0: szczerze mówiąc, no nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie, więc tutaj nie będę spekulował. Niewątpliwie za jego wątpliwej jakości osiągnięcia w zarządzaniu CPK ta dymisja od dawna się należała.
1: A w jakim stanie zostawia Centralny Port Komunikacyjny? Czy to jest, mamy deklarację, że ten projekt będzie powstawał, że jest realizowany? Jak wygląda stan faktyczny?
0: No ten projekt został najpierw postawiony w taki półroczny stan likwidacji, ale zakończonej zmianą decyzji, jednak nie zlikwidowaniem. I to oczywiście zawsze plus. Choć jest też oczywiście oszustwo wyborcze, bo wyborcom ci panowie zapowiadali, że CPK zlikwidują. Ci wyborcy oszukani mają pełne prawo się czuć, no ale akurat w sumie dobrze, bo ta decyzja o pozostawieniu CPK jest oczywiście dużo lepsza, no ale nie mogło być tak różowo, żeby po prostu CPK kontynuować. Zostało ono w znacznej mierze okrojone, oczywiście opóźnione, no i w wielu parametrach pogorszone. Po prostu jest z dużo mniejszym sensem, no chociażby to przyspieszenie pociągów, za które odpowiada pan minister Malepszak, między innymi spowoduje, że największe w historii Polski zamówienie na tabor będzie dla zagranicznego producenta. Nie będzie możliwości, żeby wiodącym dostawcą taboru byli polscy producenci.
1: My słyszeliśmy jeszcze też za czasów Prawa i Sprawiedliwości w tej pierwotnej wersji Centralny Port Komunikacyjny, że każde takie opóźnienie tak naprawdę oddala bardzo mocno wizję realizacji tego projektu w zakładanych terminach. Teraz już wiemy, że te opóźnienia są, ale pytanie, czy w ogóle to jest jeszcze projekt realny, który możemy zrealizować w bliskim czasie. Wiemy, że to jest też projekt strategiczny, związany z bezpieczeństwem Polski, kwestia kolei, czyli ewakuacji ludności, jeżeli doszłoby do naruszenia naszych granic. Jak wygląda stan faktyczny?
0: No, oczywiście nie ma tutaj takiej możliwości, żeby jakiś projekt trwale zablokować, w tym sensie, że po zmianie władzy i po zmianie koncepcji decyzji na to, że krótko mówiąc, znów możliwie jak najszybciej i w pełnym wymiarze budujemy CPK, to oczywiście wybudować można. Natomiast czasu straconego już nikt nie wróci, a również pewne decyzje projektowe będą nieodwracalne. Na przykład jeżeli już faktycznie za te kilkanaście miliardów zostanie kupione ponad 100 pociągów, zestawów trakcyjnych od zagranicznego producenta, to oczywiście ich nie zdublujemy. Nie jest tak, że potem będziemy mogli kupić od razu kolejne 100 od producenta polskiego. Tylko te zamówienia dla polskich producentów będą potem już dużo wolniejsze, mniejsze i rozłożone w czasie. I to są pewne zaszłości, których już, mówiąc potocznie, nie odkręcimy. Natomiast samo ponowne przyspieszenie i kontynuacja budowy jest jak najbardziej realna. Niestety jest też tak, że mamy już opóźnienia do opóźnień, że ten celowo opóźniony harmonogram, czyli oddanie pierwszego etapu lotniska w roku 32, już teraz jest bardzo zagrożony i jeżeli to będzie kontynuowane w tę metodą, w ten sposób jak obecnie i przez mniej więcej tych samych ludzi, to ten rok 32 jest niestety nierealny i pewnie ta data oddania by się mocno, mocno oddaliła.
1: To już na zakończenie takie pytanie polityczne, czy ta decyzja może oznaczać, bo pan Maciej Lasek, minister, poseł, tutaj czy to może być taki sygnał, że ten projekt traci wagę polityczną w pewien sposób, że rząd wycofuje się przyznaje albo wycofuje się ze swojej strategii i oznacza to, że po prostu ta ranga będzie nieco mniejsza, czy raczej może wycofuje się z tej strategii i przyznaje i próbuje teraz podejść do tego tematu w inny sposób?
0: Widzimy, że w całym szeregu różnych inwestycji, przedsięwzięć Donald Tusk prowadzi politykę komunikacyjną odwrotną do faktów. To znaczy, przykład, wielkiej fety w związku z przywróceniem pociągu do Łomży, który jest oczywiście naszą inwestycją w wyniku realizacji naszego programu Kolej Plus, który to program też Donald Tusk znacząco okroił. To znaczy, akurat Łomży nie skasował i taka jego zasługa, że ta inwestycja została w pierwszym etapie zrealizowana, w przeciwieństwie do wielu innych, które zostały zatrzymane. Tak samo z CPK, tak samo na przykład Izere nawet niedawno ogłosił, że będzie budował, czyli różnego rodzaju projekty, inwestycje, programy, które przez Donalda Tuska zostały opóźnione, okrojone, pogorszone, on jednocześnie się przedstawia jako ten, który właśnie je szczególnie aktywnie realizuje. I tu być może jednak pewna dosyć widoczna nieudolność pana Macieja Laska plus obciążenie tego, że był on twarzą ruchu Stop dla CPK, przekalkulowano, że jeżeli chcemy się tym CPK chwalić, choć ono idzie jak idzie, to jednak w warstwie komunikacyjnej to nie z Maciejem Laskiem na sztandarze.
1: Powiedział pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
0: I ja bardzo dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Na moment połączymy się z wicenaczelnym Polskiego Związku Łowieckiego, z panem Pawłem Mamoniem, ale zanim to połączenie, to jeszcze nie będzie muzyki. To w takim razie opowiemy państwu za kilka chwil o niedźwiedziu, który pojawił się w centrum Przemyśla. Mamy wielką dyskusję, zarówno właśnie na temat ataków zwierząt, które no, z jednej strony żyją w naturze, a z drugiej strony coraz bardziej przybliżają się do tych miejsc zamieszkania. Czy to jest ostatnio chyba bardzo głośna sprawa w Bieszczadach. Kobieta niestety została śmiertelnie pogryziona przez, tutaj to akurat była samica, czyli przez niedźwiedzicę, teraz w centrum Przemyśla. Niedźwiedź, który biegał po prostu po deptaku, spacerowali tam ludzie. O to zapytamy pana Pawła Mamonia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor, witam słuchaczy.
1: No właśnie, więc na pewno zapoznał się pan i z tym nagraniem, i z całą falą komentarzy, które pojawiły się w mediach. Taki komentarz ze strony Polskiego Związku Łowieckiego. Jak my mamy rozumieć to, że niedźwiedź pojawił się w tej przestrzeni, biegał między ludźmi, i na ile to jest ryzyko, że takie sytuacje będą się powtarzały?
2: Na Podkarpaciu żyje największa populacja w Polsce niedźwiedzi. Jest ich ponad 300 osobników. Niedźwiedzie są drapieżnikami, które muszą zdobywać teren, żeby sobie tam żyć, żeby mieszkać, żeby się rozmnażać i żeby polować. Jeżeli tego terenu brakuje, one muszą zdobyć następne tereny i zaczynają po prostu wchodzić w konflikt z człowiekiem. To jest sprawa bardzo naturalna, to jest każdy drapieżnik tak postępuje. W ogóle wszystkie zwierzęta, człowiek również zdobywa dla siebie teren i potrzebuje go przestrzeni do życia. I niestety tych konfliktów będzie coraz więcej. Populacja jest duża, aczkolwiek ona jest i tak, jeżeli chodzi o całą Europę, dużo większa jest na Słowacji, w Rumunii i tam są te problemy dużo, dużo większe. Bo jeżeli chodzi o Polski Związek Łowiecki, no to my cały czas apelujemy już i do ministra Drożały, do ministra klimatu i środowiska, żeby zacząć monitorować duże drapieżniki w Polsce, które żyją, i opracować strategię do zarządzania tą populacją, bo to skończy się źle i tragicznie i dla ludzi, i dla tych populacji zwierząt, które mamy. A jako człowiek po prostu znam, bo jestem podróżnikiem, podróżuję po całym świecie, wiem, gdzie te drapieżniki, chociażby w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, jak są rozwiązywane problemy, mają je cały czas i zupełnie do tego inaczej podchodzą. Tu trzeba włączyć ideologię, tu trzeba włączyć po prostu myślenie i opracować tą strategię, jak jest w innych
1: krajach, właśnie, a skoro mówimy o tej strategii, na przykładzie niedźwiedzia w Przemyślu, który się tam pojawił, czy też wielu sytuacji, o których alarmują turyści, chociażby z Bieszczad, czy nasze służby są przeszkolone, wiedzą, jak się zachować, jak reagować na takiego niedźwiedzia, albo na przykład na watahę wilków, bo przecież chyba też mamy spore tutaj wyzwanie i nadpopulację wilków.
2: Panie redaktor, to jest to, że drapieżniki duże powracają do nas, do przyrody, to jest bardzo dobrze i my jako też myśliwi się z tego cieszymy. Chodzi o to, żeby też opracować jakąś strategię do zarządzania tą populacją. Czy nasze służby są przeszkolone? No nie, no bo to jest dosyć nowy problem, który się teraz nasila. Nie mówimy oczywiście o leśnikach czy myśliwych, bo my wiemy, jak postępować z tymi zwierzętami, ale straż pożarna czy policja nie mają jeszcze wypracowanych jakby procedur, no bo to jest nowa sytuacja. Sytuacja w Przemyślu jest bardzo niebezpieczna. Ludzie, widać jak ludzie podchodzą jako ciekawostka, coś bardzo fajnego, wyciągają telefony, a byli naprawdę w bardzo dużym niebezpieczeństwie. I tak jak się to kończyło w bodajże tą kobietę, która została zabita przez niedźwiedzia, takich przypadków na Słowacji czy w Rumunii jest bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy w Bieszczadach szlaki opustoszały, jest coraz mniej turystów. Zaczynamy ponosić tego konsekwencje, że nie zarządzamy w ogóle populacją. Jeżeli chodzi o służby, takie jak straż pożarna czy policja, to jeszcze nie są przygotowane, nie mają wypracowanych procedur na
1: A to już ostatnie pytanie, a jak powinni zachować się ludzie, którzy spotkają na swojej drodze niedźwiedzia albo wilka, albo watahę, bo one chyba zazwyczaj pojawiają się w...
2: Powiedziałbym, że wilki nie są takim dużym zagrożeniem dla ludzi jeszcze, dla ludzi dorosłych na szlakach. Na pewno dzieci pozostawione same są narażone na ataki wilków, bo wilk do takich ataków gdzieś przed wojną w różnych... Jeszcze dzisiaj rozmawiałem właśnie z kolegą, którego babcia opowiadała, że bywały takie przypadki, że pozostawione dziecko gdzieś bez opieki zostało porwane i zabite przez właśnie watahę wilków, albo pojedynczego wilka. Było tam dużo wilków, zimy były mroźne, wilki poszukiwały pożywienia. Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, niedźwiedź jest zupełnie innym przypadkiem. Niedźwiedź jest dużym, do 300 kg dochodzi waga niedźwiedzia i tutaj jest on bardzo niebezpieczny i pomysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że będzie ekipa, która będzie odstraszała te niedźwiedzie i będzie strzelała do nich z gumowych kul, bardzo bym prosił, żeby się zastanowili nad tym, bo dojdzie do tragedii i będzie trzeba ponieść też konsekwencje za to, co się stanie. Niedźwiedź na pewno zaatakuje, nie da się odstraszyć go gumowymi kulami. Mhm.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Pan Paweł Mamoń, wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wojciech Zalewski, taktyka i strategia. Dzień dobry.
2: Witam panią, witam państwa.
1: I zacznijmy może od sytuacji za naszą wschodnią granicą, chociaż tutaj już skupimy się nie na Ukrainie, a na Rosji. Największy od początku tej wojny atak dronowy na Moskwę. Czy my możemy tutaj mówić o jakimś przełomie? To jest ważne wydarzenie w skali całego tego konfliktu?
2: Zdecydowanie jest ważne. Należy tylko zwrócić uwagę na to, że ta wojna trwa dłużej niż II wojna światowa. W związku z powyższym strona, która była na początku skazana zupełnie na porażkę, nauczyła się walczyć. I walczy kosztowo. Nie używa pocisków balistycznych czy skomplikowanych metod klasycznie znanych nam, wymyślam teraz, laserowo-kosmicznych technologii, tylko używa tego, co jest w stosunku, jak to mówią studenci, stosunek ceny do kopa i używają najmniejszej ceny do największego efektu. I w związku z tym używają setek dronów do atakowania i zapełniania kanałów celowania przeciwnika i bombardują tą Moskwę i będą ją bombardowali, bo jest to najprostszy z możliwych efektów, które mogą osiągnąć.
1: To znaczy, że Rosja nie ma wystarczającej ochrony przeciwlotniczej, bo jak spojrzymy, nie wiem, na Bliski Wschód, prawda, na Izrael, na te tarcze i kopuła, to się tak, żelazna kopuła, to słyszymy, przynajmniej takie mamy często deklaracje, że Rosja też ma świetną ochronę przeciwlotniczą. To jest tak, że Ukraina teraz będzie mogła powtarzać takie ataki i Rosja przestała być bezpiecznym zapleczem dla wojsk, a także dla cywilów?
2: Nie ma takiej platformy. Iron Dome izraelski również nie jest szczelny w 100%. Jeżeli wymyślimy sobie statystycznie, że tylko 1% przepuszczania, no to ktoś powie, że rzeczywiście 1% to niewiele. No ale jeżeli pani zapełni kanały celowania 1000 platform, to znaczy, że 10 się przedrze. Jeśli 10 się przedrze i skutecznie zaatakuje cele wspomnianym pani Izraelu czy w Rosji, no to jest czasami dramatyczna sytuacja dla państwa. W tym przypadku zaobserwowaliśmy, że Ukraińcy zaatakowali jedną z największych rafinerii, ale tą, która jest w Moskwie. No jest to spektakularny sukces. Osiągnęli coś niesamowitego. Cała Moskwa jest w czarnym dymie. Wszyscy to obserwują z dziesiątek kilometrów. I to, co obiecywał im zawsze Władimir Władimirowicz, że się nigdy nie stanie, to jest dokładnie tym samym, co Adolf obiecał swoim mieszkańcom w latach 40., że żadna bomba nie spadnie, przepraszam, Hermann Göring to obiecał, że żadna bomba nie spadnie na Berlin, a zaczęły spadać masowo na całe Niemcy. Nie ma szczelnych metod ochrony, ale też należy przyznać, że chroni się te cele, które są najważniejsze i na nich się skupia całą swoją obronę. Czasami no niestety przepuszcza się te pociski, wiedząc, że te zniszczenia będą takie czy inne, ale nieistotne z punktu widzenia strategii państwa. W tym przypadku Rosjanie ponieśli klęskę na wszelkich polach, i to propagandowych, i technicznych, bo jednak 25% zlikwidowanego potencjału paliwowego, szeroko pojętego, to jest ogrom. Państwo, które eksportuje ropę, nie posiada ropy obecnie na stacjach benzynowych własnych.
1: Czyli jest to sporym wyzwaniem, ale powiedział pan bardzo ważną rzecz, że propagandowo, bo faktycznie do tej pory trochę mieliśmy takie wrażenie, że jednak Rosjanie, czy to mieszkańcy Moskwy, czy Sankt Petersburga, no opisują te wojny. Ja też robiłam wywiady akurat z Rosjanami, którzy przebywali w Narwie w Estonii, więc na terytorium Europy, ale oni tam z takim i dużym spokojem i też bym powiedziała nawet z takim zaufaniem do Władimira Putina, jednak z dużą dozą sympatii oceniali no, jego jako przywódcę państwa rosyjskiego. Do tej wojny odnosili się tak bardzo sceptycznie, mówili o fake newsach, jeżeli chodzi o Buczę, o Irpień i trochę miałam takie wrażenie, że to nie do końca jest ich wojna, że oni tego kompletnie nie czują. Dzisiaj jednak te zdjęcia, które obiegły internet, te kłęby dymu, o których pan mówi, czy to może jakoś zmienić podejście Rosjan i może być dużym problemem dla Władimira Putina?
2: No z przykrością to mówię, ale Rosjanie we własnym państwie nie mają za wiele do powiedzenia. Rządzą tam oligarchowie i ich system zarządzania państwem. Rosjanie dzielą Rosję na dwa kraje, to znaczy na Moskwę, troszeczkę Petersburga i reszta krain dookoła. Smoleńsk, Kursk czy Białgorod to nie są miasta pierwszorzędne i nawet jak spadnie tam 100 bomb, no to w Moskwie tego nie zauważą, bo u nich te wszystkie dyskoteki i domy towarowe nadal działają, nic się nie dzieje. Nie zauważają tego. Przecież Białgorod jest w stanie, że tak powiem, opłakanym logistycznie. Ten burmistrz, ten gubernator obwodu kurskiego to błaga o pomoc, ale to jest typowy stalinowski system, że tu się źle dzieje, ale Stalin o tym nigdy nie wiedział, bo gdyby wiedział, to on na pewno by nam pomógł. No ale ten mechanizm działa. Ja zawsze przypominam taką opowieść, nie pamiętam, który z carów był, brał ślub i po raz pierwszy na wyspach rzeki Moskwa to się odbywało i dookoła ogrodzono takimi płotami, żeby ludność nie przepływała rzeki, bo na tej wyspie jest ten wielkie święto Ożenku cara. No i jednak ludność skoczyła do wody i zginęło, utopiło się 1500 osób. No i wtedy pop ogłosił, że to jest na szczęście dla cara, bo tyle osób już na niego czeka w niebie i przygotowuje mu tam dobry wypoczynek po ewentualnej śmierci. No wszystko można przekuć w szalone teorie. No.
1: Wszystko można przekuć w szalone teorie i chyba właśnie też musimy zawsze brać pod uwagę to, że pewną mentalność Rosjan i to, że oni żyją trochę w innym świecie niż my już, czy nawet w zupełnie innym świecie niż my już tutaj w Europie, też powoduje, że nie da się przełożyć pewnej kalki i ta ocena musi być inna. A jeszcze wracając do dronów i cały czas słyszymy, że Ukraina no tutaj świetnie się wyspecjalizowała tak naprawdę w krótkim czasie i stała się wręcz takim potentatem czy ekspertem, jeżeli chodzi o rynek dronowy. A jak to wygląda z perspektywy Polski i czy my faktycznie uczymy się od Ukrainy, czy możemy wziąć od nich pewne know-how i teraz ta trudna sytuacja polityczna, czy tam dyplomatyczna, jak to nazwać, którą mamy z Ukrainą, może jakoś zepsuć też te relacje, które mamy, jeżeli chodzi o obronność, o tę wiedzę ekspercką.
2: Po pierwsze, całe know-how dronowe i całe know-how prowadzenia wojny w takim, a nie innym systemie stało się walutą dla Ukrainy. Ukraina nie chce tego oddawać za darmo. Z punktu widzenia Ukrainy jest to oczywiście logiczne. Problem polega na tym, że jeżeli państwa zewnętrzne wspierają Ukrainę w 99% prowadzenia jej działań wojennych, no to oczekiwałyby te informacje w jakiś sposób posiąść. Tymczasem Ukraińcy tych informacji nie chcą przekazywać. Czy jeżeli chodzi o stronę polską, no mamy gigantyczną fabrykę, że tak powiem, dronów. Myśmy te drony eksportowali jeszcze przed wojną ukraińską. Ja pamiętam taką sytuację, nie wymieniając nazwy, że eksportowaliśmy nasze drony do Afryki Północnej, ale nikt w Polsce się nimi nie interesował i prezes tej firmy chodził po mediach, chodził po ministerstwach i że tak powiem, wchodził kominem, wyrzucano go oknem, wchodził oknem, wyrzucano go drzwiami i w tak w nieskończoność. I nagle wybuchła wojna na Ukrainie i wszyscy zwrócili się do niego z prośbą o to, żeby on produkował jak najwięcej. Ja mówię, ale to jest związane z konkretnymi zamówieniami. Poza tym powiedział, to wszystko się zmienia. Pantarei. W związku z powyższym dzisiejszy dron za tydzień być może będzie już przestarzały. Nie da się wiedzy z dziś przenosić na za tydzień, a jest taka tendencja, że opracowujemy jakieś tam plany modernizacji technicznej i za 20 lat, tylko te 20 lat to już jesteśmy w innym miejscu. Przygotowujemy się do wojny, która była.
1: Przygotowujemy się do wojny, która była, a gdybyśmy mogli spróbować dzisiaj ocenić, jaki potencjał Polski, no bo to chyba jest tak, że najlepiej, abyśmy jak najwięcej produkowali u siebie, produkowali oczywiście za własne pieniądze, to pewno nie da się tego zrobić, ale jak rozmawiamy z producentami dronów, to pojawiają się takie komentarze, że dzisiaj produkujemy, no teraz nie pamiętam dokładnej liczby, nie chciałbym, ale to rzucam, dobrze, że na przykład 500 dronów miesięcznie, ale moglibyśmy produkować 5000, bo mamy sprzęt, mamy fabrykę, ale potrzebujemy ciągłości zamówień ze strony rządu i to były też komentarze, które się pojawiały za czasów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, więc to nie absolutnie nie komentarz polityczny, tylko jaki my w ogóle mamy potencjał naszego przemysłu, żeby produkować na dużą skalę, bo rozumiem, że tak teraz powinno być, żebyśmy odstraszali Rosję.
2: Wydaje mi się, że produkujemy już na dużą skalę. Po pierwsze, produkujemy na potrzeby państwa, które prowadzi już wojnę, a poza tym robimy eksperymenty na potrzeby własnego państwa. Te wszystkie nowości, które oglądamy w Kielcach, czy na Defense Day'u, czy innych takich okolicznościowych imprezach, pokazują, że budujemy drony coraz większe. Wprowadzamy również technikę AI, a więc jesteśmy... Tak z mojej wiedzy, a prowadzę te eksperymenty w wielu krajach, jesteśmy naprawdę w czołówce twórczej technologii dronowych. Poza tym my się jakby skupiamy na tych dronach, które latają, obserwujemy je, że tak powiem, atakujące Moskwę czy inne obszary na tych małych Mavicach czy FPV. Tymczasem technologia dronowa idzie w kierunkach, których do tej pory jakby nie znaliśmy, no bo drony przestają już latać, zaczynają również jeździć, zaczynają kopać pod ziemią, zaczynają robić rzeczy, których się do tej pory nie spodziewaliśmy. Drony zaczynają być słupkami wysokiego napięcia, czy słupkami przydrożnymi. To wszystko jest technologia dronowa, która zacznie nas otaczać, a o której nie mamy bladego pojęcia.
1: A jeżeli chodzi o taki potencjał właśnie odstraszania Rosji, bo Rosja przecież też produkuje bardzo dużo. Gdzieś wyczytałam, że to jest najwięcej od czasu zakończenia zimnej wojny i to jest tak, że ma zatrudnionych ludzi w tym przemyśle. Wojna z Afganistanem 10-krotnie mniejsza, a przecież był ogromny problem dla Rosji, jak później ci żołnierze wrócili. Czy pojawiają się takie komentarze, że jeżeli Rosja zamknie jeden front, to będzie musiała gdzieś tych ludzi przerzucić i ten sprzęt dalej produkować, czyli otworzyć kolejny? Czy cały czas mamy takie ryzyko, że ten kolejny front to będzie wschodnia flanka, no konkretnie tutaj Polska, czy już na tyle, w związku z tym, że produkujemy dużo, że się dozbrajamy, to już wystarczy, żeby Rosję odstraszyć?
2: No, specjalistów na temat ocen potencjalnych zagrożeń Polski jest tylu, ilu jest Polaków.
1: To prawda.
2: W mojej prywatnej ocenie, z punktu widzenia policzenia potencjałów, natychmiastowe przerzucenie wojsk z jednego kierunku na drugi, jeżeli nawet jest możliwe, to wykonanie przy posiadanej polityce logistycznej Rosji ataku na państwa zachodnie wydaje się być niemożliwe. Potencjały liczone obecnie rosyjskie na Ukrainie są w stosunku do potencjałów państw NATO, a mówimy o sojuszniczej operacji obronnej, a nie obronie Litwy, Łotwy, czy Estonii, czy Polski. Te potencjały są wręcz mikroskopijne. Rosjanom pozostała w mojej ocenie jedynie i wyłącznie niestety broń nuklearna, którą oczywiście zastraszają cały czas swoich przeciwników, że to jest ta broń ostateczna, której użyją. Nikt nie użył do tej broni, do tego czasu broni nuklearnej i chyba jej nie użyje, bo jest to jednak skazanie się na, już nie mówię o infamii, ale jest to skazanie się na pewną śmierć w perspektywie bardziej krótszej niż dłuższej.
1: A jeżeli chodzi o zbliżający się szczyt NATO, mamy też już komunikat, chyba pan minister Marcin Przydacz wczoraj powiedział, że jakby ta decyzja już w Białym Domu zapadła i będzie zwiększenie ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. To jest ważna decyzja, to ma znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, czy to jest raczej po prostu symboliczna sprawa?
2: Znaczy, na pewno symboliczna, to na pewno, bo jest to pewien symbol sojuszu. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie potencjału obronnego Polski, no to każdy żołnierz, który przyjeżdża tutaj z własną technologią, czy jest to BWP, czy jest to czołg, czy jest to samolot, jest to istotna jakby wskazówka kierunkowa dla Amerykanów, dla Polski, że ten sojusz w jakiś sposób działa. No, Amerykanie budują sobie u nas coś w rodzaju, ja zawsze używam tego przeniesienia z Władcy Pierścieni Fort Worth Gilliard, tak? Czyli jesteśmy na froncie kilkoma jednostkami, ale w razie czego przyjedzie cały Rohan i cały Gondor i wszyscy będziemy tutaj walczyć i oczywiście Mordor zostanie zniszczony. Tak się buduje te sojusze i tak uważam, że te jednostki amerykańskie tutaj są jak najbardziej pożądane i niezbędne.
1: Ale czy ten cały Mordor faktycznie będzie miał wystarczająco zaplecza, żeby przyjechać i walczyć? Mówi się też często, jeżeli ja teraz o czymś takim jak zbyt duże rozciągnięcie strategiczne, czyli to, że jeżeli mamy teraz front na Bliskim Wschodzie, cały czas mamy Tajwan, który gdzieś wraca, który jest bardzo ważny dla Ameryki, to czy ona ma wystarczająco zasobów, jeżeli faktycznie trzeba by wysłać wojska też i pilnować Europy? Co tutaj będzie, byłoby, co jest najważniejsze z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych i czy da radę być w trzech miejscach naraz, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji?
2: Mieliśmy okazję grać obronę Tajwanu wraz z amerykańskimi jednostkami i zespołami. Zaproszono nas na Hawaje, było to niesamowite przeżycie z punktu widzenia kulturalnego, ale również z tego, co żeśmy tam robili. Natomiast Rosjanie w swojej doktrynie nie są w stanie prowadzić wojny na dwóch kierunkach. Gdybyśmy porównali to z II wojną światową, to proszę zwrócić uwagę, że prowadzili w Europie tak zwane operacje wyzwoleńcze, wyzwolili Berlin z rowerów i szaf i zegarków i inne miasta również w Polsce, a następnie po zakończeniu przerzucili sobie jedną z armii na front dalekowschodni i dopiero wtedy zaatakowali armię kwantuńską w Mandżurii i prowadzili operację zupełnie zależną. Amerykanie są w stanie prowadzić dwie operacje ofensywne, strategiczne i pokazali to w II wojnie światowej, podzielili Stany Zjednoczone dokładnie na pół i część dywizji jeździła na Pacyfik, a część jeździła do Europy. Jest to jedyny kraj, który jest w stanie prowadzić dwie operacje logistycznie na świecie. Rosja nie jest w stanie prowadzić dwóch. Mam wrażenie, że nie jest w stanie również prowadzić jednej.
1: A jeżeli chodzi o ten szczyt NATO, który się zbliża w Turcji, czego my tutaj możemy się spodziewać? Też słyszymy takie głosy, że to będzie przełomowy szczyt NATO, że zapadną jakieś bardzo ważne decyzje. Jak pan przygotowuje się do obserwowania tych wydarzeń?
2: Każdy szczyt jest tak naprawdę przełomowy, ale muszą państwo wiedzieć, że decyzje są już dawno podjęte. A tam jadą tylko politycy, żeby przyklepać te wszystkie tematy i ogłosić światu sukces. Decyzje o wielu infrastrukturalnych działaniach w Polsce, o których mówiła pani na przykład pół godziny temu w audycji, były podejmowane w latach 2014-2015 i wiadomo było, że będą realizowane w Polsce. I my możemy się tutaj kłócić o różne rzeczy. No, nie chcę tutaj państwa oddzielać jakby z radości tworzenia, ale tak to jest. Pewna infrastruktura będzie powstawała i czy to będzie władza taka czy owaka, będzie to funkcjonowało.
1: Czyli nie jest tak, że jednak od woli politycznej zależy najwięcej, a cała reszta to po prostu są, jak rozumiem, rzeczy i ta geopolityka, którą chyba tak trzeba opisywać, ona po prostu wynika z pewnych mechanizmów, które praktycznie jak w naturze dzieją się, bo muszą się zadziać, a cała reszta jest tylko pewną drugoplanową opowieścią.
2: Od woli polityków zależy spowalnianie pewnych rzeczy. Jeżeli polityk będzie chciał coś spowalniać, to będzie to robił, żeby spowalniać. Ale przyjdzie następna ekipa, która dokończy projekt, który jest, że tak powiem, zdecydowany, że musi istnieć.
1: I nie ma takiej możliwości, żeby jednak jakaś ekipa, która ma bardzo mocną wolę polityczną i wolę zmiany, przeforsowała na tyle mocno, żeby zmieniła ten bieg wydarzeń?
2: Dyskutowała tutaj pani przed chwilą o CPK. Przecież CPK miał być zaorane. Pan Lasek, który dzisiaj został odwołany, obiecywał wszystkim, że tu się nic nie dzieje, że to jest skandal, że takie coś powstaje, a w momencie, kiedy nowa władza przyszła, to pan Lasek został szefem tego miejsca. No i CPK nie zostało zaorane, nadal powstaje, było troszeczkę spowolnione, ale zobaczymy, co będzie za 450 dni.
1: To prawda, zobaczymy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Zalewski, Taktyka i Strategia, był gościem Radia Wnet i mam nadzieję jeszcze do usłyszenia kiedyś tutaj u nas, być może przy okazji tego szczytu NATO. Chociaż już pan powiedział, decyzje zapadły, ale myślę, że te decyzje będą komentowane i na pewno będą komentowane też na antenie Radia Wnet.
2: Na pewno będą ogłaszane.
1: To na pewno także. Zresztą my chyba też będziemy częściowo albo na tym szczycie, a na pewno będziemy w przyszłym tygodniu, bo z taką wizytą przed samym szczytem do Ankary leci pan prezydent Karol Nawrocki i też Radio Wnet będzie mu tam towarzyszyło, więc te sprawy będziemy komentować. A ja jeszcze raz panu bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki Wnet.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Zieloności pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj będę rozmawiał z księdzem Sławomirem Drapiewskim. To po modlitwie. Na początku pomodlimy się tutaj w tych wszystkich intencjach, jakie nosimy w naszym sercu. Pomodlimy się za naszą ojczyznę, aby triumfowało w niej wszystko to, co piękne, dobre, sprawiedliwe, prawda, aby triumfowała prawda. Pomódlmy się też za Brazylię, szczególnie za młodzież tutaj, naszych wychowanków salezjańskich. To wszystko jest dla nas ważne. A po modlitwie rozmowa z księdzem Sławomirem Drapiewskim, który przybliży nam, jak Brazylia przeżywa mundial. Czy rzeczywiście jest to jakaś kolejna religia Brazylii, bo to tak często się komentuje, ale myślę, że do końca to tak nie jest. Więc to po modlitwie. Zapraszam was teraz na wspólną koronkę do miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

z Marii Panny, umęczo pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: A w trakcie naszej dzisiejszej audycji będziemy słuchać muzyki piosenek, które przez lata towarzyszyły Brazylii podczas kolejnych mistrzostw świata w piłce nożnej.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz z Zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Sławomir Drapieski. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i viva Brazil!
0: Viva! Możemy śmiało kibicować Brazylii, bo niestety nasza drużyna nie gra w tych mistrzostwach świata, ale co jest takie ciekawe, tutaj w rozmowie telefonicznej jesteśmy, bo chociaż razem jesteśmy w Amazonii, w Brazylii, jednak odległości dzielą nas potężne, jeśli chodzi o czas, bo normalnie podróżując statkiem 2,5 dnia albo szybką łodzią to będzie kilkanaście godzin. No samolocikiem małym to będzie 1,5 godziny. Mogę się znaleźć w ten sposób w Manaus. Ksiądz Sławomir jest w Manaus. U nas tutaj w Manicoré jeszcze nie do końca wyblakły, pomalowane na asfalcie symbole eucharystyczne. Jeszcze widzimy wymalowany asfalt na procesję Bożego Ciała, a już zastąpiły te symbole, już są pomalowane wielkie flagi Brazylii, no bo Mundial, Brazylia gra na Mundialu. Już pierwszy mecz oglądaliśmy. Opowiedz, jak to wygląda przeżywanie właśnie Mundialu w wielkim mieście w Manaus.
1: Oczywiście Mundial to jest wielkie wydarzenie, szczególnie tutaj w Brazylii się to odczuwa. Zaskakującym jest to, że na przykład Copa America, kiedy Brazylia gra, nie jest aż tak bardzo rozchwytywana, nie jest tak bardzo popularna, natomiast sam Mundial to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie i jeśli mówimy tutaj o przeżywaniu Mundialu przez Brazylijczyków, no to rzeczywiście jest to, są to momenty bardzo emocjonalne, emocjonujące i rzeczywiście okraszone jakby wielką dozą takiego lokalnego czy narodowego patriotyzmu, bo w zasadzie piłka nożna to jest to, co tych Brazylijczyków łączy.
0: Tutaj w tym małym miasteczku Manicoré też już są trochę niektóre miejsca udekorowane, bo i stacje benzynowe w kolorach brazylijskich i w sklepach widziałem po raz pierwszy tak wiele flag narodowych brazylijskich, koszulek drużyny brazylijskiej, bo normalnie trzeba powiedzieć, że tutaj tak za bardzo nie jest manifestowany, przynajmniej ja nie widzę ten patriotyzm brazylijski, więc jest to tutaj przystrojone, ulice, tak jak mówiłem, pomalowane, flagi Brazylii. A jak wygląda Manaus, bo to wielkie miasto, ponad 2 miliony mieszkańców, opowiedz nam trochę o tym.
1: No oczywiście Manaus jako już duże miasto, możemy powiedzieć, że żyje Mundialem. Są tutaj w wielu dzielnicach takie ulice, które są udekorowane, pomalowane na ziemi, zrobione jakby na niebie, czy rozciągnięte w taka sieć nici rozciągnięta ponad nami, ponad domami i tam pozawieszane różnokolorowe skrawki flag, czy różne kolory i z tych dekoracji są robione różnego rodzaju obrazy, czy są to flagi państw ogromne, czy jakieś inne obrazy. Rzeczywiście wygląda to przepięknie, kiedy wchodzi się, idzie się tą ulicą i widać tu kolory po bokach, na ziemi i podnosząc głowę do góry widzimy to wszystko pięknie udekorowane. Oczywiście wiele samochodów tutaj, które się poruszają, mają gdzieś tam pozaczepiane flagi brazylijskie w sklepach, w supermarketach, na przystankach autobusowych, wszędzie jakby kipi tą Brazylią, patriotyzmem, tym świętem, jakim jest Mundial.
0: Widziałem filmiki internetowe, które mi przysłałeś, że To są takie tunele, takie baldachimy oświetlone właśnie ze wstążeczek kolorowych. No głównie tutaj dominuje kolor oczywiście żółty, zielony, kolory Brazylii, kolor niebieski też. I tutaj całe takie baldachimy oświetlone, no i ludzie tańczą, oczywiście kibicują. Nie wiem, czy ty brałeś udział też, czy odwiedzałeś takie miejsca.
1: Oczywiście mam to szczęście, że w Manaus już będę uczestniczył, czy uczestniczę w trzecich mistrzostwach świata w piłkę nożną, więc mam już takie moje małe tradycje z tego okresu, bo zawsze przynajmniej jeden, dwa mecze oglądam właśnie w tych ulicach. One są wtedy ogromnie zatłoczone. Setki, nawet tysiące ludzi, które gromadzą się na tych ulicach. Są wtedy wielkie telebimy i oczywiście w tym tłumie kibicuje się Brazylii, zespołowi z Brazylii, więc oczywiście jak najbardziej mam to moje przeżywanie tego mundialu, mimo tego, że z jednej strony trochę smutno, że Polski nie ma, no ale z drugiej strony staram się właśnie razem z tymi Brazylijczykami cieszyć się i przeżywać mundial.
0: Teraz bez problemu możesz kibicować Brazylii.
1: Oj tak, no przyznam szczerze, że na poprzednich mistrzostwach świata oczywiście nie mogło być inaczej. Kibicowałem Polsce i tak po cichu oczywiście cieszyłem się, jak Brazylijczycy po prostu tam próbowali jakoś dokuczyć, bo to są zawsze takie przekamarzania się, a Polacy, jak tam Polska, a jak tam wam idzie, idzie dobrze, nie idzie dobrze, albo bo gdzieś tam, jak widzieli, że ta nasza drużyna tak słabo szła, tak się krzywili, czy tak już się uśmiechali, no to też po prostu tym samym im odpłacałem, bo też i Brazylia nie zawojowała na poprzednich mistrzostwach, no ale w tym roku już zdecydowanie jestem całym sercem tutaj z Brazylijczykami, bo przy poprzednich mistrzostwach rzeczywiście, jak już Polska odpadła, no to tutaj Argentyna, myślę, że była tak promowana, ale w tej chwili zdecydowanie Brazylia. A co jest też ciekawego, że tak naprawdę to ten mundial, czy ten klimat tych mistrzostw świata, on się przewija w zasadzie na każdej płaszczyźnie, nie tylko i wyłącznie, kiedy mówimy tutaj o barach, o tym, że wiesz, tam bary żyją tym, że będzie mecz i tak dalej, ale nawet i w kościele, chociaż nie ma flag w kościele, ale często właśnie i w modlitwie wiernych pojawia się ta prośba właśnie o powodzenie w meczu, czy po prostu ludzie gdzieś tam między sobą tak wyczekują tego spotkania piłkarskiego i może jakiegoś sukcesu.

0: powiedz, jak to było na początku, jak tu przyjechałeś 8 czy 9 lat temu. Pierwsze twoje właśnie tutaj mistrzostwa świata w piłce nożnej, bo na pewno już dużo wcześniej o tym słyszałeś, jak to Brazylia kibicuje, jak w ogóle tutaj Ameryka Południowa, Latynosi, jak są żywiołowi. No jak to było wtedy twój odbiór twojego bycia tutaj i kibicowania w tych pierwszych czy drugich, bo teraz już mówisz, że to są twoje trzecie mistrzostwa świata, trzeci mundial.
1: Oj tak. Przyznam szczerze, że dla mnie było niesamowitym zaskoczeniem te tunele na ulicach, te ulice udekorowane i po prostu świętowanie ludzi, niesamowita radość, wszystko, co łączy się ze świętowaniem, po prostu w tych miejscach jest. Jest wielka tutaj przyjaźń, euforia, no Brazylijczycy w tym momencie stają się braćmi, stają się jakby taką jednością i rzeczywiście mam tutaj w zwyczaju mówienie o tym, że piłka nożna to jest to, co łączy Brazylijczyków. Jak mówi się, że w Stanach to łączy Amerykanów, to flaga amerykańska, a tutaj zdecydowanie jest to piłka nożna. No i to przeżywanie, moje pierwsze przeżywanie, no to rzeczywiście było takie zaskoczenie tej euforii, tego entuzjazmu, no i też reakcji Brazylijczyków, bo rzeczywiście wielu, od najmłodszych do najstarszych, po prostu przeżywają te mecze, jakby to była bitwa, co najmniej bitwa nasza pod Grunwaldem, więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie. I co ciekawe, jest to takie wspomnienie historyczne, co wielu Brazylijczyków mówi, że to była trauma narodowa, kiedy pamiętamy, jak w kilka mundiali wstecz Brazylia przegrała z Niemcami 7-1 i autentycznie ten dzień przekuł się w tragedię narodową, czy żałobę narodową, i do tej pory oni to wspominają, jak płakali, mówili, że było tak, jakby ktoś im w rodzinie zmarł. I to nie było tylko jakieś świadectwo jakiegoś fanatyka piłkarskiego, ale po prostu w wielu rodzinach takie było uczucie, jak przegrywali z Niemcami 7-1 i ten dzień zapisał się taką wielką traumą w ich życiorysie.
0: No tak, tym bardziej, że ten mecz 7-1 to byli oni wtedy, Brazylia była gospodarzem tych mistrzostw świata, więc w tej chwili chyba w ogóle o tym nie rozmawiają. Tak mi się wydaje, że ten temat jest zakazanym tematem.
1: W zasadzie nie rozmawiają, mówią o tym i bardzo boleśnie to wspominają. Na przykład teraz Niemcy grali z reprezentacją z Curaçao, no i Curaçao przegrało z Niemcami 7-1. I Brazylijczycy od razu mówili, ale dlaczego 7-1? Mogli przegrać albo 5-1, albo 8-1, a dlaczego 7-1? Dlaczego nam chcą przypominać o tej dacie? Więc jest to rzeczywiście dla nich traumą i zawsze kiedy mówi się tutaj o meczu Brazylii z Niemcami, no to to zawsze się wspomina ten tragiczny dzień, tragiczną przegraną 7-1 z Niemcami, z naszymi sąsiadami z zachodu.
0: My tutaj oczywiście modlimy się o zwycięstwo Brazylii, w tej chwili nie mamy z tym problemu, ale też widziałem, że ty lubisz czasami z ludźmi się trochę podrażnić, bo jak mówili coś o najlepszym jakimś piłkarzu, no to my mówiliśmy o naszym Robercie Lewandowskim, żartowaliśmy, oni tymczasem mówili o Neymarze, ty im mówiłeś wtedy, nie, Neymar nie, bo El Gosta Caiu, on się lubi przewracać, i oni wtedy, nasi tutaj parafianie nie byli szczęśliwi, jak ich tak zaczepiałeś.
1: No, Często jest tak, że prawda w oczy kole i rzeczywiście nie byli szczęśliwi, no ale tak, no to jest właśnie też taki styl tutaj w Brazylii, jak oni tutaj między sobą sobie zawsze dokuczają, między jak są rozgrywki między zespołami piłkarskimi, czy jest to Vasco, czy Flamengo, czy São Paulo, czy Grêmio, oni tak właśnie sobie między sobą dokuczają, więc i ja oczywiście właśnie w tą ich grę, taką zabawę słowną wchodzę. Rzeczywiście jest to miłe. No, na przykład teraz, kiedy w niedzielę odprawiałem mszę świętą tutaj w parafii świętego Józefa w Manaus, na sam koniec jeszcze jakby żegnając się z parafianami, to też im powiedziałem, mówię, muszę wam wyznać jedną rzecz, muszę się wyspowiadać wam z jednej rzeczy, że 4 lata temu nie kibicowałem Brazylii. Tak byli skonsternowani. Jak to? Takie ogłoszenie w kościele. Mówię, no bo jestem, jak wiecie, jestem Polakiem, kibicowałem Polsce, no ale mówię, w tym roku nie mam takiego problemu, bo oczywiście Polska niestety nie gra, no ale teraz kibicuję Brazylii, no i musimy się dużo modlić, bo ten pierwszy mecz z Maroko to też nie był zbyt obiecujący. No i się oczywiście ludzie cieszyli, kiwali do głowami, że musimy się więcej modlić.
0: Tak, ja też tutaj modliłem się, żartowałem, że mamy czasami takie wielkie, poważne intencje, no ale jesteśmy też ludźmi i w takich mniej może poważnych sprawach też się możemy pomodlić. Oczywiście nie powiedziałem tego tak dokładnie, bo nie wiem, czy to by tutaj było dobrze przyjęte, że to jest mniej poważna sprawa. Ale,
1: no właśnie.
0: Ale mówili później mi po mszy, mi dziękowali, mówią, księże, teraz to już nam pójdzie lepiej niż w tym pierwszym meczu. Na chwilę przerwijmy nasze tutaj rozważania mundialowe, brazylijskie, posłuchajmy muzyki.

0: Drodzy radiosłuchacze, wracamy, pozdrawiamy z Zieloności. Pozdrawia ksiądz Roman Sikoń i...
1: Ksiądz Sławomir Drapiewski.
0: Ksiądz Sławomir Drapiewski z wielkiego miasta Manaus, a ja z małego miasteczka Manicoré nad rzeką Madeira, a wszystko to w brazylijskiej Amazonii. Rozmawiamy dzisiaj o tym ważnym elemencie kultury brazylijskiej, jakim na pewno jest piłka nożna, ale też jest to powiązane, co może być zaskoczeniem dla wielu naszych radiosłuchaczy, że historia brazylijskiej piłki nożnej bardzo często jest związana też z Kościołem katolickim, bo bardzo często kluby brazylijskie, nawet te najsłynniejsze piłkarskie, kiedyś były zakładane, a nawet do dzisiaj są prowadzone czasami przez stowarzyszenia katolickie, były zakładane przez księży. Nie wiem, czy ty więcej coś wiesz na ten temat.
1: Oczywiście, że jakby te początki czy struktury, jak to by było po polsku struktury?
0: Struktury, mogłoby być, tak.
1: Może być struktury, no właśnie, mi zawsze ten brazylijski się portugalski skakuje. Te struktury bardzo często na przykład sportowe czy kulturalne, no były powiązane z Kościołem katolickim i jakby początki były, no, gdzie się gromadzili ludzie, kto gromadził grupy młodych, te grupy, które gdzieś tam grały w piłkę czy tańczyły, no odbywało się to przy kościele. No i oczywiście Kościół katolicki był przy zakładaniu wielu z takich organizacji sportowych, kulturalnych, tanecznych, to jak najbardziej tak.
0: Na pewno tutaj też wielką rolę na przestrzeni lat odegrali nasi współbracia salezjanie, bo zawsze to salezjanie przez sport też wychowują na całym świecie, tak samo jak w naszej ojczyźnie w Polsce, tak i tutaj w Brazylii salezjanie byli prężnymi działaczami sportowymi.
1: No, do tej pory jakby możemy powiedzieć, że i salezjanie w tej sferze sportowej, kulturalnej, to są taki, jak się to mówi, destaki, czyli są wyróżnieni poprzez to, w jaki sposób działają, pracują, zachęcają młodych ludzi poprzez organizowanie różnego rodzaju szkółek sportowych, szkółek tanecznych, czy grup po prostu młodzieżowych, których młodzi mogą rozwijać swoje talenty. Jak na przykład przy naszych szkołach salezjańskich zawsze mamy dodatkowe zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, więc przy każdej szkole, przy każdym naszym dziele jakby też szkół zawodowych zawsze to boisko sportowe, piłkarskie się znajduje, ale też musimy tutaj oddać i przyznać, że jakby piłka nożna w Brazylii, no to nie jest jedynie sport, to jest codzienność. Też jak odwiedzamy nasze czy wioski w interiorze, czy te wioski indiańskie, no to jedno z głównych miejsc takiej wioski to jest boisko piłkarskie, gdzie i kobiety, i mężczyźni, i dzieci, i starsi się gromadzą albo codziennie, albo na weekendy i rozgrywają turnieje. I tutaj myślę, że ksiądz Roman również mógłby się podzielić z tym, kiedy odwiedza wioski, właśnie jedzie z sakramentami, no to bardzo często zanim ludzie trafią do kościoła, no to tłumnie, a może nawet i tłumnie gromadzą się na boiskach piłkarskich.
0: Tak to rzeczywiście wygląda, nawet w najbiedniejszych społecznościach, wioskach, tam jest zawsze boisko do piłki nożnej, chociaż brakuje wielu rzeczy, o dziwo patrzyłem, że mają ludzie buty, mają ludzie stroje piłkarskie, ale wracając jeszcze do naszej roli, czym możemy się poszczycić jako salezjanie, to jest wyjście do ubogich z piłką nożną, bo na początku te kluby wielkie, jakie powstawały, to często były takie kluby z wyższych sfer, a tutaj nasi współbracia w dawnych czasach, na koniec XIX wieku, na początku XX wieku, zakładali pierwsze boiska też dla ubogich w ubogich dzielnicach. I takie miasteczko Niterói, to jest blisko Rio de Janeiro. Między innymi tam była słynna szkoła salezjańska, jest Colegio Salesiano Santa Rosa, i tam powstało oratorium, czyli miejsce spotkań młodzieży, miejsce takie wychowawcze, gdzie salezjanie udostępniali boiska dla wszystkich ubogich dzieci, i bardzo często później podziwiani na całym świecie piłkarze brazylijscy z tych ubogich dzielnic zaczynali właśnie w tych naszych boiskach salezjańskich. Ale ogólnie Kościół na pewno dużą rolę odegrał w powstawaniu nowych klubów i tych klubów słynnych, bo nawet nazwy klubów, wiele nam mówią, klubów piłkarskich, na przykład Santos FC, czyli Święci. Do tego klubu, jak się nie mylę, w tym klubie grał słynny Pelé, prawda?
1: Tak jest, dokładnie tak. No tutaj trzeba rzeczywiście to oddać, jeśli chodzi o tę działalność czy salezjanów, czy kościoła katolickiego i umożliwianie młodym ludziom grę w piłkę nożną, czy granie na jakichś boiskach lepszych, no to rzeczywiście nasi współbracia salezjanie udostępniali, czy dawali tą możliwość dzieciakom z tych uboższych rodzin. Co jest też bardzo, bardzo ciekawe, kiedy odwiedza się te na przykład wioski indiańskie, czy właśnie takie miasteczka biedniejsze, czy biedniejsze dzielnice. Raz miałem taką okazję przeprowadzać wywiady z młodymi ludźmi. No i kiedy pytałem się młodych ludzi między 12 a 20 rokiem życia, jakie jest ich marzenie, co chcieliby robić w przyszłości, to 80% chłopców odpowiadało, że chcą być piłkarzami, tak jak Neymar. Neymar jest dla nich jakby w dniu dzisiejszym jakby takim marzeniem. Chłopak, który wychodzi z ubogiej dzielnicy, chłopak, który nic nie ma i zaczyna grać w piłkę i zaczyna zdobywać jakby nagrody i zaczyna się wybijać na piłce nożnej. I młodzi chłopcy, nawet nie tylko maluchy, małe dzieciaki, ale chłopaki, nastolatki, marzą o tym, żeby zostać piłkarzem, żeby być gdzieś wziętym, zauważonym i po prostu mieć szansę na lepsze życie. I nawet pytałem chłopców w taki sposób, a jakbyś już został takim piłkarzem znanym jak Neymar, to co byś zrobił? Pierwszą rzecz, co byś zrobił? A oni wtedy mi odpowiadali, pierwsze to bym wybudował dom dla mojej mamy, dla moich rodziców, pierwsze to bym pomógł właśnie mojej rodzinie, więc to też było takie piękne jakby to świadectwo tych opaków, którzy marzyli o tym, żeby zostać piłkarzami.
0: Tak. Przejdźmy do kolejnych klubów, jak się nazywają. São Paulo FC, czyli drużyna Świętego Pawła. Santa Cruz, czyli Święty Krzyż, to jest kolejna nazwa zespołu. A z kolei...
1: No, może jest to troszeczkę naciągane, bo jakby São Paulo, no to jest to wzięte od miasta.
0: Ale jednak chyba Święty Paweł też chyba jest jednak patronem, chociaż jest od miasta, wiem, ale jednak powołują się na świętego Pawła. No też na przykład Atletico Mineiro, patronką klubu jest Matka Boża Łaskawa. Także jest tych powiązań dużo. Jest też tradycja pielgrzymek i obietnic. Z tym też się spotkałeś, z tak zwanymi promesas. Tutaj między innymi wieloletni selekcjoner brazylijskiego zespołu reprezentacji Brazylii, Tite, jest znany z tego, że robi takie ślubowania, robił takie ślubowania po zdobyciu Mistrzostw Świata. Zawodnicy regularnie pielgrzymują do sanktuarium, oczywiście gdzie? Do Aparecida, do Matki Bożej, żeby podziękować za zdobyte Mistrzostwo Świata.
1: Oj tak, no w Brazylii jest bardzo jakby popularnym, w tej Brazylii na tej katolickiej jest bardzo popularne składanie tych przyrzeczeń, ślubowań i rzeczywiście wielu sportowców robią takie ślubowania. No mieliśmy kiedyś taki przykład właśnie w Manicoré, kiedy jeden z chłopców z naszego oratorium, który walczy w tych walkach, w klatkach, jest sportowcem właśnie tych sportów walki.
0: Tak.
1: On złożył właśnie taką obietnicę, że jak wygra walkę, to na kolanach przejdzie wokół kościoła. Oczywiście przed walką był u mnie, prosił o błogosławieństwo, ja mu wręczyłem różaniec, pomodliłem się razem z nim, poprosiłem Pana Boga też o bezpieczeństwo dla niego, żeby też nic mu się nie stało. No i po wygranej walce przyszedł do kościoła i przyszedł, pomodlił się, podziękował też za modlitwę i na kolanach obszedł kościół, dziękując Bogu za błogosławieństwo.
0: Tak. Dwukrotny mistrz świata, słynny Ronaldo, pseudonim Fenomen, no to łatwo przetłumaczyć na polski, Fenomen, nie ten Ronaldinho, tylko Ronaldo, drugi Ronaldo, no też przyjął chrzest w kościele katolickim.
1: No tak. Rzeczywiście tutaj musimy powiedzieć, że jakby ta wiara Brazylijczyków bardzo mocno była sklepiona z kościołem katolickim. W dzisiejszym jest bardzo dużo jakby wpływów już protestanckich, natomiast mimo wszystko wielu sportowców ma to odniesienie bardzo, bardzo żywe do kościoła katolickiego, do wiary kościoła katolickiego, do tej bliskości z Matką Bożą.
0: Na pewno, z czego my możemy być dumni nadal jako salezjanie, to z tego, że stosujemy tę metodę świętego Jana Bosko, aby właśnie za pomocą sportu też trzymać młodzież z daleka od problemów. Nazywa się to fachowo salezjański system prewencyjny. A w Niterói, o którym mówiłem wcześniej, tuż obok wielkiego Rio de Janeiro, do dnia dzisiejszego odbywają się takie zawody Jogos Intersalesianos, gdzie bardzo często właśnie z najbiedniejszych dzielnic, z najbiedniejszych miejsc młodzież rozgrywa swoje pierwsze mecze, rozgrywki takie, prawda, gdzie zawody, gdzie otrzymują trofea, puchary, medale i to cieszy.
1: No zdecydowanie Brazylijczycy już od młodych lat są właśnie uczeni, przyzwyczajani do turniejów i zarówno w szkołach, czy w oratoriach, czy przy parafiach, no takie, czy po prostu na podwórkach są organizowane turnieje i po prostu te turnieje to są traktowane tak, jakby to były takie małe mistrzostwa świata w piłkę nożną i dla nich jest to rzeczywiście wielki honor móc grać w takim turnieju, móc reprezentować swój zespół i nosić koszulkę na piersiach. To jest nawet też takie określenie, jeżeli mówimy tu o kimś, nie tylko w sporcie, ale jeżeli mówimy o kimś, że się angażuje w jakąś sprawę, no to tu się mówi, no, osoba, która Vestir Kamiza Ducimi, czyli osoba, która ubiera koszulkę zespołu, wkłada koszulkę zespołu, czyli to jest osoba zaangażowana w sprawę, osoba, która po prostu wszystko da, żeby zdobyć puchar, żeby się to udało. A więc jest to takie określenie Vestir Kamiza Ducimi, czyli założyć koszulkę zespołu. To jest takie określenie zaangażowania.

0: Calum, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
1: Ja będę musiał pójść do sklepu i kupić koszulkę Brazylii, bo nie mam, ale to jeszcze jest do nadrobienia. Drodzy radiosłuchacze, jeszcze chcę wam powiedzieć, że w ogóle na świecie, może zaraz się zdziwicie, że Kościół katolicki w tej swojej pracy wychowawczej skierowanej dla młodzieży, ale też zawsze w pracy też duszpasterskiej, bo przecież takim rozgrywkom, temu naszemu wychowaniu sportowemu zawsze też towarzyszy modlitwa, towarzyszy przygotowanie do sakramentów. Dlatego powiem wam kilka takich ciekawostek ze świata piłki nożnej. Otóż w Argentynie ksiądz Lorenzo Massa, on też salezjanin, założył słynny klub San Lorenzo di Almagro. To jest nasz współbrat salezjanin, założył taki klub. A ze świata, tu może być zaskoczenie dla wielu z was, drodzy radiosłuchacze, Celtic Glasgow, Szkocja, również założony przez zakonnika brata Wilfreda. Manchester City, Anglia, proszę bardzo. Początki klubu sięgają 1880 roku. Proszę bardzo. Everton, też Anglia. To kibice znają te drużyny. Drodzy radiosłuchacze, ta metoda wychowawcza salezjańska, ale nie tylko, bo widzimy, że też inni duchowi z innych zgromadzeń i księża diecezjalni za pomocą sportu zawsze starali się do tego młodego człowieka wyjść i te owoce do dnia dzisiejszego sport przynosi bardzo pozytywne, kiedy jest połączony rzeczywiście z wiarą katolicką, kiedy jest połączony z tymi ideami sportowymi, ze szlachetną rywalizacją, z tym wszystkim, co piękne i dobre, co szlachetne, co zawsze nasz święty Kościół katolicki promuje. Na zakończenie prośba do księdza Sławomira, aby nas pobłogosławił z zieloności wielkiego miasta Manaus. Dla błogosławieństwo Boże dla całej ekipy Radia Wnet i dla wszystkich radiosłuchaczy.
2: Jeszcze zanim pobłogosławię, bardzo serdecznie chciałbym podziękować radiosłuchaczom, którzy nam dają czy wysyłają wiadomości czy w jakichś okazjach wysyłają informacje, że słuchają Rikszy Miłosierdzia właśnie z Brazylii, bardzo ją lubią. W sposób szczególny pozdrawiam bardzo serdecznie salezjanów z ośrodka misyjnego z Warszawy, którzy nas wiernie słuchają, ale nie tylko z ośrodka misyjnego, ale z Warszawy, ale również i z salezjańskiego wolontariatu misyjnego z Krakowa. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i oczywiście, kiedy miałem teraz możliwość być w Polsce i wielu ludzi podchodziło do mnie i wspominało, ale ta Rikszy Miłosierdzia, bardzo się cieszymy, bo zawsze słuchamy, czekamy na właśnie spotkanie z wami, spotkanie z zieloności i cieszymy się, kiedy możemy was słyszeć, więc i również chcemy wam podziękować za te głosy, za tę odpowiedź. Nawet jeden pan kierowca z autobusu miejskiego z Warszawy do mnie wysyłał pozdrowienia i podziękowania za oczywiście Rikszę Miłosierdzia, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Teraz. Zapłać za słuchanie.
2: Tak jest i oczywiście i Bóg zapłać też za wspólną modlitwę, bo to jest właśnie dla nas też bardzo ważne, że możemy się wspólnie pomodlić za kraj, za naszą ojczyznę i po prostu za te dzieła, które my salezjanie też prowadzimy. Pozwólcie, że was teraz pobłogosławię. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
2: Idźcie w pokoju Chrystusa i viva Brazil!
1: Bogu niech będą dzięki, viva!
2: No i dalej walczymy, już niebawem kolejne mecze.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Rada Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęła uchwałę sprzeciwiającą się nadaniu jednemu z oddziałów armii ukraińskiej nazwy nawiązującej do UPA. Gdańsk dołączył tym samym do Przemyśla i Rzeszowa, które wcześniej przyjęły podobne stanowiska. A my, drodzy Państwo, teraz mamy połączenie z naszym gościem, pan Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS właśnie w Radzie Miasta Gdańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Dlaczego Rada Miasta zdecydowała się przyjąć tę uchwałę właśnie teraz i jak rozumiem, ona została przyjęta jednogłośnie?
2: Tak, została przyjęta jednogłośnie, a więc także przez klub Koalicji Obywatelskiej i Wszystko na Miasto, czyli koalicję, która rządzi w mieście Gdańsku. No i to jest bardzo symptomatyczne, bo myślę, że to pokazuje, że ta sprawa tej nazwy, tego skandalicznego, tej skandalicznej decyzji, która wzburzyła wszystkich Polaków i tak jak widać także ponad różnymi podziałami biegącymi politycznymi, no to pokazuje, że są rzeczy, które są dla nas wspólne. To daje jakąś nadzieję na przyszłość i to też pokazuje, jak głęboko ta decyzja była po prostu zła i niesprawiedliwa. Dlatego my jako Rada Miasta Gdańska, czyli jednostka samorządu terytorialnego, tutaj samorząd miasta Gdańska, no nie możemy zrobić nic więcej niż po prostu stworzyć uchwałę, która wyrazi sprzeciw jako Rada Miasta Gdańska, reprezentując mieszkańców Gdańska, taką uchwałę jednogłośnie stworzyliśmy, jednogłośnie poparliśmy. Uchwała autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, to też jest myślę istotne, że nie było żadnych prób, żeby tam wprowadzać jakieś poprawki, żeby forsować na przykład swoją propozycję uchwały. Tutaj wszystkie kluby, które zasiadają w ławach Rady Miasta Gdańska, po prostu za tym zagłosowały. Takie rzeczy nie są codziennością, o tak bym chciał powiedzieć, w mieście Gdańsku.
1: Czy sądzi pan, że ta uchwała może wpłynąć też na to, że kolejne samorządy pójdą śladem Gdańska? No nie tylko Gdańska, bo mówiliśmy też już o Rzeszowie i Przemyślu.
2: Myślę, że tak, bo to też pokazuje, że to jest możliwe nawet w takich miejscach jak Gdańsk, gdzie te podziały polityczne przecież są, myślę, że bardzo głębokie i bardzo jaskrawe. Wiem, że podobny dokument ma być procedowany w Lublinie i myślę, że jakby zachęcam też do tego, żeby inne samorządy, inni radni też szli tropem Gdańska, Przemyśla i Rzeszowa i stawiali takie sprawy na swoich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego, bo myślę, że ten głos po prostu sprzeciwu powinien płynąć z całej Polski. No już wypłynął przy od prezydenta i od przedstawicieli rządu, więc jakby to jest decyzja, czy ten sprzeciw jest spójny i ta linia państwa polskiego tutaj jest spójna. Więc my jako miasto Gdańsk też chcieliśmy dołożyć tutaj swój głos sprzeciwu, także dlatego, że przecież, drodzy Państwo, może nie wszyscy to wiedzą, ale jakąś część społeczności miasta Gdańska przecież stanowią przesiedleńcy właśnie z Wołynia. To ludzie, którzy tutaj jeszcze żyją albo żyją ich potomkowie. I ta pamięć o tym, co się stało na Wołyniu, jest w mieście Gdańsku no cały czas żywa i jest to wciąż ta niezabliźniona, bolesna rana. Tak więc taki symboliczny, bo tak to trzeba to określić, wyraz sprzeciwu, wyraz potępienia wyboru takiej nazwy dla jednego z oddziałów armii ukraińskiej przez całą Radę Miasta Gdańska, myślę, że jest takim gestem no, co najmniej oczekiwanym przez mieszkańców Gdańska. A druga kwestia jest taka, że w przyszłym tygodniu, to właśnie w Gdańsku, odbywa się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, na której będzie i prezydent Zełenski, i Ursula von der Leyen, i wielu polskich polityków, premier Tusk. Więc tym bardziej Gdańsk ma w pewnym sensie mandat do tego, żeby powiedzieć, że nie zgadza się na to gloryfikowanie ukraińskiej powstańczej armii poprzez nadawanie jej imienia jakimś oddziałom armii ukraińskiej. No i cieszę się, że to zrobiliśmy.
1: To jeszcze na zakończenie, czy taka uchwała może wpłynąć na współpracę Gdańska z ukraińskimi partnerami, ale też no, z jak mogą układać się te relacje

0: kontakcie z ukraińską społecznością, która mieszka w Gdańsku?
1: Ja myślę, że po pierwsze to jest uchwała, która pokazuje, że wszystkie siły, które funkcjonują w ukraińskim samorządzie, myślą tak samo w tej kwestii. Czyli nie zgadzamy się na to, żeby honorować ukraińską powstańczą armię. I to jest jakby kwestia fundamentalna. Opieramy się na prawdzie. Wiemy, jakich zbrodni ta formacja się dopuszczała. Tu nie ma żadnego sporu, więc mówimy po prostu, nie zgadzamy się na takie honorowanie. Jak może wpłynąć? To może wpłynąć tylko w taki sposób, że ci, którzy będą z tymi przedstawicielami państwa ukraińskiego rozmawiali, czy z przedstawicielami miast ukraińskich, mają w ręku silny argument na zasadzie taki, że cała rada miasta wyraziła sprzeciw, że się na to nie zgadzam. To jest w jakimś sensie symboliczne, ale z drugiej strony jest to też silny argument do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, my wam pomagamy, chcemy wam pomagać, zostaliście napadnięci i pomagamy wam od samego początku, ale nasze relacje musimy budować na prawdzie. Po prostu tylko prawda ma znaczenie i nie godzimy się na to, żebyście tą prawdę deptali, gloryfikując armię, która dokonała tak straszliwej zbrodni na Rodzie Polskim. Jest to dla nas bolesne, jest to dla nas trudne, ale będziemy o to walczyć i jakby przejawem tej walki jest to, że zrobiliśmy maksymalnie to, co możemy zrobić w Radzie Miasta, czyli wyraziliśmy sprzeciw. Brzmi to symbolicznie, ale jako jednostka samorządu terytorialnego nie możemy zrobić nic więcej, bo to są zadania i prerogatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakby organów centralnych.
0: To prawda, to już na zakończenie. No przed nami wspomniał pan o tym forum dotyczącym Ukrainy. Na razie jest zapowiedź, że prezydent Wołodymyr Zełenski pojawi się w Polsce. No i mamy też pewne ultimatum, które postawił prezydent Karol Nawrocki. A co jeżeli pan prezydent Zełenski nie wycofa się z tej decyzji, ani też nie przeprosi, jeżeli nie będzie tutaj żadnej takiej polityki jakby otwartości na dialog, na dogadanie się? Czy państwo będziecie też, macie w planach jeszcze wyrażanie jakichś dalszych sprzeciwów? Jak to może zostać odebrane? No bo taki scenariusz też cały czas jest możliwy.
1: Znaczy ten sprzeciw jest sprzeciwem wobec nadania tej nazwy. On jakby raz wyrażony będzie obowiązywał. Nie będzie potrzeby, żeby to powtarzać. Natomiast co do decyzji państwa polskiego, to pana prezydenta, czy przedstawicieli rządu, no to pozostaje nam poczekać, zobaczymy, co zrobi druga strona. Prawda jest taka, że problem spowodowała strona ukraińska. To oni są powodem tego całego niepotrzebnego, podkreślę, to jest zupełnie niepotrzebne w obecnej sytuacji tej wojny, tego problemu. No więc to oni powinni go rozwiązać po prostu. Piłka jest po ich stronie.
0: Tak jest. I teraz zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno będziemy to komentować na antenie Radia Wnet. To komentarz z Gdańska, z Pomorza. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Rakowski, przewodniczący klubu PiS właśnie w Radzie Miasta Gdańska, był gościem Radia Wnet. Dobrego dnia. A niech pan jeszcze zdradzi, bo pan teraz jest w Gdańsku?
1: Tak jest.
0: A jaką macie pogodę?
1: No, takie zachmurzone niebo, ale jest bardzo ciepło. Jest niezwykle ciepło, więc tak myślę, że...
0: Jest niezwykle ciepło, ale Bałtyk jeszcze chłodny. Jak zawsze prawie.
1: Tak, Bałtyk chłodny, ale już sporo ludzi próbuje w tym Bałtyku się kąpać i jak widzę, sprawia im to dużą radość.
0: Bałtyk jest...
1: Też niedługo wybieram.
0: Tak, Bałtyk jest chłodny, ale jest piękny, jest wspaniały. Ja sama często pływam już właśnie w czerwcu, jak mam okazję. W tym roku to jest trochę utrudnione, ale...
1: Zapraszamy wszystkich do Gdańska.
0: A w sumie ja też pozdrawiam. Ja wszystkich zapraszam do Ustki, bo znowu to Ustka jest moim tutaj, serce moje jest tam, jeżeli chodzi o tę mapę naszego wybrzeża, ale oczywiście Gdańsk też piękny. Ostatnio w Gdańsku byłam i też jak państwo lubicie Trójmiasto, to oczywiście jak najbardziej.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
2: Dzień dobry panie i panowie, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, a ze mną on, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com. Dzień dobry, deszczowe L redaktore, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście ciebie, Tomaszu. No tak, masz rację, deszczowo, mżyście, jak to w Irlandii latem. No i mamy chyba 13 stopni, o ile dobrze zauważyłem na moim termometrze.
2: No to u mnie jest trochę więcej, 15 stopni, ale leje, pięknie leje, a ja kocham deszcz, nad życie kocham deszcz. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zanim rozpoczniemy opowieść o tym, co najistotniejszego wydarzyło się na Szmaragdowej Wyspie, no to może kartka z kalendarza, panie i panowie. Bo co prawda 19 dzień czerwca może nie należy do najbardziej przełomowych dni w historii Irlandii, jak powstanie wielkanocne, rok pański 1916, ale to był kwiecień. Jednak wiąże się z kilkoma wydarzeniami, które pokazują drogę Irlandczyków do wolności, ich walkę o prawa obywatelskie oraz kształtowanie nowoczesnej tożsamości narodowej, chociaż tutaj redaktor Bogdan Ferenc przysłuchując się stwierdzi, że no te hasła wciąż są tożsame o tym, co mówię a propos kalendarium i o tym dzisiaj powiemy sobie, prawda?
3: A też oczywiście potwierdzam w całej rozciągłości.
2: Więc panie i panowie, najważniejszym wydarzeniem związanym z dzisiejszą datą, dzisiejszym dniem pod północy 19 dzień czerwca, to oczywiście bitwa pod Ovinstown. Ovinstown podczas powstania Zjednoczonych Irlandczyków w 1798 roku. Powstanie, przypomnę, było inspirowane ideami rewolucji amerykańskiej i francuskiej i dążeniem do stworzenia niezależnej Republiki Irlandzkiej. Po początkowych sukcesach rebeliantów w hrabstwie Kildare, o czym mówiliśmy przed tygodniem, siły brytyjskie rozpoczęły kontrofensywę od 19 czerwca od godziny 4:30 doszło do starcia pod Ovinstown, gdzie oddziały prowadzone przez Williama Aymera zostały pokonane przez wojsko korony, a klęska ta znacząco osłabiła ruch oporu w regionie i przyspieszyła upadek powstania.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: I choć militarnie zakończyło się ono porażką, wydarzenia 1798 roku na trwałe weszły do irlandzkiej pamięci narodowej. No i wielu historyków uważa je za początek nowoczesnego irlandzkiego ruchu niepodległościowego, który ostatecznie doprowadził do powstania wolnego państwa irlandzkiego w roku pańskim 1922. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna data.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Niektórzy powiedzą, że to bardziej ciekawostka, ale tego dnia, 19 czerwca 1897 roku, zmarł Charles Boycott. Charles Cemmingham Boycott, były brytyjski zarządca ziemski w hrabstwie Mayo, a jego nazwisko przeszło do historii i weszło do niemal wszystkich języków świata, bo w latach 80. XIX wieku, redaktorze i wy piękne słuchaczki, pan Boycott odmówił obniżenia czynszów dzierżawcom podczas kryzysu rolnego. W odpowiedzi lokalna społeczność, która działała pod wpływem Irlandzkiej Ligi Ziemskiej, rozpoczęła wobec niego całkowity społeczny i ekonomiczny ostracyzm. Sąsiedzi przestali z nim rozmawiać, robotnicy odmówili pracy, a sklepy nie chciały go obsługiwać. I od jego nazwiska powstało słowo bojkot, które do dziś oznacza pokojową formę protestu polegającą na izolowaniu osoby, firmy albo instytucji. No i to jeden z nielicznych przypadków w historii, Bogdanie. Tak mnie się wydaje, gdy nazwisko związane z wydarzeniami w Irlandii stało się terminem używanym na całym świecie. Ciekawa opowiestka, prawda? I z naszego podwórka irlandzkiego.
3: No ciekawa jest tutaj jeszcze taka historia przekazywana z ust do ust, że słowo lincz wywodzi się od mieszkańca, dawnego mieszkańca Galway, który skazał na śmierć swojego syna, ale to podobno tylko i wyłącznie taka przypowiastka, na potrzeby turystów, którzy przyjeżdżają właśnie do Galway.
2: No właśnie, no o tym poopowiadamy sobie. A propos linczów, w tej sytuacji, która nam się niezwykle rozwija, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo niespokojnie na Szmaragdowej Wyspie reklama pewnego płynu, który jest bogactwem narodowym Szmaragdowej Wyspy, mawia living inside, czyli żyje pod spodem. Ale zanim to nastąpi, panie i panowie... Studio Dublin. No i cóż, panie i panowie, 19 czerwca, rocznica bitwy pod Ovidstown z 1798 roku. No, jeden z epizodów pierwszego zrywu niepodległościowego Irlandczyków. Też dzień związany z Charlesem Boycottem, od którego nazwisko pochodzi słowo boycott. Oba wydarzenia przypominają, Bogdanie, o walce Irlandczyków o wolność, prawa obywatelskie i możliwość decydowania o własnej przyszłości. No i takie pytanie wstępne, zanim przejdziemy do pani Mary McAleese, którą osobiście bardziej niż lubię, bo my też pojawialiśmy się jako redakcja w Pałacu Prezydenckim, w Irlandzkim Pałacu Prezydenckim. No to jednak te oba wydarzenia przypominają o walce Irlandczyków o wolność i prawa obywatelskie. No i pytanie do ciebie takie wstępne. Czy dzisiejsze spory o patriotyzm na Szmaragdowej Wyspie, o migrację i politykę społeczną są na swój sposób, dla mnie tak, kontynuacją tych historycznych debat o tym, czym jest irlandzka tożsamość i kto powinien kształtować przyszłość kraju? Irlandczycy, czy ci, którzy tę wyspę zasiedlają w sposób elegancki, tak jak my, rezydenci płacący podatki, wtapiający się w ten koloryt irlandzkości, czy ci, którzy robią to nie dżentelmeńsko, po prostu na rympał, a cały świat biurokracyjno-administracyjno-rządowy im sprzyja?
3: Wydaje się, że wyspa została teraz podzielona na dwie części, czyli tych, którzy są zwolennikami migracji i tego, co migranci tutaj wyprawiają, i tych, którzy są absolutnie przeciwni. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, których jest więcej, bo rozmawiając ze swoimi znajomymi, ale nie tylko znajomymi Irlandczykami, słyszę właściwie te skrajne opinie, bo nie ma czegoś pośredniego i to jest zastanawiające właśnie. Ale to się chyba dzieli mniej więcej tak na pół.
2: Ale patrząc, Bogdanie, po tych manifestacjach, no to zdecydowanie liczniejsze są manifestacje protestujące przeciwko decyzjom rządu a propos migracji niż te, które są za migracją, za rządem. No bo powiedzmy sobie szczerze, w Belfaście w minionym tygodniu odbyły się dwie demonstracje, które no, w sumie zebrały niespełna 3000 fanów migracji, przeciwników tych, którzy protestowali przeciwko znikaniu tożsamości, przeciwko benefitom dla nielegalnych i tak dalej, i tak dalej. W Dublinie tych protestujących było, zdaje się, jeszcze mniej, no więc wydaje mi się, że chyba te proporcje są trochę zachwiane. No ale opowiadaj, to tak z kronikarskiego obowiązku przypomniałem te dwa antyprotesty, to a propos tych protestów, o których mówiliśmy przed tygodniem.
3: Jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie na protesty, które odbywają się na ulicach miast irlandzkich, no to raczej chyba trzeba sobie przyznać rację. Tylko że tak, tutaj jest pewien problem, bo ludzie protestują, a władza nic z tym nie robi. Jak gdyby w ogóle nie dotyczyły ich te protesty, jakby w ogóle nie docierało do nich, że ludzie mają po prostu dosyć takiego sprawowania polityki, czyli przyjmowania bez żadnych ograniczeń ludzi, którzy nie wiadomo kim są, nie wiadomo tak naprawdę skąd pochodzą i co mogą dać temu krajowi. No druga sprawa, którą tutaj się podkreśla, jest to oczywiście ten już nasz słynny kryzys mieszkaniowy, bo po prostu nie ma gdzie mieszkać i to powtarzają naprawdę już w tym momencie wszyscy, nawet instytucje, które do niedawna jeszcze w jakiś sposób ochraniały rząd, a przynajmniej pozytywnie o nim mówiły i pozytywnie wypowiadały się o tym, jaki kierunek proponuje irlandzka władza. Niestety w ostatnich, można powiedzieć, kilku tygodniach, bo zaczęło się tak dosyć ostro robić w Irlandii po ataku na tego Irlandczyka na północy wyspy. No i wtedy uruchomiło się nie dosyć, że te służby porządkowe, jak ja sobie czasami nazywam, czyli potomkowie IRA w Belfaście, no to doszło to również tutaj do nas na południową stronę. I wtedy właśnie zaczęto dosyć głośno na naszych ulicach mówić, że niestety, ale rząd musi zmienić swoje postępowanie, musi odwrócić cały ten kierunek, który przyjął do tej pory. Czy coś się stało? No raczej nie, bo o ile można było usłyszeć jakieś pojedyncze słowa które mówiły, że no przecież w tym momencie zmiany już nadchodzą, że deportujemy ludzi, którzy tutaj nie powinni być, sprawdzamy, kontrolujemy. Tak na dobrą sprawę przyjęliśmy ten pakt migracyjny. Ja wiem, że pakt migracyjny nie będzie w takim stopniu obowiązywał, już w takim stylu obowiązywał, jak będzie to w innych europejskich krajach, no ale nie można też powiedzieć, że musimy płacić za to, że nie chcemy przyjmować kogoś tutaj do kraju. I cały czas jest tutaj powtarzane, bo niektórzy mówią, że Irlandczycy stali się zamknięci na imigrację. Otóż nie, drodzy Państwo, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża z zamiarem podjęcia pracy, nie ma żadnego problemu. Jeżeli tutaj przyjedziecie Państwo, znajdziecie sobie mieszkanie, co graniczy obecnie z cudem, jeżeli zaczniecie płacić podatki, będziecie tutaj
2: tak
3: pracować
2: do końca,
3: i nic nie zrobi Wam.
2: Nie, chyba że ktoś przyjedzie z wielką furmanką pieniędzy, no to nie ma problemu, tak? I wtedy właściwie byt nie określa świadomości, można być wszędzie tam, gdzie się po prostu chce. Ale Bogunią, przejdźmy sobie, redaktorze, ty mój umiłowany, do kwestii wystąpienia właśnie byłej pani prezydent Irlandii, Mary McAleese, bo powiedzmy sobie, Irlandia ma jednego prezydenta i ci z Ulsteru i my z Republiki. Natomiast pewne słowa padły, które zaniepokoiły zdecydowaną większość społeczeństwa, patrząc na te dysproporcje, o których mówimy. A propos jubileuszu, to było bodajże rozmowy wokół Irlandzkiej Rady Swobód Obywatelskich na naszej dublińskiej Alma Mater Trinity College. No i wywołało to falę dyskusji, no wiele osób oburzyło, wkurzyło po prostu, no i kazało zadać sens o to, jak głęboki rozdział między salonem, między elitami, między tymi, którzy są administracją rządową, i a resztą społeczeństwa, resztą Irlandii. Cóż takiego powiedziała pani Mary McAleese z Belfastu, była pani prezydent?
3: Zaskakująca wypowiedź i tak chyba to jak na razie pozostawię, chociaż nie ukrywam, że w pewien sposób poruszyła mnie i uznałem ją za naprawdę taką, która nie powinna nigdy paść z ust byłej prezydent Republiki Irlandii, ale też całej Irlandii. Drodzy Państwo, otóż była pani prezydent, chyba powiem na szczęście była pani prezydent, stwierdziła, że prezentowanie irlandzkiej flagi jest pewną formą dyskryminacji, a jednocześnie imigranci mogą czuć się upokarzani tym, że prezentuje się w Irlandii irlandzką flagę. Nie wiem, jak to skomentować tak naprawdę, bo jest to dramat, żeby takie słowa w ogóle mogły paść
2: to ja to bym przetłumaczył,
3: kogokolwiek, kto jest Irlandczykiem.
2: No właśnie, jakby ktoś powiedział, Polacy nosząc biało-czerwone flagi, wy upadlacie w sposób zdecydowany tych, którzy mieszkają w waszym kraju, dostają benefity i dla nich to jest bardzo niż szokujące i pewne wszystkie miejsca, gdzie przyjmują terapeuci, wypełnią się w 200%. Nie idźcie tą drogą. Oczywiście dworuję sobie teraz, redaktorze Bogdanie, Bogdan Ferencz, w portalu polskamyślnik.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie, ale...
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Mówienie o tym, że flaga, narodowa flaga, świętość, tak? Bo to symbole narodowe powinny być najświętsze dla każdej osoby w Irlandii, czyli te nasze zieloności i pomarańcze oddzielone bielą, tak jak w Polsce biel i czerwień. Nie znajduję słów, bo to nie tylko pokazuje, Bogdan, rozdźwięk między elitami politycznymi a częścią społeczeństwa, zdecydowaną częścią społeczeństwa, myleniem przez elity, czym jest patriotyzm, czym jest nacjonalizm, a czym szowinizm, i rzucanie do tego jeszcze symbole narodowe i zastanawianie się, czy można je używać w kraju, symbole narodowe tego kraju, czyli irlandzką flagę w Irlandii, bo ktoś poczuje się zaniepokojony. No nie wiem, pani Mary McAleese być może byłaby szczęśliwa, gdyby były same palestyńskie na przykład flagi. No nie znajduje w sobie... Nawet nie wiem, co powiedzieć. Zatkała redaktora Wybrana, więc kontynuuj wątek w studiu Dublin, Bogdanie.
3: Oczywiście można tutaj jeszcze dodać jeszcze ważniejszą rzecz chyba, bo to nie jest gdyby nowa wypowiedź. Jeżeli przypomnimy sobie słowa rządu sprzed kilku miesięcy, to jedni z najwyższych przedstawicieli władzy w Irlandii powiedzieli, że właśnie Irlandczycy epatują swoją trójkolorową flagą. No jest to wręcz zastraszające, szokujące. Że coś takiego może w ogóle zostać wymyślone przez polityka i przez i przedstawione swoim własnym obywatelom.
2: Bogdan, gdyby coś takiego, któryś z polityków powiedział w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to wiesz, co by się działo.
3: No, byłby skończony po prostu. A tutaj niestety tylko wychodzimy na ulicę, może bardziej Irlandczycy, i wyrażają swoje niezadowolenie. Choć kilka organizacji wypowiedziało się na ten temat i powiedzieli, że wypowiedź była trochę nie na miejscu, trochę przestrzelona, no bardzo delikatnie o tym mówili, no a jednocześnie dodawali, że przecież trójkolorowa narodziła się z krwi, potu i niezłomnej walki o suwerenność tej wyspy, więc jest istotą, która reprezentuje ten naród. Nie ma nic ważniejszego w Irlandii niż właśnie ta ich flaga i to należy podkreślać, to należy pamiętać. Ja pisząc ten tekst, naprawdę było mi smutno pisać ten tekst, bo to jest właśnie tak, jakby u nas którykolwiek z polityków, już nie mówię o byłych prezydentach, ale z aktywnych polityków powiedział, że nie powinniśmy prezentować naszej biało-czerwonej. No to jest po prostu dramat. Ja pozwoliłem sobie zwrócić się na końcu tego artykułu, który napisałem, zwrócić się do pani prezydent, że nie odnoszę wrażenia ja osobiście jako Bogdan Ferenc, że trójkolorowa mnie zastrasza albo w jakikolwiek inny sposób źle na mnie wpływa. Cały czas pamiętam, gdzie jestem. Jestem w Irlandii, to nie jest mój kraj urodzenia, ja tutaj przyjechałem, chociaż czuję się bardzo dobrze i traktuję Irlandię jako moją drugą ojczyznę. Nie zgadzam się ze słowami byłej pani prezydent i to jest naprawdę rzecz, która nigdy nie powinna się wydarzyć, te słowa nigdy nie powinny paść i współczuję Irlandczykom, że byli w stanie wybrać osobę, która w tym momencie w taki sposób się zachowuje i tak mówi o swoim narodzie.
2: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, a ja z tobą się absolutnie zgadzam. Panie i panowie, studio Dublin na antenie Radia Wnet. Patrzę na zegarek i trochę przyspieszymy nasze opowieści, redaktorze Bogdanie, bo przed nami to prawo, konstytucyjne prawo do mieszkania na Szmaragdowej Wyspie. No bo jest propozycja Komisji Mieszkalnictwa połączonych izb irlandzkiego parlamentu dotyczącą referendum w sprawie wpisania prawa do mieszkania do konstytucji. Oczywiście owa dyskusja jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys mieszkaniowy, o którym mówimy już od niepamiętnych czasów na antenie Radia Wnet z redaktorem Bogdanem Ferencem w studiu Dublin, ale też jest to odpowiedź na rekordową liczbę osób bezdomnych. Licznik przekroczył 18% w Polsce. Wedle ostatnich zapisów stosownych służb niespełna 32 tysiące bezdomnych. Natomiast no, Polska prawie 37,5 miliona mieszkańców, a Irlandia niespełna 6 milionów, więc te dysproporcje są bardziej niż duże. No i pytanie, Bogdanie, czy referendum w sprawie prawa do mieszkania może realnie pomóc rozwiązać kryzys mieszkaniowy? Tak podeliberujmy sobie na ten temat. Czy to jednak, ja dzisiaj mam czarne widzenie świata i przyszłości, ja uważam, że to będzie jedynie symboliczny gest, ale ta rekordowa liczba osób bezdomnych zaskakuje i martwi, podobnie jak coraz częściej znowuż mówi się o zakazie eksmisji bez orzekania o winie. No, z jednej strony my konserwatywnie bronimy własności tych, którzy nabyli jakąś nieruchomość, czy jakiś budynek, czy są właścicielami apartamentowca, no, ale z drugiej strony no też cywilizowane historie, jak z osobą, która takie mieszkanie wynajęła, można się rozstać. No, bo niektórzy robią to wprost i bez ogródek na bruk. Przyjeżdża batalion zwartych szeregów, panowie, którzy przechodzili im przypadkiem, no i wynoszą na bruk to, co było w apartamentowcu właściciela, któremu znudził się delikwent, który go wynajmował. Opowiadaj w te pędy.
3: Przede wszystkim należy zacząć od tego, że to nie jest nowa propozycja, żeby wpisać to do konstytucji, bo kilka lat temu już bodajże Sinn Féin zaproponowało takie rozwiązanie, które nie znalazło wtedy poklasku. Teraz nie wiem, czy się uda. Przyjmijmy, że tak, ale to, o czym mówisz, to jest ani skomplikowane, ale jednocześnie jest jakoś problematyczne. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie prawo, że wyrzucić z domu można osobę, która przekracza jakieś normy społeczne, czy łamie przepisy, czyli nie płaci czynszu, robi bałagan, niszczy mieszkanie, okej. Ale z drugiej strony wyrzucać tylko i wyłącznie dlatego, że chce się podnieść czynsz, to powinno być też uregulowane przez prawo. Jeżeli to prawo, które było wcześniej, przed tymi zmianami, które nastąpiły 1 marca, czy 1 kwietnia, przepraszam, nie pamiętam dokładnie daty, nastąpiły, ono było dosyć dobre. W tym momencie popsuto to, co było wynikiem konsensusu pomiędzy partiami opozycyjnymi a rządzącymi. I dlatego znowu zaczęły się właśnie te kwestie na bruk i to jest nie, tak nie powinno być. To prawo powinno chronić zarówno właścicieli domów, którzy mogą zarządzać w odpowiedni sposób swoją własnością, ale jednocześnie lokatorów, którzy muszą mieć pewność, że będą mogli mieszkać, jeżeli będą zachowywali się przyzwoicie w cudzej własności. Sama kwestia podnoszenia czynszu, no tutaj też można by było to jakoś uregulować, jeżeli ktoś inteligentny zasiadłby akurat w rządzie przez przypadek i wtedy pomyślał, jak to wszystko zrobić, jak to ułożyć, żeby właśnie zadowoleni byli i właściciele domów, mieszkań, apartamentów, ale też lokatorzy, no to wtedy prawdopodobnie tutaj można by było coś uzyskać, jakieś sensowne przepisy. Powiedziałeś też o tym referendum i tutaj chyba muszę powiedzieć, że tu Irlandia zapatrzyła się na Szwajcarię, która ostatnio głosowała w temacie 10 milionów obywateli i nikogo więcej. No i to referendum takim chyba wyskoczyło właśnie jako pokłosie tego, co się stało w Szwajcarii, że tam właśnie zarządza się głównie przez referenda. Czy tutaj by się to udało? Z całą pewnością tak, bo Irlandia jest naprawdę krajem, który w pewnych momentach chce brać udział, bardziej Irlandczycy, też osoby uprawnione do głosowania chcą brać udział w zarządzaniu krajem, no i referendum jest tego doskonałą formą. Jeżeli wprowadzić by taką stałą zasadę, chociaż ona przecież tutaj obowiązuje, bo w tych najważniejszych kwestiach jednak politycy pytają w ramach referendum Irlandczyków, jakie mają na ten temat zdanie, na jakiś temat zdanie, no to referendum z całą pewnością byłoby wygrane, a z drugiej strony mogłoby pokazać rządzącym, w którym kierunku powinni zmierzać swoich działania, bo to, co robią teraz, nie wiem, czy na pewno zgadza się w dużej części z tym, czego życzy sobie tutejsze społeczeństwo, a śmiem wątpić, że tak właśnie jest. Także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No tak samo wpisanie do konstytucji, tak jak powiedziałeś, będzie tylko martwym zapisem, bo co z tego, że obywatel Republiki Irlandii będzie miał prawo do posiadania mieszkania, skoro tych mieszkań nie ma, a nie zapowiada się, żeby w tym roku wybudowano więcej, nawet więcej o tyle, jak było zapowiadane w tym już umierającym chyba planie, który do 2030 roku zapewnić miał 300 tysięcy mieszkań. Myślę, że tego, co się nie stanie, już jestem teraz bardziej niż pewien. I to, co rząd obiecywał, no po prostu przestrzelił. A to zauważyli właśnie ci, którzy interesują się irlandzką polityką, bo właśnie w rozmowach nie tylko z Irlandczykami, a z moimi znajomymi tutaj z Irlandii, oni mówią oficjalnie, że jeżeli nie stanie się nic w najbliższych miesiącach, latach i to wszystkich latach, że tak to ujmę, z mieszkaniami, oni po prostu zaczną stąd wyjeżdżać i coraz więcej ludzi mówi o tym, że będzie stąd wyjeżdżać i żadne zapisy konstytucyjne, za którą nie będą szły realne działania, nie rozwiążą problemu, bo to będzie tylko kawałek papieru zapisany jakimś tam drukiem. Tak. Wiem, że jest to najważniejszy dokument, ale niestety sama konstytucja nie zmieni tutaj niczego, potrzebujemy po prostu mieszkań.
2: Bogdan, do tego potrzebowalibyśmy nasze piękne, śpiewające niegdyś panie, popularne w latach 90. i 2000. Formacja Desu. Mieli taką piosenkę Stanie się cud, więc być może...
3: Nie tu, nie przy tym rządzie, nie przy tych politykach.
2: Desu, nie tu. Ładnie się zrymowało, panie i panowie, ale cóż, wszystkie ciekawe historie na antenie Radia Wnet.
3: Pytałem ostatnio, na kogo wymienić Fiana Fajna Fengel. I tak oczywiście swoim zwyczajem powiedziałem, może się Fein. No i dostałem burę i stwierdzili, że jednak Independent Island będzie promowana dosyć mocno. I kto wie, czy właśnie ci niezależni politycy, tak, którzy walczą przede wszystkim z Unią Europejską, ale i z naszym obecnym establishmentem, tak. nie wygrają kolejnych wyborów i nie będą przez przypadek tworzyli rządu. Zobaczymy, jak to będzie.
2: No właśnie, panie i panowie, zbliżamy się do końcówki, także ja trochę przyspieszę, bo mieliśmy jeszcze porozmawiać sobie o jawności danych mieszkań socjalnych. Bogdan wysmażył wielki, długi tekst, gdzie krytykuje polityków, którzy są przeciwni zbieraniu i publikowaniu statystyk mówiących o tym, komu, jeżeli chodzi o narodowości, te mieszkania socjalne się przekazuje, tak? No bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, w Irlandii to jest tak zwana dożywotka. Ktoś taki dostaje takie mieszkanie, dom czy apartament i właściwie ma go do śmierci. No i tutaj rodzi się pytanie o transparentność w polityce mieszkaniowej Szmaragdowej Wyspy. No i to, czy obywatele mają prawo znać strukturę beneficjentów mieszkań socjalnych, no i jak to wpływa na rynek mieszkaniowy, to pierwsza rzecz, do której pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Natomiast znowu już wracam na różnych sesjach lokalnych rad miejskich i miasteczek, czyli naszych council. Sprawa Wicklow, migrantów i kryzysu mieszkaniowego, bo opisałeś debatę w Radzie Hrabstwa Wicklow dotyczącą zmian w systemie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. No i cóż, okazało się, że po wysłuchaniu tychże tyrad, rozmów, dyskusji, mieszkańcy hrabstwa i samego miasteczka Wicklow zarzucają politykom, że większą uwagę poświęcają problemom migrantów niż trudnej sytuacji mieszkaniowej własnych mieszkańców i to chyba boli najbardziej. Minutka, półtorej podsumowania, Bogdanie, do tych dwóch tematów.
3: Niestety taka jest prawda i to widać, że tak powiem z daleka, że lepsze warunki mogą tutaj, lepsze warunki bytowe mogą tutaj uzyskać migranci i uchodźcy niż ci, którzy tutaj mieszkają. To, że ktoś nie chce publikować danych o tym, kto otrzymuje, nie, oczywiście nie imienia i nazwiska, nie z imienia i nazwiska, a narodowość przede wszystkim chodzi, no to wtedy pokazuje, że politycy po prostu się boją, boją się to ujawnić tego, a z tego, co ja akurat zdążyłem już do tej pory ustalić, naprawdę bardzo dużo migrantów otrzymuje mieszkania, nie wiem z jakiego powodu, władze tłumaczą się, że jest to oczywiście pełny proces oceny, no ale nie jestem do końca przekonany, czy jest to prawda, choć ostatnio muszę powiedzieć, że mało prawdy w Irlandii, coraz częściej zdarza mi się krytykować to dosyć ostro tutejszą władzę. No i niestety to przykre, że Irlandia tak bardzo się zmieniła, tak bardzo się zeuropeizowała i to w tym złym kontekście.
2: Złapała bakcyla brukselskiego, jak niektórzy mawiają
3: złośliwie. Tak. Co rozpoczął notabene Liowa.
2: Niektórzy mówią o zakalcu brukselskim. Chciałem powiedzieć.
3: Ja już nawet nie chcę używać epitetów, bo mi braknie ich do felietonu, już tak źle piszą.
2: No ale słuchaj, pana Leo Varadkara nie ma, ma praktykę lekarską, szczęśliwy małżonek, patrzy na swojego małżonka, jest szczęśliwy, z dala od
3: nie
2: polityki.
3: Szczęśliwy.
2: No wiesz, jak wydaje mi się, że wszyscy ludzie powinni być szczęśliwi i pewnie są. Zresztą to samo pewnie powiedział Krzysztof Skowroński, panie i panowie. Bogdan Ferencz, portalu polska-myślniki.com. Bogdanie, bardziej niż bardzo ci dziękuję. Kłaniam się nisko.
3: Dziękuję państwu za uwagę i życzę pięknego weekendu.
2: Było to Studio Dublin na antenie Radia Wnet od roku pańskiego 2010. Dzisiaj jeszcze słyszymy się w muzycznym piątku, gdzie będzie trochę zaiksowo, panie i panowie, bo wracamy do tego tematu. A za chwilę serwis informacyjny Radia Wnet. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote,

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Reklama.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy umieć.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie.
4: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnie dni wiosny, ale ciepło jak w lato, a naszym gościem jest pani profesor Mira Modelska-Krycz, nasz ekspert od, no, głównie amerykańskich spraw, ale także od Polonii i, no, i też naszych tutaj spraw polskich. Wielkie doświadczenie. Witam pani profesor.
4: Tak, witam. To jest dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry, drodzy słuchacze. No dzisiaj jest dość wyjątkowy dzień, ponieważ zbiegło się kilka bardzo ważnych wydarzeń. No więc, ponieważ poruszamy sprawy amerykańskie, a więc zbiegło się uroczystość urodzin prezydenta Trumpa z uroczystością urodzin Stanów Zjednoczonych. No więc datę...
3: To nie może być przypadek.
4: Tak.
3: Nie, no, żartuję, tak.
4: Troszkę one są o parę miesięcy oddalone, ponieważ formalnie to jest 4 lipca 1776 roku została podpisana deklaracja o wolności Stanów Zjednoczonych. No i w tym roku to już jest 250. rocznica powstania USA. A więc kraj ten ma 250 lat. I teraz chcę powiedzieć, że ta uroczystość była obchodzona oczywiście w Białym Domu, ale również i w Polsce. I w Polsce ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross powiedział, że Polska nie potrzebuje wykładów, pouczania czy zachęt. Polska, więc on zaznaczył, że Amerykanie nie są jedynymi, którzy rozumieją, co oznacza wolność, i żaden naród nigdy nie walczył mocniej, nigdy nie poświęcił więcej, czy nie przetrwał dłużej dla sprawy wolności niż wspaniały naród polski. No i to jest piękne oświadczenie ambasadora Rossa. I również ambasador Ross wskazał na fakt, że pomimo rozbiorów i okupacji Polska przetrwała ze swoją tożsamością, i korzenie polsko-amerykańskiej przyjaźni rozciągają się bardzo długo w historii od momentu powstania naszej republiki, jak powiedział ambasador Tom Ross. A ja do tego jeszcze, no i w związku z tym Fundacja Kościuszkowska ufundowała stypendia naukowe dla młodych Polaków. Na to przeznaczono $500,000, a więc $500,000, i każde stypendium wynosi 4000 miesięcznie, i to są po 3 miesiące, i to są stypendia naukowe. I przeprowadzano wywiady z młodzieżą. No i bardzo dużo młodzieży właśnie pisze pracę lub też robi badania na temat sztuczna inteligencja, prawo, sztuczna inteligencja, historia, sztuczna inteligencja, polityka. No jednym słowem, sztuczna inteligencja jest tam bardzo ważna i wymieniana, no chyba na pierwszym miejscu. Więc te uroczystości były 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, były obchodzone nie tylko w Waszyngtonie, ale również w Warszawie, z czego jesteśmy dumni. No i teraz w Waszyngtonie oczywiście były grane patriotyczne melodie, amerykańskie klasyki i Donald Trump wymyślił taki sposób, który jeszcze nigdy wcześniej nie był stosowany, a więc jest taka dyscyplina sportu. Ja akurat na sporcie się tak nie bardzo znam, ale jest taka dyscyplina sportu, którą określa się MMA, co oznacza, że to są różne sposoby walki.
3: No właśnie, ale to ciekawe, bo to właśnie tutaj niektórzy się podśmiewają trochę, że Biały Dom zamienił się w takie miejsce dla gladiatorów. Znaczy, ja nie mam, że tak powiem, jednoznacznego do tego, ale no, tutaj wiele osób trochę się podśmiewa. Pojechał tam prezydent Nawrocki, ale jedynym prezydentem, nie wiem czy zaproszonym, ale który dotarł.
4: Nie, zaproszonym. Indywidualnie, osobiście zaproszonym. Prezydent Trump po prostu polubił prezydenta Nawrockiego, bo to przecież on nie ma żadnego powodu zabiegania o względy jakiegokolwiek prezydenta z jakiegokolwiek kraju europejskiego. Ale teraz właśnie to jest bardzo ważne, że te walki, to się nazywa UFC albo UFC. I co oznacza? U stands for Ultimate Fighting Championship. Co można by, zawodnicy walczą w oktagonie. I to można by przetłumaczyć największe bojowe mistrzostwa. Więc
3: Ale co, oglądała pani te walki troszkę?
4: Troszeczkę oglądałam.

0: większe bojowe mistrzostwa i tam te to są takie walki.
1: Generalnie taki bardziej, że tak powiem, brutalny boks i takie różne, to oni tam walczą, zamknięci w jakichś tam przestrzeniach, nie mogą uciec. Tacy współcześni gladiatorzy. Ale Amerykanie to przyjęli jakoś fajnie? Czy Amerykanom się to podobało?
0: Amerykanom się to podobało, ponieważ Amerykanie są wychowani w takiej filozofii czy tam ideologii, że America first, że oni są we wszystkim najlepsi, no oczywiście najsilniejsi, no najmądrzejsi, jednym słowem oni są pierwsi. I to jakoś koreluje z tym byciem pierwszym. Ale też te obchody, no my tu w Polsce, to prawda, to jest nasz strategiczny partner, a więc powinniśmy wiedzieć, że to właśnie 4 lipca 1776 roku nastąpiło podpisanie deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. No i tak jak tu ambasador Ross podkreślił, że wolni ludzie potrafią się sami rządzić. No i dlatego, prawda, została podpisana ta deklaracja niepodległości i odejście od Wielkiej Brytanii, bo tak czy inaczej, no to kim byli ci pierwsi Amerykanie? No to byli zbuntowani Brytyjczycy, którzy uważali, że to oni odkryli ten nowy kontynent i to koronie nic do tego i oni obejmują wszystkie wydarzenia o charakterze historycznym, kulturalnym, organizowane na terenie całego kraju. I w Stanach Zjednoczonych obecnie na terenie całego kraju istnieją, no, mają miejsce ceremonie, które można śledzić na różnych stronach rządowych Białego Domu i to zdaje się, ta strona się nazywa White House Freedom 250, czyli 250 pisane cyfrą, oraz na ogólnym portalu America pisane, tak po angielsku jak się pisze, America 250, także Państwo, wszyscy, którzy są, no, Amerykanistami albo mają głód informacji, to są bardzo dobre strony.
1: Dobrze, teraz... a pani Miro, teraz, bo chciałem drugą, bo jeszcze chciałem takie podać takie kwestie, a pani jest znawczynią też relacji amerykańsko-rosyjskich i znawczynią kultury rosyjskiej, tłumaczyła pani między innymi Ławrowa, kiedyś to ma pani wiedzę gigantyczną, a teraz czy, tak, moje pytanie będzie może trochę zaczepne, ale generalnie rzecz biorąc, teraz już dzisiaj czytamy o bardzo ostrych atakach Ukrainy nawet na Moskwę. 15 kilometrów od Kremla płonie rafineria, więc czy Rosja upadnie?
0: No Rosja na pewno nie upadnie od uderzeń Ukrainy, ale jest, no na pewno to bardzo nadwyręży ekonomię i wszystko zależy od tego, jak się też zachowa Europa.
1: Bo no jeżeli... tak, ale jeszcze też, pani Miro, jeżeli mogę wstąpić, no to jednak Rosja to jest 150 narodów. To też nie są tylko Rosjanie. I może ten właśnie osłabienie tej rosyjskiej potęgi doprowadzić być może do tego, że będą ruchy odśrodkowe.
0: No oczywiście tak i to jest właśnie Ukraina jak gdyby pokazała, bo przecież w związku

0: Ukraina była częścią Imperium Romanowów, czy Romanowych, była częścią Imperium. Później przyszła rewolucja październikowa i co się stało? No i powstał kraj radziecki, Związek Radziecki. I Ukraina była razem z Republiką Rosyjską, była częścią Związku Radzieckiego, podobnie jak te wszystkie narody i kraje, które były wcześniej w Imperium Carów Rosji. Więc i to pokazuje, dlatego Rosjanie no, w pewnym sensie muszą tłumić te narodowe, etniczne wystąpienia, bo inaczej całe imperium by się rozwaliło. No ale dzisiaj żyjemy w epoce kiedyś, prawda, to były ogromne terytoria, ta kolej dochodziła do pewnych miejscowości, do innych nie dochodziła, no były zupełnie inne czasy i były w związku z tym były zupełnie inne funkcjonalne i materialne uwarunkowania. Teraz no niewątpliwie jest to wielkie wyzwanie i wszystkie te małe narody mają tylko jedno pytanie. Czy będzie nam lepiej się żyło, będąc częścią tego wielkiego układu, czy będzie się nam lepiej żyło w pojedynkę? Ale nie wszystkie etniczności, nie wszystkie te republiki dorosły do życia, do bycia no independent. Bo ja chcę powiedzieć, że jeszcze w zasadzie ja nie wiem jak jest w tej chwili, ale wszystkie podręczniki szkoły już średniej, a na pewno wszystkie uniwersyteckie były pisane w języku rosyjskim. I te całe bogactwo i ta cała siła bazuje na tym, co wynieśli z ZSRR. I nawet ta buńczuczność, a czasami bezczelność, no też właśnie jest wyniesiona z tamtej epoki. I teraz co w Kazachstan, Uzbekistan, no, Gruzja, Armenia, no w niektórych tych republikach byłam, no szczególnie w Tbilisi byłam wielokrotnie, to jeszcze mnie wysyłał wtedy Bank Światowy, bo jak tylko jakieś państwo się no oddzielało od wówczas, to jeszcze było ZSRR, a później Rosji, czy Federacji Rosyjskiej. Federacji, bo to jest federacja, bo składa się z tak wielu narodów, to no, przyjmował Bank Światowy, przyjmował, czyli i te, ja jestem świadkiem, bo no, w tych procesach uczestniczyłam, prawda, jako tłumacz, że na ogół to nie było tam wielkiego patriotyzmu lokalnego, czy też wielkiego patriotyzmu, nazwijmy, etnicznego. Im tylko chodziło o materialne no, warunki życia, o materialną pozycję i o prawda, no, zdobycie władzy. Gdzie no, tą władzę?
1: Dobrze. Panie Miro, no dobrze, nie wiadomo jak będzie, no po prostu sytuacja jest bardzo ciekawa i no, dawno nie było tak, że pod 15 kilometrów od Moskwy płoną wielkie płomienie i wybuchają bomby i zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie, a ostatni temat, który dzisiaj to bym chciał podjąć, bo podpisane porozumienie z Iranem i to być może dla świata jest, że tak powiem, w Wersalu Donald Trump podpisał i prezydent Iranu porozumienie pokojowe. Czy to będzie trwałe?
0: Będzie. To było przedyskutowane i zaakceptowane, a formalnie podpisane będzie w piątek. Czy to będzie trwałe? Ja myślę, no więc oczywiście, ja myślę, że to będzie trwałe, to znaczy to będzie trwałe, być może, oby to było trwałe, bo to gwarantuje, prawda, ten dostęp, cieśnina Ormus, eksport ropy naftowej.
1: No to też uderzy w Rosję, prawda, bo Rosja na tym, że ropa poszła w górę, to zyskuje pieniądze na zbrojenia. Jak ona się ustabilizuje na niskim poziomie ta ropa, to Rosjanie będą z kolei mieć jeszcze mniej pieniędzy. I w związku z tym nie tylko płoną ich rafinerie, to jeszcze nie będą mieli wysokiej ceny z tego, co mają.
0: No na pewno to te sprawy jakkolwiek, no Niemcy już bardzo ostro występują i chcą powrócić do tego, co było kiedyś, a mianowicie, żeby był no eksport. I ja pamiętam, że kiedy jeszcze w Ameryce byłam wykładowcą na Georgetownie i wielu studentów później szło do State Department, pracować do State Department. No a ja przyjmowałam egzaminy, żeby się dostać do pracy w State Department, w Departamencie Stanu, trzeba było zdać między innymi u mnie egzamin z języka. I wtedy ja dostawałam z tegoż Departamentu Stanu taką ściągę, jaka odpowiedź jest właściwą odpowiedzią. I na pytanie, jaki widzisz, jaki powinien być związek pomiędzy Rosją a Niemcami, to właściwa odpowiedź na tej ściące była, że energia, właśnie źródła energii mają pochodzić z Federacji Rosyjskiej i one mają, prawda, być no, przetransportowane do Niemiec, a Niemcy mają być tą potęgą techniczną. No dzisiaj to Chińczycy zdystansowali Niemcy nawet w dziedzinie samochodów, która kiedyś, prawda, w Ameryce marzeniem takiego klasy średniej czy młodego Amerykanina, no to był oczywiście Mercedes, bo on był najbardziej taki elegancki, prestiżowy samochód. No a dzisiaj już Amerykanie jeżdżą na chińskich elektrykach, także no i stąd ten
1: no i też mają swoje wspaniałe samochody. Zawsze tak. Myślę o Cadillacach i tak dalej, o tych właśnie amerykańskich typowych
0: samochody mają swoje i między innymi to są tak wychowywani, że to jest przejaw patriotyzmu, że powinni kupować amerykańskie samochody, a nie japońskie. Bo przecież zanim japońskie samochody weszły na rynek amerykański, to sprzedawano je w Ameryce poniżej ceny. I ja chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych jest, całe Stany Zjednoczone są zalane tak w China Restaurants, czyli restauracjami chińskimi. I też chcą...
1: No i dlatego ci Amerykanie tacy grubi są, ja jak oglądałem te relacje.
0: Dlatego są poniżej ceny. Są, no, co jest klasyczne w restauracjach chińskich, że płaci się, no idzie się i płaci się tam 7,50 na przykład, czyli 7,50 dolarów i można tam siedzieć 10 godzin i zjeść całą restaurację. I tam obisy przychodzą, bo tam się, tam nie ma ograniczenia, że jest danie i...
1: Taki szwedzki stół, nie najwyższej klasy, ale tanie.
0: Szwedzki stół i no jeżeli słuchają nas jacyś, prawda, biedni obisi, no to powiem, kupcie bilet, jedźcie i codziennie za 7,50 przychodźcie do chińskiej restauracji i możecie siedzieć od rana do nocy i no, aż pękniecie.
1: Panie Miro, ale dajmy spokój, pewnie to nie jest do końca zdrowe. Ja teraz, bo tu już tematy w tym tygodniu, ale chciałbym, żebyśmy się umówili, bo to jest bardzo ważna kwestia na za 2 tygodnie, żebyśmy porozmawiali o przejęciu, no właśnie, TVN-u między innymi i na tych zmianach w rynkach medialnych, żeby pani, jeżeli możemy się tak umówić, bo słuchacze o to proszą, żeby pani opowiedziała o tym medialnym rynku w Stanach Zjednoczonych i o tych, to już za dwa tygodnie i żebyśmy weszli w to, jak może się zmienić jednak też przekaz, bo tutaj ten przekaz TVN-u i właśnie tych telewizji podłączonych pod ten zmieniającego się właściciela może bardzo zmienić nasz obraz medialny, tak, i ludzie. I chciałbym, żebyśmy, bo słuchacze prosili, żeby pani skomentowała to, ale w dłuższej rozmowie, na przykład pół godziny za 2 tygodnie. Możemy się tak umówić?
0: Dobrze. Ale już tak tytułem wstępu powiem, że są stacje, które przetrwały. ABC, NBC, CNN, BBC, to jest brytyjska. I one, no to kto jaką ogląda stację, ja technicznie nie wiem, na czym to polega, ale oni wiedzą, ilu widzów czy ilu słuchaczy ogląda daną stację. No i jeżeli ona pokazuje takie treści, które no są atrakcyjne dla oglądających, te stacje no, zwyciężają i są i ostatnio no, to ja widzę, że jest taki ogromny wylew tych stacji na przykład religijnych. I są najrozmaitsze, no na przykład w Chicago jest bardzo dużo stacji, kościoły mają swoje stacje.
1: No to chyba dobrze, ale już nie będziemy teraz rozkminiać tego tematu, przygotujemy się na za 2 tygodnie, opowiemy cały spektrum, co, jak to się może wiązać z tym, że nie będzie to szczekaczka antyrządowa, na przykład ten TVN, tak, i taka propagandowa, może będzie, ale w inną stronę, nie wiadomo. Pani nam opowie w ogóle o tej amerykańskiej, że tak powiem, o tych mediach, bo to jest w ogóle fascynująca historia. Dzisiaj poopowiadaliśmy o kilku rzeczach bardzo interesujących, między innymi o urodzinach, o święcie niepodległości, o urodzinach Donalda Trumpa. I...
0: Tak. I jeszcze może nie dopowiedziałam tego, że te MMA czy MMA, te walki, prawda, to bardzo możliwe, że symbolicznie chodzi tu o pokazanie, że zarówno prezydent jest osobowością walczącą, bo wiemy, że jego pierwszy hasło takie, kiedy dochodził do władzy, to było America First. No, ale żeby mieć władzę, to trzeba mieć siłę. I teraz to jest demonstracja siły, która ma udowodnić, wszystkim wątpiącym, że nie tylko, prawda, America First, bo mamy siłę. I tą siłę można było obserwować w tych UFC, czyli Ultimate Fighting Championship, czyli zawodnicy walczą w oktagonie i to są największe bojowe mistrzostwa. A więc Ameryka jest w dalszym ciągu wielka, bo jest wojownicza.
1: Dziękuję Pani Miro. Bardzo, bardzo miła rozmowa. Za 2 tygodnie będziemy rozkminiać zmiany na rynku medialnym, które będą dotyczyły Polski i to jest bardzo ważne i może to zmienić troszkę Polskę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia i miłych spacerów i miłego powitania lata. Pani profesor Mira Modelska-Krycz była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani profesor. Wspaniała rozmowa. Jesteśmy w nieustającym kontakcie.
0: Życzę miłego weekendu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
2: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
3: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
3: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: No i wielkie pytanie, czy źródło wciąż bije, mili państwo, festiwal Źródło wciąż bije Jacka Kaczmarskiego. Dziś i jutro wielkie wydarzenie w Bydgoszczy i właśnie połączyliśmy się z panem Maciejem Różyckim, który jest przewodniczącym jury. No i jak dowiedziałem się zakulisowo, wie wszystko o festiwalu, o kulisach i działaniach światłowni, która to światłownia jest takim sercem tego festiwalu. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. No może nie wszystko, bo wszystko to wie Grzegorz Dudziński, który jest szefem tego całego przedsięwzięcia, ale trochę wiem.
3: Trochę wiem, no ale to pan Grzegorz Dudziński tak napisał do mnie taki list i powiedział...
4: A skoro Grzegorz twierdzi, że ja wszystko wiem, no to w takim razie Grzegorz wie lepiej.
3: Doskonale zorientowany, tak napisał. No to ja już trudno wyjść wyżej. No dobra, dzisiaj się rozpoczyna wszystko, pierwsze wydarzenie o 16:00. No i jesteśmy przygotowani. Ja jestem z tego pokolenia, które w czasie stanu wojennego na kasetach takich jeszcze starych słuchało Kaczmarskiego z zapartym tchem. No i przy okazji roznosiliśmy bibuły. To jest po prostu w naszym DNA Jacek Kaczmarski.
4: No ciekawa sprawa, bo właśnie Jacek Kaczmarski jest uznawany za barda Solidarności, choć za niego za bardzo nie chciał być uważany. No takim sztandarowym przykładem tego wszystkiego jest zaklaskiwanie mu przez no, nasze trochę już pokolenie właśnie trzeciej zwrotki murów, gdzie w pierwszych dwóch zwrotkach najpierw Jacek Kaczmarski śpiewał o buncie, a we trzeciej, że ten bunt zwraca się przeciwko śpiewakowi, który także był sam.
3: No, dużo w tym prawdy, jeżeli chodzi o to, jak świat wygląda. No, ale no, był tym bardem Solidarności na pewno. Znaczy, ja to byłem taki no, 17-latek w czasie stanu wojennego, no ale to, to nie byłem jeszcze działaczem, że tak powiem, no ale właśnie młodzież gardęła się bardzo. No i też mam na półce wielki tom jego wierszy. No, to jest przecież...
4: Gratuluję.
3: To jest wielki poeta przecież też.
4: Tak, i także i prozaik, znaczy, no, dużo w ogóle człowiek ten pisał i miał przedziwną umiejętność wtapiania się w odczucia różnych ludzi, niekoniecznie dobrych. Miał taki po prostu dar, można powiedzieć, aktorski w dziedzinie władania piórem.
3: No, no to chyba na tym też troszkę to polega, żeby mieć taki dar. A jak pan się spotkał z muzyką Jacka Kaczmarskiego, z jego poezją? Pierwsze spotkania i jak to, czy to już zarezonowało i to jest taki efekt fascynacji, które pierwsze miłości od pierwszego wysłuchania, że tak powiem. Czy to jakiś był
4: no
3: proces?
4: Więc, no więc ja byłem swego czasu bardzo takim no, typowym kaczmarofilem, czyli człowiekiem, który jest bezkompromisowy pod względem kaczmarskiego, znaczy bombardowania otoczenia kaczmarskim. Mianowicie no, najpierw kolega przyniósł właśnie kasetę magnetofonową, którą żeśmy katowali w te i we w te, słuchając piosenek Jacka. Ja tam gdzieś oczywiście pobieżnie znałem te właśnie sztandarowe piosenki solidarnościowe, ale ja jestem troszeczkę z młodszego pokolenia. Ja już, że tak powiem, byłem świadkiem nagrywania wielkiego trio, w sensie takim, że już mieliśmy dostęp do tego, do tych nagrań. I czyli trio Kaczmarski, Gintrowski i Łapiński. No i jak kolega przyniósł Wojnę Pocztu z karnawałem, tak nie mogłem przestać jej słuchać. Pierwszy raz słyszałem płytę, czy też kasetę, którą od początku do końca można słuchać bez przewijania, bo to takie było, że a ta piosenka jest dla młodszych słuchaczy, tutaj wyjaśniam, że jak była jakaś słabsza piosenka, to się ją po prostu przewijało. Natomiast tutaj to non-stop żeśmy słuchali od początku do końca i ta kaseta była na całej długości równie sfatygowana. Potem właśnie wyciągnąłem gitarę, bo ja dużo grałem wtedy na gitarze, no i zaczynałem te piosenki grać i właśnie tutaj zmierzam do wypowiedzi z początku, czyli no, zachowywałem się jak typowy kaczmarofil, nie interesowało mnie za bardzo to, czy komuś się Kaczmarski podoba, czy nie, musiał zostać z jego twórczością zaznajomiony, co różnie wywołało reakcję wśród moich rówieśników. No a na koniec, może nie na koniec, ale wystąpiłem w drugim festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. To było ponad 20 lat temu, teraz mamy 25, tak?
3: Powinien wiedzieć lepiej ode mnie.
4: No właśnie mówię, mi się już te daty mieszają, bo ja po prostu co roku jestem i dla mnie to co roku jest wielkie wydarzenie. I no w każdym razie już to było 2006, tak, to jest 2020 festiwal, przepraszam, tak. I właśnie 2006 roku wystąpiłem tam z moimi przyjaciółmi, których także udało mi się zarazić miłością do Kaczmarskiego. No i tam zdobyliśmy nagrodę i tak poznałem Grzegorza Dudzińskiego, z którym żeśmy poczuli chemię poprzez Jacka.
3: Pan Grzegorz na pewno nas słucha, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Być może się uda przed 10 do niego zadzwonić. Nie obiecuję, bo
4: to
3: mam...
4: To na pewno sprostuję, który to festiwal. Ja przepraszam, jestem zakręcony.
3: Oj, ale to już powiedzmy, no to już taki jest... No ważne, ale powiedzmy nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jest dzisiaj się zaczyna wszystko. Początek 16, tak? Od koncertu
4: Dokładnie.
3: O 16.
4: Przesłuchania konkursowe. Tak, i potem koncert Gwiazdy, no i zapowiedź jutrzejszego dnia, czyli przedstawienie, kto wystąpi w koncercie laureatów, jeszcze bez podania nagród i kolejności, więc dużo, dużo emocji.
3: No i jak się zmienił na przestrzeni tych lat ten festiwal? Czy, no bo jesteście już, że tak powiem, w wieku dorosłym, tak? Nie raczkujecie?
4: No tak. Ale to bardzo trafna uwaga. Jesteśmy w wieku dorosłym, więc przychodzą nasze dzieci. Kiedyś żeśmy śpiewali z naszymi rówieśnikami te piosenki, bo to zawsze jest takie jakieś afterparty, jak to przy Kaczmarskim jest, bywało, jest i będzie. No, tego się to jest taka ilość repertuaru, taka ilość interpretacji, że tego się nie da zmieścić na przesłuchaniach konkursowych i konkursowicze przesuwają się do kuluarów, gdzieś do baru, do miejsca, w którym można po prostu grać, śpiewać. I to jest przepiękne w dzisiejszych czasach, gdyż młodzi ludzie są teraz już przyzwyczajeni, że w każdej chwili mają dostęp do nagrań i korzystają z tych nagrań i słuchają, kochają muzykę, ale bardziej poprzez to, że słuchają ją, niż ją wyrażają w sposób naturalny, czyli grając i śpiewając, a ci ludzie, fani Kaczmarskiego, grają i śpiewają i to jest przepiękne i to nie jest pokolenie lat 70., 80., to jest pokolenie już 21-wieczne.
3: No to fantastycznie, bo to jest właśnie nici tradycji, no i to są bardzo ważne i to jest jedna z takich ważnych nici tradycji. Ja notabene wczoraj byłem pod Poznaniem na spektaklu Orzeł i Krzyż, którego twórcą i pomysłodawcą w dużej mierze był profesor, jest, przepraszam bardzo, profesor Jacek Kowalski, który występował z Kaczmarskim, dlatego o tym mówię, też zdarzało im się występować razem na scenie. No ale to już tak, by, tak na marginesie. Ja chciałem się zapytać...
4: No przewiem, tylko na marginesie. Jacek Kowalski, niesamowita wiedza. Kilka razy miałem styczność z nim bezpośrednią, więc jeżeli będziecie rozmawiać, to ciągnijcie go za język. To jest człowiek, który o Kaczmarskim i o historii Polski wie wszystko.
3: No nie, no jest fantastyczne. No i, no, i no, to jest... Nie zawaham się tego. To jest no, naprawdę genialny facet. I przetłumaczył teraz pieśń o Rolandzie. No to jest na, tak, poziomie, na poziomie Boja w ogóle. Bo to on zresztą się tłumaczył. Mówił, Boj świetny, ale ja zrobiłem to po swojemu. No i śpi, jest, można wysłuchać. No ale to jest... Pozdrawiamy pana profesora Jacka Kowalskiego, jak to słucha.
4: Przyłączam się.
3: Bardzo serdecznie. No i właśnie występował właśnie z Jackiem Kaczmarskim na scenie. A chciałem zapytać, czy są, czy występujący, przystępujący do konkursu, czy macie jakieś dla nich, że tak powiem, wskazówki, czy jakieś, czy oni przychodzą ze swoimi, że tak powiem, pomysłami na to, co będą prezentować i absolutna wolność panuje w prezentacji.
4: No, jedynym wyznacznikiem jest poziom artystyczny. Oczywiście mamy eliminację w postaci przesyłanych nagrań, choć mamy artystów, którzy już występowali u nas i, no, no i mamy do nich pewnego rodzaju zaufanie, no bo jeżeli ktoś już raz przebrnął eliminację, no to nie po to chyba drugi raz startuje, żeby pogorszyć swoją jakość występów. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no staramy się doceniać to, co jest do odkrycia w Kaczmarskim. No bo kiedyś tam na pierwszych festiwalach, bo my zawsze tak sobie rozmawiamy z artystami jako jury i doceniamy ich za to, co dobrego robią, ale także dajemy wskazówki, co można lepiej zrobić, czego unikać, ale to już post factum oczywiście. Natomiast no, tutaj występuje, kierujemy się zasadą, przynajmniej ja osobiście, poszukuję czegoś nowego w Kaczmarskim, no bo można by było naśladować Kaczmarskiego, ale tutaj dochodzimy do ściany i zderzamy się ze ścianą, jaką jest nagranie oryginału. No. No nie chodzi nam o to, żeby jak najwierniej odwzorować to, co żeśmy słyszeli w młodości, czy słuchając teraz w postaci nagrań Kaczmarskiego, tylko żeby ten Kaczmarski żył w tych ludziach, którzy go słuchają, którzy go śpiewają, którzy go kochają.
3: No właśnie. I to jest taka, że tak powiem, miłość, która buduje. I to jest bardzo dobrze. Więc
4: taka ojcowska miłość, która no, owszem, troszczy się, a mówi idź dalej.
3: Idź dalej, pomimo, że tak powiem, przeszkód i pomimo wielu trudnych momentów. No i no, ten stan wojenny to też nie była taka wesoła sytuacja, że państwu chciałem uprzytomnić tym młodszym. To naprawdę można było zostać za znalezione kasety Kaczmarskiego i słuchane, zostać zgarniętym po prostu, albo spałowanym. To naprawdę tak było i za trzy ulotki można było wylądować w areszcie bez... Nie było telefonów, nie można było zadzwonić, jak się miało 16 lat do mamy. To też jakby to są takie inne aspekty tego świata, tak?
4: Tak, właśnie pod mnie uprzytomnił, jak to żeśmy chodzili po osiedlach i pytali, czy ktoś kogoś nie widział.
3: No ale to tak naprawdę było i to no ja sobie przypominam, ale to właśnie też to właśnie słuchanie, jak wracam do Kaczmarskiego, to czy Gintrowskiego, bo nie, nigdy nie mogłem się zdecydować, którego bardziej lubię.
4: To też jest, ja tutaj podzielam rozterkę, natomiast no, myśmy ten festiwal tak umownie nazwali festiwalem piosenek Kaczmarskiego, bo to oczywiście chodzi o piosenki z nurtu Jacka Kaczmarskiego. Zdarzają się nam wykonania ten piosenek Przemysława Pawła Gintrowskiego, chociażby do słów Herberta, czy też o okolice, że tak powiem. To zresztą mamy wpisane w regulamin, że chodzi o ten nurt takiej ekspresyjnej poezji śpiewanej, która jest zaangażowana w jakiś sposób w jakieś emocjonalne, czy też społeczne, czy też kulturowe, czy polityczne. No wiadomo, jak to Kaczmarski szeroko szedł ławą tutaj swoich pomysłów literackich. No i właśnie o to takie nam coś chodzi, więc tutaj śmiało możemy powiedzieć, że ten festiwal to także festiwal piosenek Przemysława Gintrowskiego.
3: Notabene w Kołobrzegu 3-4 lipca festiwal Gintrowskiego, więc to ja wybieram się zresztą na ten festiwal. To ja chciałem teraz wszystkich zachęcić, żeby o godzinie 16, że tak powiem, nastawili te czujki kierunkowskazu na Świętej Trójcy 15. Dobrze mówię?
4: Tak. Tutaj zapraszamy
3: światłownia.
4: Do światłowni. Jest to kameralna atmosfera, takie właśnie wspólne. Poza tym od 16, ale nie wiemy, o której skończymy, proszę Państwa. To nie tylko festiwalowe przesłuchania, to koncert laureata zeszłego roku. To także wspólne później granie i śpiewanie do późnych godzin. Jeszcze nie wiem, w którym momencie będziemy, o której godzinie, bo to zawsze jest dynamiczna sytuacja, więc prosimy jak najwcześniej przyjść, żeby nie stracić unikatowych wykonań w wersji zespołów, które się tworzą na ad hoc. No przepiękne właśnie współprace się nawiązują. Po prostu od ręki, gdzie ktoś wyjmuje, a zagrajmy to i wtedy na przykład na 4 gitary i 8 głosów śpiewany jest Kaczmarski.
3: To pięknie. No i nie ma, co ważne, nie ma godziny policyjnej, więc można długo w nocy sobie, bo to też były czasy, kiedy była godzina milicyjna, proszę Państwa, nie można było wyjść z domu bez specjalnych takich ausweisów, czyli zostawało się. No a dobra, nie wynikam. Bardzo Panu dziękuję. Chciałem bardzo Panu podziękować. Kolejni rozmówcy czekają. Także Pan Maciej Różycki był naszym gościem. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało i jesteśmy z Wami sercem. Bydgoszcz 16. Wielki start konkursu i festiwalu Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije, no to posłuchamy źródła. Dziękuję.
4: Pozdrawiam.

a na ścianach wąwozu pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

0: No i właśnie, mamy kolejnego gościa związanego ze źródłem, które bije i bije u pana źródło miłości do Jacka Kaczmarskiego i muzyki, tak?
1: U mnie zdecydowanie tak.
0: Maciej Jaszczuk. Maciej Jaszczuk występował na ubiegłorocznym festiwalu. Czy pan był na podium?
1: Niestety nie było o wielu więcej wspaniałych wykonawców, którzy zresztą była ekipa, która szturmem podbiła scenę młodych, rozpalone głowy nastolatków. Aktualnie będą występowali jako Arka Dantego, tak się zmobilizowali, że osobny występ będą realizowali. Konkurencja była olbrzymia, także kilka z tych osób zresztą mam nadzieję zobaczyć już za parę godzin.
0: A pan się zawziął, tak? I przez rok tak już tak wyostrzył wszystkie dźwięki, wszystkie, że tak powiem, tony i tak dalej, że w tym roku to będzie już, bo wiem z dobrych źródeł, że pan się nie może już doczekać występu w tym roku.
1: Zdecydowanie tak, tak. Widzę, pan śledzi social media. Tak, zdecydowanie. W zeszłym roku postanowiłem napisać tylko muzykę do tekstu Jacka Kaczmarskiego, dosyć nieznanego tekstu Arka Noego 2, a w tym roku już postanowiłem troszeczkę skoczyć na głęboką wodę, wystąpić z autorskim tekstem, z autorską muzyką, więc mam nadzieję, wziąłem sobie chyba słowa Jacka Kaczmarskiego do serca, żeby nie powielać tylko jego twórczości, tylko znaleźć własną drogę, przekazać swój własny temat.
0: No tak, bo taka wielka inspiracja, nie? To tak wchodzi.
1: Zdecydowanie tak, tak.
0: I się buduje na jak to takie powiedzenie było, bardzo mi się podobało, że się buduje na barkach gigantów, że oni są gigantami, a my wchodzimy na barki i później z kolei czasami się tak zdarza, że kolejne giganty są na barkach gigantów. I kiedy pański koncert jest? Proszę powiedzieć dokładnie. Kiedy?
1: Jeszcze troszeczkę materiału muszę zgromadzić. Jest trochę wierszy, które wymagałyby dopisania muzyki, więc podejrzewam perspektywę być może roku. Jakaś taka opcja jest. To, co jest wspaniałe, że Grzegorz i Edyta Dudzińscy w Światłowni umożliwiają właśnie takie występy ludziom, którzy startują, którzy raczkują właściwie na tych scenach, chcą dotrzeć do pewnego grona ludzi, być może jako odskocznia do dalszej kariery. Kariera mi się nie marzy już, że tak powiem, w moim wieku. Natomiast to jest doskonała okazja, taki festiwal, żeby spotkać wspaniałych ludzi, którzy też, tak jak ja, są przesiąknięci twórczością Jacka. I to na przestrzeni pokoleń. To jest właściwie tak niesamowite, że ludzie, którzy nie mieli styczności, ja jestem rocznik 81, kiedy płyty Jacka Kaczmarskiego i właściwie kasety były w powszechnym obiegu i żył cały kraj tą twórczością. W tym momencie, już tyle lat po śmierci Jacka, młodzi ludzie dalej po to sięgają. To jest absolutnie niesamowite, ale może to też właśnie tak podkreśla jego wyjątkowość, to, że patrzymy na niego na taki filar twórczości czy poezji polskiej, tak samo jak patrzymy w tym momencie, powiedzmy, czy na Herberta właśnie, czy patrzymy na Jonasza Koptę, tak, czy Wojtka Młynarskiego. To są niedoścignione wzory, gdzie można tylko czerpać i obserwować i podziwiać. I Jacek Kaczmarski tyle wierszy i tyle piosenek stworzył, że po prostu czasu braknie, żeby zgłębić faktycznie, jeśli się sięgnie do źródeł jego inspiracji również. To, co mnie zachwyca bardzo mocno, to jest jego inspiracja malarstwem. Z jednego obrazu jest w stanie tak absolutnie wiele wydobyć, całą historię dopowiedzieć. Piosenka, którą dzisiaj wykonuje Encore jeszcze raz, jest też na podstawie obrazu Fiedotowa, rosyjskiego artysty. Ale nawet takie tematy jak upadek i kara, czy pejzaż z Subinicą Broigla, czy krzyk, znalazły odzwierciedlenie w niesamowicie emocjonalnych słowach Jacka i dopełnienie tego muzyką, czy to samodzielną gitarę, czy to również Zbigniewa Łapińskiego na pianinie, naprawdę poruszało na wskroś. Przypominam sobie takie sytuacje, kiedy jeszcze z czasów harcerstwa, kiedy gdzieś drużynowy przed zaśnięciem przy zgaszonym świetle puszczał nam fragmenty płyty Sarmatia na przykład i wszyscy słuchali tego absolutnie, wpijając każde jedno słowo. Więc od wielu, wielu lat jestem przesiąknięty tą twórczością i z wiekiem zupełnie inaczej patrzę na niektóre utwory, doszukuję się głębi w innych utworach. doceniam na przykład te późniejsze, bardziej refleksyjne teksty. Wiadomo, że jest taka łatka barda Solidarności, która gdzieś tam jest do niego przyklejona. Wiadomo, mury, obława i tak dalej, nasza klasa. Ale jeśli się sięgnie trochę dalej, to inny utwór Mury 87 na przykład jest jakże inny, jakże bardziej refleksyjny w taki smutny sposób, że tak jego krytyczne spojrzenie na rzeczywistość tak jest uzewnętrzniona, że praktycznie nie ma takiej euforii, tak? Wyrymijmy mury, tylko jak to faktycznie robić, kiedy nie ma czym, nie ma jak. I to jest takie głębokie, że on miał w sobie taką wielką refleksję i taką trafność obserwacji.
0: No
1: i
0: miał.
1: Naprawdę polecam każdemu zgłębianie tego.
0: No właśnie, to w ogóle był... To był no, niezwykle utalentowany człowiek. Ja miałem taką przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który z nim studiował na polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim. I to był typ naukowca, już nie będę tutaj, który został bardzo wybitnym naukowcem i literaturoznawcą. I to była jego droga. I on znał Jacka Kaczmarskiego i on był zły, ponieważ uważał, że Jacek Kaczmarski może być doskonałym naukowcem. Miał absolutny potencjał do tego, żeby zajmować się literaturą z punktu widzenia literaturoznawcy, historyka literatury, być po prostu absolutnym, że tak powiem, w czołówce, no a wybrał inną drogę. No i my to się cieszymy, tak? Ale tak opowiadam, to trochę to anegdotycznie, nie? Że to
1: człowiek, ale to jest właśnie wspaniałe, że ta głęboka wiedza pozwoliła mu szerzej patrzeć na, czy to wiedza historyczna, czy to wiedza właśnie odnośnie malarstwa gdzieś zakrzywiona przez dziadków, tak? To pozwoliło mu lepiej w tym momencie oceniać to, co się dzieje przez pryzmat dawnych wydarzeń, ale również bogactwo słownictwa przez to przemawia i tak jak widać, kiedy on pisze na przykład o kimś, tak jak Bob Dylan czy Jan Kochanowski, wcielał się w tą postać, pisał jego językiem, jego słowami, więc to jest tak niesamowicie wspaniałe z mojego punktu widzenia gdzieś tam osoby piszącej, że jest w stanie zaadaptować się, czy to rytmiką wiersza, czy dobrem słownictwa, do epoki konkretnej, do konkretnych wydarzeń. Chciałbym się powiedzieć, że w dzisiejszej twórczości bardzo ciężko doszukać się jakichś tekstów z przekazem takich faktycznie, jeśli włączy się dowolną stację radiową, te hity powiedzmy, które są hitami, no nie niosą niestety za dużo wartości jakichś tam konkretnych. Oczywiście są małe wyjątki, ale jak spojrzy się na głębię, tą treść, ten przekaz, który płynie z piosenek Jacka Kaczmarskiego, to jest po prostu niebo i ziemia. To jest to. Natomiast to mnie również urzeka, jak Kaczmarski dosyć do siebie podchodził też krytycznie i ironicznie w piosence, powiedzmy, konfesjonał, tak, jak opowiadał krytycznie odnośnie swojego całego życia, odnośnie relacji właśnie z Gintrowskim, Łapińskim. Ten dystans do siebie, to jednocześnie akceptacja, może nie do końca, ale to zdawanie sobie sprawy ze swoich wad, ze swojego może pełni człowieczeństwa faktycznie. Uznawał, okej, okay, jestem taki, to tak się zachowuję i opisuję wam, pokazuję wam całego siebie.
0: No to prawda, to prawda. Widać tam te momenty takiego rysu tragicznego też, no to jest fakt. No ale to czasami chyba się nie da odłączyć po prostu. Jedno z drugiego wynika i przenika się ale możemy Bogu dziękować, że mieliśmy Jacka Kaczmarskiego i zostawił nam tyle wspaniałych rzeczy. A jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy pan będę zaskoczę pana być może, ale właśnie ta Arka Dantego, bo to mnie bardzo interesuje, no bo to... Ja tak sobie wyobrażam, to tam nie było Arki tak za bardzo, tylko był taki moment, że tam Charon płynie na początku łodzią, ale nie ma Arki. Arka Dantego, dlaczego?
1: tutaj już trzeba by, być może jest to specjalny zabieg taki, który trzeba by autorów nazwy zespołu dopytać na najbliższym koncercie, więc zapraszamy 26 do Światłowni i zapytać o genezę akurat tego.
0: No, natomiast... A póki co można posłuchać Epitafium, bo jest napisane w takim tutaj takim dokumencie właśnie poświęconym temu koncertowi, że Arka Dantego zainspirowana została poniekąd Epitafium. To ciekawe. To dziękuję bardzo. Na coś czeka pan specjalnie? Na któryś występ?
1: Ja jestem zazwyczaj bardzo ciekawy każdego wykonania, ponieważ jest

0: więc plus te nowe osoby, których nie widziałem jeszcze, z wielką przyjemnością zapoznam się z nimi.
1: A dwa słowa o tej kategorii, pojedynek z mistrzem, może pan przybliży słuchaczom.
0: To jest kategoria, która polega na tym, że wykonuje się jeden utwór Jacka Kaczmarskiego i drugi właśnie własny przygotowany, więc jestem ciekawy, zwłaszcza tej drugiej części, co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia, w jaki sposób postrzegają rzeczywistość, albo o jakich elementach, które dotykają ich głęboko, chcieliby ludziom powiedzieć. Bo z mojego punktu widzenia, gdzieś wiersz, który powstaje, to jest tak zwane wyplucie duszy na papier mniej więcej. Tak? Lidia Piechota, znajoma moja też gdzieś tam z okręgów poetyckich, nazywa to troszeczkę dosadniej niż wypluciem, ale mniej więcej tak to wychodzi, że wydziera się coś z człowieka nagle, bo musi znaleźć ujście. I to jest bardzo ciekawe, że to, co w nas głęboko siedzi, potrafimy nagle w perspektywie kilku minut, kilku, czasem naprawdę chwil, dobrać w słowa i zapisać na papierze, bądź na komputerze.
1: Bardzo panu dziękuję. Pan Maciej Jaszczuk, nie po raz pierwszy na festiwalu Źródło wciąż bije Jacka Kaczmarskiego. Dziękujemy za miłą opowieść, a z panem Radosławem będziemy się próbowali łączyć, ale najpierw posłuchamy jeszcze tego utworu z tego setu, że tak powiem, z łatką solidarnościową i związaną ze stanem wojennym. Nasza klasa. To ja pamiętam, że po prostu wszyscy żeśmy po prostu
0: wielokrotnie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Dziękuję bardzo, uprzejmie. Oczywiście, ja też mam nadzieję.

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą?

bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie.

0: No, mili państwo, to się tak zasłuchuje człowiek w te słowa co i raz i za każdym razem coraz bardziej i wchodzi już prawie, że zapomniałem, gdzie jestem i że muszę właśnie porozmawiać z panem Radosławem Fengerem, który w zeszłym roku zajął pierwsze miejsce w kategorii piosenki Jacka Koszmarskiego. Dzień dobry!
1: Dzień dobry bardzo, dzień dobry panu.
0: No bardzo, to gratuluję, to rok po czasie, ale gratuluję pierwszego miejsca, no ale no, tak się dużo dzieje. I co to była za piosenka?
1: Zaprezentowałem dwie piosenki. Pierwszą z nich byli świadkowie Jacka Kaczmarskiego. No właściwie o tragedii wojny, o tragedii też właściwie obozów stworzonych przez no niestety rosyjskie siły. I właściwie ta piosenka jest nie tylko o tym, ale też o tym, jak próbowano to ukryć, jak to było wyciszane i tak naprawdę Związek Radziecki był w tych czasach tylko takim naszym bratnim krajem, przynajmniej w tej takiej rządowej dialektyce.
0: No w bardzo dużym cudzysłowie można powiedzieć. No.
1: Tak, tak, zdecydowanie. A drugi utwór, który wykonałem, to była Ofiara. Też taki filozoficzny utwór, skomplikowany. Na podstawie filmu Tarkowskiego pod tytułem Ofiarowanie i opowiada tak naprawdę o odpowiedzialności jednostki za ten świat i o tym, jak ciężko jest taką udźwignąć.
0: No właśnie, nie będę pana pytał o rocznik, ale jak pan poznał muzykę Jacka Kaczmarskiego, kiedy to się stało i czy to była, tak już pytanie podobne zadawałem dzisiaj, ale czy to była miłość od pierwszego słuchania, czy od drugiego, czy jak? Czy to był proces?
1: Muszę przyznać, że co ciekawe, nie poznałem Jacka Kaczmarskiego od rodziców. Zabrzmi to trochę trywialnie, ale zobaczyłem go w jakimś memie w internecie i postanowiłem trochę zgłębić tak naprawdę, kim jest ten człowiek, czym jest jego twórczość. I można powiedzieć, że się faktycznie zakochałem od pierwszego przesłuchania. I od tego momentu właściwie na słuchawkach jest tylko Jacek.
0: Tylko, nie, to już niemożliwe jest. Nie ma Gintrowskiego, nie ma Bacha nie ma?
1: Może czasem się znajdzie. No może przegrałem z tym, ale faktycznie...
0: Nie, ja wiem, że to była taka figura, nie? Troszkę.
1: No.
0: Retoryczna. No i w tym roku w innej kategorii pan występuje, tak?
1: Tak, w tym roku postanowiłem wystąpić w kategorii pojedynek z mistrzem. Jest to spowodowane tym, że postanowiłem też stworzyć coś własnego i myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać się z jakiejś strony, zwłaszcza powiedzmy w blasku tego mistrza.
0: No właśnie, w splendorze ubiegłorocznego laureata, to teraz oczekiwania wielkie są. Ma pan tremę? Bo tam na pewno już pana Jacek Kaczmarski miał dużo fanów, którzy chodzili na jego koncerty i to było, to już naprawdę było i już na pana teraz czekają takie momenty.
1: To pan... No podejrzewam, że oczekiwania są spore, a trema zawsze jest, ale mogę powiedzieć, że od kiedy występuję, to z każdym występem jest ona coraz mniejsza. I myślę, że się trochę tak oswajam już z tą formą przekazu, z tą formą jakby zagrania dla publiczności.
0: Pan jedzie już do Bydgoszczy, tak? Do dzisiaj?
1: Jestem w drodze. Będę, myślę, do 2 godzin na miejscu.
0: No właśnie, piękne miejsce. W ogóle świetne miasto właśnie. I to będzie się po tej rzece, brodzie roznosić ta muzyka i to będzie cudowne w ogóle. I fantastycznie. Ma pan jakiś taki jeszcze też, to też pytam, jakiś swój, że tak powiem, moment, który pan czeka na jakiś taki moment na tym festiwalu?
1: No muszę przyznać, że są dwa takie momenty. Pierwszym z nim oczywiście będzie tak zwany after, czyli spotkanie po konkursie w klubie Over the Under, gdzie będziemy śpiewać piosenki Jacka Kaczmarskiego do godzin bardzo późnych, aż nam gardła nie wysiądą. A drugim takim momentem będzie jutrzejszy występ pana Bończyka, pana Czyżykiewicza z programem RAI. nie będę kłamał, program Rai to jest mój ulubiony program stworzony przez Kaczmarskiego we współpracy z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim. I normalnie nie jestem w stanie się doczekać, aż będę mógł usłyszeć te utwory na żywo. Zwłaszcza w tak świetnej aranżacji.
0: Czy państwo to słyszeli? Możecie państwo tam dotrzeć na Rai, bo Rai jutro, prawda? Halo, halo. No bo w drodze pan... to dziękuję bardzo w takim razie. Raj jutro, ale już się za takie przed raj dzisiaj o 16:00 światłownia. Festiwal Źródło wciąż bije Jacka Kaczmarskiego, poświęcony jego twórczości i właśnie inspiracjom. No wszystko tak, jak panowie pięknie opowiedzieli, nie jest tak, że to jest tylko Kaczmarski, ale to jest duch Kaczmarskiego, no ale oczywiście fundamentem jest twórczość naszego wspaniałego. No ja to nazywam bardem go, ale to właśnie to ja jestem z tej drużyny, że tak powiem, stanu wojennego i to była, no to była wielka rzecz w ogóle dla nas. Ona nas utrzymywała, naszego ducha, no, że tak powiem, na takim poziomie, że żeśmy się, że tak powiem, nie poddawali tak do końca. A naprawdę takie tutaj, ja na krakowskim przedmieściu pamiętam też tutaj, a nie będę wnikał, nie będę osobistych, ale naprawdę to były takie smutne czasami historie. Dziękuję. Pan Radosław Fenger był naszym gościem i teraz taka jeszcze a propos sytuacji związanych z inspiracjami, właśnie Jacka Kaczmarskiego. Jan Kochanowski, no to posłuchajmy, a później kolejny telefon.

0: Wszystko, proszę Państwa, wokół teraz festiwalu już od dłuższego czasu w tygodniowym kalejdoskopie kulturalnym, no ale no, dobrze trafiło, że, bo ja po prostu się wychowałem na Kaczmarskim i uwielbiam Kaczmarskiego. No a teraz, proszę Państwa, ta-dam, pan prezes światłowni, pan Grzegorz Dudziński, witam serdecznie, uprzejmie.
1: Witam serdecznie.
0: Bo pan to jest tutaj tym spirytusem, mowensem tego całego przedsięwzięcia i no, dziękujemy, gratulujemy i no i w ogóle.
1: To ja bardzo dziękuję za to, że coraz to nowe pokolenia zachwycają się tak wspaniałym poetą, jakim był Jacek Kaczmarski.
0: No właśnie, i to właśnie, ale to jest takie ważne, bo Jacek Kaczmarski, ale i wielu też innych wspaniałych poetów, i oni czasami niestety właśnie są zapomniani. Są zapomniani i no a to jest nasza po prostu nasze DNA i bez tego w ogóle nie będziemy w ogóle funkcjonować, no tak naprawdę jako obywatele, jako ludzie, jako Polacy, jako wspólnota, jako Europejczycy, no bo to wszystko jest, no ale tak to są te korzenie nasze i no i Jacek był takim, że tak powiem, strażnikiem tej tradycji i no i wspaniale no, opowiadał. No przecież tam jest historia sztuki i w ogóle, no wszystko się, przepraszam, to ja nie powinienem tyle mówić.
1: Ja może zaryzykowałbym twierdzenie, że Jacek dla naszego pokolenia, które powiedzmy jeszcze pamięta czasy walki z komuną, był rodzajem autorytetu moralnego, kształtował kręgosłup moralny, pokazywał jak żyć, czego nie wolno robić. Myślę, że to w pewnym stopniu spajało nasze pokolenie.
0: No tak, no bo żeśmy siedzieli i słuchali i no i się uczyli na pamięć, no w sumie. To było uczenie się poezji na pamięć. Cudowna opowieść. No to też w takim romantycznym. Przecież u Wińskiewicza też się uczono na pamięć. Pamiętam ludzi, którzy siedzieli przy granicy i czekali, aż przyjadą egzemplarze poezji Mickiewicza. I troszkę było podobnie z Kaczmarskim, bo to przecież było na nielegalu.
1: Tak, oczywiście. Ja pamiętam jeszcze pielgrzymkę z 86 roku, kiedy szliśmy przez ulice miast i śpiewaliśmy nawet nie piosenki pielgrzymki, tylko właśnie Kaczmarskiego. I były palce wzniesione w geście wiktorii i te reakcje ludzi, którzy nas widzieli. Bo my, powiedzmy, w ich oglądzie byliśmy wolni, śpiewaliśmy to, co chcemy, a oni tego słuchali.
0: No i to spajało. Jeszcze dwa słowa w ogóle, jeszcze tak w ogóle, żebyśmy tak o tej światłowni opowiedzieli, bo to też jest miejsce, nie bez kozery, że tak powiem, ten festiwal jest tam. I w ogóle jak pan to wykombinował, że on się pojawił?
1: To jest takie magiczne miejsce trochę, jakby ukierunkowane w dwie strony. Po pierwsze właśnie na te mądre, uniwersalne, ponadczasowe pieśni, czyli organizujemy co tydzień, w każdy piątek o 18:00, czasami też w soboty, koncerty właśnie takiej wartościowej muzyki, wartościowej poezji śpiewanej i też właśnie dwa wielkie festiwale ogólnopolskie, czyli 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego i też w tym roku będzie 16. Festiwal Widzących Duszą. I ten drugi festiwal jest związany z tą drugą naszą częścią działalności. Ja jestem osobą niewidomą i taką moją ambicją czy misją jest to, żeby wyciągać tych niewidomych z więzienia ich czterech ścian. Po prostu, żeby oni byli traktowani normalnie przez resztę społeczeństwa, żeby oni się sami czuli normalnie, żeby oni mogli normalnie funkcjonować. Także jako światłownia prowadzimy telefon zaufania dla osób tracących wzrok. To jest 509-76-7689. Tu można za darmo zadzwonić i porozmawiać właśnie w tym najtrudniejszym w życiu momencie. Wtedy, kiedy cały świat się wali, kiedy człowiek traci wzrok, praktycznie dotychczasowe życie nie istnieje, trzeba sobie na tych gruzach zbudować zupełnie nowe życie. I wtedy właśnie no, my staramy się podać pomocną dłoń. Właśnie poprzez niewidzialną linię, czyli telefon zaufania dla osób tracących wzrok. Kolejna inicjatywa to prezentacja, z którą odwiedzamy szkoły, urzędy, kluby, kościoły. Szkoliliśmy w ten sposób bydgoskich policjantów, strażników miejskich. To jest instrukcja obsługi niewidomego. W tej prezentacji mówimy o tym, jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. Mówimy, jak obecnie wygląda funkcjonowanie osób niewidomych, bo to już nie jest tylko Braille i biała laska. To są współczesne technologie. To jest wspaniały pies przewodnik, który pięknie potrafi doprowadzić. Wiele, wiele rzeczy, które pomagają w normalnym funkcjonowaniu osób niewidomych. Kolejną sprawą, którą światłownia robi, to jest też szkolenie, doszkalanie niewidomych w zakresie nowoczesnych technologii. Dzięki temu można normalnie funkcjonować. Ja mogę na przykład prowadzić fundację i nie prosić o pomoc widzących, żeby odczytać jakiś maszynopis, bo są takie technologie, które mi to odczytają. Także tutaj jakby właśnie mówię, no w dwóch kierunkach idziemy. Z jednej strony kultura i to właśnie kultura wyższa, a z drugiej strony osoby niewidome.
0: No właśnie, to wspaniałe jest. Ja chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, bo strona jest bardzo, bardzo łatwa do zapamiętania. Światłownia bez polskich znaków.eu, tak?
1: Tak.
0: Tam można, proszę Państwa, się więcej dowiedzieć. No a jeszcze Pan też przecież bardzo dużo jeździ, pomimo tych właśnie problemów, które dla wielu osób są barierą niezwykłą i często się ludzie zamykają, że tak powiem, w takim własnym świecie i nie podróżują. No i a pan podróżuje. Tutaj się widzieliśmy przecież. No,
1: ja zawsze w takich sytuacjach odpowiadam, że przecież nogi mam zdrowe, prawda?
0: No właśnie.
1: A poza tym mam wspaniałego psa przewodnika, Ramena, Labrador. W tym roku skończy 3 lata. Pięknie mnie prowadzi, także no, jestem mobilny, samodzielny. Staram się zresztą wiele rzeczy robić, które jakby no, ogół społeczeństwa uważa, że niewidome tego nie zrobi. No, mam na przykład własny warsztat taki stolarski w piwnicy i tam sobie drobne rzeczy mogę porobić. Tak samo no, skakałem ze spadochronem, latałem na motolotni. Wyjeżdżam co roku z żoną, czy nad morze, czy w góry. Można normalnie funkcjonować, będąc niewidomym.
0: No właśnie, i to też ważne przesłanie. No, ja jestem no, poruszony i zachwycony. Tak bym to ujął w dwóch słowach. No i my się spotkaliśmy i to było wspaniałe spotkanie. I spotkamy się jeszcze niejednokrotnie. Bardzo dziękuję w ogóle. No i pan zrobi no, ten festiwal też. No to jest coś wspaniałego. I to właśnie serce rośnie w dwójnasób, bym powiedział, albo więcej jeszcze raz.
1: Ja może jeszcze o jednym wspomnę. Tegoroczny festiwal piosenek Kaczmarskiego był bardzo zagrożony, ponieważ no, obecne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało nam środków. Na szczęście znaleźli się przyjaciele światłowni, znalazły się przyjazne instytucje i dzięki temu udało nam się uratować ten festiwal i zrobić go z wielką pompą. Pula nagród w tym roku będzie rekordowa, 20 000 zł. Festiwal odbywa się pod patronatem Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I cóż, no w tej samej sytuacji jest 16. Festiwal Widzących Duszą. Festiwal, na którym występują co roku niewidomi, niedowidzący artyści. Ten festiwal odbędzie się 24-25 października. Niestety właśnie tak samo ministerstwo odmówiło środków na ten cel i zbieramy te środki. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby być partnerem naszego festiwalu, wesprzeć nas, pomóc przy tej organizacji, serdecznie zapraszam. Będziemy wdzięczni.
0: Tak, i będziemy o tym trąbić na antenie Radia Wnet.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo, bardzo dziękuję. Może być kantyczka z Leku Ptaka?
1: Piękny utwór, jak najbardziej.
0: No właśnie, bo tych trzech bardów, bo był Jacek solo, a teraz już taka trójka wspaniała. Dziękuję. Grzegorz Dudziński, prezes Fundacji Światłownia i organizator festiwalu Jacka Kaczmarskiego, który dzisiaj o 16:00, ulica Świętej Trójcy 15, Bydgoszczy. Ta-dam! Kochany.
1: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią kuźnie i warsztaty,

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Proszę Państwa, Jacka Kaczmarskiego, festiwal, światłownia, źródło wciąż bije, a teraz na koniec rozmowa z Łukaszem Jakubowskim. W zeszłym roku drugie miejsce w kategorii pojedynek z mistrzem. No a w tym roku indywidualny koncert właśnie dzisiaj, tak? O 16. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie z pociągu Intercity Zamojski, którym zmierzam właśnie w kierunku Bydgoszczy, już niedługo będę.
3: No właśnie, bo my żeśmy się tak umawiali, nie byliśmy pewni, czy się uda połączyć, bo pociągi, ten zasięg czasami tak, ja wczoraj próbowałem czasami łapać zasięg w pociągu z Poznania i to też taka droga niby, no dobra, nie? A to też było, no dobra, ale niech pan opowiada o tym koncercie, no. Tralala, namówmy ludzi jeszcze, żeby przyszli. Co będzie? Jaki repertuar?
4: Na początek oczywiście zapraszam serdecznie wszystkich, zarówno wielbicieli twórczości pana Jacka Kaczmarskiego, jak i mojej, pewnie ich nie jest zbyt wielu. Oczywiście zapraszam, to co będzie? Będzie przede wszystkim recital autorski, oczywiście pojawią się pewne niespodzianki z repertuaru. Co myślę warto zaznaczyć, to nie jestem zawsze jak widzę twórczość moich przyjaciół, którzy czasem po prostu zaszczycają mnie tym, że po prostu podrzucą mi jakiś tekst. Kiedy widzę ich twórczość literacką, to wtedy zdaję sobie zawsze coraz bardziej jestem przekonany, że po prostu twórczość literacka, poetycka to nie jest dla mnie i to jest właśnie warte zaznaczenia. Ja nie jestem autorem tekstu. Ja opieram się na tekstach cudzych, natomiast zajmuję się tylko i wyłącznie pisaniem muzyki do tych tekstów i wykonywaniem tego później oczywiście. Więc tego będziemy dzisiaj świadkami. Będą to raczej utwory i teksty piosenek, wiersze innych poetów, często też moich przyjaciół, z moją muzyką i w moim wykonaniu.
3: No, to przypomina mi się ten tekst Zbigniewa Herberta, który powiedział, że jest tekściarzem Przemysława Gintrowskiego. To tak trochę podobnie wygląda, ale efekt był cudowny. Zna pan co?
4: Dokładnie. Tak. Oczywiście słyszałem gdzieś te anegdotę i no, oczywiście no, ma wiele wspólnego z prawdą, bo jednak bardzo mocno twórczość pana Gintrowskiego jest oparta na panu Herbercie.
3: No właśnie, ale też występowali razem z Jackiem Kaczmarskim. No to w ogóle to było wielkie trio. Tych dwóch, trzeci Bart. No i wspaniale. Czy pan się długo dzisiaj, w tym roku przygotowywał do tego koncertu?
4: Czy długo przygotowałem się do swojego recitalu, tak?
3: Tak. I co będziemy słuchać?
4: Więc tak jak powiedziałem, będą to autorskie utwory, tylko z moją muzyką, nie do moich tekstów w większości.
3: Ale właśnie teksty będą Jacka Kaczmarskiego, czy jak?
4: Powiem tak, w czasach ciut dawniejszych, czyli można powiedzieć, kiedy tam troszeczkę zaczynałem się zajmować tego typu rzeczami, tam ponad 20 lat temu, no to rzeczywiście pierwsze moje utwory opierałem się na znanych poetach. Próbowałem coś tam pisać do jakichś znanych autorów, znanych poetów. Natomiast później, kiedy tam po prostu poznałem trochę ludzi, nazwijmy to w cudzysłowie środowiska, to bardzo rzadko sięgam w tej chwili, właściwie ostatnio prawie wcale, do tekstów ogólnodostępnych autorów, czy też znanych poetów, jakichś tam legendarnych. Najczęściej są to moi przyjaciele piszący, którzy bardzo często, tak jak już wspomniałem wcześniej, dają mi po prostu, darują mi swoje teksty. Przykładem może być właśnie utwór, za który po części właśnie dostałem drugie miejsce podczas ostatniej edycji festiwalu Źródło Wciąż Bije. Był to taki nieco poetycko, prześmiewczy, ale bardzo prawdziwy utwór napisany do tekstu mojego serdecznego przyjaciela, którego pozdrawiam, Grzesia Likę z Krakowa, z moją muzyką. Bardzo się spodobał zarówno publiczności, jak i jury. Z tego wynikła ta druga nagroda i być może dzięki właśnie Grzegorzowi Likę i jego tekstowi dzisiaj właśnie jestem w pociągu zamojskim i jadę to na swój recital, tak? Na który zostałem zaproszony, z czego bardzo się cieszę i bardzo tutaj organizatorom dziękuję.
3: No i no, ja też dziękuję organizatorom za to i dziękuję za pana opowieść o muzyce. Ale to fantastycznie, bo ci młodzi autorzy, ale młodzi, może niekoniecznie młodzi, ale nieznani, tak powiedzmy, autorzy czasami są właśnie do wydobycia, do wydobycia i do wyśpiewania, ale to droga jest też do tego, żeby ludzie poznali twórczość ludzi, którzy naprawdę piszą wspaniałe teksty, ale w tym zalewie, że tak powiem, tekstów, utworów, mogą zaginąć, tak? Mogą nie dotrzeć do uszu i serc, a szkoda. Tak by było. Tak mi się wydaje.
4: Dzięki muzyce, prawda, zawsze jest to tchnienie jakby nowego, kolejnego życia dla danego tekstu, więc to na pewno jest taka wartość dodana, służąca temu, że tekst ma jeszcze coś oprócz tego, że istnieje gdzieś tam na papierze, w jakimś tomiku, czy też w sieci.
3: No tak, no ale w ogóle te korzenie, że tak powiem, też... O, mamy... No, teraz mamy dowód, że tak powiem, że to pociąg, a od czasów Homera przecież śpiewali pieśniarze w starożytnej Grecji Homera i właściwie długo było tak, że właściwie to było...
4: Nie, to, co tutaj robimy, to nie jest nic nowego, jest to znane od bardzo dawnych czasów.
3: Ale te właśnie korzenie nas kształtują i nam pozwalają, że tak powiem, no nie wiem, z optymizmem patrzeć w przyszłość. Tylko musimy trzymać się tych korzeni, tej tradycji i tego źródła. Siedzieć koło tego źródła, tak?
4: To źródło wciąż bije.
3: Biły...
4: Czego dowodem jest dzisiejszy festiwal, na który Państwa zapraszam. Zapraszam oczywiście na mój recital, ale nie tylko. Być może nawet ważniejsze będą te prezentacje konkursowe, bo tam będzie coś... Ja już na festiwalu wystąpiłem, a tam będą być może nowe, ciekawsze rzeczy.
3: No i tam z tą hierarchią to tak nie przesadzajmy, bo to zawsze jest bardzo ciężko powiedzieć, a ja się nie ośmielam, że tak powiem, tutaj kierunkować Państwa na jednego na przykład artystę czy tak dalej. Bardzo Panu dziękuję, ale na Pana kierunkuję. 16. laureat z ubiegłorocznej edycji. To było pojedynek z mistrzem kategoria, a w tym roku pan Łukasz Jakubowski ma swój...
4: Pozdrawiam, jeszcze z pociągu.
3: Pozdrawiamy bardzo koleje Intercity i wszelkie inne. Ja jechałem z Poznania w nocy i były takie sytuacje, kiedy naprawdę opóźniony pociąg z Berlina się, że tak powiem, nie był w stanie przyłączyć do pociągu o 1.24 czy 8 z Poznania i odjechał o 4, a ja pojechałem innym pociągiem. Ale panie, fantastycznie pozdrawiam obsługę pociągu na trasie do Chełma, który jechał ze Świnoujścia, bo były tak kochane, rozdały wodę, uśmiechały się, pomagały przebukować bilety na inne pociągi. Naprawdę wszędzie znajdujemy wspaniałych ludzi. No i dziękuję panu bardzo. A to taka dygresja.
4: Dziękuję również i do zobaczenia w Światło.
3: No to pa! Dziękuję. Epitafium, a później program wschodni. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Hurra, hurra. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, o godzinie 12 w Akademii Podwodnej opowieść o Worochcie. Tak, to było drugie Zakopane, mili państwo. Jechał taki pociąg, który się nazywał Dancing, Bridge i Narty. No i się wszystko, czego państwo dowiedzą, co to był za pociąg. Pa!

niemieckie imię, nazwisko polskiej szlachty, Żyd, komunista, bywał w Rzymie, paryskie miał kontakty. W Moskwie sądzony za szpiegostwo, skazany i zesłany. Zaginął gdzieś po drodze. Odtąd los jego jest nieznany.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
7: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji, pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Piękny jest ten utwór Jacka Kaczmarskiego, którym zakończył Włodzimierz Mędrzecki swoją audycję Epitafium dla Brunona Jasieńskiego. To też przestroga przed romansami z imperiami, a w każdym razie z jednym imperium na pewno. Być może dzisiaj o potomkach tego imperium będziemy mówili. Igor Toporowski realizuje audycję. Artur Żak jest już z nami na linii. Opoka, Ostoja, Fundament, Filar, Kotwica, wszelkich działalności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet. Kłania się głęboko Wojciech Jankowski. Za chwilę Wojciech Jakubik, później komentarz do decyzji prezydenta Nawrockiego, rozmowa z Rafałem Dzięciołowskim, tradycyjnie Olga Siemaszko, wiadomości białoruskie i tradycyjnie Artur Żak, który będzie i na początku prawdopodobnie i na końcu jeszcze powie słów kilka. A zatem Wojciech Jakubik po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A i przepraszam, Włodzimierz Mędrzecki zakończył audycję. Dobrze, Wojciech Jakubik, byliśmy świadkami przez media tylko, ale chyba wszystkie media na świecie, wszystkie komunikatory pokazały filmy z Moskwy, tego dronowego ataku. Jak w tej chwili wygląda sytuacja energetyczna Rosji? Bo z jednej strony sankcje, te, które były zdjęte, być może będą wracały na Rosję, a z drugiej strony właśnie podpisywany, być może będzie niebawem już pokój między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
1: Rosja jest eksporterem węglowodorów, który zarabia na tym eksporcie coraz mniej. Jest wielkim producentem rosyjskich paliw, który ma pierwsze problemy z niedoborami po raz kolejny w kolejnym sezonie wolnym i turystycznym. Rosjanom brakuje paliwa albo mają rosnące skokowo ceny. To oczywiście skutek sankcji, ale też tych sankcji dalekiego zasięgu, jak mówi administracja ukraińska o dronopadzie, czyli tych atakach dronów, ale także już rakiet ukraińskich na terytorium rosyjskie. One są wymierzone w uzasadnione cele wojskowe, jak rafinerie, przepompownie ropy, rurociągi i są na tyle skuteczne, że ograniczają przychody Rosjan ze sprzedaży ropy i paliw i powodują miejscowe niedobory paliwa, wzrost cen na giełdzie tego surowca, czyli przede wszystkim benzyny, oleju napędowego. To wszystko powoduje, że społeczeństwo rosyjskie odczuwa w końcu skutki inwazji, którą rozpętało razem z Władimirem Putinem w 2022 roku. I jest to forma presji, która w przekonaniu świata zachodniego może teraz skłonić Putina do rozmów. W tym kontekście ważny jest potencjalny koniec konfliktu z Iranem. Mamy wstępne porozumienie. Miejmy nadzieję, że ono się utrzyma. Prezydent USA Donald Trump przyznał, że jeśli uda mu się zakończyć ten konflikt, to będzie mógł się skupić na kolejnym procesie pokojowym, który być może dojdzie do finału między Ukrainą a Rosją. Sankcje wobec ropy rosyjskiej wprowadzone przez Amerykanów zostały przez wojnę w Iranie zawieszone do 17 czerwca. Na razie to zawieszenie zostało przedłużone. To będzie ważny sygnał o tym, czy Amerykanie chcą się dalej włączyć w ten wysiłek mający skłonić w końcu Rosjan do rozmów. Z drugiej strony Władimir Putin stoi przed trudnym wyborem, bo z jednej strony wewnętrzne sondaże ujawniane przez służby ukraińskie pokazują, że jego siła w społeczeństwie rosyjskim słabnie, że poparcie dla jego działań jest mniejsze pomimo fałszowania danych, pomimo faktu, że jest to kraj totalitarny, to widać, że rośnie niezadowolenie wojną, więc z jednej strony także w jego interesie powinien być jakiś układ, ale z drugiej strony taka słabość może doprowadzić do zmian w układzie władzy w Rosji, być może nawet zagrozić egzystencjalnie Władimirowi Putinowi, więc po drugiej stronie możliwych działań jest pełna mobilizacja w Rosji, która pozwoliłaby uzupełnić siły i zmienić sytuację na froncie, na której Rosjanie mają impas od już ponad 4 lat, więc zobaczymy, co się stanie przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi w Rosji na wrzesień. One oczywiście będą sfałszowane, ale też dużo pokażą.
0: Nasza audycja to jest taki most. To jest taki most i prowadzimy ją i z Warszawy, i z Lwowa, i z Wilna. I Artur Żak, kolega z Lwowa, zada panu pytanie.
2: Dzień dobry, właśnie kłaniam się nisko z Lwowa. Mówił pan doktor o tych sankcjach kinetycznych ukraińskich, czyli atakach ukraińskich przy pomocy środków napadu powietrznego. Kiedyś przede wszystkim to były ataki wymierzone w terminale właśnie związane z eksportem ropy, przede wszystkim ropy na rynek światowy. Teraz one są skoncentrowane na przetwórstwie ropy wewnątrz Rosji. Rosja zwiększyła ilość sprzedawanej surowej ropy na rynki światowe. Czy właśnie te ataki na przetwórstwo mają bezpośredni związek na ten proces? I czy tak naprawdę w momencie, w którym teraz Iran też może potencjalnie wkroczyć na rynki światowe, to może w jakiś sposób ograniczyć potencjał rosyjski?
1: Z Ośrodkiem Bezpieczeństwa Energetycznego na bieżąco badamy, co dzieje się, jeśli chodzi o dron napad Ukrainy. I on nie zmienił charakteru, to znaczy ataki majowe na to porty rosyjskie

0: płonie po kilku atakach z ostatnich dni, została uderzona w samo serce, w taką instalację, która służy do przetwarzania ropy i być może, jeżeli nie będą ataków, naprawa może trwać kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni. Widać to po cenie paliw w obwodzie moskiewskim. W okolicach Moskwy wzrost o kilkadziesiąt procent z dnia na dzień. Setki filmów w mediach społecznościowych, za które można dostać ciężką karę w Rosji, pokazujące nie tylko pożar, ale kolejki na stacjach, naftowy deszcz i różne inne problemy, które Rosjanie ściągnęli na siebie inwazją rosyjską. I z tego punktu widzenia działania ukraińskie są faktycznie takimi sankcjami dalekiego zasięgu, jak nazywa je administracja ukraińska. One dodają tego efektu, który jest widoczny także przez sankcje zachodnie. Te sankcje zachodnie mogłyby być bardziej szczelne, mogłyby być głębsze. Oczywiście u nas to się zawsze wiąże z niekończącymi dyskusjami. No więc drony wchodzą do akcji i uzupełniają te sankcje do tego stopnia, że czuć to na Kremlu, czuć to w zwykłym społeczeństwie ukraińskim. I znowu wracamy do tej konstatacji. Albo w końcu Kreml siądzie do jakichś rozmów. To pewnie dlatego proponuje Gerharda Schrödera na negocjatora europejskiego, po to, żeby już teraz proponować jakieś zgniłe układy, najlepiej ze zniesieniem sankcji wobec Rosji jak najszybciej, albo pójdzie na dalszą konfrontację poprzez konsolidację i znowu większą mobilizację, która mocniej będzie oddziaływać na społeczeństwo. I co wtedy zrobią zwykli Rosjanie? Czy znowu będą siedzieć cicho i pozwalać legitymizować to, co robi Kreml? Czy jednak pojawią się jakieś ogniska protestu? Nadzieje nasze na Zachodzie na to, że Rosjanie będą chcieli zmienić coś u siebie w kraju sami, na razie pozostają niespełnione.
1: To porozmawiajmy właśnie, wróćmy do bezpośrednio Moskwy. Moskwa to przecież kilkunastomilionowa aglomeracja, która jest zaopatrywana przez paliwa, przez cztery rafinerie. Cztery rafinerie połączone przede wszystkim tam dostarczaniem rurociągami tych paliw do różnych części tej aglomeracji. Każda z tych rafinerii w ostatnim czasie uległa uszkodzeniu. Oczywiście w różnym zakresie. Tutaj mówię o Kstowie, Jarosławiu, Riazaniu, no i oczywiście w samej Moskwie Kapotnia. Czy Rosja jest w stanie zabezpieczyć Moskwę, nie używając tej infrastruktury? Czy jest w stanie sprowadzić na przykład paliwa niezbędne do funkcjonowania z innych rafinerii, z innych części Federacji Rosyjskiej?
0: Do pewnego stopnia tak, natomiast to są wyzwania logistyczne i te dostawy pochodzą z miejsc, w których także będą problemy, bo przecież warto przypomnieć, że kilkanaście rosyjskich rafinerii jest regularnie atakowanych przez drony ukraińskie, zasięg ich rośnie, więc także w tych dalszych obszarach jest problem. Dodatkowy problem to obciążenie logistyczne terenami okupowanymi na Krymie i na wschodzie Ukrainy. Tamte problemy są największe, jeśli chodzi o paliwo i też to jest ważne w kontekście nastrojów w Rosji, w kontekście tego, co może się wydarzyć na froncie. Pojawiają się spekulacje na temat możliwości przecięcia mostu lądowego na te tereny okupowane. Konieczność ich subsydiowania, utrzymywania przez Rosjan obrony także zmniejsza możliwości ratowania sytuacji w samej Federacji Rosyjskiej. Więc można powiedzieć, że Ukraińcy stosują wojnę na wyniszczenie, ale inaczej niż Rosjanie. Rosjanie mają nieskończone zasoby ludzkie, wielkie ilości sprzętu, także z Korei Północnej, pamiętającego II wojnę światową, dziadowskiego sprzętu, ale jednak mogą przepalać te zasoby w nieskończoność. Ukraińcy zastosowali dronową wojnę na wyniszczenie, niszcząc fundamenty naftowego imperium Rosji po to właśnie, żeby skłonić do rozmów. Dlatego właśnie teraz wypływa ta propozycja bezpośredniego spotkania Załęskiego z Putinem, bo teraz Ukraina jest w lepszej sytuacji, bo Rosjanie nie mają postępu na froncie, natomiast potrzebują paliwa i mają z tym paliwem problem w sezonie rolnym i w sezonie turystycznym. Całe społeczeństwo rosyjskie czuje konsekwencje wojny, dlatego Ukraina chce jak najszybciej rozmawiać, bo jesienią, zimą sytuacja może ulec zmianie znowu na niekorzyść Ukrainy. Znowu zacznie się terroryzm energetyczny Rosji. Rosjanie nie atakują tylko i wyłącznie infrastruktury wojskowej Ukrainy czy wspierającej działalność wojska ukraińskiego, ale też cele cywilne, terroryzując Ukraińców i w czasie, kiedy znowu będzie zimniej, będzie ciemniej, wtedy to strona ukraińska będzie w trudniejszej sytuacji i dlatego widać inicjatywę dyplomatyczną po stronie G7, dlatego tak ważna jest postawa Donalda Trumpa, który wiecznie wysyła mieszane, niejednoznaczne sygnały w tej sprawie. Jeżeli Ameryka i Unia Europejska i ich partnerzy zachodni, tacy jak azjatyccy partnerzy, na przykład Japonia czy Korea Południowa, będą tutaj mówić jednym głosem, to być

0: może uda się dojść do jakiegoś ładu, a jeśli nie, to trzeba będzie wspierać kontrofensywę ukraińską.
1: Tutaj jest jeszcze takie pytanie, może nie związane bezpośrednio z energetyką, a bardziej ze społeczeństwem rosyjskim. To, co się wydarzyło teraz w Moskwie, przecież od miesięcy trwa w innych regionach Federacji Rosyjskiej i de facto to na przestrzeń informacyjną, na zachowania przede wszystkim tych elit moskiewskich, no, miało bardzo mały wpływ. Czy teraz, jeżeli ta wojna jest bardziej widoczna dla mieszkańca Moskwy, może mieć właśnie też taki większy wpływ propagandowy?
0: Oczywiście Rosja ma problem z propagandą, bo poza tym, że sam wódz Władimir Putin jest prawdopodobnie w dużej mierze odcięty od wielu negatywnych informacji z natury systemów autorytarnych czy totalitarnych, zwykle jest tak, że ci wodzowie są okłamywani po to, żeby byli zadowoleni. To widać po wystąpieniach publicznych Putina, który opowiada o jakiejś alternatywnej rzeczywistości w Rosji. No i po drugie, też społeczeństwo rosyjskie widzi, że ta wojna ma konsekwencje. Widać przedstawicieli zwykłego społeczeństwa rosyjskiego, którzy już apelują o to, żeby ta wojna się skończyła. No brakuje tych apeli o to, żeby ktoś doszedł do refleksji na Kremlu, bo znowu to jest tak, że obywatele krytykują poszczególnych urzędników, bo to urzędnicy są źli, ale car oczywiście dobry i car znajdzie na pewno jakieś rozwiązanie. Jest tak także pewnie dlatego, że aparat represji wszelkich krytyków usuwa na różne sposoby z debaty publicznej w Rosji, więc aparat propagandowy Rosji będzie miał wielki problem z nagraniem, na którym widać, jak obrona przeciwlotnicza Rosji niszczy własny zbiornik paliw, a jego kopuła wzlatuje na kilkadziesiąt metrów w powietrze. Ten obrazek obiegł cały świat i jest to obrazek mający oddziaływanie na propagandę rosyjską, bardzo podobny do zatopienia krążownika Moskwa kilka lat temu. To też był wielki cios wizerunkowy w Rosji, który nie pozwolił Władimirowi Putinowi opowiadać głupot o tym, że wszystko idzie dobrze.
2: Artur Żak właściwie rozmawiał przez większy czas. Wojciech Jakubik, ekspert do spraw energetycznych. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A my posłuchajmy muzyki. Arturze, chyba to był cwentar, jeśli chodzi o moje propozycje. Natomiast ty masz chyba inny utwór do zaproponowania.
1: Nie, no ale jak wybrałeś cwentar, to nie będzie cwentar, ewentualnie inny utwór posłuchamy w następnej części.
2: A zatem cwentar.
1: No bo właśnie, nie stwarzajmy zamieszania.

0: To był zespół Cwentar. Posłuchamy przez chwilę przemówienia prezydenta Nawrockiego i za chwilę już rozmowa z Rafałem Dzięciołowskim.
1: Wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią niestety nie buduje, lecz psuje, niszczy nasze relacje. Dlatego dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku. Szanowni Państwo, to także lekcja dla nas samych. Nie możemy pozostawać obojętni wobec afirmacji symboli zbrodni. Nie możemy pozwalać na propagowanie ideologii odpowiedzialnych za ludobójstwo. Tak samo jak odrzucamy symbole niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, musimy odrzucać kult sprawców zbrodni wołyńskiej. W polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca dla czerwono-czarnych banderowskich flag. Najwyższy czas usankcjonować to prawnie. Jednocześnie nie może być przyzwolenia na zrównywanie UPA z AK czy żołnierzami niezłomnymi. W przeciwieństwie do UPA Komenda Główna AK przestrzegała przed ślepą zemstą, zakazując zabijania kobiet i dzieci. Ci, którzy głoszą takie kłamstwa, powinni być wykluczeni z publicznej dyskusji. Szkodzą Polsce. Szanowni Państwo, nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego. Polska żyje, gdy naród pamięta. Niech żyje Polska!
0: I to był fragment przemówienia prezydenta Nawrockiego, pokazany, wyemitowany w mediach społecznościowych, również przy okazji ogłoszenia decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu. Po drugiej stronie telefonu Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
2: Kłaniam się nisko Państwu.
0: Ramy czasowe chciałem podać. Okay. Dobrze. Już i również przez lata związany z licznymi organizacjami pozarządowymi, związanymi często z polskimi mediami na wschodzie, też parający się dziennikarstwem, fotografią, ale teraz już przechodzimy do tego konkretnego i ważkiego tematu. Rafał Dzięciołowski.
2: Może warto powiedzieć, że ja z serca, przekonań i emocji jestem kresowiakiem w tym sensie, że tak naprawdę 3/4 mojego życia spędziłem na próbach wspierania Polaków na wschodzie, w tym na Ukrainie. Więc myślę, że mam moralne prawo do tego, żeby oceniając czy odnosząc się do decyzji pana prezydenta Karola Nawrockiego powiedzieć nie, po trzykroć nie. To wszystko, co mówi prezydent, niestety nie jest prawdą. Po pierwsze, nie ma żadnego kultu zbrodniarzy wołyńskich na Ukrainie i to wiemy wszyscy ci, którzy tam jeżdżą. Po drugie, myślę, że najlepszą odpowiedzią na słowa pana prezydenta będą cytaty z człowieka, który pięknie i dosadnie ujął istotę relacji polsko-ukraińskich, mianowicie z pana premiera Jana Olszewskiego, który 26 lutego 2018 roku w rozmowie z Przemysławem Harczukiem dla Superekspresu, polecam Państwu ten wywiad, mówił następujące rzeczy o relacjach polsko-ukraińskich, o Banderze. Niewątpliwie Bandera jest dla Polaków postacią mało sympatyczną. Jego wypowiedzi na temat Polski były bardzo nieprzychylne, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić i dać pod rozwagę. Ten człowiek nie miał ze zbrodnią wołyńską nic wspólnego. I dalej na pytanie dziennikarza. Jednak Wołyń rzutuje na wzajemne stosunki polsko-ukraińskie, bo u naszych sąsiadów czczony jest Bandera i Szuchewicz. Pan premier Jan Olszewski, nasz bohater, odpowiada, czczony jest nurt niepodległościowy na Ukrainie. UPA, na co Polacy się oburzają, jest dla Ukraińców tym, czym dla nas Armia Krajowa. To premier Jan Olszewski. I dalej dodaje, Wołyń był straszliwą zbrodnią. Zginęło tam ponad 100 tysięcy ludzi, ale wobec zorganizowanej sowieckiej czy niemieckiej machiny śmierci był epizodem. konflikt z Ukrainą jest nieraz brutalnym i przykrym, ale jest sporem sąsiedzkim. Konflikt z imperialną Rosją jest kwestią egzystencjalną, w której na szali stoją byt i niepodległość państwa polskiego. Dlatego Polacy i Ukraińcy powinni rozumieć potrzebę współpracy. No i mnie się wydaje, że to jest właściwie wszystko, co można powiedzieć o decyzji prezydenta Nawrockiego w tym takim najbardziej bezpośrednim wymiarze, czyli historycznym. Ona co prawda jest bardzo patriotyczna, bardzo udrapowana w biało-czerwone sztandary i w wysokie C Narodowej Dumy, ale tak naprawdę jest z punktu widzenia historycznego niedorzeczna. A jeżeli chodzi o to, czym naprawdę jest w związku z tym ta decyzja, bo jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że ona też jest kompletnie nieskuteczna. Sami wiemy z własnego doświadczenia, że ingerencje różnych ambasadorów, prezydentów, sprawy tak emocjonalnie mobilizujące społeczeństwa jak polityka historyczna z reguły nie przynoszą rezultatu. Pamiętamy ingerencje czy próby ingerencji ambasadora Izraela w ocenę wydarzeń w Polsce, jak bardzo wtedy to ta emocja się przesunęła w kierunku solidarności narodowej. To jest instynktowne, to jest znane, to jest w psychologii żadna zagadka. To jest też znane każdemu człowiekowi, który zajmuje się polityką historyczną. No a przecież pan prezydent Nawrocki zajmuje się tym od lat, więc nie podejrzewam, żeby nie wiedział, co robi. A w związku z tym jest pytanie, o co naprawdę chodzi. I ja mam wrażenie, że chodzi o dwie rzeczy. Jedną w wymiarze wewnątrzpolitycznym polskim. Mianowicie pan prezydent tym aktem założycielskim staje na czele wielkiego namiotu prawicy, to znaczy całego prawego skrzydła spektrum politycznego w Polsce. To jest po prostu przygotowanie do wyborów w 2027 roku, w którym w tej przestrzeni antyukraińskiej chucpy znajdzie się miejsce i na część PiSu, tę najbardziej radykalną, i na część, i na całość Konfederacji, ale też i na Grzegorza Brauna. Co więcej, proszę państwa, znajdzie się też tam miejsce na przykład na moczarowskich komunistów, a la Leszek Miller, i na post-PRL-owskie ogony w PSL-u, na przykład Tadeusza Samborskiego i środowiska kresowe. Więc jest to z punktu widzenia prezydenta ruch uniwersalnie słuszny i ze wszechmiar korzystny. Problem w tym, że wybitnie partykularny i w moim przekonaniu realizowany kosztem polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. A ten drugi wymiar to jest wymiar międzynarodowy i szczerze mówiąc tego najbardziej się obawiam i uważam, że to jest najbardziej głębokie jakby podglebie tego, co się stało. Mianowicie pomimo tego, że ta decyzja jest przedstawiana jako akt suwerenności Rzeczypospolitej i wstanie z kolan w relacjach z Ukrainą, akt dumy i przewagi Polski, to prawda jest taka, że to jest obsługiwanie amerykańskich interesów i że pan prezydent tą decyzją po prostu w moim przekonaniu usiłuje doprowadzić do tego, do czego nie udało się doprowadzić Donaldowi Trumpowi w owalnym gabinecie. To znaczy do przymuszenia prezydenta Zełenskiego i walczącego z Rosją narodu ukraińskiego, żeby przyjął warunki porozumienia rosyjsko-amerykańskiego, które dla Ukrainy są wybitnie niekorzystne, znacznie bardziej niekorzystne niż realna sytuacja na polu walki, która zresztą zaczyna przechylać się na korzyść Ukrainy. I to jest wielki dramat. To jest, ja uważam, że to jest akt założycielski, że temu to wszystko ma służyć. Ma służyć wpuszczeniu społeczeństwa polskiego w ten kanał szaleńczej antyukraińskiej emocji, na fali której będziemy mogli zmienić wektor polityki zagranicznej. Oczywiście jak państwo będziecie się literalnie trzymali decyzji Karola Nawrockiego, no to nie wyczytacie tego wniosku z tej decyzji, ale weźmy szerszy kontekst, weźmy pod uwagę to, co za chwilę po zapowiedzi jeszcze nawet odebrania Orderu Orła Białego powiedział pan Marcin Przydacz, jakby nie było kreator polityki Karola Nawrockiego w wymiarze międzynarodowym, że trzeba ograniczyć dostawy sprzętu wojskowego, że trzeba być może zacząć remont pasa lotniska w Jasionce. Pan Przemysław Czarnek, kandydat na premiera PiSu, opowiada o tym, że trzeba natychmiast wstrzymać jakiekolwiek wsparcie dla Ukrainy. Pan do tego dochodzi i to jest PiS, tak? Jest oczywiście, dla porządku odnotujmy też, że jest głos prezesa Kaczyńskiego. Mam wrażenie, że on jest po prostu albo zaciemnianiem rzeczywistości, albo świadectwem niezrozumienia momentu, w którym się znaleźliśmy. Pan prezes był łaskaw powiedzieć, że to jest jeden akt, uderzenie w stół, a potem już będziemy wspierali Ukrainę. No nie, tak się nie dzieje. Takie rzeczy w demokratycznym państwie są po prostu niemożliwe. Wypuściliście dżina antyukraińskiego z butelki, już z powrotem go tam nie zapchacie. Moim zdaniem prezes, nie wiem, no nie chcę się wypowiadać, czy miał świadomość niedorzeczności tego, co mówi, czy mówił to dlatego, że chciał po prostu nas wszystkich sprowadzić na manowce. I pamiętajmy, że Karol Nawrocki wywodzi się z obozu narodowego, z obozu, który kwestionował całą dotychczasową politykę wobec Ukrainy, no bo oni są wierni tej myśli, że Rzeczpospolita, jeżeli w ogóle gdzieś może odegrać jakąś rolę, to w sporze z narodami pierwszej Rzeczpospolitej, tymi małymi, które są jakby dla nas łatwym celem i łatwym przeciwnikiem. To jest Litwa, to jest Ukraina. O dziwo to nie jest Białoruś, bo Białoruś ma słabą tożsamość narodową i oni uważają, że to jest kraj, który być może da się w ogóle spolonizować. Zobaczycie państwo, za chwilę pojawią się koncepcje normalizacji stosunków z sowiecką, łukaszenkowską Białorusią, a jednocześnie będziemy prowadzili wojnę. Wojnę oczywiście nie gorącą, ale wojnę na dostarczanie sprzętu i wsparcie z walczącą z Rosją Ukrainą. Do tego, żebyśmy to zaakceptowali, żebyśmy uznali, że ta zmiana jest rzeczywiście potrzebna, słuszna i zbawienna dla narodu polskiego, trzeba było uderzyć w to duże C i wykorzystać ewidentny błąd i głupotę, jaką zrobił prezydent Zełenski po to, żeby te emocje, żeby właśnie móc przeprowadzić tę operację. I na koniec chciałbym powiedzieć, że jest jakąś ponurą i gorzką ironią, że wszystko to rozgrywa się dokładnie w 25. rocznicę pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Ukrainę, gdzie Jan Paweł II podkreślał konieczność przewalczenia historii, przebaczenia, współpracy i porozumienia. I naprawdę daleko żeśmy odeszli od czasów Jana Pawła II, daleko żeśmy odeszli od czasów wielkich projektów politycznych Rzeczypospolitej, jaką było na przykład Międzymorze. Zresztą uważam, że dzisiaj plany Międzymorza są bardziej realne niż kiedykolwiek. Nie w czasach Piłsudskiego, nie w czasach Lecha Kaczyńskiego, ale dzisiaj, gdy Ukraińcy są awangardą wojny z Rosją, te wielkie plany zbudowania koalicji krajów między Niemcami a Rosją są możliwe, są w zasięgu ręki, są dostępne. I pan prezydent Nawrocki zechciał wszystko to moim zdaniem zburzyć, podejmując tę fatalną w skutkach decyzję, bo nie mam wątpliwości, że jest to początek, a nie koniec sporu polsko-ukraińskiego i że może on nas zaprowadzić na zupełne manowce. Jeżeli prawdą jest, że historią, że polityką polską rządzi nadal spór dwóch trumien, trumny Piłsudskiego, krótko mówiąc federacyjno-prometejsko-międzymorskiej i trumny Romana Dmowskiego, to pan prezydent tą decyzją postanowił przebić osikowym kołkiem trumnę marszałka Piłsudskiego. Przy okazji niepostrzeżenie przebił też Lecha Kaczyńskiego, Jana Olszewskiego, którego już tu cytowałem, i niestety również świętego Jana Pawła II. Fatalna decyzja, głęboko niepraktyczna, głęboko nierealistyczna, nie da nam żadnych sukcesów, żadnych korzyści. Nie zmieni postawy ukraińskiej, skaże Polskę na marginalizację albo przerzuci nas z nieprawdopodobną siłą do przegranego obozu akolitów Rosji. Polska bez Orbana będzie w tym obozie absolutnie samotna.
0: Rafale, dla równowagi chciałem jeszcze ciebie zapytać o to, czy skoro powiedziałeś, że prezydent Nawrocki wiedział, co robi, to czy prezydent Zełenski nie wiedział, co robi, ale powiedziałeś błąd i głupota, może to częściowo jest odpowiedź. Jeżeli dasz radę, to odpowiedz, ale jeszcze Artur Żak, jak znam życie, ma ciekawsze pytanie od mojego ze Lwowa, chciałby jeszcze zadać pytanie. A czasu mamy już coraz mniej.
3: No to zadam pytanie. Cześć Rafale. Witam. Powiedziałeś o bezpieczeństwie regionu, o Międzymorzu. To jest oczywiście bardzo ważne. Powiedziałeś też o tym, że Ukraina i Ukraińcy raczej nie zmienią nastawienia. No, my widzimy już ten proces, który był oczywisty. Tak? Jest totalna konsolidacja nawet bardzo przeciwległych obozów politycznych. No, nie mówiąc już o tak zwanym orderopadzie. No tak, to była oczywistość, mówiąc kolokwialnie. Ale mam takie pytanie właśnie, czy to tylko ja mam takie wrażenie, że polski establishment zamiast grać w szachy, posłużę się taką metaforą, gra w pana?
2: Znaczy...
3: Taką prostą karcianą grę. Ja rozumiem, że emocje są bardzo ważne.
2: Wygrali w dupniaka i była taka gra w dupniak, tak? Ale właśnie ja się obawiam, że o ile do tej pory było i słusznie takie przekonanie, że Polska nie ma żadnej strategii wobec wschodu i że ona jest, że te nasze działania są takie reaktywno instynktowne i głęboko motywowane też uczuciami, przy czym, żeby było jasne, nie odnoszę się do reakcji 22 roku, bo tam akurat uważam, że budowaliśmy bardzo silną politykę i bardzo mocną pozycję Polski w realnej polityce. To były decyzje wbrew tej dzisiaj takiej płaczliwej interpretacji, że motywowani porywem serca, nie dajcie sobie państwo tego wmówić, guzik prawda, to była kalkulacja polityczna, która zresztą zbudowała pozycję Polski. Premier Morawiecki pociągnął za sobą Europę. Premier Morawiecki inspirował Amerykanów. Polska nabrała tego, jak się to mówi, mięśni w polityce, siły, przewagi, masy, znaczenia. Przepraszam, ale to, co dzisiaj zrobił Karol Nawrocki, eksportuje nas na kompletny margines. Znaczy, tam prezydent Nawrocki tą decyzją eksportuje nas na kompletny margines polityki globalnej i polityki regionalnej, bo my też osłabiamy siebie jako państwo, ale wydaje mi się, że za tym stoi pewien plan polityczny, że to nie jest, że to jest jakby wierzchołek góry lodowej, która jest jeszcze ukryta i której nie dostrzegamy, a która jest następującą kalkulacją. Bliską konfederatom i marszałkowi Bosakowi. Europę przejmuje prawica, we Francji to jest Bardella, w Niemczech to jest AfD, mamy z nią kłopoty, ale jedno jest pewne. Jedne i drugie formacje będą dążyły do szybkiego porozumienia z Rosją. Do tego jest jeszcze Donald Trump, który również dąży do porozumienia z Rosją. Ergo Ukraina w perspektywie strategicznej nie ma szans. Będzie musiała się jakoś ugiąć. I chodzi o to, żeby Polska jakby a priori antycypując rozwój wydarzeń, już znalazła się w tym obozie. I do tego trzeba przygotować mentalnie społeczeństwo polskie. No bo jeżeli mielibyśmy takie nastawienie wobec Ukrainy jak do tej pory, jasne, ono słabło, ale niedostatecznie szybko traciliśmy sympatię i przekonanie o tym, że Ukraina nas broni. Dzisiaj pan prezydent postanowił bardzo przyspieszyć, bardzo katalizować te złe emocje. No po to właśnie, żeby przygotować drogę do zmiany tego wektora, żebyśmy zechcieli zobaczyć w Ukrainie rywala i strategicznego wroga. I temu to ma służyć. I w tym sensie jest to oczywiście początek nowego strategicznego planu. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego są wśród nas, nawet wśród doradców prezydenta, profesorowie, którzy tego nie dostrzegają i w ogóle starają się jakby bagatelizować ten wymiar tej rzeczywistości, a przecież on jest moim zdaniem z oczywistą oczywistością podstawowy i narzucający się.
3: Rafale, no tutaj, jak ja rozumiem, ty mówisz o tym, że w polityce ważna jest sprawczość, tak? I trzeba zawsze wyznaczać priorytety i to jest oczywiste.
2: I realnie dobierać narzędzia do celów, które chce się osiągnąć. No jeżeli celem była zmiana polityki historycznej Ukrainy, to pewnie osiągniemy coś dokładnie odwrotnego.
3: No właśnie, nam, tak mi się wydaje, najbardziej zależy na właśnie na tej polityce historycznej, ale w takim ujęciu właśnie pochowania ofiar, badania i przede wszystkim wyznaczenia na poziomie takim merytorycznym wniosków z danej tragedii, z danych wydarzeń, ludobójstwa z lat 40. Niemniej jednak na daną chwilę myślę, że to po prostu ulegnie całkowitemu zniszczeniu. A i tak na koniec takie pytanie. Dlaczego akurat po 20, a tak naprawdę po 30 latach temat właśnie tej, tego ludobójstwa jest tematem tak wszechogarniającym. No, my dobrze przecież pamiętamy sytuację sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie ten temat był domeną specjalistów, ewentualnie rodzin pomordowanych. A teraz mam wrażenie, że co drugie, jak nie każdy obywatel jest specjalistą od Wołynia, Galicji Wschodniej, OUN, UPA i ukraińskiego integralnego nacjonalizmu.
2: No, myślę, że na to nałożyły się właśnie szereg czynników. Między innymi ta niewątpliwie ciężka praca kretów rosyjskiej propagandy i wojny kognitywnej, która jest prowadzona w Polsce praktycznie bez żadnego oporu, ponieważ ani rządzący, ani opozycja, poza instytutami analitycznymi, które tam analizują statystycznie udział botów rosyjskich, nikt się temu nie przeciwstawia. W związku z tym jesteśmy wystawieni na taką propagandę. Do tego dochodzi oczywiście roszczenie Polaków wobec Ukraińców, całkowicie usprawiedliwione i zrozumiałe, ale właśnie no w duchu tej postawy, którą państwu zaprezentowałem w słowach premiera Jana Olszewskiego, prawda? A nie tej, której depozytariuszem jest Leszek Miller, bo Leszek Miller to jest taki Sowiet narodowy, który wzbudza w nas resentyment iście PRL-owski. Pamiętamy łuny w Bieszczadach. Ja myślę, że ten komponent w cudzysłowie patriotycznej świadomości polskiej jest bardzo ważny. Po prostu dopuściliśmy do tego, żeby koryfeuszem patriotyzmu wobec Ukrainy stali się takie odrażające kreatury jak Leszek Miller, prawda? Oddaliśmy nasze myślenie, nasz sposób patrzenia. I trzeci element, no to jest eksplozja sympatii narodowych, w których ten stosunek do narodów rzeczpospolitańskich spotyka się trochę z moczaryzmem PRL-u i one razem się napędzają. I w sumie te trzy elementy dają ten niesamowity koktajl, tę spienioną falę antyukraińskości, którą niestety politycy prawicy postanowili osiodłać. Oni postanowili dać się nieść na tej fali, wzmacniając ją. Uczciwie mówiąc, no to jest działanie na granicy sabotażu polskiej racji stanu, bo przecież oni ani tej fali nie wykreowali, ani jej nie kontrolują. I co więcej, tak naprawdę też nie wiedzą, dokąd ona ich zaniesie. A może ich zanieść na kompletne manowce w miejsce, w którym zagrożone będzie sama egzystencja państwa polskiego. To jest igranie z ogniem w momencie, w którym tak naprawdę dzięki Ukrainie nasz obszar jeszcze nie płonie, a zapłonąć może w każdej chwili.
0: I myślę, że tymi słowy dość wymownymi zakończymy tę rozmowę. Rafał Dzięciołowski w komentarzu decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Zeleńskiemu orderu Orła Białego. A przypomnijmy jeszcze, a może jeszcze nie, nawet ta informacja nie była podawana, że lista ukraińskich polityków, którzy oddają polskie odznaczenia, na razie zawiera 3 nazwiska. To Sybicha, to jest Dudanow, to jest ambasador Bodnar Ukrainy w Rzeczypospolitej i być może ta lista będzie jeszcze dłuższa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Kłaniam się nisko. Do widzenia państwu.

0: Przejęzyczyłem się. Dudanow, nie Budanow. Artur Żak jak zwykle wszystkiego pilnuje, ale teraz już zmieniamy temat, zmieniamy okolice. Olga Siemaszko dzisiaj na samym końcu audycji się pojawiła, za co cię bardzo przepraszamy. Jaka pogoda w Wilnie i co przygotowałaś dla naszych słuchaczy? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wiedzą słuchacze. W Wilnie jest tak lato, naprawdę bardzo dobra pogoda. No a jeśli chodzi o tematach białoruskich, to teraz wszyscy zastanawiam się, czy Łukaszenka przystąpi do wojny i w jakiej roli, bo presja jest wywierana na niego ze wszystkich stron. Wczoraj Władimir Zieleński ogłosił, że daje Łukaszence tydzień na usunięcie z granicy retransmiterów, które pomagają kontrolować rosyjskie drony i naprowadzić je na cele cywilne w Ukrainie. Jeśli Białoruś dobrowolnie tego nie zrobi, zrobimy to Ukraińcy. Przypomnę, że Ukraina już wcześniej ogłosiła, moim zdaniem to było w lutym, że wyłączyła retransmitery na białoruskim terytorium. No i drugie, co powiedział Zieleński, to szczegół Łukaszenka, aby nie sprzedawał benzyny Rosji. Prezydent Ukrainy nie sprecyzował konsekwencje, ale można założyć, że konsekwencje poniosą dwie rafinerie na terenie Białorusi. I jedna z nich znajduje się przy granicy białorusko-ukraińskiej. Nie mogę powiedzieć, że paliwo sprzedawane przez Białoruś w jakiś sposób zrekompensuje niedobory paliwa w Rosji. Jego wolumen jest bardzo niewielki, ale zupełnie inna sprawa, jeśli paliwo to jest sprzedawane na potrzeby wojskowe, to znaczy do armii rosyjskiej. Białoruś jeszcze nie odpowiedziała na oświadczenie, na ten ultimatum Zieleńskiego w żaden sposób, ale już widzimy reakcję białoruskiej propagandy. Tak naprawdę powiem, że propaganda w tym tygodniu nie jest takim papierkiem lakmusowym reakcji władz Białorusi. Widać to w innym incydencie. W środę pojawiła się wiadomość o ataku drona na autobus, przewożący białoruskie dzieci. До здарження дійшло в обводі Бранським, то в Росії. Діти подорожували над море до російського Геленджику. Єдна кобіта та вижишонця групі згинела. Шестеро дітей зостало ранних. І в Росії на тих міст вибухла хістерія з такого поводу. Навіть Путін, який через три дні не зареагував ще на атак на Москву, скоментував ситуацію з białoruskimi dziećmi, nazwał ukraiński reżim terrorystycznym i powiedział, że nie można tego pozostawić bez odpowiedzi. To chyba po raz pierwszy, jeśli tak dobrze pamiętam, że los białoruskich dzieci tak bardzo zaniepokoił Putina. Wpływ Росії на ціла та ситуація є дуже відочним. Відать же уші Росії з того інциденту. І це є цілем. Цілем є, по-перше, виварці пресії на Лукашенка, аби прилучився до війни. І, по-друге, то вплив на опінію публічно на Білорусі в віднесенню до українців. Бо не ж сам Лукашенка в всіх останніх вивядах повтаже, що білорусіні ніколи не будуть вальчити з українцями, що не пощагаємо їх як у врогів, і що родини білорусінів і українців мішкають по обу сторонах границы. И по тих виповедях є шмат історія з автобусом. Треба однак признати, що владзе білоруське розуміє натуру тієї провокації. Лукашенко був змушений попшити теорію, що дрон є український, але не повідомив, що вищелений є з українцями, що та натак зостав зорганізований через Україну. Беларусь не спешится с внесками, следство есть в току. Министерство справ заграничных залетело обывателям, абы не подражевали до регионов российских, где могло бы быть то небеспешнее, а группам детей так в сумме заказано опущение Беларуси. Украина оповедяла теж на тен атаку автобусовую, ствердила, что в тамтым шассе была, а то была среда рана, не выстрелена жадных дронов в обводе Бранським і назвала ту операцію інформаційним операціям Москви. Івра саме ж до білоруської пропаганди впевнена папера російські нарації і виваляла така подобна хістерія в медіах білоруських, пропонує з одвіт українцям. І в той спосіб вона проводить грає інформаційна пшетівка владцям, які досить спокійно скоментували інцидент. І зараз ж видать виражнє, що акцент пшесунув на заліцення до того, що він це унікання подорожі в небезпечні регіони, але ще ніхто тварці не мові о можливій російській провокації. І вросаєнс до ультиматум Зеленського, якщо ходив Лукашенце, то очевидно не знищив він жодної російської інфраструктури на границі білорусько-української, бо встановило б для нього загроження зі сторони Росії, але він має ще 6 днів, щоб спробувати розв'язати цей проблем. Він бензі пробував виграти час до евентуальних негоціацій поміж Україною і Росією і до евентуального підписання порозуміння покоєвого. Войтку?
0: Ольга Siemaszko z Wilna, mamy bardzo mało czasu. Jest godzina 10:52 minuty, a Artur Żak jeszcze chciałby zadać pytanie.
2: Cześć Olu, ty już częściowo odpowiedziałeś na moje pytanie a propos właśnie tych niebezpiecznych regionów. No, dla każdego, kto obserwuje wojnę od 2022 roku, to teren obwodu Briańskiego nieraz był miejscem ataków i działania ukraińskich środków napadu powietrznego. Więc tutaj widzę, że oni zareagowali. Ale powiedz mi, czy są jakieś informacje na temat tych wydarzeń z lutego, o których ty mówiłaś, a mianowicie to, że Ukraina wtedy bezpośrednio zarzuciła stronie białoruskiej wykorzystywanie terenu Białorusi do tych retransmitorów, do sterowania, czy też do łączności dla bezzałogowych statków powietrznych rosyjskich. Wtedy Ukraina powiedziała, że Ukraina je zlikwidowała. W jaki sposób, tego nie wyjaśniono. Nie był to prawdopodobnie bezpośredni atak, ale czy są jakiekolwiek rozmowy na ten temat w przestrzeni białoruskiej, że do tego doszło w lutym, że Ukraina ma zdolności do przeciwdziałania na terenie Białorusi?
1: Ні, повім так, що віми та історія вилучена від сторони української. Так, Зеленський повідомив о знищенні та інфраструктури російської вздовж границі білорусько-української. Повідомив, що та інфраструктура зостала знищена через сили збройні України. Але ніхто на Білорусі не повідомив нічого на цей темат. Очевидно, я теж чекала якихось таких офіційних інформацій, що може там войска, білоруська армія скоментує це, щось Лукашенко там щось пов'є. Але ні, не було жодних інформацій, він не віми, як та інфраструктура зостала знищена. Але повім так, що сторона білоруська не повідомила, що була знищена, і не повідомила, що не була знищена. Він можна так помислити, що щось відбувалося, але білоруські влади отмовчали.
2: Czyli w sumie można założyć, że jeżeli by było jakieś działanie kinetyczne na terenie Białorusi, to Białoruś by pewnie zasygnalizowała, że
1: nie,
2: było...
1: Nie można tak powiedzieć, bo wiemy... Nie, bo tak wiemy o incydentach z dronami, które spadają na Białorusi, ale na Białorusi jest zakaz informacji na ten temat. Już później, tam po kilku miesiącach Łukaszenka może powiedzieć, że jakiś tam dron spał, в якомусь обводі, щось ушкоджено, але маємо такий заказ інформації, ніц не відомо, що сиде на терені Білорусі, якщо ході о тих дронах, о знищенні інфраструктури, бо навіть з мішканцем заборонено вміщити якісь дзенча, якісь фільміки в медіах сполічностьових, а зато просто можна потрапити до в'язнення.
2: No, wiemy na daną chwilę tylko tyle, że faktycznie jakość łączności rosyjskich dronów lecących właśnie w okolicach granicy białoruskiej, zmierzające przede wszystkim do centralnej Ukrainy, przede wszystkim do Kijowa, się zasadniczo pogorszyła po tych deklaracjach zarówno Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, jak i Zeleńskiego.
1: Ну так, віємо, і зараз ж відео, для чого Росія потребує та інфраструктура, бо якщо так послухати виповіді російських ужинників, російських військових, то зараз цілем росіян є інфраструктура логістична на заході України. І очевидно, то Латвія зробить з територією Білорусі.
0: Olga Siemaszko z Wilna, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj było trochę dłużej niż zwykle, a Artur Żak chyba wiadomości ukraińskich już za dużo nie powie. I przy tej okazji przypominamy, jutro o godzinie 17 na antenie Radia Wnet, jak zawsze Czarne Niebo, również w kanale YouTube'owym Czarnego Nieba. Przypominamy o Twitterze, czyli X-ie Czarne Niebo News. Jest godzina 10:57, Arturze, więc coś jeszcze może zdążysz powiedzieć z tych rzeczy, które przygotowałeś na dzisiaj?
2: Wiele z najważniejszych informacji omówiliśmy tak naprawdę w trakcie trzech rozmów przeprowadzonych dzisiaj zarówno z Olą, jak i z ekspertami, czyli z Rafałem Dzieciłowskim i panem Jakubikiem. Ważna informacja nie bezpośrednio z terenu Ukrainy. Po szczycie G7 prezydent Francji Emmanuel Macron udzielił wywiadu, w którym w sumie chyba po raz pierwszy tak otwarcie lider świata zachodniego powiedział o Anchorage i o tak zwanym duchu Anchorage, na który tak bardzo często powołuje się Kreml, i de facto potwierdził to, że ustalenia w Anchorage pomiędzy Trumpem a Putinem z powodu tego, że Trump był przekonany, że Ukraina padnie, że Ukraina nie przetrwa przede wszystkim tamtego sezonu zimowego, mówiły właśnie o takim totalnym przymuszeniu Ukrainy do kapitulacji w tym przypadku i do oddania tych terenów, o które występowała Federacja Rosyjska. A przypomnę, że to są tereny czterech obwodów ukraińskich plus Krymu. W tym przypadku także, dlaczego wymieniam Krym, bo chodzi także o uznanie na poziomie międzynarodowym danych terenów. Więc to faktycznie wywołało pewną burzę, ale w takim sensie, że po prostu ta tajemnica Poliszynela została bezpośrednio przez prezydenta Francji potwierdzona i wyartykułowana w telewizji francuskiej. Wojtku?
0: Mi, Arturze, zabrakło jeszcze więcej na temat reakcji Turbo Z Patriotów na latające spotki w Moskwie. No, ale może jeszcze damy radę to nadrobić jutro. Zobaczymy. Jest godzina 10:59, a zatem program wschodni już dobiega końca. Artur Żak z Lwowa, no dzisiaj właściwie prowadzący program wschodni, Igor Toporowski realizował audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, a za chwilę Sztuka jest magią i Joanna Rawik. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i przypominamy, jutro 17:00, Czarne Niebo na antenie Radia Wnet.

0: Reklama.
1: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
10: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
10: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: To była autopromocja.

0: magią.
1: Tak, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest osoba bardzo niezwykła, no przyjaciel mojego Witusia, Tomek Borkowski. Tomek, aktor, reżyser, człowiek dubbingu, w ogóle silnie radiowy, ale powiedz mi, bo właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że mieliście takie spotkanie koleżeńskie twoich kolegów ze szkoły teatralnej. Opowiedz o tym.
2: Dzień dobry, Joasiu, dzień dobry, witam państwa. Tak, faktycznie. Po 25 latach od zakończenia Akademii Teatralnej w 2001 roku spotkaliśmy się z całym rokiem po raz pierwszy. Większości osób nie widziałem od tamtej pory i to było spotkanie na wskroś przyjemne i na wskroś satysfakcjonujące. Oczy nam się śmiały, wszyscy ładni.
1: To
2: nie wiem, dlaczego o tym mówię, ale wszyscy ładni.
1: I się lubicie i wszyscy?
2: Myśmy się nie zawsze lubili. Bo sami uznaliśmy siebie za rok dość niedopasowany, co nie przeszkodziło nam z tak wielką sympatią i radością czerpać z tych wspomnień. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, Joasia wie to na pewno, że 4 lata w takiej szkole jak Akademia Teatralna czy Akademia Muzyczna to jest 20 lat życia. To jest 20 lat życia. Tam się po prostu działo tyle. No i tych wspomnień rozmaitych przerobiliśmy mnóstwo. Nie ukrywam, że zacząłem od prowokacji pewnej to spotkanie, żeby całe napięcie z tych, którzy je jeszcze posiadali, spłynęło. Więc uderzyłem w nuty romansowo-erotyczne i natychmiast wszelkie blokady popuszczały. Było to wspaniałe spotkanie. Nie było kompletu, Ale ci, co nie byli, zostali ślicznie usprawiedliwieni, a cała reszta bawiła się znakomicie i mam wrażenie, że nie tylko ja, ale każdy uczestnik tego spotkania będzie chciał spotkać się po raz kolejny.
1: A kto na to wpadł, żebyście się spotkali pierwszy raz po 25 lat?
2: Zrobiły to dwie cudowne koleżanki, Marta Zygadło i Ania Chrostowska, które z tego miejsca gorąco pozdrawiam.
1: Zygadło ojciec był muzykiem w orkiestrze Rachonia.
2: Nie wiem, czy to jest ten sam człon rodziny.
1: Nieważne. Tak. I kto tam jeszcze był na roku z tobą?
2: Na moim roku jest mnóstwo znakomitych ludzi. Taka paczka, w której przeszliśmy te 4 lata, najbliższa memu sercu, to jest Andrzej Andrzejewski, Borys Szyc i Rafał Gąsowski. Rafał Gąsowski, którego zresztą na spotkaniu od razu
1: wynagrodziłem. A czy on coś ma wspólnego z Piotrem Gąsowskim?
2: Nie, natomiast jest to człowiek wierszalina. Człowiek wierszalina, który kiedy zdecydował się odejść od nas chyba na trzecim roku, w pierwszym roku zdobył Złotą Maskę i myśmy to bardzo długo omawiali z taką życzliwą zazdrością, że zobacz, jakaż droga niesamowita.
1: Tu trzeba przypomnieć, bo nie wszyscy wiedzą, czym był Teatr Wierszalin, nadal jest, prawda?
2: Jest w dalszym ciągu, świetnie funkcjonuje. Teatr zdawać by się mogło na uboczu za Białymstokiem.
1: Tak,
2: ale,
1: koło Supraśla.
2: Właściwie w samym Supraślu. Tak, piękny dom, piękny budynek, piękny teatr.
1: Tak.
2: Niewielka widownia, ale myślę, że jak ktoś raz otarł się o taką estetykę, to albo się w niej może zakochać, albo ją porzucić. Ja się zakochałem.
1: Taka odmienność.
2: No dużo tam jest ludowości, dużo takich naszych pierwotnych, nie wiem, z Piasta, z dziada, pradziada niemalże, mam wrażenie, jakichś takich kolorów i estetycznych, i walorów również filozoficznych. Wspaniałe dzieła robią. No dziady ich rejestrowane nie tak dawno dla teatru telewizji, no odbiły się szerokim echem. Świetnie grane, świetnie.
1: A to już było emitowane?
2: Było, ale jest dostępne na stronach.
1: Jakoś
2: polecam wszystkim te dziady. Niesamowita robota. No więc było nas na tym roku sporo, dużo wspaniałych koleżanek, Ewelina Żak, wspomniana Marta Zygadło, tak. Ewa Andruszkiewicz, no cała masa wspaniałych ludzi, Gosia Oracz, etc., Dariusz Wnuk, Marek Żerański, no jest nas tam trochę, skończyło nas chyba 16 osób, zaczęło 24.
1: A wspomniałeś, że na studiach to jakoś tak, no jak to na studiach, to są jakieś bliższe kontakty, dalsze, tego lubisz bardziej, tego mniej, prawda?
2: Myśmy byli grupą, moim zdaniem, jakby cudacznie dobraną, w cudzysłowie, bo to los dobrał, znaczy ludzkie decyzje, ale nikt nie pytał nikogo o zdanie, w jakiej grupie czułby się najlepiej.
1: Ten sam rok.
2: Takie różnice charakterów, estetyk, gustów, wszystkiego, wrażliwości. Natomiast ładnie powiedział Darek Wnuk na spotkaniu, że chyba to on powiedział, jeśli nie, to autora tej myśli proszę o wybaczenie. Mianowicie powiedział, że zobaczcie, myśmy nigdy się nie pożegnali, dlatego drzwi nie zostały zamknięte. Bo myśmy się faktycznie nie pożegnali ze sobą.
1: No tak, bo powiem ci, jak człowiek pozostaje w branży, to jednak istnieje, przynajmniej, no ja jestem bardzo starożytna w poglądach też w pewnym sensie, pozostaje jakaś taka bardzo silna więź, która jest nie do usunięcia.
2: I ona się objawiła na tym spotkaniu właśnie, jakby nawet może wbrew woli. Po prostu przeżyliśmy wspólnie bardzo dużo. A cóż więcej łączy ludzi, jeśli nie wspólne doświadczenia, emocje, rozwój, napięcia, ależ owszem, dlaczego nie? To wszystko w jednej zupie, ale spędziliśmy dużo razem czasu, jesteśmy częścią swojej historii. Mhm. I po latach to chyba pachnie inaczej, lepiej. Bo tak. Trudno się gniewać na cokolwiek, co los przyniósł tak gęstego, tak esencjonalnego, tak wartościowego.
1: A powiedz mi, Tomek, kiedy zacząłeś się interesować reżyserią? Wcześniej, na wczesnym etapie, czy trochę później, jak to u ciebie
2: Jasiu,
1: było?
2: To jest chyba tak. Nigdy nie odpowiedziałem sobie na to pytanie, szczerze mówiąc.
1: A widzisz, to teraz odpowiem.
2: Ale myśl przybiegła natychmiast.
1: No.
2: Całe życie byłem również choreografem. Od szkoły teatralnej.
1: A dlaczego byłeś choreografem?
2: Bo byłem tancerzem z dawnych, dziecięcych lat. Pasjonował mnie taniec. I Pina Bausz, i Sasza Walc, i wspomniany dziś na korytarzu Barysznikow. I tym wszystkim żyłem od dziecka. Więc od szkoły teatralnej stałem się takim samowolnym trochę układaczem scen, układaczem kompozycji.
1: A w szkole
2: ruchowych.
1: Tu w Warszawie mieliście balet klasyczny?
2: Tak. Pani Anna Staszczak, którą z tego miejsca również bardzo pozdrawiam gorąco, prowadziła ze mnie przez 2 lata takie zajęcia.
1: Tak.
2: No więc to się stało samorzutnie, że tak powiem, a potem przez szkołę i po szkole wielu znajomych reżyserów czy pedagogów po prostu już używało tej mojej chęci, czy umiejętności może też jakiejś do układania scen, zwłaszcza abstrakcyjnych, lubiłem to najbardziej. Mówiłem, że od tańców Maciej Józefowicza, wspaniałego, a od pomysłów, na brak pomysłu Maciej mnie. I tak, czy Agnieszka Glińska, czy wielu innych reżyserów, Jurek Bończak zawsze bierze mnie do swoich spektakli, żebym tam coś pędzelkiem pomazał. I tak myślę, że od choreografii do reżyserii ten krok jakoś naturalnie chyba przebiegł. Przesunął się ten krok do przodu. No bo to jest właśnie poniekąd podobna robota. Pogłębiona intencjami.
1: A to dlatego, że ty w twoim głowie i w twoim organizmie masz ten taniec z tego, co ja się teraz dopiero dowiaduję. A zadam to pytanie, dlatego, że byliśmy niedawno, to była premiera chyba w tym Centrum Kultury Alternatywy na Ursynowie. Twój spektakl Zobaczyć piosenkę. Spektakl taneczno-muzyczny Radio na Wizji.
2: Tak.
1: To jest niesłychane widowisko, bo to jest coś więcej niż teatr, bo to jest silnie multimedialne i powiedz mi, jak to znaczy, troszkę wiem, bo rozmawiałeś o tym z Witusiem, ale jak to konkretnie wymyśliłeś to wszystko, całą koncepcję?
2: Przyznam, że odpowiedź jest trochę podobna do takich odpowiedzi mis, które muszą powiedzieć, co jest dla nich ważne.
1: Tak.
2: Albo tym, którzy dziękują po otrzymaniu Oscara czy innych nagród. Zaczęło się od mamy. Zaczęło się od mojej mamy. Moja mama jest wspaniałą artystką, wokalistką, roztańczoną osobą, pełną radości i wewnętrznego piękna, zewnętrznego zresztą także, bo chociaż jest 70-latką, to ciągle mam wrażenie, że można by ją uznać za moją starszą siostrę.
1: To jest genetyczne u ciebie.
2: I muszę powiedzieć, że moja mama jako fanka wszelkich talent show, mam wrażenie, że ona kolekcjonuje talenty w ogóle.
1: I
2: wysyła mi tych filmików zawsze w brud. A zobacz, posłuchaj tego, a zobacz tego, a popatrz na tą.
1: Tak?
2: I tak sobie pomyślałem. bardzo się tym podnieca. Nawet wysyła chyba SMS-y, chociaż radzę, żeby tego nie robiła. Biorąc udział, pozorny udział w doborze zwycięzców. W każdym razie i zorientowałem się, zwłaszcza w momencie, w którym 3 lata temu chyba zaczęła uczyć się angielskiego. Pewnie po cichu myślała o Voice of Senior. Może ciągle myśli. Chyba chce się z tym zmierzyć, chociaż bardzo się tego boi. I próbowałem ją w tym wesprzeć, z tym angielskim. Nie szło łatwo. I zorientowałem się, że pokolenie mojej mamy, tak zakochanej w talentach, w ludziach utalentowanych, jest pewna luka w rozwoju.

0: takich przebojów właśnie, nie wiem, jak Stayin' Alive Bee Gees'ów, czy Tina Turner Private Dancer, czy Metallica Nothing Else Matters, czy Adele, żeby zrozumieć głębiej. I kiedy zacząłem się wczytywać w te teksty, odkryłem w nich olbrzymi potencjał teatralny. I tak się, można powiedzieć, krok po kroku historia bohatera, który jest trzonem tej opowieści, radiowiec z Nowego Jorku, zaczęła układać sama. I dlatego też na tej premierze pozwoliłem sobie mamie podziękować na końcu, co Jasiu pewnie słyszałaś.
1: Tak, tak, tak.
0: W sposób szczególny poprosiłem o brawa dla niej, bo ona jest właśnie początkiem tego spektaklu dla mnie.
1: Tak, bo myśmy byli zaskoczeni, jak to się zaczęło, no bo wiedziałam, że premiera twojej kreacji aktorskiej, reżyserskiej i tak dalej, ale to nagle mnie zaskoczył ten Nowy Jork i myślę, a właściwie dlaczego Nowy Jork, wiesz, bo mnie razi nadmiar angielszczyzny, w ogóle anglosaskiej materii w naszych mediach, bo ja uważam, że może dlatego, że ja kocham tę europejską kulturę, bo to dopiero, wiesz, zajmując się od lat właśnie piosenką, głównie francuską, ale nie tylko, ja widzę olbrzymią przepaść, jaka dzieli te dwie kultury, mimo że one się bardzo przenikają, szczególnie w ostatnich dekadach z powodu mediów. A co ty o tym sądzisz?
0: Ja mam swój przykład ulubiony na tę różnicę. Kiedy Sting śpiewał w jednej z ulubionych moich piosenek w końcówce I'll be watching you, czyli będę cię obserwował, tak, będę cię podglądał. To kiedy Amerykanie zrobili cover, swoją wersję tego utworu, no, to artysta śpiewa I'll be missing you, co nie znaczy mniej więcej nic. Więc też widzę te różnice. Natomiast zobaczyć piosenkę, część pierwsza, którą zrobiłem, a której, Jasiu, byłaś uczestnikiem, tak, na widowni, jest tylko pierwszą częścią. Chciałem zacząć od tego, co towarzyszy mi od dziecka, czyli tych utworów, przy których bawiłem się od podstawówki. Część z nich to są utwory, przy których bawiłem się z kaset rodziców. Więc to jest ukłon wobec z tego początku. Już w przygotowaniach są części następne, które będą twemu gustowi schlebiać, moim zdaniem, dużo bardziej, bo będzie i zobaczyć piosenkę francuską, to i właśnie zobaczyć piosenkę włoską, i zobaczyć piosenkę hip-hopową również.
1: No tak.
0: Więc pojedziemy, mam nadzieję, przez lata polecimy w te różne strony, żeby opowiadać ludziom, o czym to jest, albo przynajmniej spróbować o tym opowiedzieć. Z choreografią oczywiście, przecież bez tańca ten spektakl,
1: no,
0: by
1: jasne,
0: nie istniał.
1: Ale słuchaj, ten taniec u ciebie jest tam na bardzo wysokim poziomie.
0: Wziąłem najlepszych tancerzy.
1: Słuchaj, chwilami to jest wręcz akrobatyka.
0: Tak.
1: Wiesz, to są niesłychane rzeczy, niespotykane w teatrze, bo takie rzeczy się widzi w balecie, w operze gdzieś, prawda?
0: Łączenie sztuk zawsze było moim marzeniem i moją pasją. I w tym celu trafiłem na najlepszą możliwą grupę tancerzy. Każdy z nich ma klasę S międzynarodową. Mówię o Ani Głogowskiej, Sarze Janickiej, Michale Danilczuku. No to są wybitni tancerze, klasa światowa.
1: Tak,
0: więc
1: tak,
0: można powiedzieć, że to, że wymieniasz mnie w tym gronie, jest zaskakujące, miłe, choć trochę niezręczne, bo wierz mi, że ego schowałem w czasie prób, w których choreografką Ania Głogowska będąc, schowałem ego tak głęboko, że bałem się, że nie znajdę. Już mam prawie 50 lat, a los, właściwie sam sobie ten bicz ukręciłem. Zacząłem tańczyć, no, na Boga.
1: Tak,
0: trochę
1: tak,
0: późno, ale lepiej późno niż wcale.
1: Tak się mówi.
0: Tak się mówi, ja wiem, że to chytre jest.
1: Ale wiesz co, Tomek, i takie zaskakujące jest to twoje wystąpienie, bo tu idą te muzyki w nagraniach oryginalnych, te wielkie światowe hity, a tu nagle ty po wykonaniu jakichś tam ewolucji choreograficznych nagle siadasz i śpiewasz a cappella przepiękną piosenkę Seweryna Krajewskiego.
0: Jedną z najpiękniejszych. Chyba.
1: Jedną z najpiękniejszych.
0: Polskich piosenek w ogóle.
1: I to jest, tak, tak. I to jest tak osobiste i to jest takie, właśnie to mnie najbardziej zachwyciło, że dokonałeś tak ekstremalnego kroku, że oddaliłeś się od tamtego wszystkiego i nagle i to za grosz, za dyszki, nie ma nic. Przepięknie śpiewasz.
0: Bardzo dziękuję.
1: A cappella nie jest łatwo śpiewać, wiesz. Ja coś o tym wiem trochę.
0: Tak sądzę.
1: I słuchaj, i to mnie zdumiało, a ty mi tu teraz, jak czekaliśmy na korytarzu chwilę, a ty mi mówisz, że tam były sprzeciwy.
0: Tak, ale to jest
1: to
0: nieistotne.

0: A Wnest?
1: Te sprzeciwy, no, to była moja, to jest mój debiut reżyserski.
0: Ach, to jest twój debiut.
1: To jest mój debiut po latach choreografii. To jest debiut reżyserski, więc...
0: To bardzo ważne.
1: Wielkiej mocy, jakiejś takiej aroganckiej mocy decydowania w sposób bezkompromisowy o tym, co ma być, a nie być, nie uprawiałem. Prosiłem o dialog w każdej kwestii moich wspaniałych artystów, ale tu postawiłem na swoim z wielu powodów. Pierwsze to jest powiedziane przez nas oboje. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek w ogóle polskich, moim zdaniem.
0: Tak.
1: Mówimy oczywiście o Uciekaj moje serce.
0: Tak.
1: Drugi powód to w opowieści bohatera, jeżeli szukać przełomowego momentu, tak w historii o tej opowieści, jak nawet w estetyce, czy we wrażeniowej przestrzeni tego spektaklu, wszystko głośno, dużo, jak sama powiedziałaś.
0: Tak,
1: i nagle cisza. Wydaje mi się, że spotkanie z tą ciszą tak ważne dla widza, jak dla mojego bohatera, którego tam gram i o którym opowiadam. Moment podjęcia decyzji, jakiejś takiej drobnej wiwisekcji tego, co było, stanięcia tu i teraz i mocy, której dzięki tej piosence również nabiera do zdecydowania o aktywnym podejściu do swojego życia, o wzięciu na swoje barki odpowiedzialności. Tam jest takie zdanie, które cytuję w spektaklu i które bardzo lubię. I ono jest chyba nawet na naszych wizytówkach reklamowych rozmaitych. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć podejmować dobre decyzje. I tego się trzymam.
0: Tak, ale to jest wspaniałe. Ja ciągle jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiesz, kiedyś przed laty wysłała mnie moja redakcja, bo gdzieś tam dziennikarstwo uprawiałam z jakimiś zagranicznymi dziennikarzami na spektakl Metro. I to było dla mnie straszne, bo ci młodzi wrzeszczeli, krzyczeli, prawie nic z tej muzyki do mnie nie dotarło. Po latach, jak rozmawiałam z Robertem Janowskim, bo byłam u niego w programie, ja mówię, jak to? On mówi, no to było straszne, to było męczące, bo myśmy prawie sami siebie nie słyszeli. I ty wyjmujesz z tego gatunku to, co trzeba i robisz takie połączenie. To jest wspaniale i wydaje mi się, dużo to gracie. To jest trudne technicznie chyba.
1: To jest nasza przyszłość. Tak. Byłaś na premierze.
0: Właśnie.
1: Był set premierowy, 4 spektakle. I teraz czekamy na jesień.
0: Tak.
1: I dopiero od jesieni zaczynamy trasę z tym spektaklem, zobaczyć piosenkę Woli 1, czy też część pierwsza. Będziemy każdego miesiąca grali to właśnie w Domu Kultury Alternatywy na Ursynowie. Wspaniały obiekt. Fenomenalna scena, widownia.
0: Wspaniały, tak.
1: A więc każdego miesiąca
0: tam jest bardzo dobry dyrektor.
1: Tam pracuje mnóstwo wspaniałych ludzi oddanych sprawie. To jest Dom Kultury.
0: A wiesz, ja lubię, że ja tam będę śpiewać. Ja tam,
1: właśnie
0: mimo
1: słyszałem,
0: że ja przestałem śpiewać, ale wystąpię w jubileuszu Orkiestry Kameralnej Romantika Ani Wróblewskiej.
1: Niezły pojedynek. Ja byłem przygotowany na ten strzał. Tutaj kręcący nas z boku przyjaciel Witold Pilarowski wie, że ja wiem i miałem wystrzelić tutaj z kolta, ale zabrałaś mi to. Tak, wiem, że z orkiestrą będziesz wykonywać. Mogę spytać, jaki utwór?
0: Tylko romantyczność.
1: Tylko romantyczność.
0: Bo orkiestra się nazywa Romantika. A poza tym ja przestałem śpiewać, bo powiedziałem, w epidemii śpiewać każdy. Nie. O właśnie, o tym porozmawiajmy. Ja bardzo studiuję głęboko sprawę tak zwanej tremy, czyli stresu, który towarzyszy każdemu w tych dokonaniach. I zwłaszcza, że ostatnio dopiero dowiedziałam się, że takie giganty jak Presley, kto tam jeszcze, Pavarotti. I że oni umierali ze strachu.
1: Tak. Sinatra nie czuł stresu podobno.
0: Sinatra? To może tak, ale to była inna struktura.
1: Inna konstrukcja zupełnie.
0: A co ty o tym sądzisz? Jaki ty masz do tego? Jak stosunek? Jak ty to odczuwasz?
1: Ja sobie kiedyś wytłumaczyłem to w ten sposób.
0: No.
1: Pojawia się oczywiście za każdym razem i chwała Bogu, bo
0: no
1: on dowodzi ten stres wyjątkowości sytuacji.
0: On mobilizuje.
1: Ale to, że co robi ze mną, to jedno, ale jest dowodem na wyjątkowość i nieoczywistość sytuacji, w której się człowiek znajduje.
0: Tak.
1: Ten stres, czyli odpowiedzialność, bo tam jest olbrzymia odpowiedzialność pod tym stresem.
0: Tak.
1: Przyszli ludzie, wydali pieniądze, albo nie, niech to będzie nawet for free, jak to się mówi, za darmo.
0: Tak.
1: Wszystko jedno, przyszli, nie musieli, mogli włączyć sport, mogli pójść na spacer, mogli bawić się z dziećmi, przyszli do teatru, na koncert. Należy im się z tego tytułu olbrzymi szacunek. No i ta odpowiedzialność, która wisi w powietrzu, ona moim zdaniem ten generuje stres na ten poziom wysoki, śrubuje gdzieś. Ale ja go lubię, jestem od tego stresu uzależniony.
0: Ty go lubisz?
1: Ja jestem uzależniony.
0: A ja się go boję.
1: On niknie przecież w momencie rozpoczęcia występu. On jest tuż przed.
0: Tak. A powiedz mi, a jak jest, bo oglądaliśmy ciebie w znakomitym spektaklu Ferdy Durkę w Och Teatrze. To jest tak wspaniały spektakl. On jest tak świetnie grany. On jest tak znakomity, taki lekki, choć widać, przecież też tam skaczecie, wiesz, po tych stolach. Dzieją się różne rzeczy. Właśnie, wy to często gracie.
1: To gramy często i bardzo się z tego cieszę. Ten spektakl też ewoluował niezwykle, zwłaszcza w ostatnich dniach przed premierą.
0: Właśnie, ja wiem, że tam Krystyna Janda
1: wkroczyła. Krystyna Janda nam pomogła, ale generalnie jej gust, to jak kieruje tym teatrem, teatrami.
0: Tak. Tak, to są znakomite teatry.
1: Tam bardzo często wspomnę na przykład spektakl, który ty też widziałaś, Koniec Czerwonego Człowieka.
0: Nie, my się dopiero
1: wybieracie się dopiero
0: tak,
1: na to. To na przykład odwaga
0: tak,
1: żeby sięgnąć po tym, przecież od czasu wojny rosyjsko-ukraińskiej stało się niezręcznym używanie tekstów ze wschodu, czy to białoruskich, czy rosyjskich, śpiewanie piosenek, tak jakbyśmy zapomnieli, że przecież tam stoją za tym artyści, wspaniałe biografie, wielkie talenty.
0: No właśnie.
1: Jak to ma niewiele wspólnego z pogardą wobec drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie.
0: Tak.
1: No i pani Krystyna pierwsza, mam wrażenie, odważyła się sięgnąć po fenomenalny tekst nagrodzonej Noblem Literackim Swietłany Aleksiejewicz. Napisała książkę Świat Second Hand. Dojmująco smutne. Tak. Adaptacja teatralna powstała w języku czeskim i przetłumaczona na polski. Koniec Czerwonego Człowieka. Kocham ten spektakl. Wystarczyło...
0: Powiedz, o co tam chodzi?
1: No to jest wiwisekcja mentalności rosyjskiej i to współczesnej, która wcale nie tak bardzo się okazuje różni od tych naszych skojarzeń niemalże z
0: czasów. Ona się w ogóle nie różni. Przecież człowiek się nie zmienia. Realia
1: się zmieniają. I ta wiwisekcja jest wspaniała. Dość powiedzieć, że w drugim akcie, po jakiejś początkowej, otwierającej scence, mógłbym pójść do garderoby i tam spędzać czas w oczekiwaniu na powrót swój na scenę w końcówce spektaklu, ale od premiery ani razu nie wyszedłem z kulisy, bo tak uwielbiam, z tak zaangażowaniem wielkim oglądam i podziwiam swoich kolegów w tych sekwencjach, zwłaszcza drugiego aktu. Nie mogę oderwać od nich oczu.
0: A tam jest duża obsada?
1: No duża i mała, to chyba 9 osób nas
0: jest. No to jest sporo.
1: Sporo. No to co Grzegorz Warchów, to co Litka Sadowa, Krzysiek Ogłoza, co oni tam, Przemek Sadowski z żoną Agnieszką Warchulską, co oni tam grają? Jakie to jest pięknie wyreserowane, jakie wzruszające, jakie mądre i krótkie.
0: A to Janda reżyser.
1: A to ja, pani Krystyna, tak. To jest, no, wielkolud, no.
0: Ty wiesz, że myśmy zdążyli z Witusiem zobaczyć, dzięki temu, że on tam ma znajomo w teatrze, w tym jej, na Marszałkowskiej.
1: Polonii, tak.
0: Ostatni spektakl, prawie ostatni Jerzego Sztura,
1: o,
0: geniusz.
1: Jak zazdroszczę.
0: Słuchaj, masz czego, ale wiesz co, bo najciekaw. Oczywiście to jest fikcja, bo takiego spotkania nigdy nie było.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale rzecz w tym, że jak wchodzisz na widownię, tam są takie drzwi na dole, a tu przy scenie na krzesełku siedzi Jerzy Sztur.
1: A, wita siedzi. Tak gości, już jest obecny.
0: Rozumiesz? Już jest, bo on czeka w poczekalni na przyjęcie przez Stalina.
1: Oczywiście.
0: I ja nawet głupio tak zdębiałam, że powiedziałam dobry wieczór. Ale on ani drgnął, bo on już był w roli, wiesz?
1: I to było ominął mnie ten spektakl, bardzo żałuję.
0: Słuchaj, to było coś genialnego. Myśmy oglądali to w ostatni dzień lutego, a pan Jerzy odszedł w lipcu. Nic nie było widać, że on jest tak chory. Wiesz, ale to są działania sceniczne. Ja kiedyś oglądałam w czasie festiwalu Kiepury w Krynicy, gdzie występowałam parokrotnie, oglądałam spektakl z Niną Andrycz Elżbieta i Szekspir. To też jest, wiesz, spotkanie, którego nie było, królowej Elżbiety z Szekspirem. Jak się zaczyna? Bo tamto kino dość prymitywne, nie było kurtyny i wchodzimy na salę pół godziny przed, a tam wielkie łóżko i widać, że pod kołdrą ktoś leży. Pani Andrycz pół godziny leżała pod kołdrą, dlatego ci to opowiadam.
1: Cudów w teatrze.
0: Tak, żeby mieć to entrée. Wiesz, co się wtedy przeżywa pół godziny leżąc pod kołdrą?
1: Tak, tak, przeżywałem to z kolegi kolegów, obserwowałem koleżanki, które tego typu zabiegi stosowali. No, niesamowite poświęcenie. Ale mam nadzieję, że warto było.
0: Nie, no warto było. To było coś genialnego. No dobrze, to powiedz mi, to jakie masz... No tak, na razie będziecie grać to, prawda?
1: Tak, eksploatacja dopiero rozpocznie się tego spektaklu, tak na dobrą sprawę.
0: A wyście zagrali to tylko cztery razy tam.
1: Tak. W sierpniu wrócimy do prób. Popracujemy
0: nad tym znowu. Machina jest ogromna.
1: Troszeczkę przedłużę jeszcze ten spektakl. O kilka
0: przedłużysz?
1: Scen. Tak.
0: A co tam dołożysz?
1: Dołożę jeszcze...
0: Za mało mi jest ciebie.
1: Właśnie
0: ciebie takiego intymnego, Kasiu. Wiesz?
1: Dołożę jeszcze troszkę rozmów o rozpadającym się związku bohatera z jego wspomnieniem, z jego żoną, bo ona tam fizycznie jakby
0: być
1: nie może. Natomiast z tym wspomnieniem spotkania ich chcę jeszcze jakoś wyciągnąć z tego spektaklu i troszeczkę wykorzystam obecność z ekranu pana Marka Sierockiego jeszcze i kilka z nim dialogów.
0: Bo tam Marek Sierocki.
1: Wspaniały Marek Sierocki jeszcze na ekranie. Tak. W roli dziennikarza muzycznego oczywiście.
0: No tak.
1: Natomiast chciałbym odrobinkę naciągnąć go w cudzysłowie na rozmowę z tego ekranu ze mną w sprawach nie tylko muzycznych.
0: A to jest świetny
1: chwyt. Chcę go naciągnąć,
0: nie?
1: Żeby użyć jego doświadczeń i wiedzy dotyczącej wykonawcy, twórców piosenek, żeby troszkę popolemizować ze mną na temat związku i mojej optyki na ten temat.
0: To jest świetny chwyt. A jeśli chodzi o chwyty, powiem ci, że ja ostatni raz grałam w Teatrze Muzycznym Poznania w spektaklu, który sama napisałam i to była taka fabuła. Ja gram taką facetkę, która mieszka w Paryżu, ciągle poszukuje jakiegoś Żorżyka, który nie wiadomo, czy w ogóle istniał tak w tych kochankach Paryża. I w pewnym momencie sobie wykombinowałam, napisałam do wielkiego songu Gilberta Beco, Quand il est mort le poète. Napisałam, Żorżyk, ty moje kochanie, znów jem bez ciebie śniadanie i gdzie ty jesteś? I tak sobie wymyśliłam, że schodziłam na widownię. Słuchaj, i dlatego ci o tym mówię, bo to jest chwyt niby tani, ale ludzie to uwielbiają, bo tak z bliska.
1: Przekraczanie czwartej ściany jest tak ryzykowne, jak może być wspaniałe. Tak.
0: Dotykają tak. I się cieszą tak. I śpiewają razem, wiesz? Dlatego mówię, że to jest połączenie prywatnego artysty, bo taka wynika sytuacja.
1: Tak.
0: Wiesz? Więc jak to będzie...
1: To jest ryzykowne wielce, ale jeżeli dobrze ubrać, że tak powiem, w kostium to spotkanie z widzem bezpośrednie, to jest wartością dodaną. Albo może być w każdym razie. A widownia to kocha oczywiście.
0: No widownia to uwielbia. Ja kiedyś istniał...
1: Jak pomyłki, przepraszam, też uwielbiają przecież. Są świadkami czegoś absolutnie wyjątkowego wtedy, prawda?
0: Tak, ale przecież to się zdarza, bo pamięć człowieka... Jest mnóstwo nagrań Presleya i Piaf i wielu gigantów, którzy w studio po prostu zapomnieli tekstu. Tak. Elvis zaczął się śmiać, wiesz.
1: Te białe plamy słynne, tak.
0: Tak, tak, tak. Tak, bo to istnieje przecież, to jest i to na pewno w teatrze wiadomo, że haftują coś tam.
1: Szyją,
0: coś tam.
1: Tak, tak.
0: A jeszcze kiedyś istniały budki suflera i sufler coś tam podpowiada, prawda? I
1: okropne. Całe szczęście, że tego nie doświadczyłem.
0: Całe szczęście. Potem byli, ja pamiętam...
1: Dałbym się, żeby mi ktoś podpowiedział z kulisy. Zawsze prosiłem inspicjentek czy suflera, żeby brońcie, Panie Boże.
0: Ale czy
1: ja mam sobie poradzić z tym sam.
0: Ale czy ty wiesz, że jak ja mieszkałam 7 lat w Starym Teatrze w Krakowie, co też był dla mnie dalszy ciąg edukacji, bo zadawałam się z taką już historią teatru, tam już nie było budki suflera w tej słynnej, na tej scenie, ale I to żona ówczesnego twórcy tygodnika Przekrój, Kasia Ajle, była inspicjentką i suflerką.
1: Tak, tak, pełniły te funkcje.
0: I ona była za kulisami i tam w razie jak widziała, że...
1: Jak trzeba było, tak.
0: A teraz w ogóle nie istnieje taka instytucja?
1: Z tego co wiem, bliższe rozwiązanie w sytuacji jakichś kłopotów, nagłych zmian, zastępstw, czy tego typu działań, są słuchawki jednak. Teraz jest słuchawka na uchu i aktor może być, czy aktorka, prowadzony niemalże jak za rękę. Albo w sytuacji starości, czy jakichś początków, czy jakiegoś stadium demencji. Grałem też w ten sposób, na przykład z wspaniałym Janem Kociniakiem. Wspaniałym.
0: On miał problemy?
1: Na końcu miał problemy z pamięcią. Przychodziłem każdego dnia 2 godziny przed teatrem, przed spektaklem. Przegadywaliśmy całą rolę.
0: A co byście grali?
1: To były parady Potockiego.
0: A, synu.
1: Parady.
0: Dzieło,
1: a ponieważ byłem jego służącym, wiernym, takim giermkiem i zakochanym swoim panu człowiekiem, to on bardzo często podkreślał i nakłaniał i mówił: Tomek, uwielbiam to, że robisz mi tak albo nie. Czyli informacje, czy jest dobrze, czy niedobrze, bo on wystarczyło, że dostał czasami w jakimś momencie zaćmienia informacje, czy jest na tak, czy na nie i od razu wiedział, co grać. Więc ja... O! Rurki spadają w studio, proszę bardzo.
0: Tak,
1: czyli to duchy,
0: to
1: tutaj wspomniane przez ciebie duchy.
0: Tak, wlazły. Rzeczywistość wkracza ze świata duchów.
1: Tak. No w każdym razie, więc pomagałem mu w ten sposób i on twierdził, że to nieocenione jest. No więc grałem zawsze blisko jego twarzy, żeby zawsze wiedział, czy jest na tak, czy na nie. Czy jest wesoło, czy smutno. Czy dobrze, czy źle.
0: Aha,
1: i to mu wystarczyło,
0: wesoło,
1: miał taką
0: smutno.
1: Intuicję, takie doświadczenie. No był wspaniałym aktorem, wspaniałym.
0: A wiesz co, ja słyszałam, że zarówno Solski pod koniec swoich dni na scenie, jak Mieczysława Ćwiklińska w tych drzewach umierają stojąc, że w ogóle nawet coś tam opowiadali zupełnie innego, ale ludzie ich tak kochali, że po prostu przychodzili ich oglądać.
1: Ale mnie to jakoś odstręcza. Bo
0: mnie też.
1: Przeżyłem to w Teatrze Polskim wiele lat temu.
0: Z kim?
1: Kiedy byłem tam na etacie i widziałem tę słynną zieloną gęść z panią Kwiatkowską.
0: Tak?
1: I wszyscy tak się cieszyli, że ona pomimo wieku i poważnych kłopotów zdrowotnych daje radę. Koledzy twierdzili, że ta pomoc jest o jakimś przejawem szacunku, a ja widziałem momentami zupełnie przestraszoną osobę na scenie, która nie wie, gdzie jest i po co. I to są momenty oczywiście, ale przez te momenty, ja widziałem to raz tylko i pierwszy raz i ostatni, kiedy poleciałem do dyrektora ówczesnego, Jarosława Kiliana, którego też bardzo szanuję, bardzo lubię tego człowieka. I powiedziałem dyrektorze, po moim trupie ma się to więcej nie wydarzyć. To nie jest małpeczka.
0: Ale czy ją ktoś do tego zmusza?
1: Nie, znaczy i tak, i nie, trudno powiedzieć. W takich momentach ludzie, to już był moment, w którym ludzie, ja nie wiem, nigdy nie byłem tak chory, obserwować to tylko mogłem przez życie. Natomiast widziałem momenty pełnej świadomości i kompletne zapaści. I moim zdaniem to jest graniczny moment. To znaczy, kiedy artysta przestaje być kreatorem, a staje się małpeczką na scenie. Nigdy taką nie chciałbym być i nikomu tego nie życzę. O tak powiem.
0: Wiesz co, ja od czasów Podwieczorku przy mikrofonie, który był wspaniałą instytucją i taką trampoliną, i jak tam już byłeś zaakceptowany, tak jak ja, od pierwszego występu, to byłeś, istniałeś i ja się bardzo zaprzyjaźniłam z Hanią Bielicką, która w rzeczywistości była zupełnie inną osobą niż w tych swoich monologach. I ona to mówiła. Ja ją nawet zaprosiłam, kiedy pracowałam w Instytucie Studiów Podyplomowych w prywatnej uczelni w Płocku i tam miałam duże fundusze, zapraszałam na takie koncerty Muzyka w Auli. I ona tam też przyjechała do mnie ze swoim występem i ona mi mówiła wręcz prywatnie. Wiesz, jak ja przestanę występować, to ja od razu umrę, bo ja nie umiem bez tego żyć. Może dlatego, że ona miała, życie jej się zakończyło, kiedy ją Jerzy Duszyński zostawił, choć ona go ciągle aż do jego śmierci uważała za swojego męża, bo mieli ślub. Wiesz...
1: Czyli stąd twoje pytanie, czy ona, ktoś jej to kazał?
0: Więc właśnie dlatego się zastanawiam.
1: Postawia to w innym świetle.
0: Bo są osoby, które muszą, które chcą. Na przykład Jerzy Maksymiuk ciągle jeszcze występuje, gdzieś czasem dyryguje, gra na fortepianie.
1: Ale strach i pytanie, gdzie ja jestem na scenie, jest jakąś granicą, moim zdaniem.
0: mnie się tak wydaje, bo to jest połączone z odpowiedzialnością, jaką ponosimy w tej profesji, stając na scenach, tak, prawda?
1: Tak. No, patrzcie, jakie nam się przypomnieli, jacy wspaniali artyści.
0: Ale właśnie, wracając do tematyki z samego początku i do tego, co twoja mama coś tam zamierza, ja ciekawa jestem, co ty sądzisz o epidemii śpiewać każdy może. I te wszystkie, no tak, bo media sobie zapychają tym wspaniale czas, ale...
1: Czas mediów się kończy, moim zdaniem taki.
0: Tak, to już nawet istnieje na pewno. Ale słuchaj, ja niedawno byłam w jury Festiwalu Piosenki Polskiej, tej lat 60-70, imienia już Ryszarda Poznakowskiego, bo on tam był przez ponad 20 lat przewodniczącym jury. I ja tam ostatnio jak byłam, to się odbywa właśnie jakoś w kwietniu eliminacje, potem w czerwcu i rozmawiałam z rodzicami którejś z uczestniczek. Zapamiętałam dobrze, bo podpisywałam książki. Zapamiętałam dobrze, że ona miała najniższe notowania wśród 16 finalistów. A rodzice mówią tak, a bo ona studiowała to nie, a teraz zamierza coś. To tak, my ją wozimy na wszystkie festiwale, ale ona powiedziała, ale ja i tak będę śpiewać. Po co? Dla kogo? Czy to jest nauk, jak alkohol i narkotyk?
1: Może.
0: Co ty o tym
1: sądzisz? A jaki był poziom tego festiwalu?
0: Bardzo wysoki.
1: Czyli dobrze, że...
0: To już był 33. festiwal.
1: O masz. Nie wiem, trudno mi to... Powiem, dlaczego jest trudno na to odpowiedzieć.
0: No właśnie.
1: Bo mam bardzo wiele przykładów,
0: właśnie,
1: w których ludzie dojrzewali w bardzo dziwnych, zaskakujących, można by rzec, późnych momentach.
0: No, dlatego ciebie
1: pytam. I tak trudno jest powiedzieć, kto co powinien, a czego nie powinien robić. Z pasją i z miłością, czy nawet z nałogiem jest przecież tak, że...
0: No, dlatego porównałem.
1: To bywa silniejszy od nawet doświadczeń, wrażliwości, czy inteligencji. Czasem trzeba schować ego, czy zamieść pod dywan irracjonalność i brak, nie wiem, pozytywnych feedbacków swoich występów. Znam ludzi, którzy po 40, po 50 przekraczali jakiś wewnętrzny Rubikon i z drewnianych aktorów stawali się elektrycznymi.
0: Zdarzało się.
1: Elektrycznymi.
0: Tak.
1: I wystarczy mi jeden taki, żeby nikomu nie powiedzieć, nie rób tego. To bardzo trudne pytanie jest. Ale wydaje mi się, że to jest jednak kwestia gustu po prostu. Mi się wydaje, że to jest o guście opowieść. Jeżeli ja... Ktoś ci mówi, ale ty pięknie śpiewasz, będziesz płyty nagrywać. I niech ma rację. Nie jest to przyjemny komplement głównie dlatego, że gdybym ja tak uważał, to te płyty już by istniały. To jest opowieść o guście. Ten, jak nie wiem, Wyspiański, Jego Wesele wspomniane przez ciebie. Ten właśnie gust miałam, żeby nie pisać. Lichą formą się brzydzę. Tak. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc chyba to jest o guście opowieść.
0: Tak, masz rację. I chyba brak dystansu.
1: Właśnie.
0: Bo jeśli masz dystans, to stoisz obok siebie, że tak powiem, w sensie teatru Brechta, stoisz obok siebie, nie utożsamiasz się z postacią.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, że mój ukochany profesor Tadeusz Byrski, który tworzył pierwociny Teatru Polskiego Radia w Wilnie jeszcze z Miłoszem,
1: którego
0: tam zatrudniał, wiesz. I on mi kiedyś powiedział tak na boku, wiesz co, ty w teatrze u Brechta to byś na pewno miała pozycję szybko, ale w Teatrze Polskim ja ciebie jakoś nie widzę.
1: O masz.
0: Tak, on to dostrzegał.
1: Ale zmusiłaś go do tłumaczenia się z tych słów?
0: Nie.
1: Nie.
0: Ja to zrozumiałam dopiero po latach, kiedy sama odeszłam z teatru, bo jakiegoś Fredrę grałam, tak mi to nie pasowało, wiesz?
1: Czyli znowu wracamy do gustu tą wolę.
0: Czyli dlatego mówię o dystansie i o dystansie do siebie. Przecież...
1: Jakież to trudne. Dla niektórych może organiczne, ale to trudne, bo to wymaga pracy.
0: Wymaga pracy?
1: Wymaga pracy, tak mi się wydaje. Dystans do siebie wymaga pracy. Bardzo łatwo ulec swojej fantazji o sobie. Tak mi się wydaje.
0: A mnie się wydaje, że to nie wymaga żadnej pracy, że to jakiś, zwierzęcy instynkt
1: może
0: ci dyktuje.
1: Może i tak.
0: Czuję, że...
1: Ale to wtedy ma się ten talent, moim zdaniem. Wielu go nie ma.
0: Tak zwany talent.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest rodzaj talentu. I rozumiem doskonale, co mówisz. Natomiast wielu widzę jest pozbawionych tego talentu i wtedy wymaga to pracy olbrzymiej. Jak z empatią, wrażliwością, etc., etc.
0: Ja sobie późno zdałam sprawę z pewnych zjawisk właśnie moich kontaktów z teatrem. Pracowaliśmy z Byrskim nad monologiem Hamleta, ale tym do aktorów. Tam jest zawarta cała kwintesencja, prawda? Na czym polega dobre aktorstwo. I ja już wtedy zrozumiałam, że to mój profesor się nie poznał, że ja w ogóle nad tym nie pracowałam, tylko się tekstu nauczyłam. I tylko siedziałam w tym fotelu i mówiłam i kombinowałam.
1: W jakiejś konwencji, w jakiejś estetyce, a niekoniecznie z przekonaniem, nic, zrozumieniem pełnym.
0: Nic, tylko żeby co tam dalej jest w tekście, żeby się nie rąbnąć. Tak. A potem, jak już zaczęłam śpiewać w jakimś kabarecie wśród znakomitości wielkich, pierwszy bis w Toruniu, w teatrze, taką smutną piosenkę włoską. Strasznie mnie bolał ząb i właśnie po koncercie mieliśmy... Tak mnie bolał ząb, że myślałam, żeby skończyć. I pierwszy raz w życiu bisowałam.
1: Proszę bardzo.
0: Czyli, że jest. Sztuka kłamie, bo w nas jest zupełnie co innego, inne odczuwanie, a tu naród szaleje. No ale i co ty na to?
1: Ale to odkrycie wewnętrzne, którym się dzielisz, też musiało jakąś przyjemność nieść ze sobą.
0: Ale to odkrycia dokonałam później. Dopiero po latach. Okay. Nie, od razu to nie. Tylko właśnie, to
1: ale
0: są...
1: Ale coś powiedział takiego, to chyba Stanisławski, bądź Czechow, Antoine, że... Albo Stanisławski, proszę o wybaczenie, jeśli się mylę.
0: Tak.
1: Że prawda jest... To definicja teatru.
0: No
1: jest,
0: właśnie.
1: Że prawda jest tak nieprawdopodobna, że żeby była prawdziwa, musi być kłamstwem. Ja uwielbiam tę woltę. Ja ją uwielbiam. Tutaj nie ma co sobie wyrzucać. Przecież ludzie mówią, ty taki jesteś, bo jesteś aktorem. Ja mówię, nie, jestem aktorem, bo taki jestem.
0: Tak.
1: Dokładnie odwrotnie. A ty umiesz kłamać, bo tego was uczą. Nie, nas uczą nie kłamać.
0: Nie kłamać.
1: Tak. To jest dokładnie odwrotnie.
0: A ty wiesz co, skoro wspomniałeś o Stanisławskim, na czym polega fenomen Czechowa? Ciągle go grają i niby, cały czas o tym samym mówi kolejna dramaturgia, a on jest nieśmiertelny. No,
1: moje przeżycie z Czechowem tylko dobitnie podkreśla to, co właśnie powiedziałaś.
0: A jakie miałeś przeżycie z Czechowem?
1: To był wujaszek Wania. Ze wspaniałym artystą, starym, cudownym, kochanym, mądrym Rosjaninem.
0: Tak.
1: Wieniaminem Filsztyńskim w Teatrze Polskim. Najlepsze, co w życiu zrobiłem. W teatrze.
0: A on to reżyserował?
1: On to reżyserował.
0: A kto grał wujaszka?
1: Mariusz, uciekło mi nazwisko teraz. Zaraz sobie przypomnę.
0: Dobrze, tak.
1: W każdym razie, powiem anegdotę. Moja najbardziej ukochana reżyseria z widowni.
0: No.
1: Wyobraźcie sobie państwo i ty, Joasiu, że Astrow, bohater, którego grałem,
0: tak.
1: Leśnik, lekarz, ale z pasji leśnik, wizjoner, naprawiacz przyszłości, zakochany w cudownej kobiecie. Już wiadomo, że to jest ich rozstanie. On jest wtulony w jej pas na kolanach. Pozwalam dzięki siłowi mięśni, jak windą, spuścić ją w dół, pod łokcie trzymając do swojego poziomu. Jesteśmy twarzą w twarz. Wiadomo, że zaraz nadejdzie moment pocałunku. Wiemy to my, wie to każdy widz. I słyszę, kiedy usta nasze zbliżają się do siebie, słyszę z pierwszego rzędu panią, która chyba nawet nie wiedziała, że padło to na głos. Powiedziała, jeszcze nie? Jeszcze nie? Teraz. I miała rację.
0: Żartuję.
1: Wyreżyserowała scenę pocałunku.
0: Ale jak ona to przeżywała.
1: Ale to było tak piękne doświadczenie. Wierz mi, to było coś wspaniałego. Ona miała rację. To był ten rytm tego wieczora. I myśmy jej na to pozwolili. Ja jej na to, bo to była moja decyzja, w sensie bohatera, którego grałem. Więc pozwoliłem jej na to. I wydaje mi się ten timing jej wnętrza, opowieści właściwy dla tego wieczora. To było coś wspaniałego. 4 godziny w teatrze, które mijały jak pół godziny. Widownia, nie wyszedł nigdy ani jeden widz z tego spektaklu. To niesamowite było. I to zawdzięczam wspaniałemu Rosjaninowi. Proszę, a propos, jakaż niemodna myśl, prawda, że tam też są wspaniali ludzie.
0: A dlaczego Czechow jest nieśmiertelny jak Szekspir?
1: Bo ma rację, bo jest najlepszy.
0: Bolesna
1: prawda. Bo mówi prawdę, bo spotyka ludzi ze sobą i ich nie wybiela. Bo widz może się, czy aktor, widz utożsamić z każdym tam. Tam to nie prawda. Ma zero-jedynkowych postaci. Nie ma. Mm-hmm. Wszyscy jesteśmy gdzieś ubrudzeni, gdzieś niespełnieni, albo jeśli spełnieni, to gdzieś nienakarmieni. Gdzieś te potrzeby, gdzieś, nie wiem, poczucie utraconych szans, tego pociągu metaforycznego, który odjeżdża z peronu bez ciebie. I to wszystko jest u Czechowa. I to wszystko jest. I tam jest dużo namiętności, a my jesteśmy zwierzętami namiętnymi bardzo. Tam jest dużo wiary w człowieka, w sens. Tam jest dużo o talencie takim nieśmiałym, wstydliwym. Tam każdy ma jakiś dziwny, wstydliwy talent pod spodem.
0: A wiesz, tego to dopiero teraz zrozumiałam dzięki temu. A powiedz mi, myśmy będąc 4 dni pod rząd w naszym stoisku na międzynarodowych targach książki, na stadionie, w tym gigancie, 6 tysięcy wiesz, wydawców. Słuchaj, mieliśmy rozmowę z paniami z biblioteki uniwersytetu, który przyszedł do nas, że my jako wydawcy mamy obowiązek ofiarować bibliotekę. Ach, mówimy, jaka to radość. I potem my rozmawiamy. Ja mówię, a jak takie 3 panie? A ja mówię, a jak wy myślicie, drogie panie, czy ta książka taka papierowa, klasyczna, czy ona się utrzyma? Jak długo się... Jak to pani nie wie? To Umberto Eco napisał, że książka ta papierowa nigdy nie odejdzie. A poza tym Umberto Eco to napisał razem z francuskim dziennikarzem, że jakoś, aha, znalazłem, Jean-Paul Carrière. A, ja mówię, to krytyk muzyczny, to on mnie nazwał nadwiślańską Juliette Greco. To Boże, jakiś świat jest mały. I książka, a jak jest z teatrem? Widzisz?
1: No właśnie, teatr jest drugi. Teatr jest obok. Ona nie zniknie nigdy. Tak jak książka nie zniknie, to i teatr. Przetrzymała i książka, i teatr. Tyle upadków potencjalnych. Radio miało zabić teatr. Telewizja miała zabić teatr. Kino miało zabić teatr. Teraz sztuczna inteligencja ma zabić teatr. A guzik, prawda? Jeżeli nawet stanie się teatr gdzieś kreowany poprzez te właśnie, nie wiem, sztuczne inteligencje czy roboty, to się stanie jeszcze bardziej niszowo atrakcyjny, jako możliwość spotkania z człowiekiem.
0: A bo wiesz, o co chodzi? Tak. Jak ja 6 lat temu tutaj zostałam zaangażowana do Radia Wnet przez Krzysia Skowrońskiego i ja mówię, w pewnym momencie byliśmy od razu bardzo zaprzyjaźnieni. Słuchaj, na czym polega wielki renesans radia? Poza tym, że ludzie jeżdżą autem, to
1: rozmowy, niech zgadnę.
0: Jak to? Bo radio posługuje się tylko jednym środkiem, jakim jest dźwięk. A to jest cholernie wymagające. A poza tym Krzysztof mówi, na początku było słowo.
1: No, cóż to.
0: Słowo opisuje...
1: Ilu znajomych moich tęskni i szuka stacji radiowych, w których jest już więcej rozmów, spotkań ludzi, ponad tę muzykę, która często nie różni się nawet harmonią. To są te same akordy w tych samych tonacjach bardzo często. Jest tego setki, tysiące. No, kiedyś to wydawało się być dotykiem jakiejś cywilizacji zachodniej. Mamy wybór. Zamiast 2 kanałów mamy 600 kanałów, zamiast 2 stacji mamy 60. Słuchajmy tego, co nowoczesne. I w naturalny sposób, rozumiem ten etap oczywiście ludzkości, ale patrz, w jaki naturalny sposób ludzie tęsknią za spotkaniem właśnie.
0: No właśnie.
1: Jak nasze tutaj.
0: Tak, wspaniała jest rozmowa z tobą. Słuchaj, a powiedz mi Tomek, co ty sądzisz, bo ja to rozpatruję jako pewien fenomen, wiesz, psychologiczny. Nawet wróciłam do studiów psychologii tłumu Gustava Le Bon, która się ukazała w ostatniej dekadzie XIX wieku. Fenomen koncertów stadionowych. No przepraszam cię, no ale tu grasz w teatrze u Jandy, to tam jest określone. Właśnie, powiedz od razu, co ty o tym sądzisz?
1: Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że jesteśmy w czasie, w którym jest miejsce na wszystko. I gusty ludzkie będą decydować o tym, która z przestrzeni będzie dominować. czy masowa, czy kameralna. Bo ja mam wrażenie, że te same zespoły, które zapełniają Stadion Narodowy, z radością i z dużo większą przyjemnością grają ten sam repertuar w małych klubach.
0: No, bo.
1: Czyli mam jedno jest po prostu bardzo opłacalne. Jedno generuje pieniądze, zyski, reklamy, zatrudnia wiele ludzi.
0: Bo tu o to chodzi dla menadżerów.
1: Wydaje mi się, że tu chodzi o pieniądze
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak,
1: natomiast
0: tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: pytasz
0: tak.
1: o prawdziwą przyjemność kontaktu,
0: właśnie,
1: to ten mój przykład wybitnych, znanych, wielkich grup, nawet rock'n'rollowych, które z zamiłowaniem w malutkich knajpeczkach grają sobie
0: tak.
1: dla garstki ludzi.
0: I tam się dzieje,
1: tam się dzieje magia też. Tak. Oni sobie pozwalają na improwizację, zaczynają jazzować ze sobą nawet rock'n'rollowcy. Etc., etc. Wydaje mi się, że to jest kwestia proporcji i tak naprawdę naszego gustu, co wybierzemy jako społeczeństwo. A ponieważ Lech Kołakowski, mój ulubiony filozof współczesny,
0: tak.
1: powiedział, kiedyś trafiłem na końcówkę takiego spotkania, nie wiedziałem, że za chwilę umrze, na jakiejś regionalnej telewizji, późno w nocy, w jakimś hotelu w czasie występów gościnnych gdzieś, późno w nocy włączam telewizor i widzę, oto jest dziennikarka Pytak, mówi to na koniec naszego spotkania, profesorze, takie pytanie mam, czy jest taka myśl, zdanie, które mogłoby być podsumowaniem pana całożyciowych doświadczeń i badań? Ja myślałem, że uniknie odpowiedzi, ale znowu mnie zaskoczył, powiedział, otóż jest.
0: No.
1: Moim zdaniem człowiek na przestrzeni dziejów, i to jest wynik moich całożyciowych badań i doświadczeń, nie rozwija się etycznie. I ja myślałem bardzo długo, że to jest smutne, co on powiedział.
0: To straszne
1: ale
0: jest wręcz.
1: Przez lata wraca do mnie ta myśl no. z nowymi odsłonami rozumienia tego, o czym powiedział. Jeżeli to jest fakt i to jest prawda i to jego odkrycie jest prawdziwe i słuszne, to nie jest dobrze ani źle, tylko to jest prawda i trzeba z tym grać. To znaczy nie grać z wyobrażeniem swoim o rzeczywistości, o ludziach wokół, o społeczeństwach, tylko z ich prawdziwym, nie smutnym, rozczarowującym podejściem, tylko z prawdziwym. Jeżeli chcesz coś zmienić, to graj z tym, co jest, a nie z tym, co chciałbyś, żeby było. Ja to czytam teraz bardzo optymistycznie tę tezę i jako taką pewną dorosły przeskok w mojej głowie, a nie naiwny, dziecięcy, rozczarowujący sposób.
0: Ty wiesz co, jak myśmy ostatnio, bo to Wituś wymyślił, że ja przetłumaczyłam na nowo Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry.
1: Ja wtrącę się, ja państwu powiem, bo ja to przeczytałem na samym początku, Wiciu mi to przyniósł. To jest fenomenalne. Zróbcie to sobie i przeczytajcie to tłumaczenie pani Joanny Rawik. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci. Ale to jest genialna książka.
1: Genialne.
0: Słuchaj, to jest traktat filozoficzny.
1: Oczywiście, że nim jest.
0: Bo to jest człowiek, jego śmieszności, jego klęski, jego zagubienie, jego wszystko.
1: Jeżeli artysta potrafił zainteresować w sposób ciągły od powstania tej książki, od premiery do dzisiaj,
0: to zarówno
1: dzieci, młodzież, ludzi dorosłych, jak i starców, to znaczy, że to jest dotyk, nie wiem, anioła, albo jak ktoś woli przeznaczenie, absolut przeznaczenia. No.
0: Ale czyż sobie zdawał sprawę, co on tworzy?
1: Ja nie wiem, może, a czy artysta musi sobie zdawać sprawę, jak genialny jest? Wszystko
0: no
1: jedno.
0: Bo miał napisać, grunt,
1: że to napisał. Grunt, że to napisał. Gorzej, jakby tego nie zrobił.
0: Patrzcie, to 80 no. lat i
1: niewiarygodne,
0: ciągle...
1: że to jest bestseller ciągle i to prawie w każdym cywilizowanym kraju.
0: Ale wiesz, jak do nas przez internet zwróciła się pani, a my jak ktoś zamawia książkę z terenu Warszawy czy okolic, zawieźliśmy do Wawra piękny apartamentowiec.
1: Wychodzi... Wydowozicie swoją książkę?
0: Tak.
1: Cudowne.
0: Słuchaj, są
1: ludzie,
0: tak wspaniałe
1: to.
0: Rozmowy. Pani, ja mówię, a czym taka 40 lat? Ja mówię, a czym się pani zajmuje? A ja jestem polonistką na uniwersytecie i mówi właśnie, student sfotografował państwa auto, a tam jest mały książę na aucie
1: tak,
0: od
1: oklejone,
0: czterech
1: tak.
0: stron i mnie to, o, mówię, a to jest? I zadzwoniłam i to jest moja już 109. książka Małego Księcia w różnych językach.
1: Niesamowite, czyli kolekcjoner jeszcze.
0: Tak.
1: Niesamowite.
0: Tak. To jest,
1: super.
0: To jest właśnie, czyli że człowiek opisany słowem, no dobrze, ale na początku był rysunek naskalny,
1: tak.
0: ale jak ja zaczęłam pracować jako taki prawdziwy dziennikarz, to mnie starsza koleżanka profesjonalna tłumaczyła, a niech czytają nawet Harlekina, ale czytanie jest procesem myślowym.
1: Tak.
0: czego nie ma w obrazkach.
1: Nie ma tego tam. Wykonuje za nas tę pracę. Już badania są jednoznaczne w ogóle. Jednoznaczne. Co, jakie procesy myślowe zachodzą w człowieku, czy też przeskoki elektronów w połączeniach nerwowych, kiedy na przykład pisze słowo, nawet swoje imię, tak. A kiedy wklepuje go w klawiaturę. Podobno prawda? Mózg jest prawie martwy, kiedy wklepuje się w klawiaturę. A przy pisaniu każda litera wymaga nowego, innego procesu. I one się łączą, te połączenia tworzą, znaczy. Jest tych badań... Z zapartym tchem przyglądam się badaniom na temat tego, czym jest... Ja chciałem jeszcze spytać, bo jest sygnał, że będzie końcówka. Ja się nie mogę doczekać tej Edith Piaf, tych ostatnich jej myśli. Kiedy to będzie można
0: Słuchaj,
1: przeczytać?
0: No właśnie, przymierzam się, żeby to przetłumaczyć. Dziękuję ci bardzo.
1: Czekam na to.
0: Bo to ona to dyktowała parę miesięcy przed śmiercią. I to wydano zaraz po jej śmierci. I to
1: A
0: jest...
1: mogę spytać, komu to dyktowała?
0: Dziennikarzowi. Nawet okay. Nie jest podane nazwisko. Wydał okay. To
1: Myślałem,
0: Galina.
1: Że to może ten ostatni jej ten fryzjer, nie, czy ktoś nie.
0: Nie. Także to jest niezwykle okrutna książka. Mało kto sobie może pozwolić na taką szczerość.
1: Ale zanim zobaczyć piosenkę francuską, chcę się zapoznać z tym tekstem.
0: Dobrze, to muszę to zrobić dla ciebie i szybko.
1: Bardzo poproszę.
0: Moim wspaniałym gościem, zupełnie niezwykłym, jednym z najciekawszych w ciągu 6 lat mojej pracy w Radiu Wnet był Tomek Borkowski. Dziękuję ci Dziękuję. Bardzo. Realizował Szymon Dąbrowski, na koniec zaśpiewa Nocturne.
1: Oczywiście Seweryn Krajewski. Oczywiście. Genialny tekst pani Osieckiej. Uciekaj moje serce.
0: Pa.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
3: Podwodna Akademia.
5: Witam Państwa po raz kolejny w Akademii Podwodnej Radia Wnet i znów mamy przyjemność rozmawiać z naszym znawcą kurortów, tak bym to ujął w skrócie, Jan Skłodowski. Dobrze powiedziałem?
6: Tak jest.
5: Tak, pan Jan Skłodowski, rozmawialiśmy o Zaleszczykach, rozmawialiśmy o Druskiennikach, o wspaniałych teraz znajdujących się na Półwyspie Istra wspaniałych miejscach, do których wszędzie Polacy jeździli, a dzisiaj drugie Zakopane. No i nikt nie, może nie wszyscy wiedzą, albo część tylko ludzi, że to jest Worochta na Ukrainie teraz. No i właśnie, poprosimy o opowieść o polskim Zakopanem. No okazuje się, że szlusowali nasi przodkowie i przodkowie nie tak wcale dawno po wspaniałych trasach narciarskich, ale nie tylko.
6: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do programu. Mówiąc o Worochcie, mówimy historycznie, że było to drugie Zakopane. No, należy dodać Polski przedwojennej bądź Polski przed 1939 rokiem, dlatego że wtedy znajdowała się ta miejscowość w granicach Rzeczypospolitej. Wyobraźmy sobie mapę Polski międzywojennej, no zupełnie inny ten kształt, bardziej przesunięta na wschód, ale znajdziemy tam dwie miejscowości, Zakopane i Worochtę, które znajdują się w łuku Karpat Tatry, to przecież najwyższa ich część. Odległe są od siebie o kilkaset kilometrów, na pewno więcej niż 350-400, na pewno ta granica będzie przekroczona. No a dlaczego nazywano drugim Zakopanem? Dlatego, że warunki górskie, klimatyczne, ale również i możliwości uprawiania narciarstwa powodowały, że ta miejscowość stała się ważnym miejscem nie tylko letnich wyjazdów, ale również i sportów zimowych. I to jeszcze z ostatnich lat, można powiedzieć, rozpoczętych w wieku XIX. Tak jak Zakopane było Mekką dla turystów letnich, narciarzy dla Polski centralnej, dla Warszawy, Poznania, Krakowa, tak Lwów miał swoje miejsce ulubione. To było Sławsko w Karpatach Wschodnich. No i to była również Worochta ze względu na odległość. Jeżeli spojrzymy właśnie na tę mapę, to okaże się, że to jest dawne województwo stanisławowskie i tam powiat Nadwórna i dalej, kiedy będziemy poruszać się Doliną Prutu, tam napotkamy szereg miejscowości klimatycznych, takie właśnie jak Mikuliczyny, Jaremcze, Tatarów. No i pod samym pasmem już gór będzie to Worochta. A jakie to są góry, jakie nazywano? Jeżeli będziemy poruszać się łukiem Karpat w kierunku południowo-wschodnim, i znajdziemy się w Bieszczadach, najdalej wysuniętym paśmie Beskidów na terenie obecnej Polski, to okaże się, że w granicach obecnej Polski są Bieszczady Zachodnie, ale dalej ku południowemu wschodowi będą to Bieszczady Wschodnie do Przełęczy Wyszkowskiej. Od niej będą Gorgany rozciągające się do Przełęczy Tatarskiej, prawda? Jeszcze dalej w kierunku południowo-wschodnim. No a od Przełęczy Tatarskiej znów idąc, poruszając się, posuwając się łukiem Karpat, będzie Czarnochora. Bardzo piękne, wyniosłe pasmo górskie, pełne połonin z rozległymi połoninami. To są odpowiedniki hal tatrzańskich. Wysokość szczytów czarnochorskich przekracza 2000 metrów. Interesujące również formacje skalne. No a u podnóża Czarnochory rozłożona kraina Huculów, czyli ludu karpackiego, który w dawnych wiekach wędrował jako znani wołoscy pasterze, którzy osiadali w miejscach, które sprzyjały wypasowi, poruszali się dalej w kierunku zachodnim. No dotarli, jak wiemy, pasterze wołoscy również na Podhale, ale ci, którzy się tam zatrzymali, nieśli ze sobą kulturę pasterską, kulturę wypasu, nieśli ze sobą język z Bałkanów, nieśli ze sobą mieszaninę genetyczną, można powiedzieć, różnych ludów, bo niektórzy powiadają, że pierwiastek grecki tam się również znajduje. Oni stworzyli bardzo interesujący etnos, prezentowali bardzo interesujący etnos, kulturę materialną, duchową, jeżeli chodzi o budownictwo drewniane, jeżeli chodzi o stroje, jeżeli chodzi o zwyczaje. Już w końcu wieku XIX zauważono malowniczość, że tak powiem, tamtejszego ludu. Powstał cały szereg ilustracji, które zachęcały do przybywania w tamte strony. Już w latach 40., kiedy została wydana taka seria Ubiory ludu polskiego, Le Costume du Peuple Polonais, wydana we Francji u Zienkowicza w 1841 roku, tam również znajdziemy Huculów. Oprócz przedstawicieli innych grup etnicznych zamieszkujących Polskę w różnych miejscach, no, chodząc nawet do Żmudzi, bo tutaj dotkniemy etnosu dawnej, czy etnosów dawnej, jeszcze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Cały szereg znanych artystów, jak na przykład Karol Młodnicki, zamieszczali w pismach ilustrowanych rysunki przedstawiające Huculów. W takich pismach jak Tygodnik Ilustrowany, jak Opiekun Domowy, jak Biesiada Literacka, jak Kłosy, możemy dość często znaleźć właśnie obrazki z Huculszczyzny. W latach międzywojennych przybywali tam znani polscy graficy, jak Edmund Bartłomiejczyk, którzy również wykonywali piękne artystycznie drzeworyty przedstawiające Huculów. Oprócz, prawda, tego malowniczego stroju Huculów, ich ubioru, który prosi się o odrębny oczywiście opis, bo to nie są zagadnienia do wyrażenia jednym słowem. Zwrócić również należy uwagę na muzykę huculską, na rozmaite instrumenty, które były używane jak trębity, jak skrzypce, jak drumle, jak fujary, jak cymbały. Oddzielne, prawda, zagadnienie muzykowania i muzyki huculskiej. No wreszcie ich zdobnictwo, ceramika, kaflarstwo, cały szereg tych elementów, o których wspomniałem, zachęcał do podróży, bo przedstawiał etnos zupełnie inny niż ten, do którego byli przywykli Polacy z centralnych ziem polskich. No, na dodatek trzeba jeszcze powiedzieć, że i religia, dlatego że byli grekokatolikami, więc ich cerkwie również bardzo malownicze. budynki drewniane, które prezentowały się w krajobrazie jako wyznacznik tych miejsc zamieszkałych właśnie przez ludność, jak wtedy mówiono, ruską. No a Huculin są zaliczani właśnie do ludności ruskiej, karpackiej.
5: No właśnie, bo jest ta cudowna książka Wincenza na Wysokiej Połominie, ona też dotyka, prawda, tych wszystkich opowieści w dużej
6: tak,
5: mierze.
6: Tak, no właśnie, tutaj jest jeszcze literatura, prawda, tutaj Wincenza trzeba wymienić, jego tetralogię, prawda, czyli czteroczęściową epopeję na temat Huculszczyzny, bardzo malownicza opowieść, no i będąca podstawą wiedzy, można nawet powiedzieć, o dawnej Huculszczyźnie.
5: Wspaniała, ta książka jest, z wypiekami się czytało, naprawdę.
6: Tak, tak, to

0: wojnie światowej i trwającym aż do jego, można powiedzieć, likwidacji w jakimś momencie powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które powstało z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, co już jest oddzielnym zagadnieniem. No więc to Towarzystwo Tatrzańskie, chociaż nazwa odnosi się do Tatr, wskazuje, że chodziło tutaj o poznawanie, o badania naukowe, o ruch turystyczny, o rozwijanie tego ruchu również w Beskidach Wschodnich, no bo te szczyty czarnochorskie przekraczające 2000 metrów, a w zasadzie przypominające w jakimś sensie nawet Tatry Zachodnie, jeżeli chodzi o ten charakter gór i możliwości wypasu, dawały wielkie możliwości do rozwijania turystyki letniej, ale również i dozimowej. Należy to też powiedzieć i podkreślić, że Beskidy Wschodnie, które są częścią Karpat Wschodnich, ale właśnie Gorgany, Czarnochora, która dominowała nad Worochtą, to były bardzo rozległe tereny. To są kilometry wędrówek, kilometry szlaków, ogromne przestrzenie rozłożone po obu stronach linii granicznej. Bo znów trzeba powiedzieć, że to była odwieczna granica polsko-węgierska, która biegła łukiem Karpat. Ta odwieczna granica polsko-węgierska biegła tam od końca wieku XIV, kiedy Kazimierz Wielki zajął tereny na północ od Karpat. No i z okresem oczywiście zaborów, kiedy to była granica pomiędzy Galicją, krajem koronnym Austrii, a Królestwem Węgier. W okresie międzywojennym znów była to granica pomiędzy Polską a Czechosłowacją, no bo po drugiej stronie granicy ten teren, który należał kiedyś do Węgier, to była przedwojenna Ruś Podkarpacka. Obecnie Ruś Podkarpacka nazywana jest Rusią Zakarpacką i stanowi Zakarpacie, które jest włączone do Ukrainy na południe od tego łuku Karpat. No więc tak się tutaj splatają te wątki i historyczne, i graniczne, i etnograficzne, i publicystyczne, i powieściowe, i muzyczne, i zdobienia, prawda, i kaflarstwa. To wszystko przyciągało ludzi jako miejsce zupełnie unikatowe w dawnej Rzeczypospolitej. No, żeby korzystać turystycznie, to trzeba tam najpierw dojechać, a potem mieć gdzie się zatrzymać. No bo
1: ta nazwa tego pociągu, Narta Dancing Bridge, to jest coś niesamowite.
0: Tak, tak. No to dopiero, prawda, lata międzywojenne. No ale początkowo to były dojazdy pociągiem, prawda, w końcu wieku XIX, bo jak wspominałem przy Zaleszczykach, kiedy zbudowano tę kolej galicyjską, transwersalną, biegnącą prostopadle do Karpackich Dolin, odgałęzienie w kierunku Nadwórnej i Worochty, no to jest rok 1892-95, kiedy zbudowano kolej do granicznej, do granicy z ówczesnymi Węgrami. Pociąg tę granicę przecinał w tunelu liczącym około 1200 metrów długości w miejscowości Woronienka i te dojazdy kolejowe bardzo zwiększyły frekwencję. Drogi były tam kiepskie. W dawnych przewodnikach, nawet jeszcze międzywojennych, klasyfikowano je w dużej części jako drogi słabe, jako drogi złe. Niektóre tylko były utwardzone. Dojazd samochodem był trudny. Zresztą ruch samochodowy nie był wielki, ale nawet w tamtych latach te drogi nie zachęcały do takich dojazdów. Były wyboiste. Samochody nie były tak sprawne jak obecnie. Także komunikacja samochodowa czy autobusowa to się dopiero rozwijała w latach 30. na tych terenach. Tereny były trudne dla prowadzenia linii kolejowych. Należało przekraczać rwące rzeki i bądź ich dopływy, ewentualnie drążyć tunele. Budowano bardzo charakterystyczne w tamtych latach z balkonami, zadaszeniami werand, mogącymi przyjmować, prawda, coraz

więcej wędrowców letnich. Inne znane schronisko to było schronisko harcerskie na Kostrzycy, budowane w latach 30. już XX wieku. Bardzo ciepłe i zimne, ogrzewanie, sale jadalne, nowoczesne bardzo jak na tamte lata, sale turystyczne do noclegów. No, te schroniska już nie istnieją albo zostały przebudowane w czasach radzieckich na koszmarne w swoim wyglądzie i formie bazy dla sportowców, bądź po prostu przestały istnieć. No, nic dziwnego, pasmo graniczne, Węgry, przerzuty uciekających polskich żołnierzy na drugą stronę Karpat w 1939 roku, w późniejszych latach również ruch kurierski. No, Związek Radziecki był bardzo uczulony na granicę. Wszystko, co się z granicą wiązało, podlegało bardzo ścisłej kontroli, a nawet jeszcze w latach 70. wieku XX, kiedy pojedynczy turyści przybywali w tamte rejony Karpat, to było bardzo rzadkie, prawda, rzadkie możliwości w tamtych latach, a chcieli nabyć mapę, której oczywiście nigdzie w sprzedaży w tamtych latach nie było, jeżeli chodzi o mapy górskie, no to było to tłumaczone, że mapy dlatego nie ma, że jest teren przygraniczny. A na pytanie, a jak daleko jest granica, no to 170 kilometrów. To już był teren nadgraniczny i wymagał szczególnej ochrony. No i oczywiście map nie mogło być. No więc to są te schroniska górskie. Tutaj taką dygresję zrobiłem. Ale powstawały również budynki na terenie Worochty. To były tak zwane dworki czarnochorskie. Drewniane ze względu na łatwość materiału budowlanego na miejscu. Pierwszy powstał w ostatniej dekadzie wieku XIX. Potem był powiększany, potem dobudowano kolejne pawilony. Był stary dworek czarnochorski, był nowy dworek czarnochorski. Noclegi były najtańsze, bo to były dla turystów, czyli dla finansowo skromnej braci turystycznej, ale były również i pensjonaty drewniane, bardzo szykownie urządzone, z kortami tenisowymi, również z wodą bieżącą, z organizacją wycieczek, własnymi przewodnikami i tak dalej. Były wreszcie sanatoria wszelkiego rodzaju, bardzo wysoko i dobrze zorganizowane, wyposażone w doskonały sprzęt, w doskonałą kadrę. Wielu ludzi właśnie przyjeżdżało do Worochty, nie tylko do sanatoriów o charakterze częściowo, można powiedzieć, szpitalnym, ale do różnych jeszcze domów związanych z wyznaniami ówczesnej Rzeczypospolitej. Były żydowskie domy wycieczkowe, były dla kolejarzy oddzielne domy, były miejsca, gdzie urządzano kolonie letnie, więc można powiedzieć, że ten ruch był bardzo dobrze zorganizowany. Co powodowało tę dobrą reklamę dla Worochty? No więc wszelkiego rodzaju przewodniki górskie, na przykład Mieczysława Orłowicza, albo opisy zdrojowisk, albo broszury najrozmaitsze przedstawiające huculszczyznę, albo plakaty, które były związane z narciarskimi wydarzeniami przedstawiające i reklamujące Worochtę w zimie. Bo kiedy wyznaczono cały szereg szlaków, to dziesiątki kilometrów wiodących przez okoliczne najbliższe szczyty, aż do grzbietu karpackiego, szlaki na Hoverle, najwyższy szczyt Karpat Wschodnik, 2066 metrów, ale również i szlaki biegnące granią Czarnochory, główny szlak karpacki imienia marszałka Piłsudskiego w swoim czasie w latach 30. XX wieku wyznaczony, hen, planowany aż ku dawnym rubieżom Rzeczypospolitej do gór Czywczyńskich, do Połonin Hryniawskich, na górę Stoch, trójstyk trzech granic, prawda, Polski, Czechosłowacji i Rumunii, więc ten ruch się bardzo upowszechnił i zauważono, że można na szeroką skalę uprawiać narciarstwo. No i to jest kolejny, prawda, tutaj przykład.

0: dla słuszności nazwania Worocht drugim Zakopanem, no bo Zakopane było też nazywane zimową stolicą Polski, narciarską stolicą Polski.
1: Tych no i Wielka Krokiew była druga, tak?
0: Tak, Wielka Krokiew była druga, dlatego że skoki narciarskie były następstwem wędrówek odbytych w Karpatach. To był, że tak powiem, drugi krok narciarskiego uprzystępniania Worochty czy życia narciarskiego. Bo pierwszy ruch turystyczny to było narciarstwo wysokogórskie, które powstało i rozwinęło się w latach 90. wieku XIX. To bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że narty w ogóle były mało znane na ziemiach polskich. Wiadomo tylko było, że były używane w Skandynawii, były używane na Syberii, były używane na Uralu, ale były używane przez myśliwych, którzy tropili zwierzynę i chcieli mieć po prostu wygodny sposób poruszania się po głębokim śniegu i po nierównym terenie. Zauważono w wojsku austriackim, ale również w służbie leśnej Karpat Wschodnich, że narty nadają się do poruszania się skutecznego po śniegu w górach, w warunkach właśnie zimowych. I ci, którzy służyli w wojsku austriackim, odbywali szkolenia w Alpach na tamtejszych, prawda, narciarskich szlakach się ćwiczyli, zdobywali, prawda, nie tylko doliny, ale i wyższe partie Alp jako wojskowi Austriacy. Jeżeli wrócili już na teren Galicji, to zainteresowanie nartami przywozili ze sobą i starali się je zaszczepić w służbie leśnej. I tak było w miejscowości Tatarów, bardzo blisko położonej do Worochty, z którą w zasadzie stanowi już obecnie jak gdyby jeden organizm turystyczny, i tam służba leśna zaczęła używać nart, a głównie dwaj jej pracownicy, Małaczyński i Schneider, do dokonywania inspekcji lasu właśnie w warunkach zimowych. Kiedy okazało się, że narty są do tego bardzo skuteczne, postanowili odbywać ich dalsze wyprawy ku szczytom czarnochorskim, nie tylko po lesie, który był w tym regionie podszczytowym. No więc najpierw zamówione były narty hikorowe, które były przywiezione dla służby leśnej z Monachium, ale potem zamówili kolejne jeszcze narty do odbywania wycieczek. Te narty wykonywano w firmie Langera i przez Langera w Hansdorfie, to są Hanuszowce na Morawach, i te narty do tej pory, ich unikatowe egzemplarze można oglądać na przykład w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Na tych nartach odbywali wycieczki wysokogórskie na Chomiak, na Chowerle. To byli właśnie pionierzy tego polskiego narciarstwa, można powiedzieć, wysokogórskiego, jak właśnie Smoluchowski, jak Pręgowski i cały szereg jeszcze innych osób związanych z tą grupą tatarowską. Narciarstwo wymagało szkolenia. Podstawą tych kursów narciarskich to był podręcznik Matiasa Zdarskiego, który nawet we Lwowie prowadził kilkudniowy kurs narciarski w 1907 roku bodajże. Narty były bardzo długie, gdy ustawiano je przy narciarzu, to one ponad głowę sięgały bardzo, bardzo znacznie. Jeden kij służył do kierowania zjazdem. To był taki kij alpejski, czyli tak zwany alpenstock. Dwa kijki to jest dopiero późniejszy wynalazek. Oczywiście wiązania też były bardzo uproszczone. Pięta była często ruchoma, później dopiero ją unieruchamiano podczas zjazdu. Te wiązania nie zapewniały dużego komfortu, nie były też specjalnie bezpieczne. Często się odpinały, ale to w każdej dyscyplinie, która się rozwija, to ona musi przejść przez taki okres prób i błędów, zanim dojdzie dzięki doświadczeniu i nowym materiałom, i nowym technologiom, i nowym maszynom i urządzeniom do wytwarzania nart do jakiegoś wyższego poziomu. Krótko mówiąc, kiedy już to narciarstwo rozwinęło się i wysokogórskie, i jako wysokogórskie, kiedy odbyły się te szkolenia i kiedy powstało wiele podręczników narciarstwa w języku polskim, wtedy pomyślano o dojazdach do Zakopanego, przepraszam, do Wolochty, żeby odbywać tam rozmaite zawody narciarskie. Organizowano w tym celu specjalne również pociągi, które dowoziły chętnych do brania udziału w tych imprezach. Wagony nawet były pierwsze wyruszające z Wilna, dopiero potem łączyły się we Lwowie z innymi wagonami z Poznania, z Krakowa i tworzyły skład, który jechał do Wolochty. Były to tak zwane pociągi turystyczne, to były to tak zwane pociągi popularne, gdzie bilety były tanie i gdzie przejazd, że tak powiem, kolejowy 1 kilometr był bardzo jak na tamte nawet lata niski, mimo że kolej była w sumie drogim środkiem.
1: No tak, tak jak teraz, bo ja tam pojeżdżę po Ukrainie pociągami, to też jest bardzo tanio.
0: Tak, tak, no więc przy masowej jeździe jest to tanio, no a dojeżdżały jeszcze pociągi bardzo luksusowe, dlatego że dojeżdżał tak zwany pociąg Dancing Narty Bridge, czy Narty Dancing Bridge.
1: No właśnie, to urocze.
0: Tak, to były pociągi, które wyruszyły po raz pierwszy na trasę w 1932 roku. One łączyły uzdrowiska i stacje zimowe na terenie ówczesnej Polski, jak to na zachodzie to była, prawda, Wisła, a na wschodzie to właśnie była Wolochta. One przejeżdżały przez różne miejsca. Przez Krynicę, przez Sianki docierały do Wolochty. Te pociągi wymagały dużej odporności i wytrzymałości podróżnych, dlatego że w dzień pociąg zatrzymywał się w miejscach, gdzie narciarsko można było dzień spędzić. Choć trzeba powiedzieć, bywały takie lata, że śniegu nie było za dużo i te pociągi nie zawsze miały, że tak powiem, ci pasażerowie szczęście, że trafili na dobry śnieg, ale generalnie śniegu w tamtych latach opady były znaczne i tam, gdzie się zatrzymywali, tam przejmował grupy z pociągu przewodnik bądź instruktor narciarstwa w zależności od zaawansowania w umiejętnościach. Były wycieczki całodniowe bądź ćwiczenia na pulkach narciarskich. Kiedy wsiadali do pociągu, to nocą jechali do następnej stacji, ale bynajmniej nie mieli możliwości odpoczęcia po tych całodziennych, prawda, wysiłkach w poznawaniu tajników narciarstwa na pulkach czy na wycieczkach, bo wieczorem i w nocy wagony były specjalnie przygotowane do tego, by spędzać w nich czas, że tak powiem, na rozrywce. Więc był wagon filmowy, gdzie można, czy kinowy, gdzie można było usiąść w fotelach, oglądać projekcję filmów. Można było przy stolikach zasiąść i grać w brydża, stąd ta nazwa reklamowa i propagandowa, plakatowa, prawda, tego pociągu. Wagony były wyposażone w łazienki, w salę restauracyjną, także to był po prostu pensjonat, można powiedzieć, na kolejowym szlaku, który właśnie wymagał tej krzepy od podróżnych, bo oni w zasadzie nie mieli czasu nawet na spanie, można powiedzieć, jeżeli chcieli korzystać ze wszystkich atrakcji, które ten przejazd dawał. No i docierał taki pociąg do Wolochty, tam zatrzymywali się znów na pewien czas. No i trasa tego pociągu różnie biegła, czasami od Wolochty ku zachodowi, początkowo właśnie od Wisły ku Wolochcie, czasami kilka takich pociągów wyruszało. Uczestnictwo nie było znów, jak zwykle, jeżeli chodzi o dostępność turystyki i narciarstwa w tamtych czasach, tanie. Sprzęt narciarski był drogi, bilet był drogi, jeżeli zważymy, że bilet, powiedzmy, w jedną stronę kosztował około 30 zł, a rynsztunek narciarski około 200 zł. No i oczywiście czas pobytu jeszcze, pobyt kosztował, czy sam przejazd kosztował w granicach 100 zł albo i więcej. No to wychodziła na osobę kwota idąca, jeżeli chodzi o uwzględnienie wyposażenia narciarskiego, w setki złotych. No, jeżeli nauczyciel zarabiał miesięcznie w szkole podstawowej niecałe 200 zł, a robotnik niewykwalifikowany rolny zarabiał pomiędzy 50 groszy a złotówkę, dziennie, no to oczywiście jest jasna rzecz, że na taki wyjazd, nawet gdyby bardzo się nim interesował i był wielbicielem gór i nart, no to nie mógł się wybrać. Te wagony były przygotowywane w fabrykach, które produkowały środki komunikacji. Fabryka na przykład Lilpopa Raua Lewensteina w Warszawie produkowała te wagony w postaci takiej bardzo i formie bardzo ekskluzywnej, doskonale wykończonej. Nawet na wystawach międzynarodowych te wagony kolejowe używane w tym rajdzie zdobywały nagrody. No a z tym wszystkim dalej się łączą jeszcze wszelkiego rodzaju zawody narciarskie, które rozwijały się tam. To, co pan redaktor wspomniał, no to pierwsza skocznia narciarska 3 lata wcześniej, przed Wielką Krokwią, na początku lat 20. wieku XX, stworzona, wybudowana na stoku góry Rebrowacz w Worochcie. No trzeba tylko tutaj dodać, że skoki narciarskie już na początku XX wieku próbowały się rozwijać. Mówię próbowały, bo to były bardzo skromne skocznie. W Zakopanem na Antałówce na przykład była skromna skocznia. Była skocznia w Dolinie Jaworzynki, dość amatorsko zbudowana. Były skocznie w Sławsku, we Lwowie, w dzielnicy Zniesienie również była amatorska skocznia, ale to były takie obiekty, gdzie skoki były kilku czy kilkudziesięciu, kilkunastometrowe. Natomiast ta pierwsza skocznia profesjonalna w Worochcie spowodowała, że zaczęły się te skoki rozwijać. Natomiast zainteresowanie było w jakimś sensie spowodowane sensacją, jak będą ci ludzie skaczący na nartach wyglądać, jak te skoki się skończą, więc gromadziły dużo widzów w Worochcie te skoki, ale w dużej części przybywali tam ludzie huculi, no bo chcieli zobaczyć, czy taki narciarz się po prostu nie rozbije spadając na dół i czy będzie jakaś atrakcja związana z jakimś, prawda, niefortunnym, a zabawnym zdarzeniem, prawda, podczas lotu. Tak nie było. Pierwsze skoki to były kilkanaście metrów. Na przykład Elżbieta Zienkiewiczowa była zwyciężczynią poza programem w konkursie, która pokonała nawet skaczących mężczyzn tam. No ale wtedy te skoki były długości kilkunastu metrów. To były te początki. No ale późniejsze zawody to były zawody o Puchar Czarnochorski i na te zawody już w latach 30. przyjeżdżały ekipy i
1: poważna sprawa też była.
0: Tak, i ze Skandynawii, i z Zakopanego. Poza tym była jeszcze inna impreza organizowana, to był tak zwany narciarski albo zimowy rajd huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich. To był taki bieg połączony z biatlonem. Było wyjście z Rafałowej, przybycie do Worochty. To były długie trasy. Na punktach kontrolnych zliczano punkty. Było strzelanie z pozycji leżącej. Uczestnicy, prawda, brali w tym udział. No i przybywali na metę w Worochcie, witani przez oficjeli państwowych, prawda, przez starostów, wojewodów, ministrów, którzy patronowali, no bo ten huculski bieg pierwotnie to był imienia marszałka Piłsudskiego, bo w zasadzie może nie tyle imienia, co patronem był marszałek Piłsudski, po jego śmierci marszałek Edward Rydz-Śmigły. No więc były to zawody rangi ogólnopolskiej, prasa ówczesna i radio, no telewizji nie było, bo też byłoby to spektakularnie pokazywane naturalnie, ale mogły być już te wiadomości o tym rozesłane na całą Polskę. No więc poza tym, oprócz tych zawodów prestiżowych, w których brali udział zawodnicy, które miały tę rangę, można powiedzieć, państwową, bo to i wojsko się przecież tym interesowało i sponsorowało te imprezy. Przybywała młodzież szkolna na obozy, były szkółki narciarskie, odbywano również wycieczki w góry na nartach. Także Worochta żyła narciarsko w zimie, nie tylko letnio, coraz bardziej intensywnie. No, jeżeli w góry się ludzie wybierają w zimie, to trzeba pamiętać, że również i wypadki mogą być najrozmaitsze narciarskie związane z lawinami. No i tak właśnie było, nie tylko Tatry były miejscem takich wypadków, jak śmierć Karłowicza pod Małym Kościelcem spowodowała powstanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To wypadki lawinowe w Worochcie, a w zasadzie w Czarnochorze, spowodowały powstanie Czarnochorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. One zdarzyły się później niż te tatrzańskie, ale były dość spektakularne. Kiedy narciarze udający się na nartach na Chowerle czy na Bresku próbowali przy pięknej marcowej pogodzie zjeżdżać do tamtejszych kotłów, bardzo rozległe i szerokie zjazdy narciarskie, ale wtedy wiadomości o lawinach, o osiadaniu śniegu nie były jeszcze tak opracowane jak i zbadane jak teraz. Poza tym nie było wyposażenia narciarskiego, że narciarz posiada nadajnik, posiada na przykład jakąś nitkę, która się rozwija w czasie zjazdu, że można zidentyfikować łatwo miejsce, gdzie go lawina nieszczęśliwie zasypie. No właśnie ten wypadek, który się zdarzył w 1933 roku, opisuje Stanisław Zieliński, który stał na uboczu i fotografował przyjaciół, z którymi wybrał się do tego kotła i zjeżdżali wszyscy. On stanął zrobić zdjęcie i obserwował, jak jeden z nich, to był lwowski student Garapich, jak zjeżdża i w pewnym momencie podcina lawinę i jedzie w dół, nieświadomy tego, że lawina za nim pędzi. Jeszcze wykonuje ruchy pozdrowienia i pozdrawia tych stojących, a ta lawina go dosięga od tyłu i on po prostu w tej lawinie ginie, a ta lawina przemyka tuż obok robiącego zdjęcie. On szczęśliwie ocalał, bo go lawina nie dotknęła, nie wciągnęła w siebie. No i dopiero później odkopano tego biednego Garapicha i wojsko, i tamtejsi huculi, no oczywiście nie mogli uratować mu już życia. On jest pochowany w Worochcie i tam jest kamień upamiętniający jego śmierć pod lawiną. Poza tym później znów były kolejne wypadki. Był wypadek syna lwowskiego profesora, który również zginął 3 lata później pod lawiną. Były wypadki służby leśnej, której członkowie nieopatrznie weszli na teren zagrożony zejściem śniegu. Także w efekcie powołano Czarnochorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. No i znowu Worochta, drugie Zakopane i związek z tym Zakopanem. Szkolenie było prowadzone przez członków Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doświadczeni ratownicy, instruktorzy z Zakopanego przybyli do Worochty i tam kształcili tych, prawda, członków nowo powstałego tego Czarnochorskiego Towarzystwa, prawda, Ratunkowego. No i to zdało w zasadzie egzamin, bo już ci, którzy nie towarzysza, tylko pogotowia ratunkowego, no to oni już w następnych latach czuwali nad bezpieczeństwem i oczywiście wiedzieli, jak ostrzegać turystów i przyszłych, prawda, zjazdowców, których kusiły te ogromne obszary śniegów w Czarnochorze, bardzo malownicze, ale i również bardzo niebezpieczne. Co tu można powiedzieć jeszcze o Worochcie? No, kto przyjeżdżał ze znanych, ze sławnych ludzi? Przyjeżdżało w ogóle ludzi znacznie mniej niż
1: W poprzednich kurortach żeśmy po prostu nie wiedzieli, kogo wybrać.
0: Tak, dlatego że dlatego że przyjeżdżało, powiedzmy, jeżeli w sezonie było w Worochcie kilkanaście tysięcy ludzi, 20 czy 25, to już było dużo. Weźmy pod uwagę, że teraz do Zakopanego przyjeżdża rocznie 3,5 miliona prawda, ludzi, no to są w ogóle proporcje nie do zestawienia i nie do wyobrażenia. No ale oprócz prawda, rzeszy przyjeżdżających uczniów, studentów, pracowników, urzędników państwowych, ale również i chorych na leczenie sanatoryjne, szpitalne, na leczenie klimatyczne, to znani ludzie tam już mieli swoje wille, na przykład w Tatarowie Karol Kossak, malarz, miał swój domek, a w Worochcie Kazimierz Bartel, profesor geometrii wykreślnej ze Lwowa. Przyjeżdżali różni ludzie, których interesował region. Przyjeżdżał Melchior Wańkowicz swoim samochodem.
1: Jerzy Libert, tak? Poeta tam odpoczywał.
0: Tak, Libert, prawda, chory, którego w zasadzie góry nie uratowały. No, nie było wtedy antybiotyków, więc te góry mogły tylko pomagać w leczeniu, ale często nie mogły go skutecznie zastąpić. Wykonywano, różni artyści przyjeżdżali, którzy w czasie ostrych i długotrwałych mrozów wykonywali rzeźby ze śniegu, z lodu, tak jak powiedzmy posąg legionistów czy portret marszałka. No to takie atrakcje, prawda, kurortów, kiedy długa zima, mróz i duży zapas śniegu pozwala na urozmaicenie.
1: Ale to się aż łezka wokół kręci, no i te pociągi, to wszystko. Teraz w Stanisławowie, czyli teraz stacja to się nazywa Iwano-Frankowsk, tak? Trzeba wysiąść z najbliżej, właściwie rzut kamieniem i można odwiedzić. Czy był pan niedawno jakoś?
0: To znaczy w czasie wojny nie byłem, no ale byłem wielokrotnie w tamtym czasie, w tamtych miejscach, w czasie spokojnym. No więc odbywają się tam zawody też narciarskie, odbywają się wycieczki, ale to nie ma już tego stylu i tego charakteru i nie ma tej infrastruktury.
1: Pociągu Bridge Dancing Arty nie ma też.
0: Tak, no oczywiście, no i nie ma tej infrastruktury tych drewnianych pensjonatów, bardzo, że tak powiem, kunsztownie, w drewnie wykończonych, no bo w latach radzieckich te pensjonaty były przekazywane, że tak powiem, mieszkańcom na zasadzie zasiedlenia kwaterunkowego. No poza tym były przykładem i śladem istnienia burżuazyjnej Polski, no więc i burżuazyjnej turystyki, prawda, opartej na wyjazdach.
1: Ale rodzice skoczkowie trenowali na skoczni. Że...
0: Tak, tak, tak, tak, no właśnie. No więc lata się zmieniły, ale pamiętam, że jak byłem w zimie w Worochcie ileś lat temu, może to było 10 na przykład, no to już w miejscowości stali tamtejsi mieszkańcy, huculi, nazwijmy to ich tak, którzy mieli sanie zaprzężone, prawda, konne i zachęcali do odbycia spacerów saniami po zaśnieżonych drogach. Także już jakaś takie były oznaki powracania indywidualnego ruchu turystycznego. Ja chcę to zwłaszcza podkreślić, że w latach radzieckich nie było takiego zjawiska, ono było w zasadzie niedopuszczane i zlikwidowane w swojej istocie jako indywidualny ruch turystyczny. Dlatego, że według filozofii sowieckiej ludzie z własnych zainteresowań nie powinni się kręcić, bo w zasadzie po co? No, zawsze mówiono w Związku Radzieckim, że jeżeli ktoś tak z własnej woli gdzieś chce sobie jeździć, to jest albo szpion, albo kontrabandista, to znaczy albo jest szpiegiem, albo jakimś przewożącym kontrabandę, ale broń Boże z zainteresowań natury wyższej. Także do końca czasów sowieckich ruch w Czarnochorze i w Worochcie sprowadzał się do tego, że przyjeżdżali tylko sportowcy, którzy trenowali na przykład biegi czy marszobiegi w górach, ale nie dla poznawania gór, nie dla kontemplacji przyrody czy dla fotografii, tylko dla wzmacniania tężyzny fizycznej przed zawodami, olimpiadami i tak dalej, i tak dalej. No więc również i schroniska nie istniały w górach, bo oni mieli swoje bazy niżej. Po górach, po szlakach biegali, ale li tylko dla powodów trenowania fizycznego, a nie kontemplacji górami. Krótko mówiąc, mogliby te ćwiczenia odbywać wszędzie indziej, gdzie był nierówny teren i gdzie mogliby, prawda, sobie biegać. To jest dopiero w czasie, gdy powstała niezależna Ukraina, można powiedzieć, że ten ruch indywidualny odżywa, bo na przykład kiedy wędrowałem w Gorganach kilka lat temu, idąc dawnym pasmem granicznym pomiędzy Polską a Czechosłowacją, napotykałem turystów idących samotnie, przemierzających długie szlaki. Pytałem skąd są, a na przykład z Kijowa albo z innych odległych bardzo miejsc Ukrainy, no bo to są jedyne wyższe góry, prawda, Ukrainy, to właśnie jest Czarnochora, to są Gorgany i Czarnochora, no więc już indywidualne przyjazdy były, a i do pensjonatów, które zaczęły się odradzać u podnóża gór, również zaczęły przyjeżdżać całe rodziny z odleglejszych ukraińskich miast. Także zjawisko pozytywne, oby się wojna szybko zakończyła i oby można było znowu swobodnie wędrować po tych górach, bo tak szczerze mówiąc, wybierać się wtedy, przynajmniej w mojej opinii, na takie swobodne i takie wycieczki górskie jest może nawet trochę niezręcznie, jeżeli w kraju toczy się wojna, a jechać tam sobie tylko dla jakiejś kontemplacji i dla jakiegoś takiego wewnętrznego, własnego zadowolenia. Czasami to się może jakoś kłócić jedno z drugim.
1: No chyba, że się pojechać spotkać z kimś i pobyć, no tak, z nimi, bo ja często jeżdżę na Ukrainę i nie tak daleko, no czy w połowie drogi, tam Czerniowce są, sztolica, tak, Bukowiny.
0: No właśnie.
1: I to jest w połowie drogi między Koszycami a Czerniowcami, można tak powiedzieć, jak się patrzy na mapę, ale miejsce, no ale żeby tam po prostu jechać, że tak powiem, sobie się zabawić w pewnym sensie, czy tam odpoczywać, to nie, ale spotkać się ludzi,
0: tak, z ludźmi. Tak, jak spotkania z ludźmi jak najbardziej też uważam są właściwe i pożądane nawet w tej obecnej sytuacji. Natomiast takie beztroskie wędrowanie po górach, no to czasami...
1: To nie, to ja się z panem zgadzam absolutnie.
0: Tak, tak, to jeszcze nie teraz, ale życzmy sobie, żeby to nastąpiło jak najszybciej i żeby można było do Worochty wrócić nie tylko w postaci publikacji, książek, artykułów, ale również by ją odwiedzać bezpośrednio i po tych miejscach wędrować, bo są naprawdę bardzo piękne.
1: No i ja polecam wszystkie książki pana Jana Skłodowskiego. Za te kurorty to dziękujemy też wydawnictwu Księży Młyn. Były też inne wydawnictwa. Pan wspaniałe książki pisał inne, między innymi o Husturszczyźnie w grafice. Także to w ogóle no, jest w czym wybierać i wszystko też są Zakopane i Tatry w Pocztówka. To pańskie dzieło też, prawda?
0: Tak jest, tak. Dawne czasy.
1: Dawne, ale do zdobycia, bo sobie robiłem taki przegląd i można zdobyć te wspaniałe książki. Naprawdę to jest coś wspaniałego. Szkoda, że ten świat tak nam umknął i czasami jest wiele rzeczy nie do odtworzenia, ale niektóre rzeczy wracają a góry zostają, tak? Zdjęcia gór, tak? I tych szczytów i to wszystko i ta zieleń w dużej mierze jeszcze to jest jednak taka wspaniała zieleń. I te lasy, i te góry, i ten śnieg.
0: No właśnie, zwłaszcza, że góry na świecie istnieją podobno po to, żeby po nich chodzić. No więc tym bardziej jest to uzasadnione i pociągające.
1: I myślę, że teraz na czas wakacji nie będzie akademii, ale po wakacjach byśmy może kontynuowali. Bardzo panu dziękuję. Jan Skłodowski był naszym gościem i będziemy rozmawiać o innych pańskich książkach. Czy pan pracuje nad jakąś teraz?
0: W jakimś sensie tak, ale dopóki,
1: na razie,
0: że tak powiem,
1: nie mówimy.
0: Tak, nie chcę mówić hop, dopóki nie przeskoczę.
1: Dziękuję panu bardzo. To była
0: dziękuję
1: naprawdę
0: bardzo, dziękuję państwu za kolejne uwagę. Pozdrawiam, zapraszam w góry.
1: Kolejna wspaniała opowieść. Jan Skłodowski był naszym gościem. Kurorty, różne Zaleszczyki, Druskienniki, Worochta. No i Istria, Półwysep, to są, że tak powiem, efekt współpracy z wydawnictwem Księży Młyn, któremu też bardzo dziękujemy. Do widzenia, pa!
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Podwodna Akademia.
3: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici. Niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
14: i Krzysztof Masłoń.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
16: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
12: To była autopromocja.
17: Wrocław 96,8 FM.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
5: Posłuchaj Radia Wnet.
6: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.
7: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, Muzyczna Polska Tygodniówka. No i cóż, rozpocznę dżinglem bardziej niż ważnym. Polska Płyta Tygodnia w Radiu Wnet. Jak mawiam, strona pierwsza, utwór pierwszy. Płyta, która otwiera drzwi, to To The Old Ones, Michaliny Maj Rutkowskiej, która skryła się pod pseudonimem Atavia, i ona będzie moim Państwa gościem już za niespełna dwie minuty. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Waterfalls.

0: W recenzji, która bardziej niż sążnista, napisałem: muszę nawiązać do celtyckości Clannad i monumentalności Fields of the Nephilim. To właśnie tam znajdują się dla mnie najciekawsze klucze interpretacyjne dla To the Old Ones. Sama Michalina Atavia mówi o atybistycznej tęsknocie za utraconym pierwotnym światem, bytem, a muzyka albumu konsekwentnie rozwija ten motyw od ambientowych początków projektu przez dark folk aż po postpunkową i psychodeliczną narrację. Waterfalls otwiera płytę niczym wejście do lasu spowitego mgłą. Nie ma tu niepokojącego i mrocznego początku. Jest za to przestrzeń, oddech i organiczna pulsacja. Dzień dobry, Michalino, Maju.
1: Cześć, po raz kolejny. Miło mi, że goszczę w Radio Wnet i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No bo jesteś autorką albumu Tygodnia, który króluje już drugi tydzień na naszej antenie. No i cóż, z perspektywy 11 czerwca, cóż już możesz powiedzieć a propos recepcji tego, jak ta płyta została przyjęta? A za chwilę będziemy opowiadać o tekstach i o tym, co na tej płycie jest. Chociaż powiem ci, Michalino Maju, że już słuchacze programu Polska Tygodniówka Cieni w Jaskini znają tę płytę niemal na wylot. Opowiadaj proszę.
1: Super. No więc przyjęcie jest bardzo miłe. Dużo pozytywnych komentarzy. Słyszę dużo właśnie taki odzew do mnie przychodzi, że nie mogą się oderwać od tej płyty, że w zapętleniu leci i super. No i podobają mi się właśnie takie komentarze, że u kogoś ta płyta dociera do bardzo takich odległych wspomnień. Niektórzy mówią, że przypomina im się dzieciństwo, więc fajnie, tak ma być, o to chodziło.
0: Tak ma być, uśmiechnięta, zadowolona Atavia, czyli Michalina Maja Rutkowska, znana z formacji Datura. Natomiast powiem tak, od tej płyty rzeczywiście ciężko się oderwać i jak mówią, trzeba jej słuchać w całości. Ona potrzebuje trochę kontemplacji, trochę skupienia, trochę wyciszenia, no i trochę tych peregrynacji po naszych wspomnieniach, zwłaszcza, że już stawiasz wysoko poprzeczkę tym naszym marzeniom i pragnieniom w nagraniu Waterfalls. Ta basowość, jak dla mnie, prowadzi kompozycję bardziej jak instrument melodyczny niż rytmiczny. No i gitara Szymona rozmywa granice między tym, co nazywam postpunkiem, a eterycznym folkiem. No i chyba tutaj najmocniej słychać ducha wczesnego Clannad, jak mawia Maju. Nie w dosłownych cytatach z muzyki celtyckiej, ale właśnie w sposobie budowania krajobrazu dźwiękowego, bo ta muzyka nie opowiada historii, lecz tworzy miejsce. No i właśnie tytuł tej recenzji będzie Pieśni dawnych bogów, mgły i pamięć, która otwiera drzwi. Co ty na takie moje diktum, Maju?
1: Mówisz, że Waterfalls jest, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że takim najbardziej pierwotnym, przypominającym?
0: Takim przypominającym te właśnie dawne struny, gdzieś z dzieciństwa, z tego, co podświadome, zbiorowe, i to właśnie otwiera jaźń ku temu, aby potem przejść już do tego lazurowego błękitu przez skłonności aż do najdłuższej nocy. Tak to sobie widzę, tak to sobie układam oczywiście. Głos recenzenta, redaktora wybrana, jest subiektywny, natomiast no, dzięki tej płycie To the Old Ones, która jest albumem Tygodnia, już drugim tydzień, no to takie niezwykłości otwierają się w łepetynach pismaków dziennikarzy.
1: Jeszcze dodam, że ten utwór Waterfalls powstał w Hiszpanii i jest on taki, jest przesiąknięty wodą, oceanem, plażą i takim właśnie wakacyjną atmosferą.
0: To tak jak u nas. Cała Irlandia ma cały szmaragd otoczony wodami Atlantyku i kanału Króla Jerzego. Potem nagranie Azur, który, jak mawiam, twój głos unosi się ponad aranżacją niczym kolejna warstwa instrumentów, bo ja odnoszę wrażenie, że to nagranie powstało gdzieś tak sobie mniemam, tak, snując tą moją opowieść, Maju, między irlandzkim wybrzeżem, a to hiszpańską słonecznością, a ciemną beskidzką nocą. Tak mi się z Beskidami skojarzyła ta delikatna melancholia, która przywołuje właśnie trochę, nie mówię tutaj o kalkach, ale impresjach z płyty McCalla, czy Legend wielkiej Moi Brennan, grupy Clannad, o której mówiliśmy. Nagranie, które już jest drugim stopniem ku tej wielkiej jaźni, aby przypomnieć sobie to, co utracone. Poopowiadaj trochę o tym nagraniu, bo ono za chwilę zabrzmi na naszej antenie.
1: Więc jeśli chodzi o Azul, to tutaj bardzo lubię wracać do tekstu tego utworu i zapraszam, żeby sobie właśnie spróbować go przeanalizować na swój sposób. Tekst niby prosty, ale troszeczkę symboliki jest w nim ukrywanej, także...
0: Oj tak.
1: Szczególnie... Także można tutaj doszukać się ciekawych rzeczy.
0: We are born out of ocean. No i ta fraza, która do mnie dociera wielką falą. Learn to flow. Naucz się płynąć. Ocean nie tylko jako żywioł, ale symbol początku, źródło życia, pamięci chyba tej naszej tożsamości. To trochę znowuż do tej celtyckości powrócę, Maju. Celtycki archetyp powrotu do wody jako miejsca narodzin świata i wszechrzeczy. Muzyka oddycha wraz z twoim tekstem, twoim głosem, no i jest lekka, eteryczna i niemal bezczasowa. Panie i panowie, ta, która stworzyła ten niezwykły album To The Old Ones, Maja Michalina.

0: Absolutny, piękny bezczas, który nazywam jednoczasem. Azur, lazurowy błękit. Atawia, Michalina Maja Rutkowska, która jest ze mną. Raz jeszcze dzień dobry, Maju.
1: Dobry, jeszcze raz.
0: Przepięknie się słucha tego na radiowych słuchawkach. Można zamknąć oczy i odpłynąć ileś tam czasoprzestrzeni dalej. We are born out of ocean. Learn to flow. Naucz się płynąć. To chyba przesłanie do ludzi dzisiejszej doby w tym wielkim pośpiechu, w odmianach szarości. Pierwszy wskaźnik tego, co trzeba zrobić. Co jeszcze do tego dorzucić?
1: Tak, ale to też jest trochę taki poradnik o tym właśnie jak panować nad swoim umysłem w momentach, kiedy się topimy, kiedy jest ciężko, to ważne, żeby zachować spokój i zaufać temu. I tak jak przy nauce pływania właśnie trzeba w pewnym momencie po prostu odpuścić kontrolę i zaufać wodzie i dosłownie poddać się. I wtedy dopiero uczymy się rzeczywiście pływać, kiedy ufamy tej wodzie, bo to ona nas utrzymuje na powierzchni, a my po prostu musimy utrzymać w pewnym sensie dyscyplinę, czyli tą sztywność ciała, ale z drugiej strony jednocześnie to odpuszczenie. No i to jest cały sekret też tego, jak iść przez życie, jak podróżować i no i też jak wchodzić w, że tak powiem, odmienne stany świadomości, bo o tym też jest ten utwór. Tam są te trzy słowa, discipline, surrender, flow. Jest to w ogóle taki trochę już nawet mem, bo są te trzy słowa, te trzy terminy zawarte w takie trzy okręgi. Te okręgi są ze sobą połączone. To jest taka fajna grafika, którą przez dłuższy czas miałam w ogóle na tapecie swojego komputera. I mnie to troszeczkę tak motywowało do działania właśnie. No i trochę mnie to zainspirowało właśnie też przy pisaniu tego tekstu.
0: Piękna płyta, ona mówi tak po prostu, a tak po prostu wyszło, zrobiłam, jest. Ja jeszcze dopowiem o tym pięknym buklecie, który jest dołączony do albumu To The Old Ones, album tygodnia na antenie Radia Wnet. Zachęcam piękne słuchaczki i zacni słuchacze, aby bezpośrednio od Michaliny Maj nabyć tę płytę. Można ją znaleźć w mediach społecznościowych. My zapraszamy na jej zakątek facebookowy Atawia, ale też jesteś w innych kanałach społecznościowych, Maju, Instagram, inne historie?
1: Tak, na Instagramie też jesteśmy. Atawia.music. Jeśli ktoś chce nas znaleźć na Instagramie, to wpiszcie sobie to w wyszukiwarce.
0: Powiedziałaś no tak, bo to nie tylko ty, tylko też Tomek Wazia, o którym będziemy mówić, tak, i Szymon Stadniczenko.
1: Trzeba to zaznaczyć, że no, ja jestem tutaj główną kompozytorką i jakby te wszystkie moje idee są tu zawarte.
0: A gitara basowa, Maju, a klawisze, a inne historie, to któż na płycie?
1: Bas i klawisze i wszystkie pady, synty i tak dalej, to też mój wymysł, ale oczywiście jeśli chodzi o kwestię produkcyjną, to tutaj no, nie poradziłabym sobie, gdyby nie Szymon i Tomek, bo oni jednak sprawili, że ten album dobrze wybrzmiał poprzez to, że dodali właśnie żywą perkusję i żywą gitarę, bo ja wcześniej miałam też gitarę syntetyczną. Co ciekawe, na początku mówiłeś, że w Waterfalls wybrzmiewa gitara. Akurat w tym kawałku nie ma prawdziwej gitary.
0: Nie, mówiłem o gitarze basowej, tak? Że ta gitarka po prostu jest zaczynem tego, co wydarzy się w Azur. Natomiast powiedz mi ty...
1: Waterfalls chyba też jest syntetyczny jedynie bas. Wiesz, tam akurat
0: Ale brzmi tak, jakby był naturalny, powiem szczerze, i jest taką falą, ale pięknie to brzmi i piękne wejście, potem właśnie azur. Natomiast powiem ci tak, dla mnie moment przejścia, pierwszy krok poza bezpieczne granice snu, to chyba, tak mnie się wydaje, już ci o tym mówiłem, najmocniejsze emocjonalne przejście on the longest night, bo wydaje mi się, że właśnie tutaj gdzieś tam...
1: Night jest czwartym utworem, a trzeci jest jeszcze Inclination.
0: Tak, tylko że Inclination dzisiaj nie zagramy, bo to jest nasz Częstograj, Maju, i on wybrzmi po godzinie 14 i po godzinie 15, więc, bo też prezentowałem go w Cieniach w Jaskini, więc przechodząc do On the Longest Night, bo tam piszesz rzeczy, które są bardziej niż emocjonalne, bardziej niż zastanawiające, bo to trochę samotność ukryta za monumentalną atmosferą właśnie tego przejścia, bo śpiewasz Home is not home anymore, I see nothing but the shadows, czyli dom nie jest już domem, no, a potem dośpiewujesz, że widzę już tylko cienie. No i to jest to doświadczenie utraty, który, jak już powiedzieliśmy sobie miesiąc temu, stanowi jeden z głównych tematów albumu, bo to niby hymn rozłąki, ale także to, co powiedzieliśmy sobie, co ja powiedziałem. Inicjacja, bo najdłuższa noc nie jest końcem, lecz jest przejściem, Maju. Czy dobrze interpretuję twoje słowa jako słuchacz, nie redaktor, ale słuchacz, zwykły słuchacz, który zachwyca się płytą To The Old Ones?
1: No już tam troszeczkę, no, powiem tak, nie chciałam ogólnie za bardzo zdradzać, o czym są te teksty, bo często to są bardzo takie prywatne historie, ale już to trochę zrobiłam. W jeden sposób trochę opisałam, na czym, o czym jest Of the Longest Night. No właśnie chodzi o utratę rodzica. I ten klip też właśnie jest trochę taką opowieścią o tym, że dziecko, szukając właśnie tego rodzica, zostaje samo w domu i kontaktuje się z cieniami i przekracza wymiary naszego świata i podróżuje w doświatach po to, żeby odnaleźć tego rodzica. Więc o tym jest właśnie ten utwór. No i to się jakoś tak właśnie czasowo, jak powstało w 2019, jakoś październik, listopad, to był moment takiego dosyć dużego właśnie przejścia i dla mnie. Także tutaj trafna interpretacja z tym, że ta najdłuższa noc jest trochę takim symbolem przejścia przez otchłanie właściwie. To był i na ziemi się dużo działo w tym czasie i u mnie też się działo. No i było, powiem tak, było bardzo mrocznie. A później nadeszła pandemia, także...
0: Mała kumulacja.
1: Już wtedy się zaczęło.
0: Emocjonalność.
1: No to już się zaczęło właśnie w październiku, w listopadzie, więc tak się to sprzężyło. Moje historie sprzężyły się z historiami, że tak powiem, globalnymi. No i właśnie wypłynął ten utwór wtedy.
0: Cały świat zamarł, cały świat się zatrzymał, a ty stworzyłaś tę niezwykłą kompozycję, bardziej niż niezwykłą of the Longest Night. Natomiast jeszcze o muzycznościach powiem. Ty się uśmiechnęłaś tydzień temu, bo powiedziałem, że to dla mnie najbardziej fascynujący moment na płycie, chociaż cała płyta świetnie wyprodukowana i naprawdę to wielkie artystyczne dzieło muzyczne. Natomiast tutaj trochę nazywam to, Maju, to nagranie siostrzanym odbiciem emocji Karla McCoya, bo oczywiście nie chodzi mi o barwę głosu, ani te stylistyczne klisze, czy współbrzmienie, ale o podobne operowanie na stronie, bo tak jak Fields of the Nephilim, no wielcy, dla mnie najwięksi w tej kategorii z Karlem McCoyem budowali monumentalne, senne przestrzenie oparte na hipnotycznym rytmie, tak jak ty tworzysz tę atmosferę zawieszoną między snem a rytuałem, przejściem, tęsknotą, a nadzieją, że po tej najdłuższej nocy wydarzy się to coś. No i jest to nagranie niemal ceremonialne. Napięcie narasta bardziej przez klimat niż przez dynamikę. No i właśnie ten rodzaj mroku, Maju, ty moja, mrok znany chociażby z Elysium czy The Nephilim, nieagresywny, mistyczny, filmowy i pełen niedopowiedzeń, i tak naprawdę każdy, myślę, może w sobie odnaleźć tę opowieść twoją, i ta opowieść staje się takim moralitetem. Być może to są moje wizje, ale powiem szczerze, że stawiam na tę płytę na równi z tym, co robił Karmakoi. To są moje absolutne słowa i pod nimi się podpisuję. Niezwykła jest ta płyta, Maju.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że tak rezonuję z tobą i że porównujesz do takich dużych artystów. Akurat jeśli chodzi o filmów na film, to przynajmniej nie inspirowałam się nimi tutaj, ale to ciekawe, bo każdy jednak słyszy tutaj
0: coś swojego
1: właśnie. Ale jeśli chodzi o post-punka i generalnie o punk rok z lat 70. Przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, to mogłabym bardzo dużo inspiracji tutaj wymienić. Ale jeśli chodzi właśnie o utwór Of the Longest Night, to tutaj też jeśli chodzi o tekst, to muszę odesłać do kapeli The Skids. I do ich utworu The Saints Are Coming, bo ten utwór mnie bardzo jeszcze w czasach liceum zainspirował dynamiką w ogóle, która jest akurat zupełnie inna niż Of the Longest Night, bo jest dużo, dużo bardziej dynamiczny, dużo szybszy, ale właśnie tam jest też tekst takiego odchodzenia i no i właśnie to słowo saint jest stamtąd zapożyczone. Tak, na pewno tutaj można dużo post-punkowych inspiracji usłyszeć. Na pewno zespół The Stranglers wywarł na mnie tak duży wpływ, że na pewno może nie słychać tego, ale muszę przyznać, że pierwsze płyty The Stranglers to jest coś, co totalnie zakochałam się w tej muzyce i do dziś słucham z ogromnym uwielbieniem. Też przyznam, że trochę Joy Division, chociaż oczywiście Joy Division to jest już taki mainstream, że każdy to zna. A gdy mówię właśnie, ej, znasz The Stranglers, to niektórzy właśnie pytają, co? Nie, nie słyszałam.
0: No More Heroes. Chociażby No More Heroes. Hugh Cornwell, Jean-Jacques Barnel. Nie wiem, czy wiesz, ale Hugh Cornwella będziesz mogła obejrzeć podczas 18. edycji festiwalu Sound Edit Festival, gdzie mój przyjaciel, lider grupy Hedone i założyciel, pomysłodawca tego festiwalu, Maciej Werk, właśnie w tym roku sprowadza kogo? Hugh Cornwella. Natomiast No More Heroes, przepiękny album, a ja jednak powracam do płyty Feline, tam gdzie jest co, Maju? Midnight Summer Dream. Ta niezwykła opowieść, ten niezwykły tekst z tym hipnotycznym basem, tym jednym gitarowym zaśpiewem, no i ta niezwykła perkusja. Midnight Summer Dream. Panie i panowie, ale teraz nadchodzi czas na prezentację tego nagrania. Z prawdziwą przyjemnością mówię, że album Atavi, mojego gościa niezwykłego, Michaliny Mai Rutkowskiej, To the Old Ones, pod znacznikiem 4, nagranie Of the Longest Night.

0: The Longest Night. Oczami duszy widzę słuchaczki i słuchaczy Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, tam gdzie można słuchać Radia Wnet, rozmarzeni, z przymkniętymi oczami słuchają nagrań z płyty To The Old Ones mojego gościa, Michalina Maja-Rutkowska, jako Atawia. Niezwykłe to nagranie, pełne emocji, no i już chciałbym coś powiedzieć, ale słuchacze mówią, daj redaktorze więcej mówić pani Michalinie Mai Rutkowskiej, bo twoją recenzję przeczytamy za tydzień. Więc opowiadaj, bo jestem narratocholikiem, podobnie, że dobrze mi to wychodzi, ale ty jesteś moim gościem, naszym gościem, Maju.
1: No, właśnie. Powiedziałeś, że wracasz do płyty Feline, tej kociej, tak, która jest na płycie Pantera.
0: Ja mawiam, że to jest bardziej mój świętej pamięci kot Kajka, który właśnie wyglądał jak Pantera, no bo Bombaje, rasowe Bombaje przypominają Pantery, więc ja zawsze mam skojarzenie, czy to właśnie taka płyta Kajkowa, ale kontynuuj, Maju.
1: My Stranglers akurat dobrze trafiają z tymi zwierzakami. Ja też mam właśnie dwa takie czarne, dwie czarne pantery w domu. Ale też dla mnie taka najbardziej przełomowa płyta The Stranglers to jest płyta Raven. Jest to płyta bardzo dziwna, bardzo dysonująca. Momentami taka trudna w odbiorze. W niektórych utworach jest bardzo dziwne metrum, te wszystkie piszczące klawisze, takie bardzo plastikowe momentami, one robią super efekt. Poza tym jest tam jakieś odwołanie do baroku też. No i właśnie idealnie trafili z moim zwierzęciem mocy, że tak powiem, bo jest to kruk. I w klipie do Of the Longest Night ten kruk tutaj stanowi taką rolę przewodnika po świecie zmarłych. No i chciałam tutaj bardzo symbolicznie opowiedzieć o tym jak ta postać, jak to dziecko poszukujące zmarłego rodzica próbuje przedostać się do tamtego świata i kontaktuje się z cieniami i te cienie sprawiają, że nadsyłają mu krucze pióra i dzięki tym piórom udaje się zamienić w kruka i polecieć na tamten świat.
0: Przepiękne.
1: Tutaj historię chciałam opowiedzieć.
0: Przepiękny teledysk. Przy okazji trochę słów o twórcach, bo naprawdę z przejęciem ten teledysk się ogląda. Ten kruk Raven, trochę odniesienie też do mitologii Skandynawów, Wikingów, tak? Kruk nieodłączny. Towarzysz Odyna w tym zniszczonym kapeluszu bez jednego oka, które stracił, kiedy chciał posiąść wszelką wiedzę przy tej studni wszelkiego poznania. No i otworzyłaś mi znowuż klapkę, czyli znowuż interpretację nawiązania, bo przecież na albumie Raven, to był bodajże rok 1979 albo 78, właśnie nie tylko nagranie The Raven, Jean-Jacques Barnel to śpiewa, bo z reguły Hugh Cornwell, ale wyśpiewał to przecudnie, natomiast tych barokowości przypomniało mi się nagranie Barok Bordello, właśnie takie nagranie z końcówki tej płyty. Absolutnie niezwykły. No i chyba też przedostatnie nagranie, takie trochę zaskakujące, Men in Black, panie i panowie. The Raven, płyta bodajże raz, dwa, trzy, czwarta płyta grupy The Stranglers. Raz jeszcze przypomnę, rozmawiając z Mają Michaliną.
1: Nie wiem, czy to mi był 79 czy 80?
0: Ja gdzieś tak na przełomie, 78 albo 79. Słuchaj, jak jesteś przy jakimś komputerze, to możemy sprawdzić wiedzę redaktora.
1: Mam ją na winelu, ale nie mam jej przy sobie akurat.
0: Chyba jednak po namyśle 79, bo to była czwarta płyta. Kolejna ukazała się bodajże w roku 80. Niemniej jednak warto do tych nagrań wracać. Natomiast powiedz mi trochę o osobach, no, które zarejestrowały ciebie w tym teledysku.
1: Trzeba tutaj pochwalić i też zareklamować moich przyjaciół Tomka i Natalię z ich projekt nazywa się Ćmy i Paprocie. I oni tworzą klipy na zamówienie dla artystów, dla muzyków wszelkiej maści, bez względu na gatunek. No i wychodzi im to świetnie. Także bardzo polecam tutaj, jeśli...
0: Ćmy i Paprocie. Ćmy i Paprocie, panie i panowie. Z Igorem Toporowskim, który dzisiejszy program realizuje z perspektywy Warszawy, zapisujemy, bo pochwalę ci Igora, to też niezwykły młody twórca, poeta, muzyk, aktor, performer. Mamy niezwykłą młodzież na pokładzie Radia Wnet. Ćmy i Paprocie, jeżeli młodzi twórcy nas słuchają, a zapewne słuchają, no bo niektórzy mawiają, że Radio Wnet to takie jedyne miejsce, gdzie nieśpiesznie można dłużej poopowiadać o swojej twórczości. Też dajemy miejsce tym, którzy debiutują. Więc jeżeli chcecie mieć dobry klip, to Michalina Maja-Rutkowska poleca Ćmy i Paprocie. Raz jeszcze imiona twoich przyjaciół i nazwiska, aby ich odnaleźć i złapać kontakt. Maju?
1: Jak wpiszecie Ćmy i Paprocie na Facebooku, czy gdziekolwiek, to też możecie odnośniki znaleźć pod naszymi klipami, bo oni wykonali też klip do The Owens. Tak.
0: Natomiast Tomek, powiedz mi, czy ty miałaś coś? Tomek i Natalia, nazwisko jeszcze mają?
1: Semeniuk. Tomek i Natalia Semeniuk.
0: Semeniuk. Tomasz, Natalia Semeniuk. Ćmy i Paprocie. Natomiast powiedz mi jedną rzecz, bo obserwując, patrząc na ten teledysk, czy ty miałaś coś do czynienia z tańcem zawodowo, z choreografią, bo przepięknie ten klip się ogląda, szczególnie jeśli jest ta scena, nie chcę spoilerować tego filmowego klipu, wyprodukowanego przez Ćmy i Paprocie, ale ten motyw przejścia, czyli tańcząca ty i ten kruk, który momentalnie się nasuwa i pojawia się. No, pięknie to zrobione.
1: Nie miałam do czynienia nigdy z tańcem, chociaż lubiłam tańczyć jako dziecko, jako nastolatka. Przyznam, że po tej scenie jednej, o której myślisz, miałam ogromne zakwasy. Chyba w życiu nie miałam takich zakwasów, jak po nagrywkach tamtej właśnie sceny. Bo musiałam się tam mocno wić, że tak powiem.
0: Aż prawie uniosłaś się w tym teledysku. Pięknie, pięknie. Musicie obejrzeć ten teledysk.
1: Tak, a tutaj przyznaję rację, The Raven został wydany w 1979, także masz dobrą pamięć.
0: Coś tam, redaktor, wiesz, niektórzy mówią, że jestem jak śmietnik, nie dlatego, że niehigienicznie się prowadzę, ale dlatego, że w tej mojej łepetynie dużo niepotrzebnych rzeczy się mieści.
1: Nie, są to potrzebne, jak najbardziej.
0: No tak, natomiast na pewno będę pamiętał do końca, nie dlatego, żebym cię komplementował, Maju, bo ja czasami spotykam się z takimi wypowiedziami słuchaczy uprzejmymi, że ja zawsze tak cukruję, słodzę, a ja zawsze mawiam tak i powtórzę, zapraszam tych wykonawców, tych ludzi, których warto pokazywać, których warto oklaskiwać, których warto wspierać, gdzie ta sztuka jest wielką literą S pisana. A propos tego, co mówi się o artystach, no to tym bardziej, a mawiam, że to miejsce jest właśnie dla tych specjalnych ludzi, w tym gronie Michalina Maja-Rutkowska, na którą te krucze skrzydła Radio Wnet już rozpostarło i będziemy chronić, promować i opowiadać. Natomiast przed nami jeszcze dwa nagrania, bo pominiemy Flowers Off, które zabrzmi na początku programu Cienie w jaskini, panie i panowie, w najbliższą środę po godzinie 21:00 środową porą. Natomiast teraz dochodzimy do nagrania tytułowego, bo skoro powiedziałem, że najbardziej takie emocjonalne przejście, które daje wielkie pokłady uczuciowości i niezwykłości, On the Longest Night, Night, to omawiam, że sercem albumu jest nagranie tytułowe. Serce albumu, kompozycja, która, ja już to powiedziałem przy naszej pierwszej rozmowie, bo przecież to był singiel zwiastujący ukazanie się twojej płyty 11 czerwca, Michalino, maju. Kompozycja, która działa niczym współczesna pieśń przejścia, pożegnanie dawnego ja i ten ukłon w stronę przodków, w stronę tych, którzy odeszli. Hymn rodzinny i trochę opowieść o wejście w dorosłość, bo już pierwsze wersy maju niosą ten ogromny ładunek emocjonalny. Tu już trochę uchyliłaś rąbka tajemnicy. For every moment in your arms, niezwykłe, za każdą chwilę w twoich ramionach, no i to, co wybrzmiewa. Still I was only your child, i potem ta kumulacja, trochę żałobna, trochę rapsodyczna, trochę metroniczna od trenów. Take away these stones from my heart, czyli zabierz z mojego serca kamienie. I to, co mnie bardzo rozczuliło, tak a propos tej sytuacji podmiotu lirycznego, w który się wtapiasz, wcielasz, make space for our old ways, czyli zrób miejsce dla naszych dawnych ścieżek. No i wydaje mi się, Maju, ciągle mi się wydaje, ale ja ciągle gdybam jako taki zwykły, szary odbiorca tej płyty słuchać, że to prawdopodobnie najważniejsze zdanie całej płyty.
1: Być może, tak. Teledysk też był nagrany w takim symbolicznym miejscu, bo kamienne kręgi...
0: No właśnie, opowiedz więcej o tym.
1: Są takie dwa skupiska kamiennych kręgów u nas na Pomorzu, Węsiory i Odry. No i jest to takie nasze, w cudzysłowie, polskie Stonehenge, a tak naprawdę dużo, dużo lepsze niż powiedz, bo nie zjeżdżają tam tłumy ludzi i to miejsce jest takie jeszcze
0: niezadeptane. Niezadeptane, tak. Jak Stonehenge, czyli wielkie portale, gdzie można, jak mówią ci, którzy badają to, co za przeszłe, zapomniane albo celowo, by powiedziane, portale, gdzie można przenikać do innych czasoprzestrzeni. Klucz?
1: Tak, przede wszystkim można tam poczuć taką uspokajającą atmosferę i doładować baterie.
0: Natomiast wydaje mi się, że mają, że też to Old Ones to tutaj nie tylko odwołanie do zapomnianych bogów ani duchów w tym dosłownym sensie, bo to nagranie jest trochę takim wołaniem do pamięci, do przodków, do instynktów, do wszystko tego, co współczesność próbuje zagłuszyć z tym przebodźcowaniem, z tym nasyceniem nikomu niepotrzebnych informacji, scrollowaniem, zabijaniem czasu, kiedy tak naprawdę chcemy mieć tego czasu dla siebie, to poświęcamy go na jakieś zbyteczne historie i to też motyw, który wyciągam właśnie z tej niezwykłej pieśni, jak mawiam, sercem albumu. To opowiedz jeszcze o tworzeniu tej pieśni tytułowej z płyty To The Old Ones, no i ją zapowiedz, proszę.
1: A więc jeśli chodzi o To The Old Ones, to zdarzyło się to totalnie spontanicznie. Po prostu kupiłam sobie wtedy w czasie pandemii. Było to w czasie pandemii 2020 rok. Kupiłam sobie klawisze wtedy i zasiadłam do nich i tak sobie, miałam taką nadzieję, że są zawarte w nich jakieś wspomnienia, bo to takie, taki syncik z lat 80. i chciałam się mocno wkręcić w umysł tej osoby, która była pierwszym posiadaczem tych klawiszy i pomyślałam sobie, że nawiążę z nią kontakt i że przemówią przez mnie duchy tamtych czasów. I spontanicznie po prostu to zaczęłam grać jakiś motyw. Ten utwór bardzo szybko powstał. Pomyślałam sobie też, że zadedykuję ten utwór mojej mamie, bo w tamtym czasie właśnie wyprowadzałyśmy się od siebie i dlatego też jest to takie symboliczne takie zerwanie tej pępowiny. Tak? To jest troszeczkę o tym też ten utwór. Właśnie, jeśli chodzi o to odkrywanie jeszcze historii, to jest coś, co mnie też w jakiś sposób fascynuje, ale nie trzeba tej historii nawet odkrywać poprzez książki, chociaż oczywiście też warto, ale ta historia, o której mówimy, czyli nawet te kamienne kręgi, które zostały przez Gotów wybudowane przez mieszkańców Gotlandii u nas na Pomorzu, to są czasy, o których już nie mamy w ogóle informacji na papierze, więc my tak naprawdę możemy te informacje zbierać z jakiegoś tylko eteru, a więc obcując tymi energiami, które są w tych miejscach, więc zachęcam do takiej podróży. Tak, to jest inny kierunek. Można oczywiście iść do przodu i rozkminiać najnowsze technologie, ale można też iść właśnie do tyłu i to wcale nie jest żaden regres ani uwstecznienie, tylko jest to inny wektor, inny kierunek poznania i ja po prostu idę na przekór właśnie w tamtym kierunku.
0: By odnaleźć to, co utracone, wyparte, zapomniane. Michalina Maja Rutkowska jako Atavia. Nagranie tytułowe To the Old Ones.

0: To the Old Ones, Atavia, album tygodnia Radia Wnet, który króluje już drugi tydzień. Piękne słuchaczki i zaczni słuchacze w cieniach w jaskini. Nasze dwa często graje z tejże płyty i zabrzmią w środę. Flowers of Bez kwiatów i Turn It On. Włącz to, które Państwu podoba się. No i pięknie się skomponowało z najnowszą płytą grupy Jest. Ze mną teraz podsumowanie naszej rozmowy. Michalina Maja-Rutkowska, Atavia, której z atencją się kłaniam, bo jak mawiam, droga Michalino, Maju, Atavio, To The Old Ones to nie jest płyta do słuchania w tle, to płyta do zanurzenia się, zacytuję sam siebie z tej recenzji, którą już napisałem, do wejścia w las o zmierzchu, do patrzenia na morze podczas sztormu, do rozmowy z własną pamięcią i szukania ścieżek do drzwi, które zakopano, choć widać je wyraźnie. Koniec, kropka, cytatu z redaktora Wybrana. No i w finale pomyślałem sobie, Atavio, Michalino, Maju, że nie tylko operujesz tym mrokiem, bo pod powierzchnią melancholii też znajduje się ten piękny pierwiastek ukojenia, dlatego w finale naszej rozmowy zabrzmi nasz częstograj, który od poniedziałku będzie nam królował, a mianowicie nagranie Vesta, czyli rzymska bogini tego domowego ogniska. Opowiadaj, proszę.
1: Powiem szczerze, że nie do końca pamiętam też, jak powstawała Vesta. Ale nie, przypomina mi się jedna sytuacja. W sumie byliśmy z tam naszym perkusistą w Sanoku. Polecam, fajne miejsce. Można
0: wiem, piękny zamek, gdzie wspaniałe muzeum, no to też Tomek Beksiński. Poruszyłaś moją czułą strunę, czyli to moja znajomość z Tomkiem Beksińskim i gdyby nie on, pewnie nie byłbym panem, który opowiada o muzyce i pewnie nie rozmawiałbym z tobą. A do tego jeszcze te niezwykłe obrazy mistrza Beksińskiego, Zdzisława, którego przez Tomka miałam okazję poznać. Chwilkę tylko, no i ten szokujący obraz, że nie ma przypadku w życiu. On stworzył w formie takiej blachy liścia krzyż. I to był ostatni obraz, który ledwie dwie godziny przed swoją tragiczną śmiercią namalował. I przy okazji to muzeum, dawny zamek królewski na tej pięknej skarpie. Ale opowiadaj, Sanok, jesteś z perkusistą Tomaszem i co?
1: Tak, i chodziliśmy sobie po górach i też wsiąkaliśmy te obrazy Beksińskiego do naszego umysłu i bardzo inspirująco zadziałały. I właśnie pamiętam, że wtedy zabrałam ze sobą laptopa, żeby dokończyć Vestę. I pamiętam, że miałam taki moment, tak, to musi iść w tę stronę. Po prostu nagle wpadł mi pomysł na rozwinięcie na ten taki punkt kulminacyjny. Po prostu jakoś wtedy to kliknęło. I tak to się czasami dzieje z tymi kawałkami, że niektóre powstają od razu, tak jak studiowo, a inne powstają przez dłuższy czas, przez tygodnie, miesiące. I czasami jest to właśnie dłuższy proces. Trzeba dać tworowi czasami troszeczkę nie wiem, dojrzeć może, tak bym to opisała. No i właśnie tak to jest. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć.
0: Pięknie powiedziane w finale.
1: Lubię ten kawałek.
0: Słuchaj, z ukłonami. Tak, niezwykła rzecz przy okazji z ukłonami dla twoich mężczyzn Szymona Stadniczenki i Tomka Wazi, mężczyzn w kategorii zespołowej Atavi. Natomiast w finale, bo zaraz się pożegnamy, więc ja zadam w twoim imieniu pytanie do naszych słuchaczy i słuchaczek pięknych, aby zakupiły płytę, aby wsparli cię, Michalino, Maju, bo w tej pieśni śpiewasz Won't you come to my house, więc czy wejdziecie do domu, muzycznego domu Atavi, Michaliny, Mai Rutkowskiej, bardziej niż polecam. A tobie, Maju, dziękuję.
1: Ja też zachęcam z tego względu, że można w buklecie poczytać sobie teksty utworów. Można sobie obczaić grafiki, które stworzyliśmy z Szymonem i i z moją przyjaciółką Patrycją, która robiła sesję zdjęciową do tego albumu. Więc zachęcam, bo wizualnie też uważam, że bardzo fajnie wyszedł. Tak, i jeszcze dodam, że nadruk na samej płycie to jest zdjęcie, które zrobiłam telefonem po burzy piaskowej, która miała miejsce w Hiszpanii i zostawiła po sobie taką mozaikę na chodniku. Ta mozaika na tyle mi się spodobała, że musiałam ją uwiecznić. I to taka pamiątka też trochę z tego czasu.
0: I będzie już na wieki w tym buklecie, na tej płycie niezwykłej, o której dzisiaj opowiadam, To the Old Ones. Panie i panowie, to nasze nie pierwsze spotkanie z Michaliną Mają Rutkowską. Zachęcam też do słuchania formacji Datura, ale przede wszystkim dziś do tego, by stać się szczęśliwym posiadaczem tej niezwykłej płyty, która nie jest albumem do słuchania w tle, gdy coś robimy, ale to płyta, by dogłębnie się zanurzyć i zaufać temu oceanowi dźwięków i metafor. W finale Vesta mają przyjemność, radość, honor rozmawiać z tobą, no i to znakomita płyta. Dziękuję ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz...
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i siebie, Tomku.
0: Ciebie również, Maju, a teraz...
1: Do usłyszenia.
0: Vesta niezwykła.

0: Jak mawiam, do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia, panie i panowie. To była Michalina Maja Rutkowska, Atavia, album To The Old Ones, nagranie Vesta wybrzmiało przed chwilą. Przy konsulatach w Warszawie, kto? On ci to, komplementowany przeze mnie zawsze, bo to zacny młody dżentelmen wielu talentów, Igor Toporowski. Igorze, jeżeli taka twa wola, to możemy teraz tę reklamę zagrać na antenie Radia Wnet. Co ty na to?
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
7: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
0: 10 minut po godzinie 14. Tomasz Wybranowski, muzyczna polska tygodniówka ze studia 37 pod niebem Dublina, a ze mną on, któż to? Bartosz Marmol, człowiek, nie Janusz muzyczny, bo Janusz to oblicze dwutwarzowe, a to trzy oblicza muzyczne, bo administrator, tam dwa R, administrator Elektro i Dildo Baggins. Dzień dobry, Bartku.
8: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ciebie Tomku też.
0: I jak się czujesz sobotnią porą, wigilię weekendową?
8: Panie, u nas to jest tak gorąco, że to się czuć dobrze trudno dzisiaj. No panie, to nie wiem jak u was w Dublinie, ale tutaj jest jakaś tragedia, w sensie pogodowa.
0: Ja ci powiem tak, 14 stopni, partly sunny, partly rainy, czyli standard, i piękne, kłębiaste chmurki, tak na oko 75% zachmurzenia, no i lekki wiaterek, co prawda nie ma też deszczu, ale deszcz spodziewany lada chwila, jak to w Irlandii. No i tak pomyślałem sobie, o czym tu z tobą rozmawiać? Przypomnę.
8: Właśnie, czekam. Czekam na temat, bo ja też nie wiem. No.
0: Tematów ma mnóstwo, jak to zwykle, natomiast przypomnę, panie i panowie, że w portalu wnet.fm z układami dla Adama Domagały i naszego Andrzeja Jędrka Karasia, to nasi opiekunowie portalu wnet.fm, można przeczytać sążnistą recenzję o najnowszej płycie Dildo Bagginsa, pijak i złodziej, złodziej i pijak, cytując pewien mem, który znowu stał się popularny z filmu Miś pana Barei. Natomiast też moje opowieści o Bartku, o tych jego muzycznościach niezwykłych, na zakątku Mixcloud do wysłuchania, nasza ponadgodzinna rozmowa sprzed tygodni pięciu. Natomiast muszę cię zapytać o recepcję, czy to magii niewypowiedzianych słów, czy złodzieja czasu, że o córce ogrodnika nie wspomnę, kończąc na baterii uczucia. Jaka była recepcja z perspektywy już roku od wydania tej płyty administratora Elektro? Opowiadaj, Bartku.
8: Administrator. Powiem ci tak. Potem i tam to taka płyta, która powstawała stosunkowo długo. W związku też z powyższym, że jakby Biznesy i Romanse, czyli wcześniejsza płyta, odbiła się takim dość szerokim echem, to ja też miałem do niej względem tej płyty dość duże takie oczekiwania i bardzo dużo czasu spędzałem koncepcyjnie, wiesz, nad całością, tak? Także też ja przyznam się, że cała ta płyta, ja troszeczkę za dużo pokładałem w niej nadziei. W sensie takim, że jakby te nadzieje przykryły mi troszeczkę rzeczywistość. I ja po samej premierze oczekiwałem czegoś więcej, wiesz, myślałem, że to jakoś wystrzeli, bo ja strasznie tą płytę lubiłem, a ona mniej więcej była na, wiesz, na takim zdroworacjonalnym poziomie odbioru bardzo, bardzo udana, tak? Dlatego ja, jeśli pytasz się o moją percepcję, o recepcję tak naprawdę tego, co się stało, bo to rok temu tak naprawdę, tak? To ja muszę przyznać, dokładnie, że ja po czasie dopiero tak naprawdę ochłonąłem i trzeźwym okiem patrzę na potem i tam i zacząłem tą płytę ponownie doceniać, bo na początku ją troszeczkę myślę, kurczę, wiesz, tyle czasu nad tym spędziliśmy, a jednak miałem takie wrażenie, że ona mi się bardziej podoba niż słuchaczom, tak powiem. W sensie takim, że płyta Biznesy i Romanse jakoś tak bardzo rezonowała. chociaż w ogóle tego nie planowałem. A tutaj jakoś takie oczekiwania były za duże. Ale po tym roku bardzo ją lubię. Lubię ją też ze względu na to, że mimo tego, że to już jest rok, to ja ciągle z tej sesji, nazwijmy tą sesję potem i tam, wypuszczam nowe piosenki. Oczywiście to się niedługo skończy.

0: tak, które te, czyli te dogrywki.
1: Tak.
0: No, także, wiesz, taka fajna historia, związana troszeczkę, wiesz, no to jeszcze parę lat temu tego typu historie byłyby nierealne. No bo co, wydawało się płytę i jeśli zostały ci jakieś piosenki, których nie dokończyłeś, no to z reguły one zostawały. I jakby już nie można było ich za bardzo ożywiać. No a teraz przy tym to jakby pozytywna strona streamingu jest taka, że można nadawać życie pewnym tworom takim. No bo wiesz, teraz pracujemy nad nowym administratorem Elektro. Za dużo nie będę zdradzał, ale już naprawdę trochę jest materiału zrobionego. To jednak sesje, które się jakby robi pod konkretną płytę, jeśli są tak zwane odpady, czyli piosenki, które ich się nie da zastosować do nowych produkcji z reguły, a szczególnie jak są zaaranżowane, bo to jest zupełnie inna bajka. To nie jest tak, że jednak koncepcyjnie to nie będzie pasowało w ogóle, tak? To będzie, wiesz, nie będzie grało w całości, jednak płyta... My jesteśmy jeszcze z tej daty, że płyta tworzy pewnego rodzaju całość i takie wyboje muzyczne czasami bardzo źle wpływają na odbiór, prawda?
1: Tak. Dlatego no bo też... to tworzyły się kręgi przyjaciół, rozmowy, grona dyskusyjne. Ja namawiam młodych słuchaczy, aby też, chociaż podobnież odżywam ten kult rozmów o muzyce, epatowania się muzyką, zachwycania się muzyką, wspólnych słuchań. Powiem ci szczerze, że mój siostrzyn lat 15 podarowało mu płytę, potem i tam, i wyobraź sobie, że młodzież usiadła wokół dobrze grającego sprzętu, przesłuchali płytę, oglądali książeczkę, no i potem była dyskusja. No i potem pan Bartosz Malec poprosił mnie, a masz może jeszcze, wujku, inne płyty pana administratora? Ja mówię, że oczywiście, że mam. No i idzie to w świat, więc ta młodzież odżywa trochę w tym naszym starym, oldschoolowym klimacie.
0: No to bardzo, bardzo dobrze. No wiesz, no to nie ma chyba nic piękniejszego też dla osoby, która jakby patrzy na album zarówno jako całość, ale jako też koncepcja. Ale to nie ma nic piękniejszego właśnie w tego typu. A wiesz, jeszcze jeśli jesteśmy przy administratorze i tworzeniu, to wiesz, oprócz tego, że ta piosenka musi powstać, prawda, czyli no, musi być tekst, musi być jakaś melodia, to później jest jeszcze, wiesz, taka dość mocna rozkminka, zarówno w studio, jak i w mojej głowie i w kanciapie, żeby jednak aranżować to w pewien bardzo konkretny sposób, czyli ja tam od samego początku bawimy się 80-sami. I wiesz, no i ciągle tam, to nie jest taka wolna twórczość, że tak powiem. Dlatego to troszeczkę bardziej mnie boli tworzenie administratora, boli w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więcej pracy to kosztuje, bo poza jakby stworzeniem piosenki, która jakiś zawsze ma swój puls, jakiś własny charakter, to później trzeba, dajmy, że mamy tą demówkę, to później trzeba niestety, albo stety rzeźbić, tak żeby te ramy były bardziej 80-sowe. No bo czasami, wiesz, mamy kawałek, który może być stricte, nawet punkrockowy. Ale widzimy w nim potencjał 80-sowy i wiesz, i to jest wtedy rozbieranie go na części pierwsze do tego rdzenia i układanie zupełnie na nowo, tak. Także to jest taka, no, świetna, ja do tych płyt podchodzę bardzo, no, że tak powiem, z takim majestatem do administratora Elektro. Ze względu właśnie na to, na ten taki nie tylko artyzm, znaczy artyzm. Artyzm rozumiany jako artystyczny, jak nie wiem, idziesz zapominamy o tym, czym jest słowo artysta. Artysta to, jak idziesz do dobrej piekarni we Francji, to masz napisane artisan boulangerie. I to nie jest artysta piekarz, tylko rzemieślnik, bo słowo artysta to jest rdzeń, dotyczy rzemiosła również, prawda?
1: I dlatego oczywiście, że tak.
0: Też patrzę właśnie na to, na płyty administratora właśnie pod tym względem takim wysokiego rzemiosła, tak? Bardzo, bardzo mi się to podoba. I się z tego nie wstydzę, bo to nie jest nic złego być rzemieślnikiem, tak.
1: Ale Bartosz Marmol, panie i panowie, człowiek niezwykle utytułowany, laureat netowej kończynki, przy okazji masz ukłony od redaktora Bogdana Ferenca, który zapowiadał ciebie z panem doktorem Jarosławem Płacheckim, kiedy otrzymałeś statuetkę złotej kończynki za najlepszy polski album roku pańskiego 2021. No i przy okazji dopisał redaktor Bogdan Ferenc w portalu polska-je.com. W dublińskich murach tak nie ma. I słuchaj, obrazek talerza smakowitego mięsiwa ze szparagami w pięknym anturażu przyrody w najdalej wysuniętym zakątku radiowym Radia Wnet, bo Galway

0: nad klifami, więc to po pierwsze pozdrowienie. A z drugiej strony stały słuchacz Stanisław, dobrze ci znany, prawda? Słuchacz Stanisław zadał ci pytanie. Pytanie do pana Bartosza Marmola. Czy da się z tego wyżyć, czy tylko jedno starcza na nagranie następnej?
1: No wiesz, znaczy pytanie jest stricte do mnie. No nie, nie, gdybym miał z tego żyć, to bym nie żył. absolutnie to nie.
0: Jak to zabrzmiało, panie Bartoszu?
1: Nie dałoby się.
0: Czyli chory, chorszy artysta w Polsce. Czyli chory, chorszy
1: trup według tej odmiany w dawnych czasach. Można różnie do tego podchodzić, ale jeśli popatrzymy w ogóle na historię muzyki i artystów, to jednak zawsze ci najwięksi, no już nawet dawno temu, mieli mecenatów. I generalnie trudno jest mówić w dzisiejszych czasach o pieniądzach i sztuce, ale one się, że tak powiem, bardzo ten temat się przenika. Sztuka zawsze była komercyjna.
0: Ale to jest też taki oksymoron. Przenika się i znosi, jakby nie patrzeć, prawda? Szczególnie dzisiaj.
1: Ale wracając, no, ja mam tą przypadłość i szczęście, że jestem swoim własnym mecenatem. Także nie muszę mieć zewnętrznych partnerów, ale ja w taki sposób nie jestem w stanie wyżyć z tej muzyki i sam do tego dokładam, że tak powiem. Może kiedyś wyjdę na zero. Także taki to.
0: Tak się zamyśliłem, chociaż tak, ale powiem ci tak, że ci, którzy byli popularni w dawnych czasach, tak, im współczesnych, gloria i chwała na wysokości, nie przetrwali próby czasu. Ci, którzy byli niewidoczni, albo niedostrzegani, albo niedoceniani, dopiero odżyli. No fakt, że after all, czyli po wszystkim, ale jednak mieli to moralne zwycięstwo z perspektywy niebiesiech i eschatologicznych historii. I o tym warto pamiętać, bo w Radiu Wnet, Bartku, Bartosz Marmol. Jak wiesz, my właśnie szukamy tych artystów, którzy chcą przekazać to coś. Ja często, opowiadając o tobie, mówię, że ty nie chcesz zrobić rewolucji muzycznej, ty robisz piękny ślizg na fali wspomnień. Mało tego, przypomnę, że krążek potem i tam Administratorra Elektro to dziewiąta pozycja w dorobku najważniejszych płyt roku pańskiego 2025 i pozwoliłem sobie napisać takie rzeczy. Ja przypomnę, Bartku, bo nawet sobie wydrukowałem kawałek siebie, że tak się wyrażę, nieelegancko. Potem i tam Bartosza Marmola to album, który brzmi jak list wysłany z przyszłości do samego siebie sprzed lat. To muzyczna rozmowa z czasem, trochę prustowsko, z tym utraconym, odłożonym na później, przemilczanym, ale też z tym, który właśnie teraz domaga się decyzji, odwagi i ruchu, krzycząc naprzód. Administrator Elektro, a.k.a. Bartosz Marmol, wraca z płytą, która zanurza się w estetyce lat 80., lecz nie robi tego jako muzealny kustosz. To nie rekonstrukcja, ale kunsztownie przefiltrowana przez pryzmat przeszłych wydarzeń, radości, smutku, miłości, odtrąceń, młodzieńczych porażek i straconych złudzeń. Kunsztowna reinterpretacja ducha epoki. A to neonowe światła, a to Miami Vice, a to filmowy rozmach Top Gun, nostalgia Rainmana, syntezatorowa przestrzeń, gitarowe przestery, które spływają dźwiękiem niczym lipcowy deszcz na rozgrzanym asfalcie i czoło redaktora Wybrana. Tak napisałem.
1: No i ładnie. Bardzo ładnie, panie Tomaszu. Nie czuję tutaj ducha AI-a. No tutaj nie było AI-a chyba, tak naprawdę. Bardzo dobrze. Znaczy, w ogóle to też jest...
0: Wejdę w słowo. Ten żart za chwilę, natomiast panie i panowie, Bartosz obserwował mnie przy pracy, przy przygotowaniu do programu, przy kończeniu pewnej recenzji, która szła mi jak krew z nosa i była pisana prawie tydzień. No to jest żmudna praca. Ja to nazywam, że to jest takie nieustawiczne heblowanie, bo tylko to przynosi radość i przyjemność, bo cóż to dzisiaj wrzucić parę danych do AI-a bez żadnego pomysłu i potem to od razu opublikować. No tak to może być każdy twórcą muzyki, poetą, literatem, no znać się nawet na rozmnażaniu się mikrobów, chociaż nawet o tym, jak mawia mój profesor z czasów, kiedy jako wolny słuchacz studiowałem też filozofię, że nawet profesor Kotarbiński, drogi studencie Wybranie, nie pisał o rozmnażaniu się mikrobów, czyli nie był wszechwiedzący. Koniec, kropka, cytat dosłowny.
1: No dokładnie. Nie, tutaj to heblowanie jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne i też jest związane z rzemiosłem, że tak powiem, tak?
0: Ale ten żarcik daj, bo miał być jakiś żarcik.
1: Gdzie był żarcik? Nie pamiętam.
0: No miałeś powiedzieć, że a to jakiś taki żart powiem, to ja cię zagadałem, nie pamiętaj o żarcie.
1: To jakieś przesłyszenie, panie Tomaszu.
0: Złe języki ludzkie no, pomówienia, wiesz, cytując nic śmiesznego.
1: Nie, no, ale wracając do tego, co do potem i tam. W całej tej płycie, tak jak napisałeś, jest bardzo dużo osobistych wędrówek, jak przy mojej każdej płycie administratora elektro, związanych z bardzo konkretnym datą, z bardzo konkretnym okresem życia. I ja na początku myślałem, że to jest, wiesz, że to jest jakiś taki duży problem, że tam jest tak dużo mnie, w sensie związanym, że jestem tak związany z bardzo konkretnymi historiami. Ale właśnie po pewnym czasie bardzo to pokochałem. I w sumie jak patrzę teraz na te wszystkie płyty administratora, to wiesz, to jest jak otwarty album ze zdjęciami. I
0: tak.
1: I bardzo, bardzo to szanuję. Szczególnie dlatego, że już tych płyt jest dość dużo. Teraz będzie 6. płyta. I wiesz, i to jest takie trudne w tym wszystkim, nazwijmy to bycie artystą, żeby nie porzucać tego. I tak by, jak rozmawialiśmy o tym, czy warto, czy można z tego żyć, czy można... Znaczy, ja nie żyję z muzyki, ale dla muzyki. To jest taka bardzo subtelna różnica. I moim celem na dzisiaj jest to, żeby jak najdłużej przy tym trwać, żeby powstało jak najwięcej tych płyt, żebym dla siebie... Bo to, wiesz, to ten podmiot jest tutaj bardzo ważny w tej kwestii, tak?
0: Witaj w klubie. Ja powiem tak, nie żyję z radia, ale żyję dla radia, to... chociaż wciąż żyję, oddycham, cieszę się życiem.
1: Także... I wiesz, na końcu z perspektywy takiego ostatniego dnia, ja bardzo lubię taką, przy podejmowaniu trudnych decyzji, to warto sobie dać taką perspektywę dnia ostatniego, co wtedy dla mnie by było ważne z perspektywy ostatniego dnia, no to jednak wydaje mi się, że tworzenie czegoś, zostawienie czegoś, czy to w wersji cyfrowej, czy wyrytego gdzieś w kamieniu, no jest czymś dla mnie najważniejszym na tym etapie, więc ja nie walczę o życie, tylko walczę o to, żeby jak najdłużej chciało mi się tworzyć, tak? Bo to jest walka w jakiś sposób, wiesz, człowiek się zmienia, mógłby robić coś innego, ale jednak chcę, żeby tego było jak najwięcej. Trzeba być... Ja wiedziałem, że to jest bieg na 40 kilometrów. A teraz ja bym powiedział, że to... Dokładnie, to jest taki potrójny Ironman bez kompasu tak naprawdę. A kiedyś myślałem, że to jest maraton. No, nie. To jest coś o wiele większego. Tylko, że jak już naprawdę przebiegniesz pewną ilość tych kilometrów, to żal jest po prostu przestać, tak? Życzę tego każdemu, żeby jednak biegł za tymi marzeniami, tak?
0: Bo zamiast uciekać w przeszłość, Bartosz Marmol cytuje swoją recenzję, która, wiesz, pisać o tobie nie jest łatwo. Muszę trochę przysiąść fałdów i żeby to nie było banalne, ale zacytuję sam siebie. Zamiast uciekać w przeszłość, Bartosz mówi jasno, teraz i tu zaczyna się twoje potem. To nie tylko jedna z ciekawszych płyt roku 2025, to emocjonalny zapis czasu, w którym żyjemy i dowód, że polska scena elektroniczna może brzmieć światowo, stylowo i bez najmniejszych kompleksów. I teksty. I jeszcze dodam jedno od siebie. Ta płyta przez wspomnienia wzmaga w nas już w wieku dojrzałym głód marzeń i za to Bartkowi bardziej niż dziękuję i składam hołd. Był wykrzyknik. O, tak, finał tej recenzji. Bartku, i raz jeszcze składam ci hołd i kłaniam się nisko, bo tak jak mówię, nie ścigasz się z tą muzycznością rewolucyjną, falą i tak dalej, ale czynisz coś, co nazywa się to, o czym przed chwilą rozmawiałem z Michaliną Mają Rutkowską, Atawią, mówiąc o jej niezwykłym debiutanckim krążku To the Old Ones, że tak naprawdę to musi wynikać z czegoś, z jakiegoś przeżycia i prowadzić ku tym przeżyciom, by oderwać się trochę od tego bezmyślnego scrollowania Instagramów, Facebooków, różnych innych historii. Znaleźć sferę czasoprzestrzeni dla samego siebie, a ty to pięknie dajesz, tak jak w tym nagraniu, które za chwilę zabrzmi, a do rozmowy wrócimy, magia niewypowiedzianych słów. I cóż ty, twórco płyty, potem i tam powiesz z perspektywy roku od premiery o tym nagraniu, bo dla mnie z perspektywy tych 12 miesięcy to nagranie, które zmusza mnie do tego, aby wreszcie zacząć myśleć o sobie. Bartku.
1: A u mnie jest tak, że ten kawałek mi się kojarzy z bardzo konkretnym miejscem w moich Sławnikowicach, takim polem czereśni. Przed burzą. W ogóle chciałem, żeby ta piosenka, żeby jak się zaczyna w ogóle ta piosenka, żeby były w tle dźwięki takiej czerwcowej burzy w tle.
0: Coś jak Riders on the Storm,
1: coś takiego. I powiem ci, że motyw w ogóle tej piosenki i to, z czym mi się kojarzy, to właśnie są Sławnikowice, czyli moja dolnośląska wieś, pełna takich, wiesz, kolorów czerwcowych, magicznych. I jest to pole tych czereśni. I ja sobie tam spaceruję ze słuchawkami, z Walkmanem i uciekam od tej wsi, tak naprawdę, tej codzienności, taki świat marzeń, słuchając muzyki. Dzięki temu, właśnie dzięki tej muzyce i tym moim podróżom, bo chodziłem zawsze sobie na spacer wieczorem, włączałem muzykę i wyobrażałem sobie jakieś niesamowite rzeczy, które przy muzyce jakieś nabierały takiej magii, że ta wyobraźnia była jeszcze bardziej poruszana. Wiesz, czasami, wiesz, można powiedzieć, że odlatywałem w kierunki absurdalne, inspirowane
0: Bartek,
1: muzyką.
0: Wiesz, dlaczego się uśmiecham? Bo ze mną nie było odwrotnie, tylko nie było mnie stać na Walkmana i słuchawki, słuchaj, chodziłem, wiesz czym ja chodziłem?
1: No
0: bo Kasprzaka to nie chciałem zniszczyć, że zawsze człowiek może upaść, to może popsuć się, tak, uderzając o glebę, albo jakiś kamień przydrożny, więc ja chodziłem ze starym grundikiem na baterię przy łuku.
1: Ja miałem tak, to był u mnie 97 rok, tak mniej więcej, 8, to były te moje czasy, moich wędrówek, a jeszcze biorąc pod uwagę, że wiesz, z okolic, z Gorzelca, czyli Gerlitz, to dostęp do technologii, to mieliśmy,
0: tak powiem.
1: Także u nas Walkmany to były, a w ogóle ostatnio strasznie choruję. Muszę sobie chyba jakoś sprawić takiego starego Walkmana, bo tak z sentymentu, bo to strasznie mi się przypomina. Ale wiesz, a z dzisiejszej perspektywy, ja właśnie nie wiem, czy ty też tak mówisz, że tak odlatywałeś przy muzyce, marząc sobie o różnych rzeczach, wyobrażając sobie to, że wyrywam się z tej wioski, prawda, że jakiś tak...
0: I powiem ci, że dużo rzeczy nam wyszło, Bartek.
1: Dokładnie, ale pytanie, czy tak jest dzisiaj? Czy na pewno na mojej wiosce to nie ma nikogo. W ogóle to tym się różni moja wioska dzisiaj, jak i 20 lat temu, że...
0: Bartek, nie inaczej jest u mnie. Wejdę ci w słowo, bo ostatnio 4 tygodnie Krzysztof Skowroński z ekipą nas odwiedził. Gdy byłem w Polsce 4 tygodnie, zresztą zdzwanialiśmy się, panie Bartku, no i zapytał mnie Krzysztof, czy ja gdzieś ruszałem. Ja mówię tak, 8 razy byłem w sklepie Dino i w Biedronce, bo to by może nie kupić tyle, co twoja ciocia, nie wiem, 1,5 tony masła, tylko jakieś tam potrzebne rzeczy i to było cały mój aspekt wyruszania właśnie spoza tego miejsca, skąd chciałem się wyrwać, że z perspektywy czasu ta arkadyjskość gdzieś tam powraca i jest inaczej niż wtedy.
1: No zresztą u mnie, znaczy ja sobie coraz bardziej tłumaczę to, że wiesz, jest ten sentyment, jak przyjeżdżam, to generalnie czuję, że ja tutaj byłem dawno temu i tutaj przeżyłem swoje magiczne dzieci, ale z drugiej strony coraz bardziej czuję, że tego świata nie ma. Tak fizycznie nie ma. I już, wiesz, nie wiem, czy tak samo jest u ludzi, którzy na przykład żyją w dużych miastach i po 20 latach przyjeżdżają, czy też dokładnie czują. Tylko ja się czuję u siebie właśnie na tej wsi, jakby, wiesz, jak po apokalipsie. Kiedyś, jak był czerwiec, to mieliśmy 3 przystanki, bo wioska dość długa. Wieczorami to każdy przystanek był zajęty, nie dlatego, że ktoś czekał na autobus, tylko dlatego, że to były miejsca spotkań po prostu, tak? A teraz przejeżdżasz po prostu i nie ma nikogo. I dlatego tak się zastanawiam często, czy jest ktoś na tej wsi teraz, co chodzi sobie z tą muzyką i marzy. I mam nadzieję, że gdzieś tak, ale ja nie widzę. No. Także...
0: Powiem ci tak, że w moim Wożyczynie dwóch moich sąsiadów robi to. To jest dla mnie taki sielski obrazek, że młodzież chodzi ze słuchawkami i sobie słucha. Natomiast w Wożyczynie życie kwitnie pod sklepem, przy tak zwanej Namule, przy drugim sklepie.
1: A, to jeszcze masz takie coś? Jeszcze jest u was sklep? Taki, w sensie takim, że się gromadzą ludzie
0: Raz, dwa, trzy sklepy są.
1: Panie.
0: Także wiesz.
1: U mnie to już taka ekipa była, mieliśmy zawsze przy sklepie tak zwany, tak się nazywało, Lasek Sztywnych nazywaliśmy, bo tam byli najbardziej klienci, którzy mieli złote karty i otwarty zeszyt zawsze.
0: Zaprawieni w bojach najbardziej.
1: Ale posłuchaj, ale to też jest, oni nadawali kolorytu tej wsi, ale no, bo tak powiem, wszyscy już odeszli i następców nie ma. to może i dobrze, ale też jakby świadczy o tym, że, tak. Że to wszystko było już, tak? I można teraz tylko o tym śpiewać i sobie to przypominać, bo jak się tak właśnie staram czasami, wiesz, podróżować po tych swoich miejscach młodości, żeby wydobyć jeszcze krztę tych tamtych chwil, to tak, kurczę, mam wrażenie coraz bardziej, że tego nie ma, co nie? To jest takie z jednej strony, bo na przykład wiele osób, które tam zostało, żyje takim sentymentem, że tak ciągle jest, jak było kiedyś. I tak nie chcę za bardzo, wiesz, burzyć tego obrazu, ale moim zdaniem też pogoń za światem, którego już nie ma, też jest jakby w jakiś sposób błędem. A znam właśnie kilka osób, które tak w jakiś sposób utknęło w tej przeszłości za bardzo. Mm-hmm. Chociaż też nie wychodzi już z domu, ale uważa, że nic się nie zmieniło.
0: Piękne. Panie i panowie, takie nasze dywagacje z Bartoszem Marmolem, znanym z anteny Radia Wnet, bo to i administrator, właśnie kiedy będzie płyta Czary.
1: A nie, posłuchaj, no administratora to wydaje mi się, że na razie tak na kołku, tak powiem, gitarę zawiesiłem. I wydaje mi się, że Dildo Baggins rekompensuje mi na razie to. Wiesz, nie chcę trzeciego projektu prowadzić, bo to jak dwa jest trudno, że tak powiem, a trzy to wiesz co, zaniedbałbym. Jakbym tak, robił trzy, to zaniedbałbym dwa. Tak?
0: Ale wiesz, co mi się marzy? No. Cover administratora przez administratora elektroautozdrada.
1: No ja wiem, że to jest twój ulubiony kawałek i przyznam ci, że ja z reguły go słyszę, jak jestem u ciebie na wywiadzie, także ciekaw jestem, czy go puścisz dzisiaj.
0: Oczywiście, że tak, finale naszej rozmowy, bo najpierw magia niewypowiedzianych słów. Panie i panowie, do rozmowy wrócimy za niespełna 3 minuty 40 sekund.

0: Magia niewypowiedzianych słów. Myślmy o sobie, wracajmy do tych miejsc, mu kochanych, patrząc też na to, co dzieje się teraz, by ten balans zachować.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet.
0: Przysiadamy fałdów, jak to się kiedyś mówiło, zagęszczamy ruchy, suszymy ząbki, bowiem o godzinie 15 Bartosz Marmon musi opuścić studio przy krakowskim przedmieściu 79. Bartku, Bartoszu, administratorze Elektro i Dildo Baginsie. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, czy nowa płyta administratora też w Serakos pod czujnym okiem państwa Strzenickich, czy nie?
2: No oczywiście, że tak. Nie. Tutaj nie ma wyjątków na razie i tak naprawdę to jedyne, co mógłbym, z czego żałuję, to że nie ma dwóch Robertów i dwóch Magd. Mógłbyśmy więcej jeszcze robili, ale pewnego rodzaju ograniczenia są fizyczne i musimy, nie tylko ja tam jestem, więc musimy dzielić czas. Aczkolwiek, wiesz, taki mamy charakter pracy już tak od paru lat, od dwóch, trzech, że staramy się pracować tak przynajmniej tydzień w miesiącu. To też jakby bardzo mi nakłada takie rzemieślnicze kajdany, bo to wiesz, i to naprawdę to jest coś pięknego, tak. że po prostu wiesz, że musisz zrobić kilka...
0: Powtarzalność jest cnotą i na początku jest to tak jak z zimnym prysznicem o poranku, no ale potem też chodzi w nawyk, jak tego nie ma, to czegoś brakuje.
2: A kiedyś uważałem, że to jest zły sposób, wiesz? Kiedyś uważałem, że w ogóle sztuka powinna... Ja pamiętam, że kiedy miałem taki zespół By The Gapkę, ja pisałem piosenki przed próbą i uważałem, że to jest sztuka. A teraz jak czytam te teksty, to zęby bolą. Ale tak uważałem, no bo jednak z wiekiem to wszystko... No posłuchaj, to jest wszystko naturalne. Jak jesteśmy młodzi, to jesteśmy z natury socjalistami. Później zaczynamy pracować, jesteśmy liberalni, a jak coś mamy, to jesteśmy konserwatywni. I to też podobnie jest w sztuce, moim zdaniem. Tak? Ja myślę, że jestem na tym etapie między liberalizmem a konserwatyzmem tak naprawdę, ale idę w takim kierunku jednak, no jak każdy, wydaje mi się mentalnie, że wraz z upływem czasu, to ta dyscyplina, szczególnie pracy, jest dla mnie bardzo, bardzo ważna.
0: Panie i panowie, administrator Elektro, kiedy premiera epki, dobitki, do potem i tam?
2: A posłuchaj, jeszcze dokładnie nie wiem, bo na pewno w lipcu. Także na dniach się... W przyszłym tygodniu przyszła była żona, czyli ostatni...
0: Trzecie, domknięcie.
2: Tak, ale epkę zrobimy w lipcu, bo jak powiedziałem, będą trzy piosenki, ale zrobimy też trzy remiksy. Czyli ta epka będzie... oprócz tych trzech piosenek będą trzy remiksy, dlatego czekamy teraz na zakończenie prac, jeśli chodzi o remiksy i wydaje mi się, że w okolicach 20 lipca poznacie to. Te wszystkie i piosenki z potem i tam. I będzie można przejść do nowego etapu administratora Elektro.
0: Narracyjnie, Bartosz, bo ten konserwatyzm przychodzący z wiekiem ma swoje piękne blaski, ale też bardziej niż dużo cieni. Szkoda, że tak późno przyszłaś, a nie wcale. Wyraz trochę smutku, a trochę przekonania o tej samotności, że tak naprawdę człowiek rodzi się samotny i samotny umiera. I stąd te pewne historie odpadają od nas niczym krople czerwcowego albo lipcowego deszczu.
2: Tak, ja bardzo lubię takie parafrazowania. Bardzo lubię pracować z powiedzeniami, przysłowiami, ale nie szukać ich przeciwności, tylko wynaturzeń takich lirycznych. Bardzo sobie cenię tego typu zabiegi, bo są bardzo inspirujące i dużo mówią, chociaż o tym się nie myśli. Dlatego bardzo... To jest, z reguły to wychodzą przypadkiem bardzo mądre rzeczy. jeśli się bawia, to jest bardzo, bardzo ważny przypadek. Jest w tym bardzo, bardzo ważny, żeby się za dużo nad tym nie zastanawiać.
0: Wiesz, Bartek ma dystans do siebie, choć jest pięknym heblarzem metafor. Pamiętasz, kiedyś przegadaliśmy pół godziny tylko o metaforycznościach, zdarzeniach, zaprzeszłościach, interpretacjach i nawiązaniach Kevina samego na wiosce. Taki był tytuł pierwszy.
2: No dokładnie. Posłuchaj, no ja kiedyś uważałem, właśnie jak mówiłem, że ta sztuka powinna wypływać z serca, ona powinna być wypluta tak naprawdę, tak? Te słowa, tak, prawda, żeby to być poetą, to nie trzeba pracować nad tym, to trzeba mieć duszę.
0: I potem wymiotujesz tekstem.
2: Ale dokładnie, tak było i wiesz, i też mi się trudno z tym pogodzić, że człowiek zmienia zdanie i z jednej strony musi powiedzieć, że dzisiaj jest inaczej, a kiedyś mówiłem inaczej i to była prawda. I to zderzenie, człowiek musi być cynikiem, musi być cyniczny, bo bez tego by w ogóle nie przeżył. No bo mimo wszystko się zmienia,
0: a to, co jest,
2: prawda, dalej jest prawdą nową, tak? I jak bez tak. cynizmu, bez cynizmu można wstawać z łóżka, nie wiem, tak? Ale wiesz, ja przy tworzeniu też chciałbym mieć taki sposób taki życia, jak moja prababcia, w sensie sobie o tym myślałem. I to jest też sposób na życie. Moja prababcia urodziła się w czasach zaborów. Później przeżyła pierwszą wojnę. Przeżyła Piłsudskiego, później druga wojna, później stalinizm, komunizm, 89 rok, rewolucja, internet i jej nie ma teraz, tak? I ona przeżyła te wszystkie najważniejsze epoki, te wszystkie wydarzenia. To wszystko ona to przeżyła nieświadomie. Ona o tym w ogóle nie wiedziała. I no bo żyła sobie na małej wiosce i to wszystko się działo w tle, a ona sobie ten ogródek robiła, prawda, wychowywała dzieci, wnuki. I ta nieświadomość tych wydarzeń, tak chciałbym przeżyć i tak chciałbym tworzyć, żeby się od tych wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół nas, tak po prostu przeturlać z boku. I nie wiem, kiedyś też uważałem, że to jest złe, że trzeba być bardzo aktywnym. Kiedyś kłóciłem się o każde zdanie swoje, o każdą myśl, bo uważałem, że jest najważniejsza. Później poszedłem na studia i pamiętam, że jak robiłem pierwszy kierunek, to jeszcze bardziej się podkręciłem, że jestem jeszcze bardziej mądry i będę się z każdym kłócił. Ale na drugim kierunku, jak zacząłem rozumieć więcej, to nie dość, że się nie kłóciłem, to przestałem mówić w ogóle na niektóre tematy, bo zrozumiałem, to też przez podróżowanie zrozumiałem, że wszystko jest tak relatywne, że wiesz, że nie chce mi się za bardzo rozmawiać, bo trudno jest znaleźć prawdę. I dlatego takie bycie obok tego wszystkiego, bycie poza systemem, to jest dla mnie najbardziej punkowy styl życia teraz. Tak.
0: Pięknie powiedziane. Ja się przypomniałem.
2: Żeby nie walczyć z tym systemem, tylko właśnie być obok.
0: A z drugiej strony teraz zobaczyłem twoją prababcię i pomyślałem sobie o tym okrzyku, słynnym okrzyku Jana Husa, rok pański 415, kiedy spalono go na stosie, kiedy wykrzyknął, to nie a propos twojej prababci, tylko takiego odniesienia do czasów, tak, które nas dotykają, on wykrzyknął o sancta simplicitas, o święta naiwności, kiedy owa staruszka, widząc palącego się Jana Husa, jeszcze dokładała chrustu do ognia, wierząc, że tak trzeba. Natomiast ta nieświadomość jest chyba czymś dobrym dla większości ludzi, bo powiem szczerze, że patrząc na ten wyścig szczurów informacyjny, tak jak pracuję w takiej dziedzinie, teraz nie o tych moich artystycznych historiach, tylko o przekazywaniu informacji, powiem ci, że tych informacji jest tak wiele, że one tak naprawdę, patrząc tak rygorystycznie, być może dotykają 3, może 5% całej populacji Rzeczpospolitej Europy i świata, a ta cała reszta stara się dystansować, no pod warunkiem, że nie ma tych zdobyczy cywilizacyjnych, telefonów, internetów i tego typu historii. I znowuż wracamy do twojej Sławinkowice, mój Wożuczyn, że są takie osoby, które patrząc na nich z boku, a ta święta powtarzalność prostych rzeczy, są szczęśliwe, żyją sobie, robią swoje, patrzą na chmury, chociaż pamiętam, jak ty byłeś zaskoczony, jak spotkaliśmy się w jednym z pubów w centrum Dublina i zapytałeś mnie, a co ty takiego ciekawego zrobiłeś wczoraj? A ja ci pokazałem zdjęcia 3 chmur. Popatrz, jakie chmury nad Guinnessem były.
2: No tak.
0: Piękne.
2: Tak było. No, posłuchaj, tak było. Wracając do tej nieświadomości i do tego życia właśnie, to jest chyba na tym etapie to jest, wiesz, najtrudniejsze i dlatego coraz bardziej pożądane. Wiesz, no, wydaje się, że w ogóle teraz jest, obserwuję też taki nurt, jeśli, że młodzi ludzie jakby bardzo szybko dochodzą, o wiele szybciej niż my dochodzą do tego wniosku, że posiadanie i uprawianie ogródka jest o wiele ważniejsze niż wyścig szczurów, prawda? I oni to mają w wieku 30 lat, a my dochodzimy do wniosku 45-50, że...
0: Bo my, wiesz co, uśmiejesz się, bo my... Jako małe dzieci uprawialiśmy ten ogródek, więc spojrzenie jest zupełnie inne, ale teraz do tego wracamy znowuż.
2: Dokładnie. Wiesz, ja też uważam, że nie ma nic bardziej na dzisiaj, najbardziej luksusowego i ekstrawaganckiego, to zjeść niepośpiesznie śniadanie. Wiesz, to świadczy o tym, że cały twój dzień jest zależny tylko od ciebie, że możesz to śniadanie zacząć, kiedy chcesz, przedłużać w nieskończoność do kolacji. Nie. Także te proste rzeczy to są bardzo, bardzo ważne. Także wiesz, wyścig szczurów. Czasy, tak. kiedy myśmy to brali w tym udział, też się nie mówi o jednej rzeczy, że to jest generalnie złe. Ja uważam, że to jest prawda, że to generalnie jest złe. Tylko, że trzeba pamiętać, że są ludzie też, którzy wygrywają te wyścigi szczurów. O nich się w ogóle nie mówi, ale są też tacy ludzie, którzy wygrywali i wygrali.
0: I żyją sobie szczęśliwi z reguły.
2: Może. Ja znam takich, którzy są bardzo szczęśliwi. Tylko generalnie wygrali i uciekli, tak?
0: Tak, pytanie, czy to jest maska, znowuż wracając do Didla Bagginsa, czy to jest takie okłamywanie siebie, bo powiem ci, że miałem okazję poznać właśnie takich ludzi mega uzdolnionych ekonomicznie, biznesowo. Czasami jak są takie rozmowy już out of records, to mówią, że no, zazdroszczą mi takiego sielskiego, prostego życia. Przygotowujesz sobie programy, piszesz artykuły, patrzysz na chmury w Dublinie, myślisz o swojej córce, rozmawiasz z rodzicami, namawiam wszystkich i Bartek się pod tym podpisze, rozmawiajmy z naszymi rodzicami, z naszymi najbliższymi, póki jeszcze są, bo potem ten czas nie wróci i to jest największy zwyrodnialec, jeżeli chodzi o tak zwane lichwiarsko-bankowe historie, coś, co już nigdy nie wróci za żadne absolutnie skarby. Natomiast też namawiamy, a może nie o tym, bo pójdę właśnie w kierunku kolejnych didaskali opisów do rękopisu znalezionego w Saragoście. Polecam film, ergo książkę, taką wielką cegłówkę. Natomiast to, o czym mówimy, Bartek, to jest wielkość twojej płyty Potem i Tam, za chwilę Lipcową Porą, Potem i Tam, Postscriptum, za chwilę drugi koral z tejże epki, nagranie Szkoda, że tak późno. Wszystko o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, znajdą Państwo na tej płycie Potem i Tam. Administratory Elektro. O, tak powiem, Bartku.
2: A dokładnie. Pełna zgoda. Właśnie też zaciekawiłeś mnie. Zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać i w sumie bardzo się cieszę, że wybrałeś temat za przeszły i sobie tę płytę przypomniałem i dopinam teraz jakby jej koniec. Po to tylko, żeby... Bo strasznie mi uwierało to, że jednak w jakiś sposób mam niedomknięty ten etap Potem
0: Bartek,
2: i Tam.
0: Bo to jest magia niewypowiedzianych słów.
2: No oby, panie Tomaszu.
0: Stąd te trzy korale. Panie i panowie, ja znikam, bo Bartek też zaraz będzie musiał znikać. Z ukłonami dla twoich bliskich, bo dzisiaj będziesz na pewnej imprezie, więc pozdrawiamy tych rocznicowców, którzy no, w aureoli prawie, przynajmniej jeden, ale to tak między nami. Więc dedykuj słuchaczom piosenkę, która za chwilę poszybuje w eter Wrocławia, Szczecina, Bydgoszczy, Łodzi, Białegostoku, Lublina, Krakowa i Warszawy. Bartoszu Marmolu, mój ty administratorze elektro.
2: Szanowni Państwo, słuchacze Radia Wnet, z tej strony Bartosz Marmol, administrator elektro. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania piosenki Szkoda, że tak późno, a nie wcale, z epki Potem i Tam. Mam nadzieję, że zarówno płyta, jak i epka Wam się bardzo spodoba. To mówiłem ja, administrator elektro. Pozdrawiam, pa.
0: Pa, a ja powiem, ciąg dalszy nastąpi na pewno.

0: Szkoda, że tak późno. Drugi Karol Rzepki, potem i tam po skryptum. Premiera na antenie Radia Wnet, bo przed nami jeszcze jedno nagranie, a potem już w glorii i chwale to nagranie się pojawi. Zbliża się godzina 15, no ale tak jak Bartosz Marmol powiedział, musi zabrzmieć to nagranie administratora, które...
1: Czas na Częstograje.
0: Będzie Częstograjem powrotnym. Autostrada A4 z albumu 3. Muzyczna Polska Tygodniówka. Tomasz Wybranowski, Radio Wnet, gdzie muzyka warta słuchania.

empatyczny egoista. Spożywa muzykę, potem wymiotuje tekstem administrator z płyty 3.

0: Bartosz Marmol, Autostrada A4 z albumu 3 rok pański 2019. 15 i 3 minuty.
1: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: Zmienimy trochę nastrój na klasyczny, albowiem przed nami Częstograj i zarazem premiera. W roli głównej nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec i premiera.
1: Czas na Częstograj.
0: Cienie. Premiera.

0: rytm to życie. Pani kompozytor Konstancja Kochaniec, nagranie Cienie. No i cóż, coraz więcej nagrań na tę płytę, która będzie niebawem. Premiera na antenie Radia Wnet, Cienie i pani kompozytor Konstancja Kochaniec. A teraz, panie i panowie, opowieść o pewnej piosence, która jest naszym często grajem kompozytorską w roli głównej Maciej Werk, o którym dzisiaj mówiłem, a w roli głównej ona, Patrycja Krzyczman. Patrycjo?
1: Tu Patrycja Krzyczman. Możecie posłuchać właśnie mojej najnowszej piosenki pod tytułem Spływaj. Jest to szósta piosenka, którą wydałam, za to pierwsza, którą kiedykolwiek napisałam. Było to wiele lat temu pod wpływem doświadczeń zdawania do szkół teatralnych i opowiada o tym, że trudno jest dopasować się do standardów, których oczekują od nas inni ludzie. O tym, że nie zawsze się wszystkim podobamy, nie zawsze wszyscy są zachwyceni tym, co robimy, jak robimy. I mimo tego, że pytamy ich o drogę, którą powinniśmy pójść, to jednak myślę, że i tak ostatecznie dobrze wybrać własną.
2: Czas na często graje.

0: wpływa i Patrycja Krzyczmen, szósty singiel, który mam nadzieję jest kolejnym heroldem zbliżającej się jej dużej debiutanckiej płyty z ukłonami dla Macieja Werka. Przypominam, październikową porą, 18. edycja festiwalu Sound Edit Festival, gdzie m.in. Hugh Cornell, niegdyś głos grupy The Stranglers. Panie i panowie...
1: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: Tę rozmowę zapowiadałem już ponad 2 tygodnie temu i ze mną ona, gospodyni tej przestrzeni w trzeciej godzinie muzycznej polskiej tygodniówki na antenie Radia Wnet, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, dr Katarzyna Obłąkowska. Dzień dobry, Katarzyno.
2: Dzień dobry Tomaszu, dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, na antenie Radia Wnet często Cię cytuję, często wracam do tej naszej pierwszej, długiej rozmowy, którą można odsłuchać sobie w zakątku Mixcloud. Przedstawię Cię pokrótce, chociaż pokrótce to wielki skrót muszę uczynić. Jak mawiam, jedna z najwybitniejszych polskich intelektualistek i ekspertów, którzy konsekwentnie, często pod prąd, łączą działalność naukową z troską o to, co nazywam dobrem republikańskim, dziedzictwem narodowym i rozwojem państwa. I będziemy rozmawiać o tej książce, która, Katarzyno, mówiąc wprost i bez okrutek, mówię o Prawdzie Wyzwolonej, wydawnictwo Zona Zero, no trochę namieszało na tym naszym rynku wydawniczym, tym i dla tych, którzy myślą o dobru publicznym, o Republice. Opowiadaj trochę o recepcji, no i trochę pochwal się, no bo rzeczywiście same ochy i achy w recenzjach, licznych cytatach, czy to w sieci, czy to w prasie, czy to w programach informacyjnych. Opowiadaj, Kasiu.
2: Dziękuję za tak wspaniałe wprowadzenie tej książki. Rzeczywiście jest to książka, która jest wyzwaniem. Była ona dla mnie wyzwaniem, gdy zaczęłam myśleć o jej napisaniu. Była wyzwaniem, gdy przeprowadzałam wywiady. I teraz, gdy już powstała, gdy jest na rynku, gdy może się z nią zapoznać, jest wyzwaniem dla zarówno czytelników, jak i opinii publicznej, w tym sensie, że zmusza do myślenia, zmusza do dyskusji. Nie pozwala omijać faktów, które dotychczas niewiele osób o nich mówiło publicznie. A teraz te słowa są zapisane, są opublikowane i możemy o nich dyskutować. To jest książka, która, to są, mówię, ona zaprasza do tego, abyśmy stanęli w świetle prawdy i uwolnili się od traum, które mamy. Traumy także związane z tym, że prawda wokół wielu bardzo istotnych spraw w naszej historii, w naszej polityce, w naszych sprawach społecznych, gospodarczych, ona była ukrywana. I my, jako Polacy, zostaliśmy wtrąceni do, znamy wszyscy tą przenośnię platońskiej jaskini, i przez lata, nawet dziesiątki lat, musieliśmy patrzeć na to, co wyświetlają.

0: osiągnęliśmy wiele.
1: Tak.
0: To właśnie jest ta książka.
1: Książka niezwykła, prawda wyzwolona. Kto jeszcze jej nie ma, panie i panowie, to może ją zamówić. To tu, to tam, a najlepiej od samej autorki, by dostać podpis, jakąś dedykację. Doktor Katarzyna Obłąkowska, umysł niezwykły, jak zawsze o tobie mawiam na antenie Radia Wnet. Natomiast, Kasiu, powiem wprost i bez ogródek, tak? Niektórzy twierdzą, że ta książka to jest rzecz o sporze cywilizacyjnym. Ja mawiam trochę wężej, choć być może szerzej, że tak naprawdę to jest dialog, bo przecież ramą książki są liczne wywiady, które przeprowadzasz w formule właśnie wywiadowczej, dociekliwej, ze wspaniałymi ludźmi, że wymienię tylko profesora Witolda Modzelewskiego, znanego z anteny Radia Wnet z moich programów, profesora Andrzeja Nowaka, Wojciecha Ruszkowskiego, panią profesor Marię Szyszkowską, czy chociażby profesora Bralczyka, że o Ewie Thompson nie wspomnę. I ja mawiam, że to jest tak zwany spór o Polskę, czy tej Polski już nie ma, albo o to, czy będzie i jaka ona tak naprawdę będzie. No i powiem szczerze, twoja rozmowa z panią Ewą Thompson, gdzie te dywagacje o tej Polsce jako kraju bardziej niż przeciążonym tymi zaprzeszłościami i tym wszystkim, co nazywam niewykorzystaną szansą po wielkich katastrofach historycznych, czy to zabory, czy to wojny, czy to czas komunizmu, czy tej naszej półwolności po roku 1989. Ja czasami mawiam w rozmowach z moimi bliskimi, że Polski praktycznie już nie ma, patrząc na to, co dzieje się w Europie, i czasami mawiam, Katarzyna, doktor Katarzyna Obłąkowska, moim państwa gościem, że my, patrząc na te 1000 lat z hakiem naszej historii, jesteśmy najbardziej wynarodowionym, odkorzenionym narodem Europy. I co ty na takie moje słowa redaktorskie, Kasiu?
0: Polska jest, dopóki są ludzie, którzy mają ją w sercach, umysłach, którzy niosą kulturę polską, którzy niosą polskie wartości, którzy świadczą wspaniale o tym tysiącu lat polskiej historii, kultury, a także budują Polskę na przyszłość. Tylko rzeczywiście Polski już prawie nie ma jako państwa. Jako państwa suwerennego, jako państwa takiego, o jakim marzyli ludzie, gdy marzyli Polacy, ludzie z polską duszą, polskim umysłem, polską pracowitością, bo to zarówno pozytywiści, jak i romantycy. To już tej Polski jest bardzo mało, ponieważ Unia Europejska już jest państwem i stato nastąpi. Dużo większej mierze niż tak przeciętnie czy konwencjonalnie Polaków się informuje. Większość praw, które aktualnie, czy reguł prawnych, które są zmieniane w Polsce, są zmieniane w związku z dyrektywami czy rozporządzeniami Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej. Już jest bardzo mało rozwiązań, które my tu w Polsce byśmy samodzielnie wypracowywali w odpowiedzi na własną diagnozę sytuacji, w odpowiedzi na problemy, które mamy tutaj, w odpowiedzi na nasze aspiracje, nasze cele i marzenia. I to jest bardzo smutna konstatacja, która przewija się w tej książce Wprawdzie Wyzwolonej. Ale nie jest tak, że wszyscy moi rozmówcy to widzą. Nie chciałabym wskazywać, którzy rozmówcy tego nie widzą, bo ja w książce rozmawiam z ludźmi z różnych stron sceny politycznej, może tylko, że nie są politycy, a nazwijmy może z różną wrażliwością, z różnym światopoglądem. W kontekście tego, o czym powiedziałeś, czyli tego sporu cywilizacyjnego, czy też sporu pomiędzy patriotyzmem a internacjonalizmem. Więc więcej osób

0: są patrioci. No i też ta ocena, czy utrata suwerenności państwa polskiego, Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz nowego tworu, który się kształtuje, czyli Unii Europejskiej jako państwa, chociaż nie wiadomo, no nie znamy przyszłości, czy on się rzeczywiście ukształtuje i wykształci do końca jako pewnego rodzaju właśnie państwo w pełni, ale różni moi rozmówcy różnie do tego podchodzą, chociaż większość jest za suwerennością, za tym, żeby Rzeczpospolita Polska była suwerennym państwem. Nawet ekonomiści, którzy podejrzewaliby się tylko takie podejście gospodarcze, mówią, że przecież o to walczyli nasi przodkowie. O to, żebyśmy to my decydowali o naszych sprawach. Aczkolwiek wiemy, że w dzisiejszej sytuacji międzynarodowej trzeba być w różnego rodzaju organizacjach, różnego rodzaju sojuszach, a te sojusze czy te organizacje ograniczają suwerenność i tej suwerenności w pełni nigdy mieć nie będziemy. Ale dobrze, żebyśmy byli państwem, a nie tylko województwem, czy też tak, landem, czy republiką jakiegoś państwa federalnego.
1: Doktor Katarzyna Obłąkowska, ja wciąż mam te twoje badania w głowie, ta nasza długa rozmowa. Kiedy na podstawie licznych badań, wywiadów, rozmów okazało się, że 30% ludzi nie czuje się Polakami albo tej Polsce niekoniecznie życzy dobrze. Patrząc z perspektywy kilkunastu miesięcy, z perspektywy tych 24 rozmów, które Katarzyno przeprowadziłaś z tymi wybitnymi ekspertami, tam i naukowcy, tam uczestnicy życia publicznego, znakomici historycy, prawnicy, jak chociażby pani Barbara Piwnik, ci politycy, którzy wołają na puszczy, jak chociażby Artur Bartoszewicz, czy człowiek, który na ekonomii zna się absolutnie, Witold Modzelewski. Czy widzisz jakąś zmianę? Czy widzisz jakieś światełko w tunelu? Czy to się zmienia? Czy ta nastrojowość polska, jak czasami mawiam, romantycznie przydaje więcej tego ognia, czy jednak jest coraz gorzej? Taka twoja opinia, refleksja, patrząc chociażby po tych ostatnich wydarzeniach, nawet związanych z Orderem Orła Białego, z tym, co dzieje się z Ukrainą, z nastrojami społecznymi, no i tym, co przez Bliski Wschód ogniskuje też na decyzję tego wielkiego brata teraz, czyli Brukseli.
0: Sytuacja w Polsce na pewno staje się o tyle klarowniejsza, że Polacy przestają bać się mówić o sprawach bardzo bolesnych, które dotychczas nie zostały rozliczone, upamiętnione, które dotychczas wywołają to upamiętnienie i rozliczenie, które są przestrogą i które też, jeżeli my byśmy mieli je po prostu świadomości, w jaki sposób one by, znaczy wiemy w jaki sposób, zostały właśnie rozliczone, upamiętnione godnie, i my byśmy mogli o nich mówić i zaczynamy w Polsce o nich głośno mówić w sposób asertywny, to my będziemy mogli z tą traumą, o której no tak naprawdę nie można było przez ostatnie lata mówić, a tak naprawdę przez dekadę ostatnie nie można było mówić. Przecież to, że teraz mówię o zbrodni, o rzezi na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, teraz także przecież ten temat zaczęto, taki pomysł wykluczyć do programów szkolnych, pojawił się w przestrzeni, ale to było jakiś czas temu, mam nadzieję, że to się nie stanie, ponieważ jeśli my nie będziemy mogli mówić o tym, co wobec nas uczyniono, jeśli my w pewien sposób, taki mądry, dorosły, to będzie trudne słowo, nie oswoimy się z tym, nie pogodzimy się z tym, to pogodzenie jest bardzo trudne sobie, bo jak z taką zbrodnią można się pogodzić, ale bycie w traumie, a wiemy, że traumy się dziedziczy. Dziedziczy się z pokolenia na pokolenie. Ten ból, który uniemożliwia rozwój. Musimy nauczyć się asertywnie i uważam, że teraz jesteśmy asertywni w tym, co nasze polskie władze robią. Już nie wiadomo, jak to pójdzie jeszcze dalej, co będzie w kolejnych krokach, tak? Czy to się... No ale jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, wiemy to, co wiemy.
1: Tak.
0: Zatem asertywnie mówimy, że na pewne rzeczy się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na banderyzm, nie zgadzamy się na nacjonalizm integralny. I tak naprawdę za tą naszą postawę powinna Europa być nam wdzięczna, a nawet Ukraina. Bo nacjonalizm integralny jest straszliwą ideologią, straszliwą. Jeżeli mówimy, że nie chcemy, aby pewne rzeczy w Europie się powtórzyły, na przykład związane z II wojną światową, czyli nazizmem, z hitleryzmem niemieckim, to tak samo nie mogą się powtórzyć inne tego typu zbrodnicze ideologie, które były czy na Ukrainie, czy w Chorwacji, czy w innych państwach. Zatem my tutaj, jako Polacy, stajemy w niezwykle asertywny sposób przeciwko ideologii, która gdyby się rozwijała, mogłaby się stać zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale w istocie nie wiem, czy większość Ukraińców, nie wiem, to i nie znam badań niestety. Ja jestem badaczem, empirykiem i chciałabym poznać badania o tym, czy Ukraińcy rzeczywiście w większości chcą iść w kierunku nacjonalizmu integralnego. Czy też jednak wolą iść tak jak cała Europa, tak jak Polska, tak jak inne kraje zachodnie, w mądrym, pokojowym patriotyzmie. Bo musimy pamiętać, że nasz polski patriotyzm to jest jeden z najpiękniejszych patriotyzmów na świecie, ponieważ my zawsze chcieliśmy nieść wolność, godność innym ludziom. Byliśmy państwem bez stosu. Nie popełnialiśmy, ja się próbuję tam przypisywać jakieś zbrodnie, wyolbrzymiając. I zawsze sobie też nie może być asertywny, mądry sposób zgody na wyolbrzymianie jakichś naszych win, ale my jesteśmy narodem, który nie ma takich krwi na rękach, jak mają narody zachodnioeuropejskie czy wschodnioeuropejskie.
1: Powiedziała Katarzyna Obłąkowska, socjolog, ekonomista, menadżer, autorka licznych raportów, to wszystko powiązane i z ekonomią behawioralną, kapitałem społecznym, ale też ochroną zabytków i rolą kultury w rozwoju gospodarczym, społecznym, kulturalnym Rzeczpospolitej. Obserwować można Katarzynę, doktor Katarzynę Obłąkowską na Facebooku. Ja zawsze ci zazdroszczę, jak te wszystkie muzea zwiedzasz, opowiadasz pięknie o rzeźbach, o budynkach, o pięknych obrazach mistrzów i przy okazji zawsze ten motyw polski się u ciebie pojawia, bo też przypomnę, jesteś autorką licznych publikacji naukowych i raportów eksperckich, bo kierujesz się tak naprawdę w tych projektach myśleniem o dobru Rzeczpospolitej, tego, co po nas przetrwa. No i na marginesie tego, co Kasiu, Katarzyno, powiedziałaś, to wydaje mi się, że w tej sytuacji, której jesteśmy świadkiem, oczywiście nie będziemy rozwijać dyskusji a propos tego i decyzji prezydenta doktora Karola Nawrockiego. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś my Polacy zaczynamy powoli strząsać z siebie takie przeświadczenie, które nam wbijano do głowy przez ostatnie 10, może 20 lat, że inne narody mogą więcej w stosunku do nas, a my musimy być powściągliwi, musimy być mądrzejsi, jak ten starszy brat albo starsza siostra, że inni są tacy, my musimy być mądrzejsi. I wreszcie to dla mnie trochę kłamliwe i trudne do zrozumienia przeświadczenie, ta teza zaczyna pękać. Też odnosisz takie wrażenie?
0: Myślę, że my przez ostatni czas stajemy mocniej na nogach. Dzięki temu, że pojawili się intelektualiści, którzy mówiąc otwarcie i też stojąc na tych nogach mocno, stabilnie, mówią o polskim interesie, mówią o polskich sukcesach, mówią o polskiej diagnozie, o polskich aspiracjach, ale w taki sposób, że ja nie wiem, czy też rzeczywiście była taka przedziwna trochę schizofreniczna może sytuacja, tego, że z jednej strony część naszych może polityków czy działaczy politycznych było takim stanie narcystycznym właśnie, że my tylko taki starszy brat, my to będziemy uczyli, my to będziemy już uczyliśmy w przeszłości. No.
1: Będziemy wyrozumiali i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, a z drugiej strony była mikromania, czyli poczucie gorszości, szczególnie wobec Zachodu. A chyba dochodzimy już do takiego stanu, przynajmniej część społeczeństwa i część intelektualistów, do tego, że powinniśmy być tym, kim jesteśmy. Być dorosłymi ludźmi. Szanowni, mówię, ale to jest taka, bo możemy mieć postawę dziecka, które są w złości, możemy mieć jakieś takie przedziwne postawy, bo po prostu powinniśmy być zdrowymi dorosłymi. Znać nasze mocne i silne strony, znać naszą historię w ten sposób, kiedy odnosiliśmy sukcesy, a co było przyczyną naszych porażek. Widzieć też, umieć oceniać świat i to, co się na nim dzieje, w nim dzieje, w relacjach międzynarodowych. Budować naszą silną pozycję na przyszłość i poszukiwać partnerów, którzy nie zawsze wydają się oczywiści. My mamy niestety tendencję, która pojawia się w wielu wywiadach w Prawdzie Wyzwolonej, do uzależnienia, do poszukiwania patrona. No i rozmawiamy w wielu wywiadach o tym, że część naszej sceny politycznej poszukuje tego patrona w Niemczech, czy aktualnie w Brukseli, inna część poszukuje w Stanach Zjednoczonych. A my powinniśmy zacząć myśleć o sobie samodzielnie. Oczywiście będzie to trudne, ponieważ jesteśmy państwem średniej wielkości, ale zawiązując mądre sojusze, takie, w których bylibyśmy traktowani partnersko i my traktowalibyśmy też inne strony partnersko, to możemy zbudować taką siłę, która będzie godna, czy też naszych aspiracji, która pozwoli nam nasze aspiracje wdrażać. Mamy teraz ogromny problem w Polsce z demografią. Demografia jest w takiej zapaści, że nie wiadomo, jakiej wielkości naród polski będzie za 75 lat. Pojawiają się liczby 14 milionów, 18 milionów. Nawet gdzieś tam słyszałam, że 10 milionów można odbyć tylko. To są liczby przerażające. To znaczy, że z wielkiego narodu staniemy się naprawdę maleńkim, a w zasadzie, jeżeli Rzeczpospolita Polska straci suwerenność, to w ogóle się możemy rozpłynąć w jakimś nowym tworze. My też o tym rozmawiamy w Prawdzie Wyzwolonej. Czy powstanie taki naród europejski? Pani profesor Ewa Thompson mówi, że nie. Ale socjotechnika ma różne silne właśnie narzędzia.
1: Aby tak się nie stało, dr Katarzyna Obłąkowska. A propos tych patronów, ja czasami mawiam, że z tymi patronami to trochę jest tak jak w tym syndromie sztokholmskim, że czujemy się zakładnikami, ale tak naprawdę boimy się wyjść poza tak zwaną strefę komfortu. Natomiast zakładając takie historie, że nic się nie może wydarzyć, to nic dobrego nigdy by się nie przydarzyło. Czy to w literaturze, w pięknej sztuce, czy też w kwestiach natury technicznych, czy cywilizacji. Natomiast wrócimy do tego tytułu, który, powiem szczerze, zaskoczył wielu, ale jest prawdziwie. Będziemy Polakami albo śmieciami. I do pani Ewy Thompson jeszcze powrócimy. Natomiast ja często mawiam, Katarzyna, doktor Katarzyna Obłąkowska, autorka tej niezwykłej księgi, bo to ponad 800 stron, Prawda Wyzwolona, 24 niezwykłe rozmowy z luminarzami polskiej nauki, polskiego naszego życia publicznego z ekspertami, tymi prawdziwymi ekspertami, z tytułami naukowymi, którzy w praktyce wypracowali tą swoją wizję Rzeczypospolitej i nas samych. Natomiast ja często mawiam, że tak naprawdę poczciwy filozof Hume miał rację, który mówiąc, że nie do końca tabula rasa, on to jeszcze rozwinął, to co Kartezjusz mawiał w rozprawie o metodzie, że rasa, moment, środowisko dziejowe, to w 60-70% predestynuje człowieka ku temu, jaki będzie. No i w twoim przypadku, przepraszam, że ja znowu do tego powrócę, ale no muszę przywołać twoją wielką babcię, Zofię Obłąkowską z domu Wojciechowską, pseudonim Lipska, łączniczka niezłomna Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej, no i o twoim wielkim pradziadku Franciszku, który przecież współorganizował zbiórkę środków na zakup samolotu myśliwskiego przekazanego Wojsku Polskiego tuż przed wybuchem wojny. Niezwykłe te osobistości, nie osobowości, osobistości. No i powiem szczerze, że to u ciebie widać w sposób absolutny. Powiedz mi, czy rzeczywiście my, to nasze pokolenie, tak? Jesteś ode mnie sporo młodsza, Katarzyna, natomiast patrzymy z uśmiechem na nasze pociechy i mawiamy tak, że my trochę, może nie my personalnie, ale nasze pokolenie przełomu lat 60. i 70. Nie wychowało tych naszych dzieci tak jak trzeba. Chcieliśmy dla nich jak najlepiej, daliśmy z siebie maksa po to, by mieli to, czego my nie mieliśmy, natomiast jeżeli chodzi o tę osnowę intelektualną, o tą osnowę patriotyczną, historyczną, z ukorzenieniem, no tego niestety nie zrobiliśmy i bije się w piersi, choć nie czuję się winny, patrząc na swoją latorość, ale generalnie no tak to wygląda, Kasiu.
0: Nasze dzieci niestety wpadły w sidła cywilizacji konsumpcjonistycznej. Chyba też my wchodząc, tutaj jakby przełom, transformacja w Polsce, też myślę, że wiele osób, po pierwsze to był zupełnie nowy system, wiele osób go nie rozumiało, w ogóle nie mieliśmy prawa go rozumieć. Czy rodzice, jak ja pamiętam moich rodziców, też wspominam, oboje byli fizykami, że oboje są świętej pamięci, musieli walczyć o to, żeby trójce dzieci i zabytkowemu domowi, bo no, mieliśmy taki i mamy nadal w rodzinie taki zabytkowy dom, żeby zapewnić byt. I ta cywilizacja konsumpcjonistyczna, ta rzeczywistość właśnie kapitalistyczna sprawiła, że rzeczywiście młode pokolenie wpadło w taką pułapkę, którym brakuje tych wartości wyższych, ten patriotyzm wydaje się niekiedy wartością śmieszną, wartością z przeszłości, ale jednocześnie to, co mam przyjemność obserwować, to spora grupa młodych ludzi, którzy otwierają oczy, którzy są ambitni, którzy chcą ambitnej Polski. Miałam przyjemność kilka razy być w takich wykładach Stowarzyszenia Studenci Rzeczypospolitej. I to są naprawdę fantastyczni ludzie, młodzi ludzie. Myślę, że wielu zakątkach Polski młodzież pod kierownictwem jeszcze patriotycznych nauczycieli, bo też są tacy nauczyciele, potrafi doceniać te wartości przeszłości. Oddaje hołd żołnierzom wyklętym, widzi tę przeszłą walkę, spotykają się w Warszawie na 1 sierpnia uczcić bohaterów Powstania Warszawskiego. Rozwijają się także naukowo, zawodowo, a przecież przyszłość to będą ci młodzi Polacy, świetnie wykształceni i nawet jeżeli oni pojadą w świat, tylko mam nadzieję, że oni pamiętali, że są Polakami, a nie będą ukrywali, że są Polakami, to oni przyniosą Polsce dumę. młodzi biznesmeni, którzy rozwijają świetnie swoje firmy. Tylko oczywiście mam nadzieję, że będą pamiętali o Polsce, gdzie są ich korzenie i będą chcieli, aby ten ich sukces wzmagał prestiż Polski, polskiej kultury, polskiego narodu. Tak naprawdę każdy Polak, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jeżeli będzie pamiętał, że swoją postawą, swoimi osiągnięciami, tym, jak się zachowuje, względem właśnie kultury osobistej nawet, czy wyglądu, swojego zachowania, tego, co wnosi nawet inne społeczeństwa, buduje prestiż Polski, to dzięki temu będziemy zmieniali wizerunek naszego kraju, naszej kultury na całym świecie. Ja wierzę w młodych. Naprawdę wierzę, bo nie możemy nie wierzyć w młode pokolenie. Oczywiście jest gro taka internacjonalistyczna i taka, która by się chciała rozpłynąć w Europie, którzy nazywają się już unitami, a wykształcona przez na uczelniach, niestety ten, na wielu uczelniach, choć nie na wszystkich, ten długi marsz przez instytucje freudomarksistów udał się, więc oni wychowują takie pokolenie tych młodych ludzi, którzy chcą być unitami. Ale nie wiem, do czego to doprowadzi. Ja nie jestem wróżką, chociaż obserwuję te procesy, ale czasem młodzi potrafią być zmontowani i mogą przynieść coś naprawdę wielkiego, co jeszcze teraz tego nawet nie widzimy.
1: Wspomniałem o twojej babci, niezłomnej łączniczce. Jak myślisz, co by powiedziała, gdyby dzisiaj popatrzyła na Rzeczpospolitą, na to, co się dzieje, patrząc na swój trud, niezłomność i miłość do ojczyzny? Jak myślisz, Kasiu?
0: Bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś o mojej babci. Moja babcia była cudownym człowiekiem. Ona była też przepiękną kobietą. Przepiękną, elegancką, do końca życia elegancką. Co by powiedziała? Ona niestety, muszę powiedzieć, że po wojnie, w związku z tym, że była przesłuchiwana przez UB i milicję, była też taka dosyć zamknięta, bo tamte czasy, w których przyszło żyć tym dzieciom w czasie wojny tak naprawdę, a trochę po wojnie było bardzo trudne. Na pewno wspierałaby mnie w tym, co robię. Wspierałaby wszystkich mądrych ludzi, którzy walczą o polskość, o Polskę, o piękno polskości, o państwo polskie, o jej suwerenność, o jego suwerenność. Pilnowałaby, wiesz, ona była tak delikatna też w sobie, że nawet jeżeli teraz się możemy budować, że młodzież jakoś tam źle się ubiera, to ona nigdy tak nie ganiła. Była bardzo wyrozumiała, aczkolwiek bardzo, naprawdę bardzo elegancką była kobietą. No ona by mnie bardzo wspierała. I wspierała wszystkie te idee, które niosą dla Polski dobrą przyszłość. Bo musimy bardzo rozważnie podchodzić do przyszłości. Musimy widzieć świat szeroko otwartymi oczami. Bo te relacje, a szczególnie międzynarodowe, nie są proste. Nie można zamknąć się i próbować stworzyć jakąś taką autarkiczną, maleńką przestrzeń, gdzie my tu będziemy tylko dla siebie. Trzeba bardzo mądrze do tego podchodzić. Trzeba mieć dużo siły, dużo własnej mądrego poczucia, własnej wartości, ale też trzeba być bardzo człowiekiem, nie nowoczesnym w tym sensie freudomarksizmu, tylko takim nowoczesnym pod kątem metod zarządzania, pod kątem widzenia przyszłości przemysłu, pod kątem na przykład widzenia przyszłości sztucznej inteligencji, w ogóle technologii. Świat pod kątem dawania Polakom szansy na dobrą pracę, na rozwój, na dobre zarobki, na świetną edukację tutaj w kraju. Do tego trzeba mieć bardzo mądrych ludzi, szeroko wykształconych, nie tylko w historii, tylko właśnie w ekonomii, właśnie w technologiach, inżynierów. I to potrzeba ogromnych rozmów, współpraca takiej otwartej, nie takiego spijania sobie ściutków, bo to do niczego nie prowadzi. Trzeba bardzo krytycznie patrzeć na rzeczywistość, robić takie to się nazywa, forecasty technologiczne, po to, aby te technologie rozwijać w Polsce, aby Polska była silna technologią, inżynierią, nie tylko właśnie humanistyką, tylko aby nie została w tyle.
1: Dokładnie. Doktor Katarzyna Obłąkowska, ja często mawiam, że moc tej twojej książki do nabycia, której namawiam piękne słuchaczki, zacnych słuchaczy Radia Wnet, Prawda Wyzwolona, to taka trochę strefa zgniotu, bo najłatwiej byłoby zebrać z jednej parafii naukowców, profesorów, historyków, luminarzy życia społecznego i kulturalnego, natomiast to jest strefa zgniotu, tam nie ma jednorodności, ale sporo przeciwieństw, zderzenie tych różnych środowisk, ekonomia, prawo, historia, media, filozofia, społeczeństwo, język, jak profesor Bralczyk, przepiękna rozmowa z profesorem Bralczykiem, z którym, Kasiu, pochwalę się, często rozmawiamy w rocznicę pana Tadeusza, bo nie wiem, czy wiesz, ale pewnie dzisiaj pochwali. Profesor Bralczyk posiada największą kolekcję wydań pana Tadeusza w różnych językach. Kolejne dwie mi wpadły, więc przy najbliższej okazji dostarczę profesorowi Bralczykowi. Natomiast te wszystkie rozmowy idą ku jednemu, ku prawdzie wyzwolonej, temu, byśmy byli odpowiedzialni jako obywatele, jako patrioci, zwłaszcza gospodarczy patrioci, pod kątem naszego dziedzictwa, też ochrony zabytków i budowy tego silnego kapitału społecznego. I jeszcze jedna rzecz, Kasiu, to co mi przyświeca, żeby nie hołdować, pamiętać o tych naszych traumach, rzeziach, hekatombach, ale przede wszystkim świętować Kirchholm, bitwę pod Kłuszynem, bitwę warszawską, czy chociażby kiedy pokonaliśmy w roku 1657 nasz wielki Jan Czarnecki, księcia Siedmiogrodu. Takie rzeczy trzeba nam celebrować i myśleć też trochę, bo powiedziałeś o tym, że tak naprawdę musimy też patrzeć na tych, którzy mogą przydać coś tej Rzeczpospolitej. I pomyślałem sobie o Janie Zamoyskim, twórcy ordynacji zamojskiej, hetmanie i kanclerzu, który upokorzył wielkiego Iwana Groźnego, który stworzył ordynację zamojską, stworzył miasto Zamość, gdzie Grecy, gdzie Niemcy, gdzie Sabałtyczycy, gdzie Ormianie i gdzie Polacy tworzyli cudne, wspaniałe rzeczy. No i przypomnę, że też nam była trzecia Akademia w Rzeczpospolitej. Akademia Zamojska, czego sobie życzę odnowy tego wszystkiego, o czym ze swoimi 24 rozmówcami deliberuje pięknie w Prawdzie Wyzwolonej dr Katarzyna Obłąkowska. Kasiu, prośba o ukłony, pozdrowienia dla naszych słuchaczek i słuchaczy. No i te namiary, aby wspierać ciebie, gdzie można nabyć książkę bezpośrednio od ciebie, gdzie można cię zobaczyć, może jakiś wieczór autorski, bo namawiam, by obserwować dr Katarzynę Obłąkowską, iść jej śladem, czytać jej książki, a w szczególności Prawdę Wyzwoloną. Kasiu, freestyle tylko dla ciebie na antenie Radio Wnet.
0: Dziękuję. Niedawno było spotkanie autorskie w Warszawie w Klubie Księgarza. Na jesieni planuję spotkanie autorskie na Śląsku, ale będę także w Irlandii. Ale jeszcze... Nie wiem, które, w jakiej dacie, to będzie pewno jesień, to przyjedziemy z doktorem Arturem Bartoszewiczem na zaproszenie. Ale dopiero wstępne informacje mam, ale bardzo się cieszę na zaproszenie Polonii właśnie, więc przywiozłam pewno książki i mam nadzieję, że też będzie dyskusja. Będę informowała na swoim Facebooku, bo na Facebooku mam taki swój profil, więc tam informuję o wszelkich spotkania. Książkę można kupić w Księgarni Ludzi Myślących. Tak się nazywa księgarnia. XLM. Taki na skrót. Ale także w innych księgarniach. ogólnie we wszystkich księgarniach w Polsce, a także jest w wersji elektronicznej, chociaż ja polecam wersję papierową, bo no ona tak. jest też pięknie wydana. Ona jest pięknie wydana, są piękne zdjęcia, piękne te wyklejki. Ja też jako estetka bardzo lubię piękne rzeczy, a u nas naprawdę piękna ta książka. Ja też jestem otwarta na wszelkie propozycje spotkań autorskich, więc jeśli jakiekolwiek stowarzyszenie ma ochotę porozmawiać o Polsce, porozmawiać o tej książce, porozmawiać o przyszłości, to ja zapraszam do kontaktu ze mną. Można przez właśnie Messengera na Facebooku, czy może do mnie napisać mail. Ja mam też swoją stronę internetową, chociaż nie tak często ja mam okazję robić na niej wpisy oblakowska.pl, ale jest. I tam jest też troszeczkę o mnie. O datę wprowadzę, ale tak się śmieję, że piszę coś raz na kwartał, bo po prostu inne obowiązki tak. naukowe i eksperckie trochę okazują się ważniejsze niż uzupełnianie mojej strony, ale ona też jest. Lubię ją. Szczerze, że lubię ją, a no w ogóle w życiu warto robić rzeczy, które dają nam satysfakcję.
1: Tak.
0: A teraz przystępuję do kolejnego projektu, właśnie
1: no,
0: o przyszłości.
1: Szeknij, Kasiu. No właśnie, opowiadam.
0: O przyszłości. I będę robiła takie duże, robię już, bo przygotowałam taką dużą ankietę, bardzo taką wyzywającą, naprawdę wyzwoloną ankietę dla młodych ludzi, dla młodych liderów, do której wypełnienia zapraszam także młodych liderów, a także proszę młodych liderów o napisanie eseju na dany temat. Jeżeli Państwo, nasi słuchacze, znają takich młodych liderów, a jako młodych liderów rozumiem osoby od 18 do 34 roku życia, może być 5. Jeżeli znają takie osoby, to ja bardzo proszę o kontakt, bo ja chętnie no, nie znam wszystkich liderów w Polsce, ani nawet za granicą, bo to też, jeżeli ktoś z Polonii ma ochotę, jest w tym wieku, albo zna takie fantastyczne osoby, które dbają o wizerunek Polski i przynoszą dobro Rzeczpospolitej i naszej kulturze, naszej wspólnocie narodowej, to ja zapraszam do kontaktu i chętnie zaproszę tego projektu, bo myślę, że to będzie bardzo ważna rzecz, która dużo nam powie o tym, co młodzi ludzie, jak młodzi ludzie widzą przyszłość, bo to oni będą ją kreowali. Więc tak, więc to jest taki projekt, to myślę, że także będzie wyzwolony i przyniesie znowu ogrom idei, refleksji, wiedzy do dyskusji.
1: Tak.
0: Więc nad tym teraz pracuję. Młodzi są równym wyzwaniem jak wybitne autorytety.
1: Tak.
0: Tak, więc to jest taka. A, i jeszcze chyba też a propos mojej książki, bo autografy to na spotkaniach autorskich, ale ewentualnie przez Allegro, czy też może jakiś kontakt bezpośredni do mnie. To tak, to też wiem, że wielu z Państwa zależy. A też zachęcam Państwa, słuchaczy, do wybierania autografów moich rozmówców. A ja widzę, że tak niektórzy postępują, to też będzie, myślę, że pierwsza osoba, która zbierze wszystkich, to będę pod wrażeniem. Mi się jeszcze nie udało, muszę do pani profesor Ewie lecieć, Thompson. Więc takie zebranie autografów wszystkich osób wybitnych, wspaniałych.
1: No to taka trochę, Kasiu, nazywam. Ta twoja książka, taka trochę Biblia naszych czasów dla Polek i Polaków i namawiam do zakupu. Nasze nie pierwsze i na pewno nie ostatnie spotkanie. Tą Irlandią mnie zaciekawiłaś, więc przez Radio Wnet będę ogłaszał, kiedy doktor Katarzyna Obłąkowska i Artur
0: Roszyń
1: pojawią się. Bardzo proszę. No i będziemy patronować jako studio 37. Panie i panowie, Katarzyna Obłąkowska, pani doktor, niezwykła mi ta książka. No i myślę, że kiedyś wyciągnę cię na te opowieści o twojej babci, bo to temat rzeka i piękny wzór dla tych młodych, którzy będą pisać te wyzwolone eseje. Niegdyś wyzwolono nauki, a teraz takie czasy, że musimy wyzwalać wolność prawdziwą. No ale cóż, kto jak nie doktor Katarzyna Obłąkowska czy Radio Wnet. Katarzyno, Kasiu, kłaniam ci się nisko. Jesteśmy w kontakcie i dziękuję za długą, potrzebną, piękną rozmowę. Kłaniam się.
0: Dziękuję Tomaszu, dziękuję Państwu i wspaniałego popołudnia Państwu życzę.
1: Tylko z Radiem Wnet, niekoniecznie z Mundialem, gdzie naszych nie ma.

0: oczywiście moja ulubiona, Chorytnice, album Krew Bohaterów. Jesienią specjalny program z okazji 15. rocznicy premiery tej płyty. Ku dobru, piękny światu, miłości, szacunkowi do samych siebie, mówił dla Państwa Tomasz Wybranowski. Igor Toporowski zostaje z Państwem, a za chwilę już dr Krzysztof Jabłonka i jego niezwykłe opowieści. Zostańcie z Radiem Wnet, bo to więcej niż radio i muzyka warta słuchania. Kłaniam się.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
2: Reklama.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do centralnego przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
13: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
12: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
13: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
12: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
10: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
14: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
15: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
16: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
15: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festi na Lente.
11: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
16: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
17: To była autopromocja.
18: Uciśnione narody wschodu.

0: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Uciśnione Narody Wschodu. Dzisiaj mamy emisariusza, który uciśniony nie jest. Przepraszam go, nawet się rymuje. Mariusza Maszkiewicza. Witaj, Mariuszu, na ziemi polskiej.
1: Witaj, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że jako przedstawiciel narodów, w których pracowałem, w państwach, w których pracowałem, mogę tutaj na antenie Radia Wnet coś troszeczkę o tych państwach, o tych narodach opowiedzieć.
0: No więc będzie nas ciekawiło przede wszystkim, byłeś, jak ja cię pamiętam z młodości naszej, ambasadorem na Białorusi. Ale Białorusią się dalej interesujesz, więc weźmiemy dzisiaj na warsztat Białoruś, a Państwu zapowiadam, że nasz gość, Mariusz Maszkiewicz, był również ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Gruzji, w Sakartvelo. I Gruzja będzie drugim tematem naszego spotkania. Tak chronologicznie je ustawimy.
1: Świetnie.
0: I logicznie. Więc Mariuszu, byłeś teraz na sesji poświęconej Białorusi, to rzeknij, co tam było i
1: sprawa
0: co będzie.
1: Sprawa białoruskich. Jestem rzeczywiście już od ponad 30 lat. Jak pamiętasz swoje wojaże, pracę za granicą, zacząłem od Litwy.
0: A tak, byłeś rzeczywiście.
1: W 91 roku
0: to
1: pojechałem
0: ja
1: do Wilna,
0: tak.
1: Dokładnie.
0: Zesłali
1: zaczynaliśmy pracę, starzy, bardzo starzy jesteśmy już, pracę
0: no,
1: w dyplomacji i tak. Ja pojechałem na polecenie Krzysztofa Skubiszewskiego zakładać naszą ambasadę w Wilnie. Mhm. A później po 3 latach przejechałem z własnego wyboru do Grodna, gdzie zostałem konsulem generalnym.
0: Mhm. Też ślady twoje pamiętam, bo tam też byłem konsulem.
1: Ponad dokładnie 3,5 roku wróciłem do kraju i później byłem ambasadorem na Białorusi.

0: Białorusią byłem związany również licznymi projektami z polskimi organizacjami pozarządowymi, z medialnymi projektami, jak Radio Racja w Białymstoku. Wspierałem Eugeniusza Wappę i całą drużynę. Wspierałem Agnieszkę Romaszewską przy powoływaniu radia, telewizji Bielsat. A później miałem przerwę wieloletnią, łącznie z moim pobytem w Tbilisi. W latach 2016-2024, czyli blisko 8 lat, byłem ambasadorem stolicy Gruzji. I po 20 roku, kiedy zaczęła się wielka fala migracyjna Białorusinów, ucieczka po tych wydarzeniach wiadomych,
1: sfałszowanych wyborach
0: latem 20 roku, wielu Białorusinów sobie o mnie przypomniało, bo w Tbilisi znalazło schronienie, tak, i udzielaliśmy pomocy, wydawaliśmy tysiące wiz humanitarnych, również czasami były to interwencje właśnie o charakterze humanitarnym, pomoc ludziom w trudnej sytuacji. I ta Białoruś znowu do mnie wróciła, i kiedy po blisko 8 latach Gruzji wróciłem do Warszawy, mówiłem się z Aleksandrem Milinkiewiczem, prowadzącym obecnie taki projekt Wolny Uniwersytet Białoruski, że będę dla niego robił coś w rodzaju periodyku akademickiego. To nie coś w rodzaju nawet, a taki wyszedł nawet solidny rocznik akademicki, Free Belarus Journal. I jestem...
1: Po angielsku czy po polsku?
0: To jest po angielsku i po białorusku. To jest próba wsparcia ekspertów i uczonych białoruskich w naukach prawniczych, społecznych i innych w szukaniu, w poszukiwaniu i dobieraniu sobie narzędzi w sensie intelektualnym, eksperckim, do przyszłych reform na Białorusi. Inaczej mówiąc, uważam, że trzeba się przygotować na dzień, w którym nie będzie Łukaszenki i siły polityczne będą się rozglądały za ludźmi, którzy będą ich w stanie wesprzeć.
1: Które coś będą wiedziały o Białorusi.
0: Tak, będą wiedziały o tym, jak ten kraj zreformować. Z mojej strony jest to ręka pomocna polegająca na tym, że zadaje im pytania, a które z polskich reform w procesie transformacji wam by pasowały, uważacie, że by wam pasowały, i będziemy tutaj dobierać i

0: Nie, jest po prostu Białoruś troszeczkę moim zdaniem zepchnięta. Uważam, że nie powinniśmy marnować czasu i inwestować w dobrą współpracę z ludźmi obszarze intelektualistów, ekspertów, tych, którzy w niedługim czasie, mam nadzieję, wezmą odpowiedzialność za swój kraj i wrócą do ojczyzny.
1: Aha, czyli po prostu przygotowujecie nową Białoruś.
0: No, ja bym powiedział, że bardziej jestem asystentem procesu poszukiwania narzędzi. Do tej pracy. Natomiast bezpośrednio w sprawy polityczne się nie angażuję.
1: No tak, bo
0: jest dla mnie fascynujący proces w ogóle myślowy, który się tam odbywa. To zderzenie ruskiego miru z marzeniami młodych Białorusinów, którzy tak naprawdę tkwią na zachodzie i w wartościach zachodnich.
1: Wielkie Księstwo Litewskie.
0: To jest fascynująca przygoda również intelektualna.
1: No to ci zazdroszczę rzeczywiście. Przypomnę tobie nasze wspólne czasy, 1991 rok, kiedy na naszych oczach rozpada się w Siemaguczy Sowiecki Sojuz i nasz MSZ nie wie, co robić. Wszyscy są zaskoczeni. Dodam, że państwo jeszcze...
0: No nawet wielu pracowników żałowało, że się Związek Radziecki
1: no to
0: rozpadł,
1: ci, co się stęsknili za nim.
0: Tak. Pamiętasz, było tam zdecydowana większość była takich pracowników, którzy płakali po Związku Radzieckim i byli, no,
1: ale
0: zgodni,
1: po kontach.
0: Byli zgodni z stwierdzeniem Putina, że to była największa tragedia polityczna. Tak jest.
1: No tak. No bo zresztą po części on taki został, że mam nadzieję, że już te dinozaury wymarły. Natomiast no, ja trafiłem do działu, zresztą ty chyba też wtedy, gdzie wymieniono w 100%. Więc myśmy mieli na odległość tych płaczących bobrów. Ale co ciekawego było, mianowicie kompletne zaskoczenie, nawet nie wiedza, jaki jest herb Litwy, Łotwy, Estonii, jaka flaga. I jak przyjeżdżali przedstawiciele, no pamiętasz ministra Saudargasa, który dotarł do Warszawy w chwili przewrotu w Moskwie, Puczun Jonajewa, i nasz protokół dyplomatyczny dzwoni, jaka jest flaga Litwy. Nie wiem.
0: W tym momencie tu warto wspomnieć Marka Karpia i jego inicjatywę powołania Ośrodka
1: Świętej
0: Studiów
1: Pamięci,
0: Wschodnich.
1: Tak.
0: No to bardzo mojego przyjaciela, z którym w tamtym czasie, pamiętam, no, mieliśmy bardzo dużo takich relacji bliskich i towarzyskich i różnych innych intelektualnych i tak dalej.
1: Ideowych.
0: I on rzeczywiście wychodził naprzeciw temu rządowi. Zarządu Mazowieckiego zostało powołane. Zarządu Bieleckiego, jego sytuacja się, że tak powiem, sformalizowała, bo zostali podporządkowani Ministerstwu Gospodarki i uzyskali jakby trwały zapis o budżecie. I Ośrodek Studiów Wschodnich dostarczał rzeczywiście tą unikatową wiedzę, którą nie dysponowało MSZ.
1: Przypomnijmy, to był czas, kiedy nie było internetu.
0: To były czasy nasłuchów radiowych. Wchodziły dopiero anteny satelitarne, więc jakieś telewizje były. Oni w to wszystko spisywali, a najważniejszym źródłem informacji były gazety przesyłane nocnymi pociągami, czy to z Moskwy, czy z Kijowa, czy z Mińska.
1: I robili z tego biuletyny.
0: I robili z tego biuletyny i dostarczali to kluczowym osobom w państwie. Także tą wiedzą dysponowała garstka może jeszcze wtedy 30 kilku ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich w tamtym czasie. Chwała im za to.
1: Tak, no a nam za to, żeśmy ich czytali. Bo myśmy też dostawali, przynajmniej mój wydział, którego byłem PO naczelnikiem, dostawał takie dosie właśnie specjalnie opieczętowane OSW. No i wiedzieliśmy, to był taki biały wywiad, czyli legalny.
0: Świetnie zorganizowane.
1: Tak, ale
0: i
1: bardzo kompetentni, po rosyjsku wszystko
0: idealny,
1: umiało.
0: Dokładnie.
1: Czytaczy, pisaty.
0: Czytali w tamtych językach, łącznie, że mieli ekspertów również, jeśli chodzi o języki bałtyckie, nie tylko języki słowiańskie, ale i bodajże i te środkowoazjatyckie.
1: Tak, azjatyckie. To też jest ważne, bo tam się już teraz istotne dla nas również rzeczy dzieją. Słuchaj, jak byś widział w takim razie bo tu wielu młodych nas słucha, ich udział w no, takim aktywnym kibicowaniu drogi do niepodległości, no jakby nie było drugiego partnera Rzeczpospolitej. Czyli
0: Białoruś, czyli duża część Wielkiego Księstwa.

0: państwa litewskiego, tak byśmy powiedzieli.
1: Większa część.
0: Większa część. Ma problem ze swoją
1: tożsamością
0: właśnie poprzez ten długotrwały proces prania mózgów, nasiąknięcia tą propagandą sowiecką, czy ideologią
1: wielkoruską.
0: Tak, dokładnie. No tu jest problem, jak teraz się okazuje, Ukraińcy byli bardziej odporni na to i wychodzą z tego w sensie takim ideowym, prawda, dużo bardziej zdrowsi. Z Białorusią ja żartuję, że powinni się zgłosić do rządu w Wilnie i poprosić o przyjęcie do wspólnego jakiegoś tworu federacyjnego.
1: Tak,
0: Litewsko-Białoruska Federacja pozwoliłaby
1: im
0: natychmiast być członkiem Unii Europejskiej, a przecież wielu Białorusinów to są ludzie, którzy mentalnie i intelektualnie
1: pasują do Zachodu.
0: Są po prostu na Zachodzie, czy tkwią już w Unii Europejskiej.
1: Wiedzieliby, o co chodzi na Zachodzie.
0: I nie muszą się tego uczyć od początku. Także to jest ogromny kapitał. Myślę, że niestety troszeczkę rząd polski zaniedbuje w tym sensie, nie to, że tam werbalnie może są jakieś deklaracje i tak dalej, natomiast
1: praktycznie
0: nie ma systematycznego finansowania
1: zatrzymano je nawet.
0: Tych ludzi, którzy zasługują na to, żeby być wspieranymi przez sąsiednie państwo. Mówię o intelektualistach, ludziach nauki, o pisarzach, o osobach twórczych, tych, którzy się zajmują pracą twórczą.
1: Którzy w zasadzie tworzą ten naród od nowa.
0: I powinniśmy, moim zdaniem, dużo mocniej inwestować w to, po to, żeby budować te przyszłe relacje.
1: No i we wspólną tradycję Rzeczpospolitej. Ona odbuduje Białoruś.
0: Dokładnie tak. Także to jest niestety zaniedbanie. Ubolewam nad tym. Apeluję do różnych czynników i instytucji.
1: No tu masz okazję apelować.
0: Więc apeluję do Ministerstwa Nauki o uruchomienie programów dla naukowców. Apeluję do Ministerstwa Kultury o dostrzeżenie tej ścieżki wydawniczej białoruskiej. Robią to zresztą niektóre ośrodki społeczne, takie jak Kolegium Europy Wschodniej, czy Studium Europy Wschodniej, czy środowisko białostockie, mniejszości białoruskiej, są bardzo aktywni.
1: I bardzo propolscy.
0: I bardzo propolscy, oni są Polakami. No, Jarosław Iwaniuk ze swoim projektem Komunikat.org, to jest internetowa biblioteka, wydający książki za naprawdę niewielkie pieniądze, w ogromnych liczbach, w ogromnych ilościach byśmy nawet powiedzieli, promujący pisarzy białoruskich. No, Ministerstwo Kultury powinno pomagać takim inicjatywom. Niestety nie jest to dobrze zauważalne i ubolewam gorąco, Że tak się dzieje.
1: Drogi Mariuszu, no muszę powiedzieć z bólem, że jesteśmy bardziej Polską niż Rzeczpospolitą, ale mamy szansę się zmienić.
0: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach mówienie o jakiejś, no był taki moment, żeśmy wpadali w euforię z Ukrainą, żeśmy federację już budowali. Ja bym był trochę bardziej sceptyczny i tworzenie tych mitów takich i bytów politycznych nie ma sensu. Ważniejsze jest inwestowanie w ludzi.
1: Oczywiście, byty kulturalne.
0: I tworzenie tych wszystkich projektów, które budują dobrą atmosferę i zrozumienie.
1: No ale widzisz, tutaj trzeba natchnąć przynajmniej młodzież polską do szacunku dla języka białoruskiego. No, oddziela alfabet. Gdyby tak pisać łacinką, to by wszyscy czytali, bo to się da zrozumieć. Natomiast szacunek dla Białorusi, no ja przynajmniej w kręgu moich uczniów i gdziekolwiek mogę oddziaływać, powtarzam, że Białoruś to jest wielkie księstwo litewskie. Litwo, ojczyzna moja, czytaj Białoruś. I wtedy to wszystko zaczyna na swoim miejscu. A
0: napisał
1: Litwą,
0: Polak z Białorusi. Napisał Polak z Białorusi. Nie, ja mówię o Mickiewiczu, o którym
1: przyjmuję. Ale on był również
0: Polak
1: Litwin.
0: Z Białorusi, który był Litwinem, ale mówił tylko po polsku.
1: Tak, a mówił po polsku i co ciekawsze, niektóre rzeczy pisał na Ukrainie. Opowiadałem ci to kiedyś, jak przyszedł, miałem wykłady takie, no powiedzmy, domowe, jako konsul w Charkowie, no i podszedł taki pan Wołodymyr, jeden z nielicznych Ukraińców, mówiących po ukraińsku, większość się miała za Ukraińców, ale mało kto mówił, w Charkowie. I pyta, panie konsul, co to ta Rzeczpospolita? Ja mówię, Boże drogi, albo 3-godzinny wykład, albo jakąś anegdotę. I wymyśliłem, to jest tak, jak Białorusin pisze po polsku, Litwo, ojczyzna moja, na Ukrainie.
0: Dokładnie.
1: To jest Rzeczpospolita.
0: Dokładnie,
1: podzielić się nie da. Druga jest niestety prawdziwa anegdota. Mianowicie w czasie rozmów, to jak ty byłeś świadkiem, może potwierdzisz, może też słyszałeś, jak były rozmowy z Litwinami. No i w pewnym momencie ktoś zauważył, że jesteśmy braterskimi narodami. I wtedy pan Witold Landsbergis powiedział, nie jesteśmy braćmi, jesteśmy sąsiadami. Zapanowała taka zawiesista cisza i nagle przedstawiciel Polski mówi, pan przewodniczący ma rację, nie jesteśmy braćmi, jesteśmy małżeństwem. I to była, wiesz, w dziesiątkę. Już nie była odpowiedź.
0: Można by dodać jeszcze, nawet jesteśmy więcej niż małżeństwem, bo mamy hipotekę.
1: Otóż tak.
0: A ta historyczna hipoteka, ona jest dużym i obciążeniem, i jednocześnie
1: czymś
0: pozytywnym.
1: Oczywiście, tak, że to czyni z Litwy państwo historyczne, a nie jakiś twór, który wypadł, tak powiem, sroce spod ogona. I to dostrzega już coraz więcej Litwinów ze Żmudzi. Nie będziemy już o Litwinach, wróćmy do Białorusinów, ale mam do ciebie pytanie, czy widzisz przyszłość w młodych? Jak się młodzi Białorusini, czy oni wieją z tej Białorusi, czy chcą tam wrócić, czy też widzą Białoruś w takim przymierzu, które nie zagraża bytowi politycznemu, czy jest odrębność pełna, tak jak nogi od stołu, ale te nogi mają wspólny blat.
0: To by oczywiście trzeba poświęcić dużo czasu i nie wiem, jakieś studium socjologiczno-polityczne
1: odbyć.
0: Napisać, tak, albo odbyć wielogodzinną dyskusję. Ja bym powiedział tak, że ja bardzo pozytywnie patrzę na obecną młodzież, obserwuję różne ich zachowania i próbuję porównywać do tego, na przykład nonkonformizmu końca lat 90., kiedy wokół, nawet w samym Mińsku, wokół takich miejsc, gdzie kultywowano Wiktora Coya, zbierała się ta młodzież i ona później była...
1: To był Koreańczyk.
0: Naprawdę, to był Koreańczyk, człowiek sowiecki, ale jak
1: zbuntowany.
0: Jak pamiętacie, tak, ta piosenka Chcemy zmian, to był koniec Gorbaczowa. Ona była takim wyzwalaczem różnego rodzaju marzeń tego młodego, takich dobrych energii. I to ciągle powraca. To nieprzypadkowo, że w 20 roku, podczas jednej z demonstracji organizowanych przez tę koalicję trzech kobiet z Cichanowską, ta piosenka Wiktora Coya wróciła i stała się piosenką, jak wiecie, uznaną przez KGB różne służby, piosenką ekstremistyczną.
1: No jak odnajdziemy, to państwo
0: terroryzm, tak, w postaci piosenki nieżyjącego artysty pochodzenia koreańskiego, przezabawne.

0: Natomiast co chcę powiedzieć, oglądałem niedawno taki film młodego polskiego dziennikarza, zresztą syna mojego przyjaciela, Franciszka Zaleskiego, który stworzył taki 40 bodajże minutowy dokument o Maxie Korżu. Maxie Korżu chyba powinienem tak powiedzieć. I pokazał tę młodzież tutaj na stadionie, całe to wydarzenie, które tutaj wywołało tak wiele takich negatywnych emocji. Moim zdaniem z tą flagą banderowską to ktoś to specjalnie zrobił tak pod puchę, żeby
1: nie dać się zweksylowanie sprawy.
0: Tak, zweksylowanie sprawy i wrzucenie do jednego kosza, prawda, z faszystami, nacjonalistami i tak dalej. A to jest zupełnie inne zjawisko,
1: jasne,
0: które notabene też się nie podoba za bardzo na Ukrainie, bo Max Korsz z tym swoim ruchem, pomysłem na to Odwisz, prawda, czyli ruszaj się, coś tam, prawda, pozytywna energia. Ale on nie jest ani politykiem, ani działaczem społecznym. To jest człowiek, który właśnie emanuje taką pozytywną energią i ci młodzi ludzie pokazują, że tak, my mamy siłę. My jeszcze nie wiemy, na co tą siłę zużyjemy, do czego. Mam nadzieję, że pozytywnie, bo te pokolenia, prawda, no jedni śpiewali Co ja, później śpiewali NRM, piosenki, przeboje Lawona Wolskiego na Białorusi.
1: A wszyscy
0: dzisiaj mają
1: Wysockiego.
0: Maxa Korża. A Wysockiego, no to staruchy takie jak my.
1: Ale młodzież to pochwyta, on jest nieśmiertelny.
0: No tak, po latach to jakoś wraca. W różnych aranżacjach wraca. Natomiast chcę powiedzieć, że widać tę pozytywną energię. Młodzi Białorusini są bardzo nowocześni, bardzo kreatywni.
1: Tak. Sprawnie,
0: elektronicznie. Rozbudzone mają swoje ambicje i marzenia. I to jest moim zdaniem przyszłość tego narodu.
1: Tak, jest nadzieja, że zbudują nowoczesną Białoruś. Mam nadzieję, że w przyjaźni z nami. I przypomnę Państwu, którzy nas słuchają już od wielu, wielu, powiedziałbym, lat, że to właśnie z Białorusią zawieraliśmy wszystkie unie od Krewa, które leży na Białorusi, poprzez Lublin, no do ostatniej zaręczenia obojga narodów 1791 roku, które jest dokończeniem konstytucji trzeciomajowej. Jakie było zdziwienie na Białorusi, gdy im powiedziałem, że tę konstytucję Białoruś podpisała. No i byli zdziwieni, że mają coś z nią wspólnego. Myśleli, że to tylko polskie. No ale podpis jest Nestor Sapieha, wielki marszałek, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szanujmy tę Unię, każdą Unię zresztą w Europie. Dlaczego? Bo inaczej się Europa rozsypie.
0: No mieliśmy taki piękny czas, to był 15 bodajże wiek, przez 100 lat graniczyliśmy, śmiałem się w Tbilisi, mówiąc Gruzinom, że graniczyliśmy z wami. No jak to? No przez Morze Czarne, bo Rzeczpospolita Wielka, prawda, dotarła do Morza Czarnego i gdzieś tam w okolicach Buciaka, czy dzisiejszej Odessy, był port, do którego
1: Ackermann.
0: Witold Wielki dotarł.
1: No, wjechał w morze.
0: A po drugiej stronie Morza Czarnego, no Wielka Gruzja.
1: Wielka Gruzja,
0: więc byliśmy sąsiadami. To też była w jakimś sensie taka wspólnota, dlatego że trzeba wiedzieć, toś do mnie dotarło w Gruzji dopiero, jak się zacząłem, że tak powiem, bardziej uczyć tego państwa, tej historii, tego
1: narodu. A może
0: narodu.
1: Trochę języka?
0: Język poznałem i to była też wielka dla mnie przygoda, że mi się udało nauczyć mówić i czytać po gruzińsku. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że odkryłem wielkość, siłę państwa, które nazywamy bizantyńskim, ale Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. Którego Gruzja była skrajnym, że tak powiem...
1: Przedstawicielstwem.
0: Tak, to był to Limes, prawda, na terytorium
1: za którym już zaczynała się Azja.
0: Tak. No, teoretycznie, jak to w greckiej mitologii Prometeusza zesłano na koniec świata, czyli w okolice Kutaisi dzisiejszego.
1: Tak? Tam jest ta skała?
0: Tam jest ta grota, w której był przykuty do skały za karę, że ludziom przekazał ogień. I ta legenda o Prometeuszu ona w Gruzinach bardzo mocno, że tak powiem, zakwitła.
1: No, ruch prometejski.
0: Ruchem prometejskim w XX wieku. Tak. Czyli tą odpowiedzią na to, że a teraz ogień innym narodom, bo jak mawiał Józef Piłsudski, musi się to państwo, to imperium rozpaść według szwów narodowościowych. Także taka była idea i Gruzja to nam towarzyszy od dawna i również dzisiaj miałem okazję bardzo dużo ciekawych, dobrych inicjatyw realizować w Tbilisi, w Gruzji. To był bardzo owocny czas.
1: A jak postrzegasz zafascynowanie się Gruzinów Polską? Jak oni nas odbierają? Bo ty miałeś tę nieliczną możliwość podglądania ich z drugiej strony.
0: To jest część większej całości. To jest odpowiedź na pytanie, jak ludzie byłego Związku Sowieckiego patrzą na Polskę. Przede wszystkim patrzą jako na kraj,
1: któremu się udało,
0: sukcesu, kraj udanej transformacji. Zazdroszczą nam, jeżdżą do Polski. Ci, którzy nigdy nie byli, przychodzili do mnie do ambasady i mówili: panie ambasadorze, no miałem takie różne wyobrażenie o Polsce, ale pojechałem, ja jestem po prostu oczarowany tym krajem. I my trochę nie umiemy patrzeć na swój kraj przez ten
1: pryzmat.
0: Narzekamy tutaj na krawężnik,
1: tak, ale to, że w ogóle jest krawężnik,
0: taka jest nasza cecha i to może jest pozytywne. Natomiast warto mieć świadomość, że oni nam strasznie zazdroszczą.
1: Tak, to prawda, bo przecież wielu się, Gruzinom się właśnie nie udało. I muszą zaczynać...
0: Gruzini znowu zaczęli buksować ze swoimi pomysłami na państwo osadzone na zachodzie, tak. Część społeczeństwa doszła do wniosku, że właściwie ta Unia Europejska to niewiele nam pomoże, bo nie przyszli w porę w 2008 roku. Przykład ukraiński pokazał, że też się ociągają. Gdyby to była agresja nie na Kijów, tylko na Tbilisi, to by już nas dawno nie było. I nikt by nie zdążył, nawet z hełmami przysłowiowymi, bo byłoby, nie byłoby co zbierać. Dlatego oni tak sceptycznie zaczęli, prawda, się wycofywać na takie, powiedziałbym, bezpieczne do
1: kontakty
0: takich bezpiecznych okopów. To nie jest tak, że to jest prorosyjski. Ja myślę, że to jest trochę takiego cwaniactwa na zasadzie, z kim akurat dobry kontrakt można zawrzeć, z tym trzeba rozmawiać. I taki pragmatyzm, który nie wygląda zbyt ładnie. Martwi wielu Gruzinów, uważają, że to jest zdrada oczywiście i elity polityczne, ale z drugiej strony ja rozumiem też rządzących, że oni są małym krajem, małym narodem, 3,7 miliona właściwie ludzi. Z czego
1: i nie ma emigracji.
0: Jeszcze emigracja jest właśnie, bardzo duża emigracja Gruzinów.
1: Ale to w Moskwie.
0: Młodzi Gruzini uciekają na zachód. Około milionowa diaspora gruzińska w Rosji, na terytorium byłego Związku Sowieckiego. Czyli jest ich gdzieś w sumie około 5 milionów, ale to jest wciąż małe państwo. Może nie tak małe jak Armenia, która przeżyła straszny regres.
1: Natomiast ale wiesz, oni mają 10 milionów poza.
0: Życzę im wszystkiego najlepszego, bo Ormian bardzo lubię. Poznałem Nikola Paszyniana, miałem okazję 3 razy chyba z nim dłużej rozmawiać, więc jest, uważam, fantastyczny człowiek, który prowadzi, mądrze prowadzi ten naród do jakiegoś konsensusu, zwłaszcza z sąsiadami.
1: Słuchaj, omawialiśmy tutaj uciśnione narody wschodu, w którym programie jesteś gościem, dotyczą głównie narodów w Rosji. Z bardzo prostego powodu. Po prostu te narody się rusyfikuje. Niektóre się uodporniły. Byłem zachwycony odpornością Tatarów w Tatarstanie, którzy wszystkie nazwy w Kazaniu, łącznie z portem lotniczym, najpierw po tatarsku, potem po angielsku, a potem drobnym drukiem po rosyjsku dla reszty.
0: No to ciekawe.
1: Prawda?
0: Nie byłem nigdy w Tatarstanie. Ale
1: zapraszam.
0: To jest fascynujące, jak te narody potrafią zachowywać jednak swoją tożsamość mimo...
1: Zgodność.
0: Mimo takich trudności obiektywnych.
1: Oczywiście nie muszę mówić tu naszym słuchaczom, że Rosjan mieszkających w Tatarstanie szlak trafił, że jak to można drobnym drukiem i to jeszcze pochyłym. Natomiast dowiedzieli się, że w Moskwie nie widać nic po tatarsku, więc i tak jeszcze są w tyle. Natomiast wytworzyła się grupa Tatarstanian. Wiesz, kto to są Tatarstanianie? To są ci, co się urodzili w Tatarstanie,
0: ale nie
1: za bardzo wiedzą, kim są.
0: Tak jest, tak? Tatarstanie.
1: Nie, oni mają otwarte pochodzenie. Można im wmówić nawet pochodzenie, wiesz, zza naszego Układu Słonecznego.
0: Coś takiego jest chyba też z Królewcem, czy z Kaliningradem, że też ludzie czują, że mają troszeczkę różny kod genetyczny od tych z Moskwy.
1: Otóż
0: to. To jest pozytywne.
1: Otóż to. No tam był poważny spór, bo Tatarzy jak się zerwali, że tak powiem, Rosja się rozprzęgła, znaczy w ogóle Rosja się też wyzwoliła z sowieckich okowów, no to Tatarzy zaczęli prześladować, no, czy próbowali prześladować i między innymi do siostry ciotecznej mojej małżonki podeszli i powiedzieli, że musi się rozwieść z mężem, bo on nie mówi po tatarsku. A ona zamiotła, ich pogoniła i powiedziała, ale to nie ma znaczenia, on się nazywa, piękne nazwisko ma tatarskie, a wychował się w domu dziecka, no więc po jakiemu miał mówić? I wtedy on się zastanowił, właściwie co z nim zrobić, no. Niby Tatar, no ale języka nie zna. I wymyślili nowy naród, Tatarstanianie. No tak jak wiesz, że Rosjanie nie oznaczają Rosjan, tylko obywateli. No to on jest Tatarstanianin. I w ten sposób Tatarstan prawie w 100% zamieszkują Tatarzy i Tatarstanianie. A Rosjanami są tylko ci, którzy mimo wszystko chcą nimi dalej być. A ci, którzy mają ojczyznę tu, są traktowani jak rodacy. Czy takie zjawisko również widziałeś w Gruzji? Czy Gruzja jest jednak...
0: Gruzja jest jednak mozaiką narodowościową, bo oczywiście mówię o tych 3,5 milionach mieszkańców Gruzji, z czego, nie wiem, prawie 2 miliony to Tbilisi.
1: No to te doliny są
0: i
1: puste.
0: Spotkałem tam zarówno Azerów, to jest duża część, że tak powiem, mniejszości narodowej w Gruzji południowej, wschodniej. Dużo Ormian, duża liczba Ormian, zarówno tych tradycyjnie z Tbilisi, tak, ale też żyjący w Dżawacheti, czyli tutaj na południowy zachód od Tbilisi. Spora część jest Kurdów, różnego rodzaju narodów takich, powiedziałbym, egzotycznych, azjatyckich.
1: No i chyba górali północno-kaukaskich.
0: Kistowie, tak, czy Wajnachowie.
1: No to są chyba jakieś odłęczczenów,
0: tak? O Wajnachach to się mówi w ogóle Ingusze i Czeczeńcy razem jako, prawda, taka grupa pomieszana, wspólna, tak się, ale Kistowie...
1: A o Meschetach trochę powiedz, bo ja tu omawiałem ich,
0: Meschetyńcy wracają od już 30-40 lat.
1: Gdzieś z Uzbekistanu.
0: Do ojczyzny, tak, gdzieś ze środkowej Azji. Szczerze mówiąc, jakoś specjalnie nie wyróżniają się. Gdzieś są w regionach Urums, to jest taka południowo-zachodnia część, zmieszani z Ormianami, Dżawachetia, okolice...
1: Tak. No Meschetia tam leżała i została wysiedlona. Tak. Tak.
0: I to powoli znowu zostaje za... No ale Gruzja jest... Gruzja jest...
1: Meschetowie.
0: Są przede wszystkim muzułmanami.
1: Tak, ale mówią po...
0: Mówią językiem z rodziny tureckich, także to jest...
1: Aha, czyli oni nie są z rodziny kaukaskiej.
0: Nie, to nie jest grupa kartwelska.
1: I nie są to Turcy.
0: I nie są to Turcy, absolutnie.
1: A.
0: Trzeba pamiętać również o Grekach, którzy są obecni na, powiedzmy sobie, na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego, tak powiem.
1: Kolchida, przypomnę.
0: Czyli Helenowie, Pontowie właściwie. Tak. Romajoi.
1: Uciekinierzy.
0: Osadnicy z Wielkiego Imperium, najpierw heleńskiego, a później bizantyjskiego. Oni praktycznie już też zanikają. Ale w ramach grupy kartwelskiej mamy również takie części, powiedzmy, Gruzji regionalne, typu Sfanetia, Megrelia, Adżaria. To są Lazowie, prawda, w Adżarii tak samo. I Lazowie,
1: no, Adżaria się w ogóle różni, bo ma pewną autonomię i chyba tylko wyznanie.
0: To jest część Adżarów czy Lazów jest wyznania muzułmańskiego, nie wszyscy. Aha. Natomiast te języki to po prostu dialekty języka gruzińskiego, tego literackiego.
1: Tak.
0: I proszę zobaczyć, jaka różnorodność. Tak. To jest po prostu 3,5 milionowy naród, a co i róż to jakaś grupa etniczna. Trzeba się mocno
1: zastanawiać,
0: gdzie kto jest.
1: Nie wiem, Słuchacze, wiesz, Mariusz, ale tu nasi stali słuchacze to już na pamięć umieją 30 narodów kaukaskich.
0: Słuchaj, no proszę. Wiesz,
1: zdążyli tu... Przerobiliśmy dość dobrze Azerbejdżan, ale rzeczywiście Gruzji nie ruszałeś i przyszedłeś mi z pomocą w samą porę.
0: Jestem gotów więcej czasu też poświęcić, może w przyszłych audycjach na sprawy gruzińskie, jakieś wycinki spraw gruzińskich, bo dużo fascynujących rzeczy organizuję od czasu do czasu, jakieś pogadanki, jakieś spotkania, wykłady na temat
1: Gruzji.
0: Gruzja
1: byłaby cennym tutaj nabytkiem. O Armenii ja już tu opowiadałem, bo parę razy mnie do niej wysłano. No, i nie znam Gruzji, przelatywałem tylko kilkakrotnie nad nią. No, Tbilisi było widać, ale z góry. Bardzo ci dziękuję. Jesteś cennym tutaj gościem i stałym, mam nadzieję.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i ilekroć, tak powiem, zahaczysz o krakowskie przedmieście 79, drzwi masz otwarte i mikrofon, jak widzisz,
0: już się zapisałem do Krzysztofa Skowrońskiego, że jestem do dyspozycji Radia Wnet. Lubię to radio, lubię słuchać. Bardzo cenię tę inicjatywę.
1: Jeszcze raz przypomnę Państwu, naszym gościem i jak zapowiedział stałym bywalcem jest Mariusz Maszkiewicz, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi i w Republice Gruzji. No a już gdzieś tam konsulami byłeś, to już pominiemy, bo to już na nagrobku nam napiszą. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki.
1: No i wszystkiego dobrego. Do spotkania za tydzień.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
9: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
8: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
9: Wywiady z interesującymi ludźmi.
8: I dużo dobrej muzyki.
9: Oraz kultury polonijnej.
8: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
9: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
8: Niedziela.
9: 9 rano, czerwony dywan.
8: Zapraszają
9: Iza Smolarek
8: i Aleks Sławiński.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
11: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: To była autopromocja.

z Igorem Toporowskim.

witam serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchacze Radia Wnet 20 czerwca 2026 roku. Dzisiaj wyjątkowo Eli Mazol nie będzie, ale muzyczny podwieczorek jak najbardziej jest. Może bardziej nawet adekwatnie tutaj wypadałoby powiedzieć muzyczny przedwieczorek. Jest to taka zawsze tutaj czuwająca audycja zastępcza w razie W. Z racji tego, że zawsze jestem za konsoletą, to dlaczego by nie wskoczyć prędko? Jest to żywe radio, za to radio właśnie kochamy i doceniamy, więc wykorzystałem okazję, można by tak rzec, i spędzą Państwo ze mną następne 2 godziny. Potem zapraszam po godzinie 19 na Breedbeat, Aleks Sławiński i Zasmolarek prosto z Londynu. A o 20 godzinie oczywiście lista Polish Chart i Sławek Orwat razem ze mną. Wracam z powrotem przed to przysłowiowe sitko, a jeśli chodzi o konsoletę, to jej nie opuszczam do godziny 23, więc jeszcze tyle przed nami, jeśli chodzi o aktualną ramówkę sobotnią w Radio Wnet. Ja przygotowałem dla Państwa, no tak jak Państwo właśnie słyszeli w sumie, wybrzmiał sextet Johna Coltrane'a, L of Supreme, i to była część pierwsza, Acknowledgement. Tak samo, żeby, aby była klamra kompozycyjna, zakończymy tę audycję. To znaczy nie oczywiście tą samą częścią, zakończymy częścią trzecią. Bez tej drugiej pomiędzy, ponieważ tego To już by było za dużo czasu, by mi to zabrało z mojej audycji. Ale dlaczego wybrałem ten sextet Johna Coltrane'a i właśnie z części L of Supreme? Z racji tego, że dawno nie mówiłem do Państwa, mam takie wrażenie, a jeszcze dawniej, jeszcze więcej czasu minęło, odkąd prezentowałem Państwu zespół Love Supreme, który cały czas niezmiennie ubóstwiam i niezmiennie, tak sobie myślę, że co jakiś czas, w tym roku na pewno jeszcze o tym zespole nie przypominałem, więc tak raz na rok, dwa może razy wypadałoby Państwu przypomnieć, tym bardziej, że to jest naprawdę duet niezastąpiony, poetycki, piękny brzmieniowo i naprawdę oryginalny. Joseph Morris i Kenzo, przepraszam najmocniej, i Kenzo Ross, razem oni odpowiadają za te piękne dźwięki, które zaraz Państwo usłyszą. Joseph Morris oczywiście z pięknym, nisko osadzonym, ale bardzo wrażliwym wokalem, a Kenzo Ross odpowiada

sweet, the monster is a self-revealing

tous.

Love Supreme From These Restless Hours w wersji akustycznej i poprzedzający ten utwór Knowledge Don't Know. Tak jak wspominałem, będziemy sobie żonglować pomiędzy trzema albumami, tak w zasadzie dwoma, ponieważ jeden z nich jest w pełni wydany w wersji akustycznej i czerpie on właśnie z albumu Love Supreme, debiutanckiego albumu z 2019 roku. Oczywiście właśnie zespół o tej samej nazwie. W rok później wydany album Sun i to są wersje akustyczne, a 4 lata później w 2024 roku Along the Line, najświeższe co można od tych panów wysłuchać. Ja bardzo czekam, bardzo na to liczę, że usłyszymy kolejne utwory, kolejne twory generalnie artystyczne od tego duetu już niebawem, ponieważ nie są oni, no na pewno stawiają na jakość, a nie na ilość. Album tutaj w sumie jeden po drugim wyszedł po 5 latach raczej, jeśli chodzi o nowy materiał, a więc może jeszcze poczekamy, ale na pewno nie ma żadnej informacji na temat tego, że zespół się rozwiązał. Też jeśli im mniej osób, wydaje mi się, tym mniejsza przestrzeń do konfliktów potencjalnych, więc wydaje mi się, że panowie też się świetnie dogadują. I niestety, ale bardzo mało informacji można o nich znaleźć w internecie, co jest, wydaje mi się, też finalnie poniekąd ich zaletą, dodaje tej enigmy, aczkolwiek też świadczy to po prostu o tym, jak panowie sami w sobie są ludzcy i ja to doceniam i szanuję, ponieważ sam też stronie, jako tutaj aspirujący artysta od udzielania się na tych social mediach, a wiem, że aktualnie jest to Sancho Pansa takiego sukcesu, że tak powiem, towarzyszącego artystom masowym. Dobrze, teraz przejdziemy do świetlików z kolei i to będą nasze takie dwie główne kolumny, jakie Państwu będę prezentował w dzisiejszym przedwieczorku. A dlaczego świetliki? Tutaj w takim komponencie z Love Supreme powiem, jak wybrzmią te utwory Listopad i Świerszcze.

Listopad, niemal koniec świata. Parę minut do zmierzchu. Schroniłem się w kawiarni. Siadłem tyłem do światła. Wolne? Zajęte, odpowiadam. Rzucam kurtkę na to drugie krzesło.

Och, chciałbym już wyjść z tego miasta, ręce wytrzeć o liście, cały ten kurz, tłuszcz miasta, wytrzeć o liście, wyjdź ze mną, zobaczysz.

znudzimy się i pozabijamy po tygodniu. Ale pomyśl o tych łunach, które pozostawimy za sobą, o tych wszystkich miejscach i kobietach, mężczyznach. Pomyśl, z jaką ulgą będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju na najwyższym piętrze, a nasze krzyki dotrą na pewno aż na portiernię. Wolne? Już za chwilę będzie wolne, odpowiadam. Zmierzch

ulicę, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała,

Świerszcze i Listopad zespołu Świetliki i tutaj Marcin Świetlicki z tym wersem w Świerszczach, gdzie prowadzi swoją kochankę. Chce zaprowadzić, bo oczywiście ona finalnie nie chce tam pójść, odpowiada nie chce, ale chciałby zaprowadzić w miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Jest to troszkę takie nieoczywiste, znaczy nieoczywiste. W ogóle dla mnie no ja się nie spotkałem z czymś takim wcześniej, jeśli chodzi o literaturę, a jakoś uderza mnie ten wers na tej przestrzeni właśnie wyobraźni i wrażliwości. Urzeka mnie wręcz poniekąd, chociaż dla innych może wydać troszkę grafomański. No mi się podoba ten turpizm u Marcina Świetlickiego i wydaje mi się, że to, co właśnie jest wspólnym mianownikiem Świetlików i Love Supreme, to ci panowie frontmeni, którzy są świetni, wybitni poetycko, lirycznie. Pomimo tego, że ich wrażliwości stoją, wydaje mi się, względem siebie bardzo daleko. Duży dystans je dzieli. Jeśli chodzi o Świetliki również, to miałem przyjemność być na koncercie fizycznie w świecie rzeczywistym i widzieć Marcina Świetlickiego niecały miesiąc temu na Wilanowie, gdzie naprawdę już wydaje mi się, że od kilku lat jest takie przeświadczenie, że każdy ich koncert może być ostatnim, ale to nic tutaj nie insynuuje żadnej strasznej myśli, bardziej Marcin Świetlicki tak do tego podchodzi. Chodzi i sam mówi o tym i się nie kryje. No samo moje wrażenie z tego koncertu, no to coś niesamowitego. Świetny performance po prostu. Marcin Świetlicki już jak taka jakaś dziwna, wykreowana postać, która zaskarbia sobie każdego, kto tam jest. No usatysfakcjonuje po prostu samym swoim byciem. I jedna taka rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to strasznie dużo chrypy. Czasami jej za dużo, ponieważ było dosłownie kilka krótkich momentów, gdzie Marcin Świetlicki schodził z tej chrypy i swoim takim już niskim, obniżonym głosem melorecytował, czy śpiewał swoje wersy. Było tego bardzo mało, a wtedy naprawdę czułem w ogóle to piękno jego głosu, oczywiście głosu, który jest chyba wynikiem wielu, wielu lat palenia papierosów i może jeszcze innych specyfików, ale naprawdę kiedy schodził z tej chrypy, to było coś cudownego, aczkolwiek nie robił tego często, co było troszkę dla mnie dziwne. Wydaje mi się, że właśnie wręcz był zafiksowany na tej chrypie, żeby tak śpiewać. No, ale pewnie może komuś w większości się może to podobało. Dobrze, już wystarczy tego sprawozdania z koncertu. Generalnie reasumując, bawiłem się świetnie. Teraz wracamy do Love Supreme, ale nie Johna Coltrane'a, tylko Josepha Morrisa i Kenzo Rosa. Tears in Paradise oraz Beauty.

0: Beauty oraz Tears in Paradise zespołu Love Supreme. Mam wrażenie, że troszkę się rozgadałem w poprzednich moich wejściach, więc teraz pozwolę sobie już tak Państwa nie zamęczać werbalnie, a raczej usatysfakcjonować muzycznie, może również werbalnie, ale troszkę mimo wszystko w innym sensie. Wracamy do świetlików z powrotem i teraz wysłuchamy tygrysiej piosenki. Bardzo nonkonformistyczny utwór, a po tygrysiej piosence Parasolki, które bardzo mi się kojarzą z Rezerwatem, moim ukochanym również zespołem, ale tylko chyba z tytułu. Więc tygrysia piosenka Parasolki, Świetliki.
1: Napotkany rok po wojsku były kapral zaprosił mnie na wódkę. Powiedziałem nie, obywatelu kapralu. Dla mnie obywatel kapral pozostanie zawsze obywatelem kapralem, z kapralami nie piję. Napotkana była wielka miłość. Powiedziała, wpadnij do nas na kawę. Powiedziałem nie, ukochana. Jeżeli nawet wpadnę, wpadnę tylko po to, by cię ze sobą zabrać.

Miłosierdzie należy do was, miłosierdzie należy do was, miłosierdzie należy do was, miłosierdzie.

0: I wysłuchaliśmy właśnie Parasolek oraz Tygrysie piosenki Świetlików. Oczywiście Marcin Świetlicki na wokalu. Przypominam, że słuchają Państwo właśnie Przedwieczorku z Igorem Toporowskim. Niestety w zastępstwie za Porę Karmienia, za muzyczny przedwieczorek Eli Mazor, ale mam nadzieję, że dostarczam również tej słodyczy w moim przedwieczorku, w którym otwieramy go i zamykamy sekstetem Johna Coltrane'a, a w trakcie, w samym środku, w środku tych ram słuchamy naprzemiennie zespołu Love Supreme razem ze Świetlikami, więc taka międzynarodowa wymiana kulturowa. Teraz posłuchamy Love Supreme z powrotem Ain't No Remedy oraz z najnowszego albumu Along the Line, ich taki, wydaje mi się, też singiel i sztandarowy utwór Maybe.
1: I'll be loving you.

I teraz zrobi się romantycznie po już proponowanym klimacie przez Love Supreme. Wysłuchaliśmy właśnie utworów Maybe oraz Ain't No Remedy. Teraz znowu świetliki i delikatnie nie. I zaraz jeszcze większa dobitka i Olifant, czyli ja przyszedłem się kochać, odpada dylemat kawa, herbata. Ja przyszedłem się kochać, delikatnie nie i Olifant.

szafach, okładkach płyt w książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie.

0: Autopromocja.
1: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.

0: z Igorem Toporowskim.
1: Po rozdarciu tego naszego romantycznego klimatu krótką porcją reklam i wracamy do muzycznego przedwieczorka z Radiem Wnet i Igorem Toporowskim. Przed reklamami wysłuchaliśmy jeszcze zespołu Świetliki i utworów Olifant oraz Delikatnie Nie, a teraz przed nami Love Supreme i utwór Sun, który pochodzi z albumu ich debiutanckiego Love Supreme i również zamyka ten album, ale rok później ukazuje się album właśnie Sun, gdzie są wszystkie akustyczne wersje tych utworów i tak ten album właśnie nosi tytuł ich ostatniego singla. Więc teraz Sun oraz z najnowszego albumu dokoptowany utwór Everything.

Everything oraz Sun zespołu Love Supreme. Teraz z powrotem wracamy do naszego rodzimego kraju, do świetlików i słuchamy Morderstwo oraz Finlandia oczywiście z Bogusławem Lindą na wokalu. Tutaj wyjątkowo jest to bardzo interesujący utwór. Posłuchajmy.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask, świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. A ona wstaje, otrzymuje.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagrał.

I to była ostatnia para utworów zespołu Świetliki, jakie dzisiaj mieliśmy przyjemność wysłuchać. Finlandia oraz M-Morderstwo, albo M-Morderstwo, jak kto woli. Teraz ostatnia para z kolei Love Supreme, ale nie pada ta nazwa ostatni raz z kolei, ponieważ jeszcze czeka nas klamra kompozycyjna tej audycji, ale teraz Love Supreme, Josepha Morrisa oraz Kenzo Rosa, Lonely Feelings, ich najbardziej znany utwór, nie bez przyczyny, piękny, artystyczny teledysk, który polecam Państwu do obejrzenia, świetny sam w sobie utwór z takim, można powiedzieć, klimaksem w jego trakcie producenckim, brzmieniowym, a zaraz po nim All Along, ponieważ Lonely Feelings jest z 2019 roku, z albumu Love Supreme, a All Along jest z 2024 roku, z albumu All Along the Line, więc posłuchajmy.

Przepraszam najmocniej, pragnę poprawić nie All Along the Line, ale Along the Line to był album z 2024 roku zespołu Love Supreme i właśnie wysłuchaliśmy przed chwilą utworu All Along z tego albumu, a poprzedzający go utwór ich sztandarowy, flagowy duetu Love Supreme, utwór o tytule Lonely Feelings. To był przedwieczorek z Igorem Toporowskim. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Przed nami za chwilkę już Beat, a za godzinę zapraszam na listę Polish Chart. Będę współprowadził ją razem oczywiście ze Sławkiem Orwatem. Teraz zapraszam jeszcze na 10-minutową ucztę, finał tej audycji, John Coltrane, Sextet i Love Supreme, część trzecia, czyli Pursuance. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Paweł. 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: No właśnie w Warszawie przy krakowskim przedmieściu, zaraz obok Zamku Królewskiego, na tym pięknym balkonie, no nie, może obok tego pięknego balkonu, w którym, który należy do Radia Wnet, znajduje się Igor Toporowski. Nie wiem, jaka jest pogoda, ale wydaje mi się, że na tyle dobra, że Igor Toporowski mógłby przenieść swoje główne studio właśnie na ten słynny balkon przy krakowskim przedmieściu, który jest tak widoczny, który jest tak popularny i właściwie nie da się pominąć właśnie tych flag, tych plakatów i no, miejsca, które jest dobrze rozpoznawalne nie tylko w Warszawie, ale i na całym świecie. Tymczasem ja znajduję się dokładnie, albo prawie dokładnie ponad 1000 mil od tego miejsca. Dzisiaj witam się z wami jak co tydzień, Aleks Słowiński w naszym Brit Beat. Zaczęliśmy od Chrisa de Burgha, który stoi na stacji, stoi na peronie i czeka na ten pociąg, który go zabierze gdzieś tam na granicę, albo właśnie nawet za granicę. Wiemy, co działo się poza granicą Polski właśnie w mijającym tygodniu. Bardzo trudne i bardzo no, przerażające sceny, które miały miejsce zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy w samej stolicy Niemiec. No ale nie będę dzisiaj o tym mówił, bo ponieważ o tym być może będziemy wspominali jutro więcej w naszej audycji Studio London w Radiu Wnet. Dzisiaj przede wszystkim zajmujemy się muzyką dla was Chris Burgh, który wie, jak to jest stać ponad granicami. Jego francusko-brytyjskie pochodzenie zawsze mówiło o tym, że no, można być wielokulturowym, a mimo wszystko jednak być oddanym tej kulturze, którą no, postanowiło się w jakiś sposób reprezentować. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj Chris Burgh się pojawi, ale na pewno będziemy mieli mnóstwo muzyki z wysp. Moi drodzy, nie wiem, jak to jest, jeżeli chodzi o pogodę w miejscach, w których akurat się w tym momencie znajdujecie. Tutaj dzisiaj rano pod Londynem mieliśmy taką troszeczkę atmosferę, jakby zaraz miał padać deszcz. No ja oczywiście, jak zwykle, jak to w Anglii bywa, zaczynam naszą audycję od tematów pogodowych, no bo jakże inaczej obgadywać brytyjskie klimaty. Miał padać deszcz, a mimo wszystko nie padał. Mimo wszystko mamy piękną, słoneczną pogodę, chociaż właśnie chmurki chodzą sobie nad naszymi głowami. Koty Studia London Radia Wnet wylegują się na ogrodzie, wylegują się w swoim namiocie ogrodowym, ale w tym ogrodzie również stoi hamak. W tym hamaku z kolei leży Iza. Iza Smolarek, która ze mną współprowadzi Studio London i od jutra już, moi drodzy, od początku lata zaczynamy nowy cykl w naszym Studio London, które startuje o godzinie 9 rano w każdą niedzielę. Rozpoczynamy cykl, który będzie poświęcony poezji. I już jutro spotykamy się z pierwszą naszą gościnią, w każdym razie z pierwszym naszym żeńskim gościem. Dorota Górczyńska-Bacik zaprezentuje wam i nam i całemu światu kilka swoich wierszy, ponieważ poezja w hamaku startuje już o godzinie 9 rano w niedzielę i przez całe lato będziemy mieli możliwość w każdą niedzielę obcować właśnie z poezją bardziej i mniej znanych autorów. Więc zapraszam jak najbardziej, a tymczasem, no co się dzieje, moi drodzy, lato się zaczyna nie tylko w Londynie, ale i na całym świecie i na Syjamie, sobie wyobraźcie, jak to mawiały stare hasła syjoniści, na Syjam, a w każdym razie my zabieramy was do Syjamu razem z grupą The Pogues, być może nie do końca brytyjską, być może bardziej irlandzką, ale właśnie w Wielkiej Brytanii robiącą chyba największą karierę i dzięki temu rozpoznawalną na całym świecie. Jak wygląda lato w tym Syjamie? No niech wam opowie właśnie ta kapela. Jak to wygląda? Jak to jest z tym Summer in Siam? No dobra, posłuchajcie.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: No i właśnie do tego Syjamu chciałby się wyjechać. Takie leniwe, leniwe lato. No ale jeżeli kupujecie bilety na wakacje, a wakacje właśnie się rozpoczynają, moi drodzy, no do Syjamu nie dolecicie. Musicie wyklepać sobie nazwę Tajlandia. Ponieważ tak właśnie nazywa się dzisiaj ta piękna syjamska okolica. Więc jeżeli wysyłacie wszystkich syjonistów na Syjam, no raczej wyślijcie siebie samych do Tajlandii. Wielu moich znajomych, ja niestety nie byłem w Tajlandii, ale wielu moich znajomych było. Prawie jak w filmie Chłopaki nie płaczą. Ja znam kogoś, kto był w Stanach. Tak samo jak ja znam kogoś, kto był właśnie w Tajlandii. I no naprawdę przywozili moi znajomi fantastyczne wrażenia. Niektórzy przywozili no, nieco mniej fantastyczne choroby różnego rodzaju. Ale jak najbardziej polecam te wszystkie wysepki, zakątki, to co oglądałem w różnych albumach, w internetach, no naprawdę mnie zachęca. Ja właściwie poza Europę raczej w swoim życiu, a już no tych dekad jest kilka, nie wyjeżdżałem. Chyba jedyny moment, kiedy byłem gdzieś tam poza Europą, to był Nowa Zelandia, ładne, prawie 20 lat temu. No nie licząc oczywiście Kanarów, które teoretycznie są częścią Hiszpanii, ale tak naprawdę znajdują się na płycie tektonicznej Afryki, więc mógłbym powiedzieć, że no gdzieś tam na wybrzeżach Afryki również swoje wakacje spełniałem. No ale moi drodzy, Lato wszędzie i lato również i w Londynie i pod Londynem. Ja oglądam moje koty przez otwarte drzwi do ogrodu, jak one się cieszą właśnie tym słońcem, które tutaj jest. One są bardzo, bardzo kudłate. Jedna jest co prawda łysa, ponieważ to sunsiara, ale ona się najbardziej cieszy tym właśnie latem. No widzę, jak one sobie świętują to właśnie lato, moi drodzy. I wydaje mi się, że i no, na naszej antenie, zarówno dzisiaj, jak i jutro, to lato będzie panowało. Jednakże, zanim przejdziemy do klimatów letnich, dla was znowu Sean Gowan i The Pogues, ponieważ Londyn potrafi być nie tylko słoneczny, nie tylko ciepły, nie tylko przyjazny, czasami wrogi, ale oczywiście również witający nas angielską pogodą. Moi drodzy, ruszmy się prosto do samego centrum Londynu. Już za kilka godzin zapadnie kolejna noc. I wyobraźcie sobie, jak może wyglądać ta noc w samym centrum Londynu, w samym Soho, gdzieś tam niedaleko Chinatown. Szczególnie, kiedy pada deszcz. Niektórym osobom tego deszczu bardzo brakuje. Wiem, co się dzieje w Hiszpanii, ponieważ rozmawiam z moimi znajomymi. Pogoda, no ich tam nie rozpieszcza. Temperatury sięgają prawie 40 stopni. We Włoszech podobnie, na północy

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Rana, aż się rozmarzyłem sam w swoim towarzystwie i w towarzystwie oczywiście ogrodowych kotów Radia Wnet w studiu London. I've been loving you for a long time. I dla was oczywiście The Pogues. I takie właśnie bardzo rozmarzone wieczory deszczowe w samym centrum Soho. Ja co prawda dzisiaj chciałem zrobić taki bardziej letni program, ponieważ moi drodzy, akurat rozpoczyna się nam kalendarzowe lato, ale skoro Sean McGowan już zaczął śpiewać o tych właśnie uliczkach Soho, do których możecie dotrzeć niezależnie, czy wchodzicie do nich od strony stacji Piccadilly

czyli od zachodniej strony, czy od na przykład Leicester Square, czyli od wschodu, czy nawet Tottenham Court Road, też na północnym wschodzie od Soho. To są stacje, które są no chyba jednymi z najbardziej obleganych w Londynie. Ja ich bardzo nie polecam, jeżeli właśnie chodzi o weekendy, ponieważ bardzo trudno na nich wsiadać i wysiadać. Czasami właśnie chociażby Leicester Square jest zamykane podczas weekendów, ponieważ z jednej strony właśnie przede wszystkim turyści poruszają się w stronę Soho, poruszają się w stronę słynnego skweru, przy którym znajdują się najbardziej znane kina Londynu, na których, no, przy których rozpościerają się czerwone dywany światowych premier, albo przynajmniej premier filmowych, przy którym również stoi piękna, chociaż niewielka, ale również wiele znacząca figura, chociażby Charlesa Chaplina, ale również z Leicester Square bardzo łatwo dojść chociażby do Covent Garden, stacji, która tym bardziej bywa zamykana dla wsiadających pasażerów w weekendy, ponieważ jest tam ogromny ruch. Ja nie wiem, co ludzie widzą w tych miejscach. No, być może jako stary mieszczuch mieszkający w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat, no 23 rany lat już ponad, no jestem być może trochę ostrzelany w tych tematach i może jestem zblazowany, ale wiem, że dla wielu osób, dla tych dziesiątek milionów turystów, które przewalają się przez te okolice co roku, no to może być interesująca przygoda. W każdym razie ja miałem zamiar, jak już wam wspomniałem, zacząć tematy trochę bardziej letnie, wiecie, długie dni, dzisiaj akurat chyba mamy najdłuższy dzień w roku, a może to jest nawet jutro, ale jeszcze pozostanę właśnie w klimatach bardzo londyńskich. Zaledwie nieco ponad miesiąc temu obchodziłem właśnie swoją 23. rocznicę mieszkania w Wielkiej Brytanii. I taki spacer sobie zorganizowałem w okolicach Camden Town, w okolicach Hampstead, Hampstead Heath, w okolicach Belsize Park. I właśnie o tych miejscach, w jednym z chyba najbardziej znanych numerów grupy Marillion śpiewa Fish. Czy pamiętasz te miejsca, po których spacerowaliśmy, kiedy byliśmy dzieciakami? No, jakoś nam się ta nasza miłość nie udała i dzisiaj boję się odbierać telefony od ciebie, żeby dowiedzieć się, czy już sobie ułożyłaś swoje życie, a może jednak nie. A w każdym razie nie chciałem cię zranić. A mimo wszystko wyszło nie tak, jakbyśmy chcieli. Już wiecie, o którym numerze mówię. Jego chyba przedstawiać nie trzeba. Dla was Fish, Marillion i... Dobra, przedstawię. Kaylee.

No to był akurat Ryszard Makowski z kabaretu Otto, który bardzo często pojawia się na antenie naszego Radia Wnet. Tymczasem jeszcze przed chwileczką zabrałem właśnie was w okolice Hampstead Heath i w okolice Camden i właśnie Do You Remember Chalk Farm? I właśnie przy tym Chalk Farm, zaraz niedaleko tej stacji, obchodziłem swoją 23. rocznicę mieszkania w Wielkiej Brytanii, w małym, pięknym, sympatycznym hoteliku, z którego miałem widok właśnie na okolice, ale właśnie kolejnego dnia przeszedłem się na taki sentymentalny spacer, ponieważ przy samym Belsize Park Station było moje pierwsze mieszkanie, w którym wylądowałem dokładnie 4 maja 2003 roku w niedzielny poranek po długiej, długiej podróży autobusem. Moi drodzy, w tamtych czasach tanie linie do Wielkiej Brytanii jeszcze nie latały, więc trzeba było się wysiedzieć i wytłuc troszeczkę w tych autobusach, nie mając nawet pewności, czy do Wielkiej Brytanii się wjedzie, ponieważ to było dokładnie rok przed wejściem Polski do Eurokołchozu i tak naprawdę brytyjscy pogranicznicy robili sobie co chcieli z tymi przybyszami z tak zwanej Europy, czyli spoza Wielkiej Brytanii. Była taka legenda, że z każdego autobusu wyciąga się dwie osoby i bez podania przyczyny odsyła się z powrotem do kraju pochodzenia, więc w tym naszym autobusie atmosfera była no troszeczkę minorowa, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy wjedziemy, czy nie wjedziemy, czy mamy dobre papiery, czy mamy złe papiery. Ja tam akurat miałem zaproszenie ze strony jednego z koleży językowych, ponieważ przyjechałem tam na wizę studencką, moi drodzy, do Wielkiej Brytanii i pogranicznik mnie pyta, no ale czemu wy zawsze przyjeżdżacie w niedzielę, kiedy ja nie mogę sprawdzić z tym koleżem, czy on faktycznie was zaprosił. A to jeszcze na dodatek był długi weekend w Wielkiej Brytanii, ponieważ być może nie wiecie, ale w Wielkiej Brytanii mamy taką instytucję, która nazywa się Bank Holiday, czyli wolny poniedziałek. Czyli nie tylko w niedzielę nasza szkoła, nasza uczelnia była zamknięta, ale również i w nadchodzący poniedziałek, ponieważ w maju mamy takie dwa bank holidays, w pierwszy i ostatni weekend maja. No, chyba z pół godziny spowiadałem się chłopakowi przy okienku, że no jednak nie jestem wielbłądem, zanim pozwolił mi z powrotem wsiąść do autobusu i ruszyć dalej. Po całych 20 paru godzinach w autobusie jeszcze potrzebowałem no dobrej półtora godziny na to, żeby dotrzeć właśnie do tego Belsize Park, w którym znajdowało się moje pierwsze mieszkanko na wyspach. Mieszkałem tam przez tydzień, ale mimo wszystko zakochałem się w tej okolicy i do dzisiaj bardzo chętnie tam wracam. Tak jak samo Camden Town jest wizytowane przez milionów turystów każdego roku, to tam bardziej troszeczkę na północ już to miejsce takie turystyczne staje się mniej turystycznym. A mimo wszystko polecam jak najbardziej, ponieważ te piękne uliczki, piękna okolica pachnąca milionami funtów, które są wydawane na domy, na mieszkania, pachnąca tym luksusem, im bliżej w stronę Hampstead, tym więcej tych milionów, mniej tego punkowego Camden Town, a więcej właśnie Rolls-Royce'ów, Bentley'ów i naprawdę dużych, dużych pieniędzy. Tam się po prostu ten komfort życia czuję. Kiedy przyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii, nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że właśnie trafiłem do jednej z najlepszych dzielnic. No ale później wyniosłem się w parę innych miejsc, ponieważ kontrakt na mieszkanie mi się skończył. Musiałem szukać na szybko zarówno zatrudnienia, jak i jakiegoś mieszkanka. Szkołę miałem zapewnioną. Właściwie niewiele mi dała, ponieważ poczułem, że mój angielski, który już na tamtym poziomie no, był chyba trochę lepszy niż to, co mi szkoła proponowała, no nie za bardzo mi oferował cokolwiek nowego. No w każdym razie ubaw popadł.
pachy pierwsze pół roku, no naprawdę było dla mnie wielkim challenge'em, mówiąc po angliszem. No ale skoro mamy już początek lata, moi drodzy, ta piękna, deszczowa, czasami chłodna, czasami suszowa wiosna nam się kończy. Mam nadzieję, że lato wszędzie, jak śpiewa pewna kapela, nas naprawdę będzie rozpieszczać. Mamy najdłuższe dni i bardzo, bardzo, jak śpiewa grupa Magnum, ciemne noce. No ja mieszkam w miasteczku, więc te noce nie są aż tak ciemne, chociaż wyobraźcie sobie, moi drodzy, że to jest taki zwyczaj w tym mieście, że oświetlenie miejskie wygasa o północy i z powrotem wraca o 5 nad ranem, czyli noce są naprawdę ciemne w Hatfield, czy też niektórzy mówią Hatefield, w którym mieszkam i w którym znajduje się studio Londyn. Pomiędzy północą a 5 rano lampy uliczne nie działają, więc faktycznie te noce są dosyć ciemne, a dni mamy teraz najdłuższe i właśnie grupa Magnum o tym chcę wam opowiedzieć. Long days, black nights,

tak, o tak. Widziałem już nie jedną ciemną noc, ale również widziałem bardzo, bardzo długie dni, lata. Wyobraźcie sobie, właśnie mi się przypomniała pewna przygoda z mojego życia. Właśnie 21 czerwca lądowałem w dalekim Kirkwall. Być może niewielu naszym rodakom, a nawet i Brytyjczykom, wyobraźcie sobie, Kirkwall mówi cokolwiek. Jest to stolica Orkadów. Małe miasteczko, 5000 mieszkańców, piękna katedra i no właśnie wtedy, w najdłuższy dzień roku wylądowałem w Kirkwall. To jest dobre, no 800, może nawet 1000 kilometrów od Londynu na północ i tam faktycznie te noce są bardzo króciutkie, w lecie zaś widziałem, że słońce zachodziło tam w tamtym czasie o, no nawet po północy, żeby znowu wstać około 3 nad ranem. Jednakże, jak się domyślacie, no chłodnawo tam było. O ile na przykład na południu Anglii o bzach, o lilaku, bo tak się tak naprawdę ta roślinka nazywa, wiecie, fioletowe, białe, czasami jakieś takie czerwonawe bzy, tutaj kwitną gdzieś no, na początku maja i później śladu po nich nie ma. O tyle właśnie przez zmianę klimatu, przez to właśnie ochłodzenie klimatu, kiedy lądowałem w Kirkwall, to akurat wtedy bzy kwitły. Wyobraźcie sobie, w drugiej połowie czerwca, ale w ogóle samo lądowanie w Kirkwall było dla mnie ogromnym wrażeniem, ponieważ miałem przesiadkę w Edynburgu ze zwykłego regularnego, odrzutowego 737. Przesiadłem się do takiego turbowirnikowego, małego, warkoczącego samolociku, który miał na pokładzie kilkanaście osób i kiedy lądowaliśmy, wokół nas po prostu było pole. Była łąka, na której pasły się owce. A za wieżę i za całą siedzibę kontrolę lotów no, służyła jakaś taka mała kanciapka. Samo lotnisko było bardzo przytulne, chociaż niewielkie i jednym z najbardziej takich charakterystycznych miejsc na terminalu tego lotniska było wielkie takie, no nie powiem stoisko, ale wielka promocja lokalnej whisky, która faktycznie uchodzi za jedną z najlepszych szkockich whisky. Nie będę promował, ponieważ nie chcę tutaj ani robić product placement, ani tym bardziej zachęcać was, bo ja sam nie piję mocnych alkoholi, jakoś mi to nie wchodzi. W każdym razie ten krótki pobyt w Kirkwall zrobił na mnie ogromne wrażenie. Właśnie kilka lat temu, na samym początku lata. Pierwsze, co mi się rzuciło w oko, jedno z pierwszych rzeczy, które rzuciły mi się w oko, to było to, że ludzie tam są naprawdę żywiołowi. Wyobraźcie sobie, w dyskotekach lokalnych na ochronie nie stali tylko lokalni ochroniarze, ale i regularna policja. Więc no, musi tam naprawdę dochodzić do całkiem fajnych rzeczy. Najbardziej jednak mi się podobało właśnie, że mogę wyjść na miasto około północy i jeszcze jest w miarę jasno. Wyobraźcie sobie, co tam musi się dziać w zimie. No, ja się nie dziwię, że właśnie stamtąd pochodzi jedna z najbardziej znanych orkiestr młodzieżowych, właśnie między innymi dlatego tam byłem, ponieważ to był akurat rok chopinowski, w którym, podczas którego polska załoga, polscy muzycy w tej słynnej katedrze w Kirkwall występowała podczas koncertu, ponieważ St. Magnus Cathedral jest miejscem, w którym odbywa się St. Magnus Festival. Coroczny jeden z największych festiwali muzyki klasycznej. A że właśnie był rok chopinowski, no to polskich muzyków zaproszono jako specjalnych gości. A mnie zaproszono właśnie również jako specjalnego gościa
żeby przykrywać medialnie to wydarzenie. Nie wiem, czy bym się tam wybrał w jakimkolwiek innym systemie, ale właśnie, że miałem do zrobienia swoją dziennikarską robotę, to pojechałem do Kirkwall. Jednakże same Orkady znajdują się bardzo, bardzo blisko północnego wybrzeża Szkocji. Moi drodzy, kiedy stoicie w John O'Groats, czyli najbardziej na północ wysuniętym punkcie głównej wyspy brytyjskiej, tak zwanego British Mainland, już właśnie orkady widać na horyzoncie, chociaż nie wiem, czy długo będziecie je oglądać, ponieważ tam strasznie wieje w tym John O'Groats. Ja również tam byłem chyba we wrześniu, kilka lat temu, i za każdym razem turyści, którzy tam przyjeżdżali, wysiadali z samochodów, robili sobie zdjęcia, szybciutko wsiadali z powrotem do samochodów i uciekali. Ja tam spędziłem trochę więcej czasu, żeby właśnie obejść to miejsce. Tam jest fantastyczny punkt widokowy, no i faktycznie wiatr urywa głowę, więc warto mieć jakiś kaptur, a no i oczywiście, jak to w północno-szkockich terenach bywa, również i parasolkę, chociaż ona się może na tym wietrze nieźle połamać, więc lepiej się tam dobrze zabezpieczać od warunków pogodowych. No ale ja z powrotem zabieram was tutaj, na południe Anglii. Sama grupa Magnum z tym ich Long Days i Black Nights pochodzi z samego centrum Midlands, położonego od Londynu o dobre 150-170 km, a ja was zabieram w tym momencie do Szkocji z powrotem. Moi drodzy, panie i panowie, proszę wstać. Dla was jeden z najważniejszych hymnów Szkocji, Flower Atlant, i moi ulubieni szkoccy piraci Aylstorm. Ten utwór grywany jest podczas najważniejszych wydarzeń politycznych, kulturowych i historycznych. Panowie z Aylstorm zrobili z tego swoją własną wersję, która zamyka ich bodajże debiutancką albo i drugą płytę, musiałbym pogrzebać w mojej płytoce. O Flower of Scotland. Ten kwiat Szkocji, wiecie, jaki kwiatem Szkocji jest kwiat Szkocji? To jest zwykły osec. A tak bardzo go kochają.

wnet. Można spocząć, można zdjąć rękę z serca. Flower Scotland, jeden z najbardziej znanych hymnów Szkocji w wykonaniu chłopaków z Aylstorm, którzy nie tylko piratują, ale również mają wiele poczucia humoru i dystansu do samych siebie. Tymczasem wracamy ze Szkocji, wracamy z północy. Każda kraina brytyjska ma swoje kwiutki. Szkocja, jak już wam wspominałem, ma swój osad. Walia ma swoje żon, gile, ale również i pory. Nie mówię o porach roku, lecz o słynnym warzywku. Anglia ma tą swoją słynną pięcioliściastą różę Tudor Rose. Natomiast Irlandia, która również jest po części, no, kawałkiem Wielkiej Brytanii, ma swoje koni. Czynki. Więc, moi drodzy, Wielka Brytania kwiutkami stoi i mam nadzieję, że stać będzie jak najdłużej, mimo różnych ruchów odśrodkowych. Nie wiemy, co wydarzy się po najbliższych wyborach parlamentarnych, między innymi właśnie w Szkocji. Jak przypominamy sobie, kilka tygodni temu wygrała Scottish National Party, która bardzo dąży do tego, żeby Szkocja stała się odrębnym krajem. Już nie tylko krainą, ale właśnie mającą swój byt polityczny. Zresztą to samo wydarzyło się w Walii. Tej właśnie Walii stojącym żonglami i porami, w której Plaid Cymru wygrała wybory całkiem niedawno. I to jest również partia, która dąży do tego, żeby Walię odwalić od Wielkiej Brytanii. Tymczasem ja wracam już z dalekiej Szkocji, z dalekich krain na północy Wielkiej Brytanii, tutaj pod Londyn. Moi drodzy, na 9, prawie 8 minut przed godziną 8 zjeżdżamy do Londynu, a nawet zjeżdżamy jeszcze niżej, poza Londyn, pod Ascot, w którym odbywają się właśnie w tym momencie chyba najbardziej znane i popularne wyścigi końskie. To są nie tylko wyścigi końskie, ale również wyścigi kapeluszy, strojów i różnych dziwnych mód. Za każdym razem możemy postawić sobie na tego albo innego konia, ale również możemy się postawić na jakąkolwiek damę i damulkę, aktorkę, aktoreczkę, jedną z postaci królewskiej rodziny albo jakieś inne celebrytki, ponieważ one właśnie podczas tych wyścigów końskich w Ascot przybierają takie wdzianka, że czasami, moi drodzy, robi nam się całkiem gorąco albo całkiem zimno. Więc jeżeli chodzi o konie, są ludzie, którzy wolą inne konie niż te konie biegające, którym krzywda się czasami dzieje podczas tych wyścigów. Niektórzy wolą stalowe, żelazne konie. Nie byłoby dobrej audycji Breakbeat bez Motorhead. Moi drodzy, Iron Horse, ten żelazny koń, który niesie mnie od lat, Born to Lose, dla was Motorhead.

Słuchaj Radia Wnet. No jak najbardziej zapraszam do słuchania Radia Wnet, mimo że już zamykam swoje okienko. Ach, te konie, obojętnie czy to są konie mechaniczne, którymi już za niedługo być może nie będziemy mieli możliwości wjechania do największych i ważniejszych miast. Miast europejskich. No, Europa nam się rozwija, prawda? Będziemy mieli coraz mniej możliwości wjeżdżania właśnie tymi koniami mechanicznymi, ale moi drodzy, nadal mamy konie żywe, jak te właśnie, które biegają teraz sobie w kółko w Ascot. Kto wie, może warto znowu się przesiąść na konie żywe, kupić sobie bryczkę, już niekoniecznie Porsche Panamera, jak pewien znany, ostatnio znany lekarz, ale właśnie również zwykłą bryczkę zaprzężoną w żywe konie, moi drodzy. Ja już, jak wspomniałem, zamykam moje okienko. Do usłyszenia, mówi wam Alek Sławiński, ale spotykamy się, moi drodzy, już za kilkanaście godzin, o godzinie 9 rano w niedzielę w naszym Breakbeat. Będziemy mieli nie tylko okienko z naszymi gośćmi, ale przede wszystkim startujące okienko poetyckie, poezja w hamaku, w którym będziemy prezentować wam przez całe lato poezję różnych twórców, więc zapraszam was jak najbardziej. Więc miłego wieczoru wam życzę i sam uciekam na swój wieczorny spacer. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
1: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
0: To była autopromocja.
7: To nie będzie lipa ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Dobry wieczór z siedziby Radia Wnet we Wrocławiu, mówi Sławek Gorwat, a za to w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu wita się z Państwem
1: Igor Toporowski, witam serdecznie.
0: Igorze, jak to mówią, wszelkie programy robione w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej to jest od razu strata widowni, ale my się tym nie przejmujemy, ponieważ zawsze co roku, nie przepraszam, co 4 lata, a właściwie co 2, bo trzeba liczyć jeszcze Mistrzostwa Europy, Olimpiady i inne historie. I rzeczywiście tak mamy i dzisiaj też tak będziemy mieli, dlatego ja zawsze mówię tak, jeżeli się nie da rady z kimś wygrać, to trzeba się do niego przyłączyć. I w związku z tym, to wczoraj z Adamem też graliśmy piosenki związane z Mistrzostwami Świata i tak też będzie na dzień dobry w tej chwili, gdyż, drodzy Państwo, przede wszystkim Holandia, Szwecja trwa i prowadzi Holandia 2-0, ale ja to się nastawiam na absolutnie hitem tego dnia, to jest mecz o drugiej w nocy. Czy wiesz, Igorze, o jakim meczu mi chodzi?
1: Nie wiem, niestety.
0: To ja ci powiem. Ekwador, Curaçao.
1: A dlaczego taki, skąd takie upodobanie?
0: Ja ci już mówię. Mianowicie to się wiąże z moim pobytem na festiwalu piosenki niezależnej we Wrocławiu, zwanej WROW. Pamiętasz,
1: tak,
0: jak było?
1: Tak, pamiętam.
0: To były bardzo ciekawe wspomnienia i 2 lata temu podczas tego wydarzenia spotkałem paru studentów z różnych krajów świata, którzy jako wolontariusze robili coś przy tych imprezach, ucząc się, żeby potem móc zrobić takie imprezy właśnie w swoich krajach. I byli bardzo z różnych krajów, nawet bardzo egzotycznych. I był taki przysympatyczny człowieczek, który, zagadałem go, okazało się, where are you from? From Ecuador.
1: O, proszę.
0: I ja mówię, oh, Ecuador is very, very popular in Europe. Really? Yeah. Why? Ja mówię, u niego, open YouTube and this song. I teraz cię poproszę, żebyś zagrał piosenkę, która ten chłopak potem do końca pobytu na tym festiwalu zażynał tę piosenkę, bo nie wiedział, że w Europie taka piosenka jest popularna właśnie jak ta. Posłuchajmy. To przed meczem Ekwador, Curaçao.
2: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: No i Holandia już 3-0. Natomiast my rozpoczęliśmy piosenką z kółkiem, gdyż jest to piosenka, która jest na miejscu dzisiaj 39.
1: Tak.
0: Wczoraj z Adamem zagraliśmy piosenki od miejsca 50 do 40 i może przypomnimy naszym słuchaczom, co też to było. Na 50 Iwan Mladek i Banjo Band w Meksiku, w Taksiku.
1: Przyjęło się.
0: Przyjęło się, proszę tak. bardzo. Czesi głosują ostro.
1: Na 49 Darek Bańka i Zostawiłaś mnie dla niego.
0: Agnieszka Wasiłek, Cisza jak ta, 48.
1: 47, Zapachniało jesienią, Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski.
0: Tak, 46, Lux Torpeda, Silna lina.
1: 45, Flapjack i No Stress.
0: No Stress, very good idea. Marek Andrzejewski, Drobinka, 44.
1: Oczko Antoniego, Grzegorza Dąbrowskiego na 43.
0: Ty masz swojego Tymoteusza Dąbrowskiego.
1: Tak.
0: Wszyscy mamy Zbyszka Dąbrowskiego, a ja jeszcze mam dodatkowo
1: Grzegorza.
0: Dąbrowskiego, Grzegorza. I to będzie tutaj Grzegorz Dąbrowski. 43, 42. Maciej Jakubowicz, You White Colorado. I to jest cover w jego wykonaniu. Właśnie cover Johnny Cash'a.
1: A z kolei na miejscu 41 Budka Suflera i to jest ten najnowszy singiel, prawda? Boję
0: tak,
1: się kochać.
0: Tak, z rytmy Walczyka takiego.
1: Na 41.
0: Na 46-4 Bonnie Clyde, to jest wasz kolega. Mówiąc o wasz, mam na myśli ciebie i kolegę Adama.
1: Jaki wasz? Nasz!
0: Nasz, no wasz kolega bardziej niż mój, bo jesteście z jednego sortu, jeżeli chodzi o realizatorów. Ja nie jestem realizatorem, ale także jestem jego kolegą, to prawda.
1: Tak, jaki wasz, taki nasz. Właśnie.
0: No i to jest tak samo jak z tą listą. Ktoś mówi, to twoja lista, nie, ona już jest nasza, zdecydowanie.
1: Na 39 Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni właśnie piosenka z kółkiem, która wybrzmiała na początku dzisiejszej listy.
0: No i teraz, zanim zapowiem piosenkę numer 38, to powiem tak, że dzisiaj doszło do takiej dziwnej sytuacji, że spotkały się zespoły, które wykopały, mówiąc szczerze, Polaków z mundialu, bo jak pamiętamy, Holandia wygrała grupę, a ze Szwecją przegraliśmy w barażach.
1: No i tak, no właśnie, ale wydaje mi się, że w takim razie możemy się troszkę cieszyć, jeśli ktoś z nas jest mściwy jakkolwiek, ponieważ jednak każdy pamięta raczej Szwecję, prawda, z racji tego, że to jest ten...
0: Nie, to znaczy Szwecja nie powinna w ogóle tam pojechać, to jest z wielu powodów, no ale tak się stało, jak się stało.
1: Dokładnie.
0: Natomiast Holandia to jest taki chimeryczny zespół, bo dzisiaj pokazał klasę, a z Polakami całkiem walczyli jak równy z równym.
1: Ale to właśnie to nic zupełnie nie znaczy. No wydaje mi się, że jakby Polska była na mundialu, to mogłaby coś zawojować, naprawdę, no.
0: Ale zauważ jeszcze jedną ciekawą rzecz, że dzisiaj o 2 w nocy jest Ekwador i Curaçao, czyli
1: tak.
0: zespoły z Ameryki Południowej i Środkowej, ale blisko siebie leżące. Natomiast Curaçao to są przecież też, to jest kolonia holenderska, Antyle holenderskie. Więc dzisiaj doszło do takich dwóch sytuacji, gdzie Holendrzy grają w języku holenderskim również mówią ludzie z Curaçao, ponieważ tam jest to cały czas terytorium zależne, tylko mają dużą autonomię. Ale co ciekawe, nie jest to może tak ewidentnie jak na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej czy Senegal, którzy grają z Francją, że czasami człowiek jak wejdzie na ich mecz, to się zastanawia, którzy to są Francuzi, a którzy to są z Senegalu. Tutaj tu niestety tu jest bardziej to widoczne, bo Ameryka Środkowa trochę ma inne, że tak powiem, wizualizację tych zawodników. Natomiast pomimo wszystko holenderska piłka tam rządzi, ponieważ z tego co wiem, to nawet zdarzyło się coś takiego, że niektórzy z tych zawodników Curaçao rozpoczynali swoją karierę w młodzieżówkach i juniorach Holandii. Tylko potem właśnie przejechali sobie swój życiorys i stwierdzili, że ma dziadka z Curaçao, o, to on tu będzie grał.
1: To ciekawe, to, tak to podobnie jak w przypadku, to znaczy jednak ta oś inaczej tutaj przebiega na Haiti, ale również, bo Haiti nie było, broń Boże, polską kolonią, wręcz przeciwnie, ale wiele, wiele można Polaków spotkać właśnie tam.
0: A wiesz o tym, że my wygraliśmy w 1974 roku, kiedy zdobyliśmy drugie miejsce na świecie za czasów Orłów Górskiego, właśnie z Haiti 7-0 wygraliśmy podczas Mistrzostw Świata. Tak. Natomiast Jugosławia wówczas z Zairem, a Zair to jest Demokratyczna Republika Konga dzisiaj się nazywa, z Zairem wygrała 9-0.
1: Ojej. No to takie naprawdę hokejowe wyniki.
0: To były czasy, kiedy afrykańskie drużyny się nie liczyły.
1: No, niestety poniekąd nadal tak jest.
0: No, ja ci powiem, że niekoniecznie, bo na przykład...
1: No dobrze, Maroko to są... Tak, no ja wiem, to prawda. No, ale to też jest taki troszkę wyjątek, jednak trzeba to podkreślić.
0: Znaczy, no gdyby przyjąć, że nie było upadku Cesarstwa Rzymskiego, to basen Morza Śródziemnego, masz rację, no to zdecydowanie to nie jest Afryka, tylko to jest znaczy jedyną potęgą w czasach starożytnych afrykańską typowo, która miała najjaśniejszą skórę w ogóle to byli Kartagińczycy. I na przykład oni robili też wypady na Europę, zakładali kolonie i na przykład Walia tak powstała.
1: No proszę, to ja nawet nie wiedział.
0: Ale ja tam trochę siedział w tej Wielkiej Brytanii, trochę siedział i trochę się nasłuchał.
1: Ale my tu gadu, wykłady historyczne, a w tym międzyczasie kolejny gwóźdź do trumny szwedzkiej przez holenderskich...
0: 3-0 już jest?
1: 4.
0: O proszę.
1: Więc no naprawdę, no to koniec. Już wydaje mi się, że tego meczu nie uratuje nic ze strony szwedzkiej.
0: Ajajaj.

0: wszystko wiemy, dlaczego ty, o tym kuszeniu. I to nie chodziło o to, że oglądałeś się ostatniego kuszenia Chrystusa.
1: Nie, nie, nie.
0: Tylko zasłuchałeś się pewnej piosenki, która teraz wystąpi na miejscu 38.
1: Dokładnie o to mi właśnie chodziło, Sławku. Nie wiem, jak to wyczytałeś z mojego czoła.
0: Chemia.
1: No właśnie, to jest.
0: Wiesz, że chemia coraz bardziej wchodzi w nasze czasy. Jednych gubią zasady, innych gubią kwasy.
1: No proszę. Był ten żart o chemiku właśnie, ale nie widziałem, żeby ktoś z tego aforyzm taki przerobił. To też ładne.
0: To tak jak ten jeden fascynat plastiku, jak plastik zaczął wchodzić w życie, a plastiki, jak wiesz, to są polimery inaczej, no to chciał zostać właśnie merem pewnego miasteczka i chciał wprowadzić polimery do coraz większego obiegu i tak sobie wymyślił, że będzie polimerem. No to w takim razie my jedziemy Temptations i Dream World i Marcina, który nie był na liście dość długo i Marcin stwierdził, że już czas się pojawić. Dream World, Temptations.
1: I 4-1. Zaskakująco.
0: O, to będzie 4-4 jeszcze.
1: No, może być. 38.

0: To była formacja DreamWorld z Wrocławia i tu Marcin Urbanowicz ze swoimi kolegami, jak zwykle genialnie i w sposób taki, bym powiedział, hitowy tutaj na naszej liście. Temptations, czyli pokusy. Jak często masz, Igor, pokusy? Masz czasem pokusy?
1: O, wydaje mi się, że tak jak każdy, prawda? Jestem testowany każdego dnia, ale no trzeba te pokusy zwalczać, prawda? Chociaż tak.
0: To teraz ci powiem coś takiego, że wszyscy mnie pytali, dlaczego 10 utworów z ostatniego głosowania miało w tytule Ptaki. A no to wam powiem dlaczego. Ponieważ jest taki zespół Paweł Sroga i Country Blues Band, wolny ptaki, to jest trochę zmyłki, ponieważ tu nie chodzi wcale o ptaki, tylko o coś zupełnie innego. Cześć Paweł, witam cię serdecznie, Sławek się kłania i cieszę się, że się znowu słyszymy.
2: Cześć Sławku, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Pawle, o jakie ptaki tu chodzi w twojej piosence?
2: O wolne,
0: to ja od razu wiedziałem.
2: Pięknymi sercami i piękną duszą.
0: W odróżnieniu od szybkich ptaków są też i wolne. Ale to nie są do końca ptaki, prawda?
2: Tak. To jest, tak jak już mieliśmy przyjemność porozmawiać, piosenka o motocyklistach.
0: O to.
2: I... W zasadzie o tych ludzi, którzy tą pasję mają w sercu.
0: No i jeszcze dodatkowo powiedzmy sobie też otwarcie, Pawle, że tutaj my się nie tylko słyszymy ostatnio często, ale nawet się widzieliśmy w tą niedzielę ostatnio. Gdyż, drodzy Państwo, miałem to szczęście.
2: To bardzo miłe spotkanie.
0: No właśnie. Opowiedz, gdzie myśmy się widzieli i jaka to była okoliczność.
2: Widzieliśmy się w niedzielę na fantastycznej imprezie Dolnośląska Wieś zaprasza. Muzyka country... To oczywiście muzyka ludowa, wiejska, więc to wszystko się fajnie zgrało. Tam od paru sezonów jest bardzo właśnie dobry klimat na country również, bo w sobotę były zespoły ludowe, a w niedzielę 14 czerwca, w ubiegłą niedzielę, kiedy się widzieliśmy, był dzień z muzyką country. Bardzo fajnie.
0: A ja sobie kupiłem, bo to też było połączone z sprzedażą produktów tychże naszych farmerów dolnośląskich. Mianowicie były tam, kupiłem sobie, pamiętam, świeżo tłoczony olej przez właśnie państwo, którzy się specjalizują w produkcji oleju. Kupiłem też czereśnie prosto z drzewa. I tam parę innych rzeczy
2: jak
0: kupiłem.
2: Jak oceniasz te rzeczy?
0: Bardzo dobre i powiem ci szczerze, że oby takich imprez było więcej, bo przy okazji to świetna muzyka. A ty się dorobiłeś ostatnio do zespołu jeszcze udało ci się namówić przeuroczą skrzypaczkę Basię Ulatowską. Czyli to był pierwszy swój występ w tym poszerzonym składzie?
2: Nie, z Basią gramy już praktycznie od początku zespołu, kiedy zaczęliśmy grać więcej koncertów, czyli już dobre 5-6 lat jeszcze zaczęliśmy przed COVID-em z Basią. Czyli jesteśmy, złapałeś nas właśnie tak naprawdę na imprezie, gdzieś jesteśmy w Polsce. Wczoraj byliśmy w Katowicach na American Cars Money, tam mają bardzo też fajną tradycję, piątkowy dzień, kiedy się rozpoczyna ten świetny zlot aut amerykańskich, tak zwany Texas Day. I zapraszają właśnie różne zespoły country. My tam dosyć często u nich gramy.
0: Czyli rozumiem, że jesteś teraz całym zespołem. Jesteśmy w trasie, tak?
2: Właśnie się rozkładamy do kolejnego występu. Nagłaśniamy też. Też miałem takie, właśnie cudem zauważyłem w ogóle telefon, że dzwoni, bo oczywiście muzyka gra.
0: Ja próbowałem się do Basi dodzwonić, ale do Basi się nie mogłem dodzwonić, bo nie odbierała, bo chciałem, żeby trochę było odmiany, może raz dziewczyna, żeby coś powiedziała, ale Basia nie odbierała i złapałem ciebie.
2: Ale Basia na scenie trwa nagłaśnianie, mamy występ dzisiaj. W Stargardzie Szczecińskim, bardzo fajny piknik firmowy. Super, że też właśnie moda nastała na takie imprezy w stylu kowbojskim, gdy gra się westernową.
0: No i Franek tutaj z Sowa się chyba cieszy, gdyż udało mu się przy mojej lekkiej pomocy powoli tą muzykę country nagłaśniać w Polsce, a ja stwierdziłem, że ona jest na tyle dobra i jakby to powiedzieć, inna od tej, którą grałem dotychczas, że warto ją wprowadzić na listę i na razie się broni. Wszystkich 5 zespołów się nie udało dołączyć do listy, ale powiem szczerze, że za chwilę będzie kolejny wykonawca z tejże grupy i będzie się całe środowisko cieszyło razem z wami też, myślę. A teraz zapowiedz w takim razie waszą piosenkę, o której rozmawialiśmy, o tych ptakach i kto śpiewa, kto wykonuje i jaki tytuł i zaprośmy. Drodzy Państwo, 37 miejsce ma piosenka i
2: to się zamykam. Jak sobie radzą? Bardzo, bardzo no, się cieszymy, że te ptaki powoli w górę odlatują. Świetnie. Piosenka Wolne Ptaki, zespół Country Blues Band, Paweł Srogan, Country Blues Band. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania i do głosowania.
0: Cieszę się bardzo.

0: To było miejsce numer 37 i Paweł Stroga, Country Blues Band, Wolne Ptaki, czyli o piosenkę o motocyklistach, nie o ptakach tym razem, aczkolwiek mamy fachowców od ptaków też w swojej, tutaj też są wśród realizatorów nawet, prawda Igorze?
1: To prawda, podoba mi się ta analogia, wychwycona.
0: Wychwycanie to nasza specjalność. Natomiast, drodzy Państwo, kantrowcy szaleją i mocną piłką, że tak powiem, uderzają w naszą listę, bo wczoraj Maciek Jakubowicz, dzisiaj przed chwilą Paweł Stroga i jego zespół, a teraz mam po drugiej stronie telefonu jednego z najbardziej znanych w Polsce kantrowców, Iggy Monty. Cześć Jureczku, miło Cię powitać.
2: Witam serdecznie.
0: Mam do Ciebie dobrą informację i to jest program na żywo i cieszę się, że Cię złapaliśmy na wykroku.
2: Wejdę Ci słowo, wróciłem właśnie u nas, był festiwal orkiestr dęty. Także jestem naładowany orkiestrami dętymi.
0: No i to prawie jakbyś wrócił z Czechosłowacji.
2: No wiesz, no wspieram nasze tu środowisko, wiesz.
0: Aha. No to no, fajnie wiedzieć, że są takie...
2: Jestem zrelaksowany. Słucham Cię, bo tak Ci weszłem i przerwałem.
0: Nie, dobrze, dobrze. Słuchaj, Jurku, co sądzisz o tym, że zespoły country się nagle przebudziły i zaszalały na naszej liście? Oby tak było dalej. Życzę sobie tego bardzo, bo fajną muzykę gracie. A ten utwór, który za chwilę od Ciebie poleci, na miejscu 36, Kowbojskie życie, to jest dla mnie w ogóle jedna z najfajniejszych piosenek country, jakie w życiu słyszałem.
2: No, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Jeszcze raz dziękuję. Się cieszę, rozumiesz? Ja Cię to, co w ostatniej audycji mówiłem, że ja się cieszę, to nie są, wiesz, tłumy, że tam Jurka ktoś tam i też ma swoich tam, wiesz, przeciwników, a tam takie tam granie. Ale widzisz, nie poddaję się, puszczam. No i się cieszę, że Radio Wnet, rozumiesz, podchwyciło. Puściłem to, co, że te listy puściłem, rozumiesz, w eter do swoich przyjaciół. A sam nie będę, wiesz, robił jakieś tam, wiesz, że głosował na siebie, czy tam jakieś na ten, no to niech już publiczność decyduje, nie?
0: A ja Ci radzę też głosować na siebie, bo zawsze to jest głos więcej.
2: Nie. Sławek, mówię Ci, nie zrobię tego.
0: Wiesz co, ja zawsze mówię, ja Ci powiem, Iggy, taką rzecz. Nie namawiam Cię, żebyś robił to samo, co ja teraz powiem, natomiast ja powiedziałem dla tych zespołów, często to Igor się tutaj uśmiecha pod nosem, bo słyszy to, że niektórzy ludzie nie chcą głosować na siebie, a ja mówię, słuchajcie, to żaden wstyd nie jest głosować na siebie, bo nawet kura, jak zniesie jajo, to robi chwali się wszystkim, że zniosła jajko. To tym bardziej człowiek, który włożył czas, pieniądze, emocje, tekst i niech się teraz jego dziecko w postaci piosenki turla po tym świecie i pokazuje, czy ja mówię coś nie tak. Mi się wydaje, że trochę tym mam rację, nie?
2: Sławek, powiem Ci, był taki czas, że ja nie lubiłem się nawet siebie słuchać. Mówię, kurde, ja przecież jak zakładałem ten mój kantrowy zespół, to ja wziąłem wokalistę i wokalistkę wziąłem. I wiesz, jakbym dzisiaj tu już te siły wziął, to bym już wokalistę nie wziął, bo ja bym z tą wokalistką sobie śpiewał, nie? Ale no to musiałem po latach się przekonać do tego, nie? A tym bardziej, tak jak mówisz, że ktoś tam, czy ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu dostałem tam, z Polonii, no jaki fajny, a tu i tam śpiewali, ale widzisz, to co powiedziałem, kowbojskie życie ma.
0: No ale fajnie się z tobą rozmawia, wiesz dlaczego? Podwójnie się z tobą fajnie rozmawia, ponieważ jak mówisz, to słyszę ten zaśpiew poznańsko-leszczyński, który ja też mam, gdyż pochodzę z tamtych stron, jeśli chodzi o moją rodzinę. Dlatego od razu wyczułem swojaka, który gdzieś tam z okolic tej południowej części Wielkopolski, gdzie przebywa, mieszka i tworzy. I teraz ja się zamykam, a Ty zapowiedz swoją piosenkę w tej chwili dla naszych słuchaczy na miejscu 36.
2: Drodzy słuchacze, kowbojskie życie niech zawsze trwa, niech będzie wśród nas. Pozdrawiam, Iggy Monty.

na koniu przez prerię k nam. Wiatr mu w krzywie gra. Dokąd pędzem tak? Czy czeka ktoś?

słońce pali twarz. Wody mi brak. Orzeł

0: tutaj, drodzy Państwo, 4-1 cały czas Niemcy. Nie Niemcy, tylko... Powiem Ci, dlaczego mi powiedziałem słowo Niemcy. Zaraz Ci powiem. To było przejęzyczenie świadome, bo chodziło oczywiście o zespół Holendrów, którzy grają ze Szwecją i 4-1 prowadzą. Natomiast dostaję też pytania od niektórych moich kolegów, którzy mniej siedzą w futbolu. Z kim grają Niemcy? Bo jest napisane, że WKS, czy to jest WKS
1: Ze Śląskiem,
0: prawda?
1: Polska reprezentacja nie udało się jej niestety, ale na szczęście mamy reprezentację Śląska na Mistrzostwach Świata.
0: Czyli WKS to, drodzy Państwo, to jest Wybrzeże Kości Słoniowej. A swoją drogą to dumniej brzmi chyba Wybrzeże Kości Słoniowej niż Wojskowy Klub Sportowy, chociaż ja nie wiem.
1: No to zależy, bo tutaj jest jednak wojskowy pada, a tam no, to tak. Tylko wybrzeże, więc...
0: Pamiętam, jak byłem mały, a kiedyś byłem mały, wiesz, to się tak czasem zdarza człowiekowi w życiu, że raz jest mały, raz duży. I kiedy byłem mały, to denerwowałem wszystkich, to jeszcze za PRL-u się akcja działa, bo zamiast USA pisałem SHAP.
1: SHAP?
0: Tak, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
1: Okej.
0: I pytali mnie, dlaczego ja piszę SHAP, a nie USA? Bo ja mówię, bo to nie jest po polsku. Przecież nawet nie piszecie CCCP, tylko ZSRR.
1: No to też prawda, to też prawda.
0: No, więc widzicie, to są takie uwarunkowania tradycjonalistyczne. Bo Niemcy grają dzisiaj z WKS-em. I tak swoją drogą, to już z tego powodu chociażby jestem za WKS-em.
1: Ja też w ogóle za WKS-em jestem też dlatego, bo gra z Niemcami. To też działa w drugą stronę równie dobrze.
0: Nie, bo to wiesz, mówi się często, że piłka nożna to jest taka gra, gdzie biega 22 dorosłych mężczyzn za jedną piłką, a i tak na końcu i tak zawsze wygrywają Niemcy. Chociaż w ostatnich latach wcale tak nie było.
1: No, właśnie. To prawda, to prawda.
0: Ostatnie sukcesy Niemiec to są czasy, jak grało dwóch Polaków w ataku. Kloze i Podolski.
1: I Lukas, no tak, tak.
0: Który dzisiaj jest z Bożyszczem Górnika Zabrze. I tak się potoczyły losy. Tylko, że Kloze był zawsze trochę mniej skierowany w kierunku Polski, a mówił po polsku trochę z łamaną polszczyzną. Natomiast, bo on rzeczywiście pochodził z takiej rodziny z mniejszości niemieckiej. Natomiast Podolski to zawsze mówił dobrze po polsku.
1: No my wielu mamy Polaków, prawda, za tą granicą. Mhm. I wielu się urodziło tam, przecież Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski, ale niektórzy tam po prostu się za bardzo chyba rozlubili.
0: No to znaczy, wiesz, ty podałeś trzech zawodników, którzy się urodzili w Polsce i pojechali tam grać do tych klubów.
1: Ale Łukasz Podolski...
0: się nie zniemczyli, nie? W sensie paszportu nie wzięli i tak dalej. To się zdarzyło niektórym sportowcom polskim, jak chociażby na przykład ten bokser, który tam sobie...
1: Oj, nie wiem, który.
0: No właśnie, widzisz, ja to mam też takie czasami, że wiem, o kogo chodzi, a sobie przypomnę. Tygrys na niego wołali.
1: Tygrys, kurczę. To chyba
0: bokser
1: też...
0: Tygrys, jak wpiszesz w Google, to ci od razu wyskoczy.
1: Pewnie miał uderzenie jak, kurczę, kometa spadająca.
0: No, on jak chodził, to grali zawsze Eye of the Tiger.
1: A, rozumiem.
0: Michalczewski.
1: Kurde, no to nadal, no ja nie jestem obeznany w tym.
0: Ale może. Co ciekawe, wiesz co, miał dwa obywatelstwa, zawsze zdobywał je dla Niemiec. Natomiast te wszystkie. Natomiast na końcu swojej kariery postanowił zagrać dla Polski i wtedy przegrał, wiesz?
1: No, o ironio.
0: Ja pamiętam ten wynik. No i właśnie tak to jest z tymi Niemcami, ale to teraz my wracamy do, drodzy Państwo. Dawno nie słyszałem Kasi i tutaj Jacka, tych Sienkiewiczów, bo ten zespół jakby, gdzieś mnie doszły słuchy, że jakby teraz jest chwilowo zamrożony. Czy to jest prawda?
1: Oj, nie wiem, bo ja, jak dobrze wiesz, Sławku, ja ich nie lubię, więc nie interesuję się. No nie będę owijał w bawełnę, prawda? No.
0: Bawełnę nie owijaj, bo to się kojarzy źle, gdy do plantacji bawełny przywożono niewolników kiedyś.
1: No tak, tak, tak, tak, to nie będę, nie będę już
0: owijał. Nie, nie, nie, nie, nie ciągniemy tego wątku. Drodzy Państwo, to w takim razie ja zapowiem, żebyś ty nie musiał się męczyć.
1: Dziękuję.
0: Zrobię co w mojej mocy. Hiad jabłoni na 35. Kometa.

0: Tu jest taka sytuacja, że na miejscu 35 kwiat jabłoni, kometa i tutaj sobie, że tak powiem, odhaczamy tą pozycję 35, wcześniej dwaj kantrowcy, a teraz będzie zespół, który jest mi bardzo, bardzo bliski, nie tylko dlatego, że jest z Wrocławia, ale miałem okazję w roku 99, przypadkiem, chociaż Pan Bóg mówi, że nie ma przypadków, miałem okazję uczestniczyć w ich koncercie pierwszym. Wyobraź sobie, Igor, wzięli się, skrzyknęli do kupy i nagle Orwat się tam pojawił, który w ogóle w 99 nawet nie wiedział, że będzie jeszcze wyjeżdżał za granicę, ale już w ogóle, że będzie radio prowadził. Wyobrażasz to sobie?
1: No nie wyobrażam, no to tylko można przeżyć.
0: To jest zespół, który się nazywa, uważaj, 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. W skrócie 40 i 30 na 70, którego liderem jest Robert Druszczak. Witam Ciebie, Robercie.
2: Witam, Sławku. Dziękuję.
0: Słuchaj, Robert.
2: Za te miłe słowa i za to w ogóle, że gdzieś tam nas też pamiętasz tyle lat.
0: No, jak można zapomnieć, sakrosąg. Poza tym się potem widzieliśmy parę razy już w życiu i w Pieśniarzach i w różnych dziwnych miejscach, gdzieś przyszło wam występować. Natomiast to jest o tyle ciekawa historia z wami, że wy macie poziom jeden z najwyższych w kraju, jeśli chodzi o muzykę sakralną. Tu akurat w tym przypadku, który za chwilę usłyszymy, jest to typowa piosenka uwielbienia, dobrze mówię. Ponieważ to dotyczy.
2: No, trochę balansujemy to. Sakralna raczej nie, bo nikt by się nie zgodził z hierarchą, żeby to na mszy mogło zaistnieć. Natomiast muzyka muzyką, ale słowa zahaczają o teksty biblijne, o teksty na temat wiary.
0: Także to bardzo. Wiesz, z hierarchami to jest tak, że oni mają swoje racje, a ten prosty naród, który, że tak powiem, jest esencją, jak to Jezus powiedział, jego tutaj przyjścia na świat i te wielkie jego miłosierdzie i tak dalej. No to przede wszystkim tu się też liczy to, że na was ciągle przychodzą ludzie i ja to widziałem na własne oczy. Jesteście bardzo popularni w tymże kręgu muzyki biblijnej, już bardziej może powiedzmy to w ten sposób, gdyż też 2TM, 2-3 i wy to jesteście polska czołówka, jeśli chodzi o ten gatunek, ale tutaj trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że wy macie taki, oni bardziej grają rockowo i regowo, a wy idziecie w kierunku muzyki, piosenki literackiej i poetyckiej, dobrze myślę? Turystycznej.
2: Tak, myślę, że tak. No nie byliśmy nigdy rock'n'rollowcami, rockmanami. Ja się wywodzę z muzyki folkowej, z zespół Chudoba, to moja pierwsza kapela, która w 1993 roku powstała i potem na bazie tego, co się nauczyłem w folku. I właśnie dobrze, że przywołałeś tutaj zespół 2TM23, bo oni bardzo mocno zainspirowali mnie właściwie nie samą muzyką, ale swoimi świadectwami, bo ja jako muzyk i osoba wierząca bardzo mocno się zainspirowałem, żeby tworzyć na chwałę Bożą i gdzieś tam Pan Bóg nam natchnienia jakiś wlał w serca. Zebrałem ekipę w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu u takiego popularnego księdza, duszpasterza Orzecha, którego pięciolecie odejścia do wieczności niedawno świętowaliśmy też.
0: No właśnie.
2: Naszą muzyką, bo gdzieś też byliśmy inspirowani jego nauczaniem o tym, żeby nie siedzieć w kręgu, jak to się mówi, o pewnych grupach wzajemnej adoracji, tylko patrzeć, co się ma, brać swoje jakby zasoby, talenty i iść z nimi do ludzi. No i nam się
0: wiesz,
2: to chyba
0: 25 lat było. Ja miałem okazję poznać Orzecha i to był rzeczywiście taki człowiek, którego już dzisiaj nie spotkamy w kościele tego typu chyba.
2: Tak, to prawda. My się zaliczamy do jego plonu, bo jest takie pojęcie we Wrocławiu, orzechowy plon, czyli ludzie, którzy gdzieś tam on zasiał w ich sercach albo nimi zasiał coś i z tego coś rośnie dalej.
0: Ja pamiętam, jak ksiądz Orzechowski odprawiał mszę świętą w czasach Solidarności za ojczyznę na ulicy
2: Bójwida.
0: Tam, gdzie WDK jest. Bójwida i te okolice WDK dawnego. To przecież te tłumy to waliły jak na papieża.
2: No tak, tak. On z robotnikami był tam, z tramwajarzami właściwie, bo u nas to całe Centrum Solidarności było w Zajezdni, obecnie Centrum Historii Zajezdnia, tak, w tym miejscu, ale też właśnie Bujwida, czyli to miejsce jego pracy parafialnej, duszpasterstwa. Gromadził też mnóstwo ludzi na takich ciągłych mszach. Środowisko akademickie bardzo mocno. No i my stamtąd też trochę tak natchnieni przez niego. I ten muzyczny szlak wyruszyliśmy.
0: I muszę ci powiedzieć, Robercie, że ta piosenka jest z nami, Igor Świadkiem, który siedzi tutaj obok mnie w Warszawie, że od czasów, kiedy wrzuciłem ją na listę, od czasów wielkosobotniej całej tej otoczki przedrezurekcyjnej i to się trzyma aż do teraz. Ja jestem pod wrażeniem, bo nigdy tak długo nie byliście na liście na okrągło, obyście nigdy nie spadli. Ale powiem szczerze, że to działa naprawdę pozytywnie na moje poczucie, że zrobiłem wtedy bardzo ważny ruch.
2: Moja żona się ostatnio bawiła trochę sztuczną inteligencją i gdzieś naszą muzykę podsunęła temu medium i pytała się, czy my zrobiliśmy jakiś błąd, że nie zrobiliśmy kariery, a ta sztuczna inteligencja, która jakąś tam inteligencję posiada, powiedziała, że to było niemożliwe, żeby w mainstreamie zaistnieć z taką muzyką. Tym bardziej cieszę się, że takie radio jak Radio Wnet nas gra i że taki redaktor jak Sławek Orwat nas lubi.
0: Igor, ty też ich lubisz, nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: No też dzięki. Igorze.
0: Musicie się kiedyś spotkać, bo nie, musicie się kiedyś spotkać realnie, bo muszę ci powiedzieć, Robert, że Igor chodził do szkoły w Wrocławiu, pochodzi z Opolszczyzny, a teraz zaszedł aż do Warszawy i sam sobie w tej chwili w tej naszej centrali, że tak powiem, prowadzi nawet swoje programy, nie tylko realizuje. Jest świetnym dziennikarzem. Dobra. Także masz tutaj za sobą fantastycznych ludzi, młodych, 20-paroletnich. Czyli nowe pokolenie nam rośnie, twoich odbiorców.
1: Jakoś sobie radzę.
0: Także zapowiedz w takim razie tą piosenkę Chwalcie Pana i pozdrów małżonkę ode mnie i cały zespół.
2: Jasne.
0: 40.
2: Jeszcze zanim zapowiem, to zaproszę może Państwa, może ktoś akurat słucha z okolic Krotoszyna. Jutro gramy koncert o 18.30 w Krotoszynie. Jest taka fajna inicjatywa. W Krotoszynie kilka kościołów właściwie. Jest tam Odnowa w Duchu Świętym, Kościół Zielonoświątkowy i Gmina Mesjańska, która tam funkcjonuje. Od lat organizuje takie ewangelizacyjne spotkania w Parku Miejskim pod hasłem Ojcze Nasz, któryś jest w niebie.
0: No to tutaj do Bobika się zwracam. Bobik, jeżeli nie słyszysz, bo ty jesteś z Krotoszyna, to jutro zapraszają cię do
2: zapraszamy. O 16.00 impreza, a my 18.30.
0: Gdzie będziecie? W tym miejscu dokładnie?
2: Park Miejski. To jest taka plenerowa impreza dla ludności Krotoszyna.
0: Bobik przyjedzie.
2: Bardzo. No, będziemy wypatrywać. A teraz na liście?
0: Na 30.
2: Chwalcie Pana. 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Pozdrawiamy i dziękujemy za głosy.
0: Proszę bardzo.

0: pamiętam każdą piosenkę, która ma jakąś genezę, dlaczego znalazła się na liście Polish Chart, i także tę genezę posiada piosenka, która za chwilę nastąpi. Przed chwilą było to powiedziane głośno z powodów tutaj programów jeszcze przedświątecznych, przed tak zwanym wielkanocnym przyklęknięciem, o tak bym to określił. Natomiast teraz będzie piosenka na miejscu 33. Nieodżałowanej świętej pamięci Magdy Umer, koncert na dwa świerszcze, który też poleciał wczoraj z uwagi na pewną rzecz, bo są dwa powody, dla których znalazła się ta piosenka. Po pierwsze, zawsze jak jakiś bardzo zasłużony muzyk odchodzi do wieczności, staram się dla upamiętnienia tejże postaci to zrobić, aby gdzieś tam wrzucić na listę głosowania. I tutaj Magda Umer by i tak to miała, natomiast dodatkowym powodem jest fakt, który wczoraj bardzo mocno wystąpił podczas audycji, kto słuchał, to pamięta, że jutro w godzinie 19, można już przyjść po 18, jak ktoś chce, to do Vertigo, klubu jazzowego Vertigo we Wrocławiu, gdzie Natalia Balik, znana z naszej listy, dwukrotna zwyciężczyni tejże listy, wykona być może pierwszy po śmierci Magdy Umer koncert z jej piosenkami i opowie nam o jej postaci, bo bardzo mocno jest nią zafascynowana. I tutaj Igor, nie wiem jak ty pamiętasz, wspominasz Magdę Umer, ale ja to pamiętam, że jej piosenki i jej sposób bycia na scenie to mi się zawsze kojarzy, jakby była to kompilacja zachowań Andrzeja Poniedzielskiego, ten jej inteligentny dowcip, a jednocześnie ten taki, bym powiedział, subtelny, delikatny, czarujący wokal i ten styl, taki klimat, który nas prowadzała. Czy masz podobne do mnie wspomnienia Magdy Umer?
1: Wiesz co, ja na pewno może to być ułamek tych wspomnień bardziej, ponieważ ile ja mogłem doświadczyć w czasie rzeczywistym, ale na tyle, ile zdążyłem się zapoznać z twórczością pani Magdy, to tak, ta bijąca wrażliwość, subtelność, ale też i czasami można powiedzieć melancholia może.
0: Tak, świetne słowo użyłeś.
1: Tak, i więc mi też bardzo, bardzo odpowiada tego typu takie brzmienia muzyczne, więc...
0: I tutaj jeszcze, gdyby ktoś zrozumiał źle, to jeszcze sprostuję, tylko to nie chodzi o Beyoncé, tylko Beyoncé, powiedział Igor.
1: Tak.
0: Słowo polskie Beyoncé, tak, a nie mylić z Beyoncé.
1: I koncert na dwa świerszcze. Dzisiaj też wybrzmiewały świerszcze, ale inne nieco, ponieważ świetlików. Ale tu mamy, jak właśnie w tytule, drugiego świerszcza.
0: I jak ktoś na przykład sobie się lubuje w koncercie na dwa świerszcze i wiatrku minie, to najpierw pochowajcie koty, żeby nie zjadły świerszcza przed końcem koncertu.
1: To prawda, one lubią. One potrafią skakać po suficie jak trzeba.
0: Tak, jak... A potem przynoszą w pysku na przykład ledwo żyjące, dychające myszy. To są właśnie takie złośliwe.
1: Ale no właśnie, ale tutaj akurat nie chodzi o złośliwość, tylko o wdzięczność.
0: Żartuję.
1: Prawda? Przynoszą tutaj w podzięce. Popatrz człowieku, jaką myszkę ci złowiłam. No i tak to wygląda.
0: Drodzy Państwo, to myślę, że Robert Ruszczak też się ucieszył teraz, jak usłyszał, kto jest przed nim, za nim kwiat jabłoni. Nie, żebym chciał Cię do czegoś przekonać, broń Boże. Natomiast teraz będzie zaraz, tuż przed 40:30 na 70, Magda Umer, koncert na dwa świerszcze, i wspominamy tę wielką artystkę dziś tu, a jutro w Vertigo we Wrocławiu, godzina 19:00. Natalia Balik. Posłuchajmy.

0: I tak oto Magda Umer wybrzmiała w przeddzień recitalu w klubie Vertigo, który wykona dla nas Natalia Balik, dla wszystkich Wrocławian i nie tylko Wrocławian. Aha. Jeżeli ktoś przyjedzie spoza Wrocławia, to też oczywiście zapraszamy.
1: A wiesz, Sławku, bo chodzi o pewnie klub Vertigo na, to nie jest Stare Miasto chyba, ale na rynku jakby wrocławskim, tak?
0: Tak, to jest ulica Oławska i to jest to prawie że rynek, bo można powiedzieć, że już tak, rynek, bo tam już się deptak zaczyna i nie wolno wjeżdżać.
1: To ja nie wiem, czy ci mówiłem, Sławku, ale miałem przyjemność występować w tym klubie.
0: O.
1: ale to był krótki bardzo występ. Gdy przygotowywaliśmy się jeszcze w liceum, jak byłem właśnie wrocławskim imienia Agnieszki Osieckiej numer 17 na profilu teatralnym z Leonem, moim kolegą z klasy, przygotowywaliśmy się do konkursu Karolek bodajże i nasza nauczycielka, dziewczyna, absolwentka w sumie tego liceum, która nas przygotowywała do tego konkursu, powiedziała, że chodźcie, wystąpicie w Vertigo i po prostu w momencie, to była jakaś po prostu środa, dajmy na to, środek tygodnia i był oczywiście zespół jazzowy, który grał i podczas momentu krótkiej przerwy, kiedy miał ten zespół, to nagle nasza nauczycielka weszła na scenę, powiedziała, no i teraz zagra ten i ten chłopak, dwa utwory, to wszystko mafia i brat. I brata i wyszliśmy po prostu, zagraliśmy i zeszliśmy. Taki nasz występ w Vertigo.
0: To ty masz wspomnienie występu Vertigo dzięki waszej nauczycielce, a ja, u mnie cała tajemnica, skąd ja znam tak dobrze język rosyjski, jest prosta, też przez nauczycielkę, tylko że to była inna historia. Myśmy mieli, bo to były w czasach, że wszyscy, nasze pokolenie miało rosyjski obowiązkowo, jeszcze na maturze zdawaliśmy. Okazało się, że nasza rusycystka, która była rodowitą Rosjanką, w trzeciej klasie ciągle chorowało jej dziecko i ona opuściła i przyszła nagle pani, uważaj, myśmy już mieli po 19 lat, pani lat 25. No i przyszła i mówi, przecież wy nic nie umiecie. Kto chce ze mną zostawać po lekcjach i się douczać rosyjskiego? I nas było 7 chłopaków w klasie. I wszyscy chcieli się uczyć rosyjskiego wtedy. Chociaż tak naprawdę nie lubiliśmy tego języka ze względu na język okupanta i tak dalej. Ale jak właśnie nauczycielki mają wpływ czasami kojący na niektórych uczniów. I tak potem wychodzą, widzisz, ja umiem dzisiaj w miarę dobrze rosyjski, a ty za to jesteś świetnym aktorem. Więc kto wie, co by było, gdybyśmy się na naszej drodze nigdy nie spotkali z tymi nauczycielkami.
1: Nie, no oczywiście. To są nauczyciele, którzy czasami niestety są zbyt urzędowi, że tak powiem, i trzymają się tego korpusu programu, ale są też i tacy, którzy naprawdę wojują tym mieczem, batutą nauczyciela od serca i to jest naprawdę coś najlepszego, spotykać takich ludzi na swojej drodze, a wydaje mi się, że każdy na pewno spotka przynajmniej po jednym z obu tych gatunków.
0: Pamiętam nawet, co miałem na maturze. Że musiałem zdawać apiszy automaszynu Żyguli.
1: Co to znaczy?
0: Było opisz samochód Żyguli.
1: Aha. Co to był samochód Żyguli? Przepraszam bardzo.
0: Żyguli to jest taka odmiana, coś w rodzaju, jak u nas były Fiaty 125P.
1: Tak.
0: To oni mieli też zerżnięte z tego Fiata, bo to były takie szablony. I Fiat im dał tą możliwość, że jako Żyguli występowała taka maszyna radziecka, o, dokładnie.
1: Okej, dobrze. No. To jeszcze nauka tutaj ze Sławkiem Orwatem na liście podczas listy Polish Charts.
0: No, możemy kiedyś się pośmiać, bo na przykład pamiętam, jak nauczycielka przyniosła nam tutaj czasopisma, takie typu jak Świat Młodych w Polsce, radzieckie, które wtedy jeszcze RODO nie było, były taka strona z adresami. Myśmy mieli adresy i pisaliśmy do siebie, do Związku Radzieckiego, oni pisali do nas. No i pamiętam, miałem 19 lat, dzwonek do drzwi, lato przyszło. I ja przyjechała k ciebie, mnie zawód Tamara z Kazania. Przyjechałem do ciebie z Kazania. Ja mówię, a kto ty? No my pisali pisma druga, my pisaliśmy listy do siebie. A o
1: kurczę.
0: I mówi, a jeszcze zapytałem, skąd ty miałeś adres? No przecież jak pisała listy, to musiała
1: no
0: mieć
1: tak,
0: adres.
1: Tak.
0: No i on mówi, no to ona bardzo miła była. Mówi, potem w trakcie rozmowy mówi, Sławomir, ja bym chciała żenić się na sobie. Chciałabym się z tobą żenić. Po czemu? Bo to muszę mnie nużyć paszport.
1: Bo co? Bo co?
0: Potrzebny mi jest paszport. Szczera była.
1: No tak.
0: Także wiesz, takie mam dowcipne wspomnienia z czasów szkolnych, tak jak ty masz z nauczycielką, która was wzięła do Vertigo, a ja miałem właśnie z językiem. Cała tajemnica, skąd znam tak dobrze rosyjski, co wykorzystuję dzisiaj, pomagając często też tym Ukraińcom, którzy na przykład nie tak dawno pomogłem niewidomej Ukraińcy z pierwszą wizytą u okulisty u nas.
1: To co
0: także widzicie, że, no, wiesz, no właśnie dzięki temu, że znam rosyjski.
1: No tak, tak.
0: Bo ona nie znała polskiego ani angielskiego.
1: Trzeba pomagać, tak, jeśli Państwu jest okazja. Tak.
0: No oczywiście, bo to, że ktoś tam z polityków jest bez sensu, co w ogóle, to, tak, to jest inny temat. A te zwykli ludzie są bardzo w porządku, tak jak i często Rosjanie bardzo w porządku są zwykłymi, zwykli jadacze chleba.
1: Tak, ale do tego możemy w sumie wrócić po jak wybrzmi ten utwór, który teraz ma mieć miejsce, ponieważ następny jest faktycznie też właśnie, traktuje o tym temacie. A przed nami Szumni z utworem Nie tak na 30.
0: Szumni to kapela
1: miejscu
0: z Poznania i szefem jest Remigiusz Szuman, człowiek niewidomy od dziecka. I to nie jest jedyny jego projekt muzyczny, ale Szumni jest załogą punkową, ale ten utwór jest troszeczkę mniej taki dynamiczno-agresywny jak punkowe zespoły. Sami posłuchajcie, bo to było z epki wydane, nie z tej płyty pierwszej, którą oni wydali, na której byłem kiedyś na koncercie w Poznaniu, promocji tej płyty, tylko to jest piosenka z późniejszej epki i to jest Nie tak, tytuł, i Szumni, wykonawca 32.

0: To była formacja Szumni i to było nagranie Nie tak i chyba bardziej tutaj w stronę rocka niż punka, ale mimo wszystko świetny kawałek dla mnie.
1: To prawda, to prawda. I kojarzyło mi się, Remigiusz Szuman mi się kojarzy właśnie z troszkę lżejszym brzmieniem, ale to wydaje mi się pod inną...
0: banderą.
1: Dokładnie.
0: Znaczy może flagą będzie lepszym słowem.
1: Tak.
0: Natomiast do czego zmierzam? Mianowicie jest teraz, drodzy Państwo, takie zjawisko, zaczyna się to od tej piosenki, która wybrzmiała, od Szumnych Nie tak, zaczyna się zjawisko przeplotki.
1: Tak, to prawda, też to widzę.
0: Bo się będą przeplatać nie tylko... Zresztą nie uprzedzajmy faktów. Mianowicie teraz Ciebie poproszę, żebyś więcej powiedział, ponieważ ja nie mówię, że się zdążyłem nauczyć od Ciebie wiele rzeczy, ale Ty to powiesz znacznie lepiej, może jeszcze tak w skrócie, bo już dużo powiedziałeś w ciągu tych ostatnich tygodni na tej piosenki.
1: To prawda. A to kilka minut o co trwa chodzi jednak przedstawienie tego.
0: B do S 2015 to jest ten bohater, który potrafił tak zjednoczyć się wokół tematu chorych dzieci na raka, środowisko muzyczne i nie tylko muzyczne, nawet sportowe, nie tylko polskie sportowe.
1: Tak.
0: I to, bym powiedział, bardziej wziął celebrytów na celownik. Że zrobił cudo normalnie.
1: Dokładnie, ale to BDS 2115 był jedynie zapalnikiem, prawda? Ale to wszystko poszło efektem domina, motyla. Później, ponieważ on, BDS to zapoczątkował te akcje, tworząc właśnie razem z Fundacją Cancer Fighters utwór razem z Mają Mecan. Ciągle tutaj jestem. Co jest disem na raka, czyli... bezpośrednio zwróconym ofensywnie i agresywnie utworem w czyjąś stronę, w tym przypadku rak. Rak jest tutaj, celujemy w niego tym utworem. I wszystko zaczęło się od BDS-a, ale później Łatwo Gang, ten influencer, zapoczątkował 10-dniowy bodajże stream, cały czas nieprzerywany w żadnym momencie, w którym on słucha na okrągło właśnie tego utworu i jednocześnie prowadzi zbiórkę na właśnie Fundację Cancer Fighters. No i nikt się nie spodziewał, że ta kula śnieżna się taka ogromna stworzy po drodze. Uzbieraliśmy ponad ponad ćwierć miliarda złotych. Wyszła z tego przepiękna inicjatywa, bardzo szlachetna, no i żeby tylko to trwało dalej. Wiem, że Łatwo Gang się też nie zatrzymuje i dalej wydaje mi się, że też troszkę odnalazł swoje powołanie poniekąd tą akcją i dalej stara się tego typu rzeczy kontynuować. Więc no, to jest takie światełko w tunelu, prawda? I kolejny dowód na to, że Polacy, pomimo że naród zwaśniony, spolaryzowany poniekąd, mamy tę dychotomię w sobie troszkę wpisaną w serca, to możemy się zawsze zjednoczyć, czy to jest

0: jak pokazuje historia, możemy się zawsze zjednoczyć w momentach krytycznych i traumatycznych lub właśnie w szlachetnych i niosących komuś pomoc. Więc tak, wydaje mi się, że tak w pigułce. Nie chcę się dalej rozwodzić, ponieważ wiem, że ostatnio dwa razy, jak to wszystko przedstawiałem, to trwało no bardzo długo.
1: A muszę ci się przyznać, Igor, że jeszcze za coś sobie cenię ten utwór, pomijając wszystkie aspekty moralne, zdrowie i te wszystkie wyciskacze łez i tak dalej.
0: Tak.
1: To jak jest taka ilość napiętrzonych tematów, gdzie łzy lecą same, to się gdzieś omija te rzeczy, a one potem wracają przy kolejnym wysłuchaniu, że tutaj ten, że ktoś to układał, ten tekst, mi się wydaje, że to BDS,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: To zrobił bardzo mądrą rzecz, nie wiem, czy to, może to Maja mu podpowiedziała, może on sam to wymyślił, że nie używa sformułowań, które mógłby ktoś nie rozumieć, tylko pomaga Polakom, zamiast remisja, używa słowa wznowa.
0: Aha, w ten sposób, nie używa zawodowych terminów, prawda?
1: Ha.
0: No tak.
1: Bo remisja niekoniecznie każdy wie, co to jest.
0: Oczywiście, no na tym też polega, no jakby ludzie różnie patrzą na raperów, ale no jednego nie można im odmówić, że no mają kunszt jakiś piśmienny i literacki mimo wszystko w ręku. BDS ma te pozycje na rynku masowym nie od dziś i też nie bez przyczyny, więc no, posiada te umiejętności, które bardzo też wydaje mi się bardzo no, świetnie tutaj wykorzystał. Super jest ta jego też właśnie druga zwrotka, gdzie fajnie łamią się te konwencje, gdzie Maja Mecon właśnie go powstrzymuje od potencjalnego przekleństwa czy zwyzywania tego raka jakoś dobitniej niż byłoby to przyjęte jakby w tym przekazie dla każdego, prawda? Więc no super, to jest przemyślane od początku do końca i też tak, że tego utworu da się słuchać i chce się słuchać, więc naprawdę coś pięknego.
1: Posłuchajmy.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Zawsze mam problem z zapowiedzią następnej piosenki po tym utworze. Jest to podobnie prawda. Dzisiaj. Więc zapowiem krótko. Przeplota miała być, będzie przeplota, bo kolejna piosenka, tym razem pod szyldem Remigiusz Szuman, czyli solista, nie jako zespół Szumni. Ale ty chciałeś jeszcze coś dodać.
1: Nie, ja chciałem... Nie, brak.
0: Bo wiesz, co jest ciekawego w Remigiuszu Szumani jako soliście, że on miał płytę Opowieści frontowe o walce dobra ze złem, która była tak świetną płytą w 2011 roku, że wzięli w niej udział i Lica, i Marek Piekarczyk, i mój serdeczny, dobry znajomy z WW, Mateusz Pospieszalski. Ja ich wszystkich zapowiadałem na żywo, bo ta płyta poszła na żywo też w Sulejówku, niedaleko Warszawy. Natomiast poza tym krążkiem Remigiusz Szuman nagrał jeszcze takie okazjonalne utwory. Postanowiłem, drodzy Państwo, zaprosić Was do mojego Wrocławia kochanego. I tutaj kolegę Igora nie muszę zapraszać, bo on potwierdzi, że...
1: Tak jest.
0: Miasto Wrocław jest otwarte i dlaczego jest otwarte, to Ty wiesz. I Państwo, którzy nie byli we Wrocławiu jeszcze, może to jest jakaś grupa, jest na pewno takich... naszych obywateli. Zapraszam Was na piosenkę Otwarte miasto Wrocław na miejscu 30, gdzie jest Remigiusz Szuman, czyli lider tej formacji, która dwie piosenki temu śpiewała punkowy utwór. A tak jak Picantelli dodaje temu utworowi fakt, że Remigiusz Szuman pochodzi z Mosiny pod Poznaniem, jest niewidomy. Ja kiedyś go zapytałem, jak ludzie niewidomi odczuwają turystykę, bo zastanawiałeś się nad tym?
1: Oj nie.
0: No właśnie. I oni odczuwają to. Oni wiedzą, jak się drugi raz znajdą w tym miejscu, to oni poznają te miejsca.
1: No to jest niesamowite.
0: I posłuchajcie, o czym śpiewa Remigiusz Szuman z Mosiny, pod Poznaniem, który studiował we Wrocławiu, bywał we Wrocławiu, do dziś przyjeżdża, nawet był ostatnio, go spotkałem i zrobiłem z nim i wywiad mały, i nie tylko wywiad, ale też i przede wszystkim uściskaliśmy się, porozmawialiśmy ze sobą, bo jesteśmy przyjaciółmi, na biciu rekordu Guinnessa. Był ze swoją gitarą, którą pomogli mu zebrać kiedyś właśnie ludzie związani z tym ideą. I ta gitara była przywieziona prosto z Australii specjalnie dla niego, pamiętam to. Otwarte miasto Wrocław, 30. miejsce, Remigiusz Szuman.

0: Czyż nie piękne zaproszenie na wrocławski rynek i nie tylko rynek?
1: A, dokładnie, dokładnie. No, czy też zaproszenie stricte na ulicę Ławską do klubu Vertigo, prawda? Czy do naszej stolicy, europejskiej stolicy kultury w 2016 roku to był bodajże? Tak, tak,
0: no
1: tak.
0: No właśnie, w 16, tak. Pamiętam, byłem jeszcze w Anglii wtedy.
1: Może Sławku proponuję tutaj przeczytać ostatnią dziesiątkę, jaka miała miejsce.
0: Właśnie to samo miałem na myśli, chciałem to powiedzieć.
1: O, no, widzisz, gotowy. Znowu czytamy sobie w myślach.
0: 6-4 Bonnie and Clyde.
1: Na 39 Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni i piosenka z kółkiem, którą dzisiaj otwieraliśmy, listę Polish Chart.
0: No i na przykład zobacz, butelkę soku trzeba otworzyć otwieraczem, a listę Polish Chart wystarczy piosenką.
1: Z kółkiem.
0: Kółkiem też, no właśnie. Teraz 38 Dream World i Temptations.
1: Na 37 z kolei Paweł Sroga i Country Blues Band Wolne Ptaki.
0: Tak, następnie Easy Monty i Kowbojskie Życie 36.
1: Kometa zespołu Kwiat Jabłoni na 35.
0: 34, 40 i 30 na 70, Chwalcie Pana.
1: Koncert na dwa świerszcze, na 33 oczywiście Magdy Umer.
0: Szumni nie tak, 32.
1: BDOS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters w utworze Ciągle tutaj jestem, Disna Raka na 31 miejscu.
0: Następnie na 30 miejscu Remigiusz Szuman, Otwarte Miasto Wrocław i teraz wytłumaczę się z tej piosenki. Kiedy nasza Maja Chwalińska zaczęła szaleć na Roland Garros.
1: No i tak.
0: I w dodatku ta dziewczyna ma w sobie coś takiego, że ona przyciąga, tak jak powiedziała nawet w jednym z wywiadów, że rodzice ją od razu gdzieś zapisali na... Najpierw karate ćwiczyła, potem poszło w tenis, bo ona jest cały czas ruchliwa i nie wiem, czy takie ADHD chodzące. W dodatku drobnej budowy, może nie aż tak drobnej, bo umięśniona tam, gdzie trzeba, żeby uprawiać tenis jest, natomiast jest niewysoka i jest uśmiechnięta, wiecznie tam ma jakieś coś do zrobienia podczas wywiadu, jest ruchliwa.
1: Tak, ale przede wszystkim podczas tych wywiadów widać, jaka jest też po prostu taka ludzka i zwyczajna, no w dobrym właśnie tego słowa znaczeniu, nie zbrukana tym takim, wiesz Sławku,
0: blichtrem.
1: No właśnie, jakimś snobizmem, więc no naprawdę do rany przyłóż się wydaje, Maja.
0: No i wtedy nie tylko mi, bo i Grzesiek Milko, nasz kolega redakcyjny, i bardzo wielu ludzi ochrzciło ją pszczółką Mają.
1: A Grzesiek Milko akurat ją też kopciuszkiem właśnie ochrzcił akurat.
0: No i teraz jeszcze się dowiedzieliśmy, że one są z tego samego rocznika i są kumpelkami z Igą Świątek, więc teraz mamy dwie takie, można powiedzieć, już utytułowane dziewczyny na samym przedzie, ale mamy też stamczające się z tyłu i Magdę Linet i jeszcze tam Magdę Fręch bodajże i tak dalej. Więc jakby polski tenis to nie tylko już w tej chwili pan Fibak z lat 70., ale też właśnie nasze młode, utalentowane sportsmenki. No i na tę okoliczność przywołałem piosenkę, która była no hymnem naszych dobranocek, jak byłem
1: tak.
0: Pszczółka Maja i Zbigniew Wodecki 29 i oby ta piosenka jak najdłużej tkwiła na naszej liście wraz z sukcesami, które gdzieś tam się będą na Wimbledonie działy w najbliższym czasie, gdzie dostała nasza Maja dziką kartę. A przed chwilą była Maja Mecan, więc ja o tej przeplotce mówiłem, że nie tylko Szuman się tutaj będzie przeplatał, ale właśnie też imię Maja. Posłuchajmy.

0: Przed chwilą bohaterką piosenki była Maja, a teraz bohaterką piosenki będzie Maria.
1: Kurczę, właśnie, jak to się wszystko dzieje.
0: No właśnie. Ja już jestem do tego wszystkiego czerwony jak cegła.
1: O, proszę. Maria w mózgu i czerwień na skórze.
0: Tak. No i właśnie tak się zakończą te myśli o kobietach takich jak Maria.
1: Dokładnie.
0: Drodzy Państwo, teraz będą dwie piosenki w jednym secie puszczone, mianowicie na 28. Kaliber 44. Nie wiedziałem, że tak się Wam spodoba ta piosenka. Była
1: Powtarzam co tydzień, że jestem w szoku.
0: No właśnie. Mózgi nasze mózgi wypełnione są Marią. 44 kaliber, 28, a 27 to jest Kacper Nowak i jego koledzy z Żmigrodu i Wrocławia, Jam Alive. I to, co Kacper wyczynia głosem swoim podobnym do Ryśka Lidla, to jest osobna książka, można napisać. Czerwony jak cegła, i to nie jest Rysiek Lidl. Jak będziecie słuchać, nie dajcie się zwieść, to jest Kacper Nowak, ale to, co on robi tu, absolutnie jest poza wszelkim moim komentarzem. Posłuchajcie sobie sami, jak to działa. 27 wtedy. Powiedzmy dwa utwory w jednym secie.

0: siedzibie.
1: No i powiem szczerze Państwu, że bardzo mi się ta wersja podoba. Właśnie z udziałem Kacpra Nowaka w zespole, który się nazywa Jam Alive. Nie mylić z jego poprzednim zespołem.
2: To prawda, ja chcę podkreślić jedno, przyznać się do błędu, w jakim żyłem chyba przez ostatnie lata. Sławku, czy tam pada wers rozgrzany jak piec?
1: Tak.
2: Kurczę, ja całe życie śpiewałem zawsze na imprezkach, na ogniskach. Rozgrzany jak pies. Nie wiem czemu, ale...
1: To jest też tak samo w piosence zespołu Leszcze. Tam jest taka piosenka: dziewczyny są jak grzyby, jadalne i trujące, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I tam jest w tej piosence jakiś, pamiętam, taki moment, że cały czas śpiewałem sobie w życiu zamiast tego wyrazu, który miał być. Coś tam zostało ciążą. Mhm. A to nie jest ciążą, tylko wiążą.
2: Aha. No.
1: Bodajże. I także, wiesz, to jest tak samo jak na lekcji religii dla przedszkolaków. Zapytałem siostry zakonnej, bo mnie rodzice tam posłali, jak byłem właśnie małym dzieckiem. Zapytałem, gdzie mamy tutaj tylnie czoło? Jakie tylnie czoło, mnie się pyta. A ja mówię, no bo śpiewamy w kościele taką mszy, na mszy, taką pieśń i uderzmy przed nim czołem.
2: No tak. I co to znaczy? Ja, w sensie, jak to...
1: No przed nim, czyli przed Jezusem.
2: Przed nim czołem, dobra, w ten sposób właśnie. Szukałem tutaj, które słowo tutaj jest źle interpretowane, rozumiane, ale to w ogóle zespojone wręcz zostały inne.
1: No więc właśnie, to są takie momenty, że odkrywamy coś w tej piosence na nowo.
2: To prawda, no ja jestem w szoku, naprawdę. Kurczę, tyle lat żyłem w błędzie i to, wiesz Sławku, to nie jest tak, że jakby za każdym razem jak słyszałem ten utwór, to teraz w ogóle się tak przesłuchałem po prostu, jakoś to wyłapałem i mam takie, kurczę, no nie. A wcześniej po prostu człowiek słyszy cały czas tego psa i mam, i ja zaśpiewam sobie jak pies i to tyle, jakby. No, w szoku jestem.
1: Tak, ale przed, bardzo ciekawe.
2: Ale przed nami właśnie po wysłuchaniu dwóch miejsc, 28 kaliber 44 i 27 Jam Alive, teraz 26 i Irena Santor razem z Magdą Umer. Magda Umer ponownie będzie wybrzmiewać dzisiejszego wieczoru, tudzież na liście Polish Chart w tym notowaniu. I będą panie wyśpiewać utwór Tych lat nie odda nikt.
1: To znaczy, nie wiem czy pamiętacie, to jest takie wydawnictwo sprzed wielu lat, gdzie są to duety Ireny Santor. Tam jest ta piosenka, to jest Ireny Santor piosenka jak najbardziej, ale tam między innymi jeden z bardziej znanych duetów z panią Ireną, to jest Pawła Kukiza.
2: O, proszę.
1: Gdzie on tam śpiewał na tej wydawnictwie, śpiewa piosenkę Puste plaże, dzikie plaże Juraty. Już nie ma dzikich plaż. O, tytuł. Mhm. I takie unikalne nagranie, jak na przykład z Pawłem Kukizem, który poszedł w politykę, chociaż ja go jeszcze pamiętam i oczywiście, kiedy z nim zdarza mi się rozmawiać ostatnimi czasy rzadziej niż kiedyś, no to dla mnie to jest, zawsze będzie Paweł, nie pan poseł. Natomiast, właśnie tutaj to jest ta płyta, gdzie mało kto już pamięta, że są to wydawnictwa, wszystkie piosenki, które wykonywała pani Irena Santor, właśnie sobie dobierała zawsze do każdej z tych piosenek artystkę lub artystę, którzy mieli tą płytę zrobić jako duetową. I to jej się udało, bo posłuchajcie sami, drodzy Państwo, jak brzmi pani Magda Umer i pani Jelena Santor w piosence Tych lat nie odda nikt, z tejże właśnie płyty, z tego krążka, o którym opowiadałem przed chwilą. 26.

0: No i tutaj trzeba przyznać, że w tej wersji to jest genialne w ogóle nagranie, gdyż te panie się tak uzupełniają głosami tutaj, że to jest, dopiero odkryłem to właśnie podczas słuchania tej wersji, ponieważ do tej pory jej nie słyszałem, tylko kiedy przyszedł czas wystawienia piosenek na listę, to przypomniałem sobie o tej płycie właśnie i pamiętałem, że Magda Umer tam się też spełniała, no i tak to właśnie wyszło. Bardzo ciekawa wersja. A teraz będzie krótka zapowiedź, gdyż szykujemy się do pewnej wycieczki telefonicznej. Zobaczymy, czy się uda. Myslowic, rzeczywiście w tym nowym składzie z wokalistą o nazwisku Parze Mięso, już nie oczywiście z Rojchem. Pac-Man.
1: Właśnie, 25. Ja jestem w szoku, bo no za Rojka czasów to na pewno taki utwór, w sensie o takim tytule to utworu bym nie widział, więc jestem bardzo ciekawy, co to będzie.
0: No posłuchaj sobie, ciekawy jestem twojej opinii, a my się już będziemy zbliżać, będziemy spróbować się zadzwonić do pewnego artysty.

0: To był i zespół Mysłowic. Jak ci się podoba ta odsłona Mysłowicy? Bo coś miałeś ochotę powiedzieć, Igorze.
1: No, ja tylko mam ochotę gryźć się w język, ponieważ, Sławku, jestem w tym kontekście bardzo konserwatywny, wręcz radykalny, jeśli chodzi o Mysłowic. No niestety. Był jeden ten moment taki naprawdę, nie podoba mi się. Nie będę obijał w bawełnę. Mam wrażenie, że są tu jakieś takie motywy zaczerpnięte aż na to z innych utworów. Jest to wszystko takie, że nacelowane, żeby jak najprościej, jak najbardziej trafiało w ucho i się w tym uchu kotłowało i zapętlało. Ja nie lubię, dobrze, już nie chcę dalej tak być tym, chyba że bawimy się właśnie, Sławku, że jestem tym złym policjantem, a ty jesteś dobrym.
0: Nie, to znaczy ja doceniam inność w odbiorze, bo to jest bardzo fajne właśnie, że nie we wszystkim to byłoby nawet niemożliwe, żebyśmy byli jednomyślni z tego względu, że ja mam, ty masz 20 bodajże 4 lata, a ja mam 29.
1: To prawda. To prawda, no to jest różnica w wieku malutka, ale...
0: Przepaść.
1: Ale, a tam przepaść, Sławku, co to? Kilka kroków. Dla mnie, jestem jakiś taki, no nie mogę tego troszkę zaakceptować jakoś. Był taki moment w bridge'u jeszcze ta i to już w ogóle było dla mnie zerżnięte, wręcz brzydko mówiąc, z innego utworu, nie wiem jakiego, nie mogę sobie przypomnieć, bo nigdy to tak właśnie nie działa, ale w podświadomości mi się coś tam właśnie kołatało cały czas, nieustannie.
0: Ja wolę jednak momenty zerżnięte z bridge'a niż Poker Face.
1: No ale no widzisz, to też jest Pac-Man jakby, no takie, no dobrze, ja już
0: pamiętasz,
1: ja już zamykam
0: pamiętasz
1: usta.
0: Pamiętasz, jak się nazywał guziec z Króla Lwa? Pumba, nie?
1: Pumba, tak jest, tak.
0: No to bo gdybyśmy żyli w Afryce, to by nie było dzika wążura, tylko byłby Pumba, guziec Pumba. Ale my mamy europejskie warunki, dlatego witamy ciebie, dziku bonjour.
2: Bonjour panowie, bonjour. Czy chcecie poznać historię warszawskiego dzika bonjoura?
0: No, słyszałem, że podchodzą wam dziki. Słyszałem, że tam podchodzą wam dziki pod domy, podobno.
2: O, no to mnie pod Kojce nic nie podchodzi, przynajmniej. Poza tym warszawskie dziki w Kojcach mają Wi-Fi i one takimi rzeczami się wieczorami nie zajmują, tylko eksplorują internet. Natomiast skąd ja się wziąłem, bo tutaj panowie mówicie o dobrym policjancie, złym policjancie, a jeszcze jest miejsce dla dzika. Na dzika też można wszystko jeszcze zwalić, więc ja się stawiam do wolontariatu. Jak będzie trzeba, dzik warszawski, dzik weźmie wszystko na klatę.
1: Dzik będzie rył.
2: Dzik będzie rył i wszystkie piosenki, które stworzą dziki, powstają podczas rycia. To jest bardzo ważne i to już padło na antenie nawet.
0: Ale co ciekawe, to te piosenki są nie tylko przez dziki stworzone, ale przez dziki zaśpiewane i zagrane.
2: Zaśpiewane,
0: w ogóle,
2: ale jest... skąd się wziął performance dzika bonjoura? Otóż dziki w Warszawie, jak powiedział Sławek, to już są od ładnych paru lat. Już mieszkańcy się do nich przyzwyczaili, ale ostatnio widziałem wywiad z taką panią ministrą etyką i profesorą, środa. I ona powiedziała, że zwierzęta domowe powinny dostać z urzędu polskie obywatelstwo. Tylko że wspomniała o szczurkach i karaluchach. No i ja się pytam, a gdzie jest miejsce dla dzika? I wtedy się zdenerwowałem, założyłem sobie konto na Instagramie i postanowiłem zostać osobą publiczną, dzikim celebrytą i rzecznikiem praw dzika. I żyrafy patrzą na świat z wysoka i globalnie, a warszawskie dziki zawsze blisko obywatela, chrum.
0: I one ryjąc pod ziemią doprowadzają te obywatelstwo niektóre do szewskiej pasji, gdyż muszą ci potem ludzie wydobywać te żołędzie, te szyszki, to wszystko i sprzątać po nich, prawda?
2: No ale panie Sławku, to nie wiem czy pan wie, ale to nawet we Wrocławiu nasza dzika społeczność liczy sobie już 1500 sztuk. Niedawno było we wiadomościach. to jest już ważny głos wyborczy w momencie, kiedy możemy być języczkiem uwagi, więc o dziki trzeba dbać, trzeba robić zgodne nasadzenia, dawać im, wykładać im żołędzie i wtedy dziczki zagłosują jak trzeba, a poza tym dziki wykopują również niewybuchy, stawiają na głowie i na rzęsach służby specjalne, to nie są żarty i to wcale nie jest dowcip. Naprawdę tak jest?
0: Słuchaj, dziku bonżurze, dobrze, nie, panie z naróże, dziku bonżurze.
2: Może być bonżurku.
0: Ale wiesz, co się, dlaczego ludzie lubią tanie z naróże? Bo nie lubią tulipanów.
2: Ale czy w tym dowcipie jest miejsce dla dzika?
0: Tak, dlatego, że macie szansę otworzyć, jak jest was już tylu, to macie szansę, tak jak była, pamiętasz, była kiedyś taka Polska Partia Przyjaciół Piwa.
2: Mam potwierdzić, rozumiem, chrum.
0: No właśnie, to teraz może powstać taka Polska Partia
2: Przyjaciół Dzika.
0: Przyjaciół, nie, albo nie, dziki o ludzkiej twarzy.
2: Dziki o ludzkiej twarzy. No, muszę iść do lusterka, się zastanowić, co ja się nadaje.
0: No i nie, wystarczy się ogolić. To
2: tak. Ojejku, co zadrżałem w tym momencie. No dobrze, to ja już wyjdę, że tak powiem, ze skóry tego dzika bonżura, bo ile można performować, bo to człowiek od tego performuje.
0: Powiem więcej, wolisz performować niż trąptować, także...
2: Od tego performowania można się sperforować w końcu i to już się pogubię się w nomenklaturze udając tego dzika.
0: Ale wiesz, co to była taśma perforowana w latach 70. Taśma perforowana, co to była? We Wrocławiu w takim firmie Odra komputery robili i myśmy sobie brali do szkoły to, co wyrzucali. One były kolorowe. No, robiliśmy z nich szarfy w PRL-u późnym i robiliśmy imprezy zamiast właśnie z...
2: Zamiast girlandów. Wiesz o tym, że taśma perforowana jest nośnikiem muzyki w Katarynkach. Wiesz o tym? Widziałeś to? Bo to jest niezły w ogóle numer. Katarynka gra w taki sposób, że jest zestaw piszczałek, przez nie jest przepuszczona taka taśma przez taką sparę i ta taśma perforowana, papierowa, Kataryna skręcąc korbą, z jednej strony napędza miechy, a z drugiej przewija taśmę perforowaną, papierową. I ta taśma ma w środku dziurki i one są tak zaprogramowane, że otwierają ci te piszczałki i z tego się bierze sama melodia, także taśma perforowana, to ona żyje sobie całkiem nieźle.
0: Tak, na tej samej zasadzie powstawały do pozytywek przecież tak zwane dyski, tylko że to było nie z papieru, tylko z metalu i tam były odpowiednio wycięte dziurki i nacięcia i sobie tak grało, jak im ktoś tam zaprogramował.
2: Z pewnością pierwszy był w historii wałek Edisona, który był pokryty smołą i był protoplastą dzisiejszego gramofonu. Słuchajcie, ja wykorzystam, że tak powiem, nie będę się autopromował jako Zik Bonjour. Natomiast oczywiście zapraszam wszystkich na Instagrama tego performansu całego dzikiego, na pewno dzika bonżura sobie znajdą, ale chciałbym serdecznie pozdrowić taki zespół, który według moich dzikich źródeł, a one są bardzo dobre, bo ryją wyjątkowo głęboko, ma szansę się pojawić na jeszcze na notowaniu taki zespół, który się nazywa Diuli. Wiem, że ma szansę. Czy się pojawi, tego nie wiem. Ale gdyby się pojawił, to ja tych ludzi chciałem serdecznie pozdrowić, szczególnie Martynę Pawłowską, jeżeli nie zapomniałem imienia i nazwiska, bo to jest taki, to jest taka no bardzo ciekawa, to jest taka bardzo ciekawa formacja, która na co dzień funkcjonuje jako cover band na zacnych imprezach i robi to z takim ogniem, że te imprezy to się zamieniają w czyste szaleństwo, z tego co wiem. Natomiast mają też własny ambitny projekt Diuli. Martyna występowała też z Voice of Poland i ja jako fixundergą kiedyś, dawno temu, jeszcze jako młody romantyk, pozwoliłem sobie podesłać jej moje różne kompozycje, czy nie chcieliby ich zagrać i zaśpiewać. No, niestety jakoś to na podatny grunt nie trafiło, bo oni no, mieli własne plany i własne kompozycje już w drodze i pewnie nie mieli na to też czasu. Niemniej bardzo, bardzo serdecznie ich pozdrawiam, bo no, to się w ogóle zaczęło od czegoś takiego, że oni zrobili taki koncert w Ogrodzie, z tego co pamiętam, na YouTubie to było dostępne i pewnie to gdzieś tam jeszcze jest. Wszystko to było bardzo ambitne, to jest bardzo, bardzo niszowa muzyka, Ja im bardzo dobrze życzę i jako Dzik Bonjour, i jako ja, no, jeżeli się pojawią,
0: Michał,
2: pozdrawiam.
0: Michał.
2: Takie coś.
0: To ja ci powiem coś szeptem, żeby nikt nie słyszał. Za dwie piosenki. Za dwie piosenki, słuchaj. A na razie Igor gramy Dzika Bonjoura. Warszawski Dzik Bonjour.
3: No to ognie. Słuchasz mnie? No, dla sympatycznego pana Sławka od warszawskiego Dzika Bonjoura chrumciu, chrumciu. Warszawski dzik bonjour, warszawski dzik bonjour.

raz zmyka. Gdy na warszawiaka łypnę z góry, to wieje na pałac kultury. Warszawski dzik bonjour, warszawski dzik bonjour. Dyrygent mas i miasta, król warszawski dzik bonjour. Ludzie typy znakomite, ze zwierzęciem nieobyte. Gdy na żywo mnie zobaczysz, bracie, to narobisz zaraz w gacie. Warszawski dzik bonjour, warszawski dzik bonjour. Pogromca loch i knurów, król warszawski dzik bonjour. Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum,

0: To był warszawski Dzik Bonjour, wykonany przez Dzika Bonjoura, 24. A tutaj myśmy się starali z Igorem dodzwonić do wykonawcy tej piosenki, która nas nastąpi za moment, ale prawdopodobnie chyba się to nie uda dzisiaj. To Senevrati. Tak dobrze myślę, Igor?
1: Cały czas tutaj niezmiennie próbuję, Sławku. Może się uda. Chociaż mawiają, że nadzieja matką głupich, ale może też okażemy się mądrzy. Zobaczymy.
0: Gdyż ta piosenka wykonywana jest przez Śląsko Dąbrowski. Słuchaj, Śląsko Dąbrowski i to znowu Dąbrowski pada, zauważyłeś?
1: nie zauważyłem, ale niestety.

0: No i drodzy Państwo, to była formacja śląsko-dąbrowska pod tytułem Popularez w utworze Wieszcze. Natomiast teraz mogę już głośno mówić, drogi Michale. Jako, że wszystko już powiedziałeś o tych wykonawcach, to teraz tylko mi jest, przyjdzie zapowiedzieć. Cieszę się razem z Tobą, że mamy na liście taką ciekawą formację. Igor, to będzie coś, myślę, co Ci się spodoba.
1: Zamieniam się w słuch.
0: Jak Ci się nie spodoba, to wal śmiało, tak jak zawsze, po prostu ja na klatę wezmę wszystko. Także...
1: To dobrze, bo ja dzisiaj strzelam jak tylko mogę.
0: No słuchaj, ja tam dzisiaj fasolkę tylko.
1: Ja jak Holandia ze Szwecją.
0: To 4-1, nie?
1: A nawet 5 się zrobiło, ale no już nie podałem tego na końcu, ale nie, ja nie jestem od wiadomości sportowych. No tak. Już chciałem ich oszczędzić.
0: Chociaż ci powiem, że jest jeden z nas realizatorów, który świetnie się nadawał do reakcji sportowej.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście.
0: Nawet jeździ po ligach, trzecich ligach angielskich.
1: No to jest prawdziwy pasjonat.
0: No i doceniam niego. Oprócz Ptasiego Radia oczywiście.
1: Nie, no Ptasie Radio też doceniamy w jego wykonaniu.
0: Też doceniamy, tylko w sensie, że oprócz Ptasiego Radia doceniamy również...
1: A, tak. Jak najbardziej.
0: Tak, już się zrozumieliśmy. Dobra.
1: Dokładnie.
0: To teraz jedziemy w takim razie. Julii i nadal chcesz, 22.

0: I co, Igor? Fajne Diuli, nie?
1: Bardzo, bardzo fajne. Diuli tutaj jak najbardziej na plus, tym bardziej po ostatnim Meslowic. A widzisz, Sapku, no nie darowałem, nie mogłem tego zakończyć tylko pozytywnie.
0: Lubię te twoje takie...
1: Obusieczne, tak.
0: Do powiedzenia... dodatki.
1: Nie, ale nie, naprawdę.
0: Zaczepki.
1: Tutaj jak najbardziej świeżość, po prostu świeżością powiała, a nie takim czymś odgrzewanym. Więc to na plus jak najbardziej.
0: Jak kolacje realizatorów, nie?
1: Oj, proszę mi nawet tutaj, Sławku, no. Bo się odwdzięczę.
0: Odgrzewane. Ja też lubię odgrzewane. Na przykład robiłem ostatnio odgrzewanego kotleta schabowego z ziemniaczkami, gdyż takowy kupiłem w Żabce. Oto miałoby. Dobra. Żabek jest tyle, że jest trudno o nich nie mówić.
1: To prawda, to prawda. Wybaczamy ci, Sławku, tutaj. Mam nadzieję, że prezes nie będzie miał tego za złe.
0: Zwłaszcza, że nie wiadomo, o której Żabce mówiłem.
1: Dokładnie.
0: Gdyż w jednej ulicy trafią być cztery Żabki.
1: Tak, to prawda. Naprzeciwko siebie, nawet po dwóch stronach, to też jest, no, paranoja.
0: To jest fantastyka, nie? Jak bracia Strugaccy. Drodzy Państwo, to teraz będziemy grali w takim razie. Witamy Bartka z zespołu MSV i piosenka za przeproszeniem nosi tytuł Duren. Witamy Cię, Bartku.
2: Witam serdecznie, Sławku.
0: Opowiedz coś więcej o tej piosence. Dlaczego Dureń i jak się czujesz na naszej liście jako stały bywalec już, można powiedzieć?
2: Ja ogólnie jestem bardzo wdzięczny, że mamy możliwość cały czas widnieć na tej liście. Co więcej można powiedzieć o tej piosence? No jest to piosenka, która opowiada o osobie, która zakończyła pewną relację i bardzo tego żałuje i chciałaby to naprawić, jednak jest już to niemożliwe.
0: To senevrati, jak mówią nasi bracia Czesi. I to jest prawda, bo związki współczesne mają tę specyfikę. Dobrze mówię, Igor? Poprawiaj mnie od razu.
1: Nie, ja tutaj nie mam czego poprawiać.
0: Że one są nietrwałe strasznie. W porównaniu z związkami, i to nie chodzi o związki zawodowe, tylko o związki partnerskie. Gdyż pamiętam czasy za moich młodych lat, że jak ktoś spotkał fajną dziewczynę lub fajnego chłopaka, Bartku, to był to związek już od razu na poczekaniu, a dzisiaj tak jak na przykład są na imprezie i się poznają, bo się pierwszy raz widzą, to jakimś cudem trzeba wymienić się numerem, zdobyć ten numer telefonu, ale to jest po co się go zdobywa. Nie dlatego, żeby z nią pogadać sobie tutaj, gdzieś wyjść nawet do innego pokoju, tylko resztę 6 godzin imprezy pisać ze sobą SMS-y z dwóch różnych pokoi. Taką mamy kulturę, nie wiem czy zauważyliście, chłopaki, że mamy kulturę, którą się, ja bym to nazwał, wyalienowaną, że żeby wszystko się dzieje tak, że no, nawet to, czy mogę do ciebie zadzwonić, to trzeba by było najpierw napisać i zapytać się pisarsko. Zauważyliście to?
2: Tak, ja uważam, jakby taka ta pewność siebie umarła w nas i jakby próbujemy wszystko załatwiać przez internet, bo po prostu jest łatwiej, nie?
0: No nawet, wiesz, przez internet można załatwić skierowanie do laryngologa albo coś tam innego, ale żeby załatwiać sobie życie osobiste przez internet, no to...
2: To jest właśnie, moim zdaniem zdecydowanie za dużo, nie? No, lepiej moim zdaniem są to takie relacje personalne, kiedy mamy ten taki fizyczny kontakt z drugą osobą i możemy na żywo odczytywać jej emocje, a nie domyślać się, jakie one są.
0: Tak, bo niedopowiedzenia powodują, że ludzie często wkładają w usta, to jest tak jak ten słynny dowcip o Maciaszczyku, który miał pożyczyć patelnię jednemu koledze z góralowi z dolnych partii, ponieważ chciał jajecznicę, a nie mieli patelni. To znasz to na pewno. I wysłała go żona, ale jak będzie Maciaszczykowa, to nie pożyczę, jak będzie Maciaszczyk, to pożyczy. No i przeszedł tam 2 godziny i puka i mówi, otwiera mu Maciaszczykowa. Wiecie, co macie Szczykowa? To patelnie możecie. I właśnie to jest, tak jest z życiem dzisiaj przez ten internet, że wszystkiego się domyślamy, bo na przykład zauważ, że jak mówimy do siebie, kiedy się widzimy, to widzisz wszystkie moje negatywy lub pozytywy, namiętności lub brak tych namiętności, czy mówimy z pasją, mówimy z nerwami, z złością i wszystko to widać na naszych twarzach.
2: No, dokładnie tak.
0: A tutaj to jest takie, że nawet emotikon niewiele pomoże.
2: Tak, to jest takie wszystko takie prostoliniowe, nie ma tych takich krzywych, jak to można tak nazwać.
0: Igor, powiedz coś, bo ty jesteś tego samego pokolenia co Bartek.
1: Oj, nie, no ja się też tutaj w pełni zgadzam, że zatraciła się ta pewność siebie i konfidencja, to chyba nie jest to słowo, ale co najgorsze, też widzę takie trendy powstające typu właśnie na tych social mediach oczywiście, które się głównie do tego przyczyniły, że zjawiska typu palenie papierosów jakby kiedyś pozwalało na interakcje międzyludzkie i społeczne, więc dobrze palić papierosy, bo często na papierosie można z kimś porozmawiać i teraz to jest taki nasz mianownik interakcji. No co głupszej rzeczy też nie słyszałem od dawna, więc tylko się za głowę łapać, że teraz jeszcze nauk służy jako wymówka do w ogóle tego, co kiedyś było zwyczajne i naturalne po prostu.
0: No, w ogóle nasze ruchy wobec najbliższych lub byłych najbliższych nam osób są takie, troszeczkę bym powiedział, przekombinowane, bo wydawałoby się, że jak byłem, pamiętam, bardzo młodym człowiekiem, jak ktoś się pokłócił na dobre i na złe, już związek przestawał istnieć, brał walizkę, wychodził z domu i szedł nawet, jak już nie miał gdzie iść, to szedł nawet pod most albo gdziekolwiek, bo takie były emocje. Zamiast dzisiaj mówi do mnie pewna dziewczyna znajoma, mówi, wiesz co, odchodzę od mojego chłopaka, bo się nie zgadzamy, ale jeszcze będę 2,5 miesiąca z nim mieszkać, bo nie mam gdzie iść.
1: Ja też znam takie sytuacje, które miały miejsce też wśród moich znajomych, więc no.
0: To takie życie. I tutaj Bartek pewnie też potwierdzi, że no, takie mamy społeczeństwo, jakie sobie wychowujemy sami.
2: To ja się w 100% zgadzam, są takie, no, można to nazwać teraz anomalie. To jest coś, co nie powinno istnieć, a jednak się zdarza.
0: Drodzy Państwo, Bartku, twój czas, zapowiedz tą piosenkę, kto wykonuje i jej tytuł. I naprawdę, drodzy słuchajcie państwo, się w nią dobrze.
2: Drodzy Państwo, przed Państwem MSV i Durek.

0: To było miejsce 21 i MSV i Durań. Fantastyczny, trzymający w napięciu utwór, jeżeli chodzi o dynamikę i o całe to aranżacyjne dziełko. Przeczytajmy sobie teraz, co się działo od miejsca 30. Remigiusz Szuman, Otwarte Miasto Wrocław, miejsce 30.
1: Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja, miejsce 29.
0: 28 Kaliber 44, Nasze mózgi wypełnione są Marią.
1: 27 Jam Alive i Czerwony jak cegła.
0: 26 Irena Santor i Magda Umer, Tych lat nie odda nikt.
1: Myslowic i Pacman na 25 miejscu.
0: Fantastyczny utwór.
1: Tak jak uważa Sławek, tak.
0: Pacman, 25 i 24, Dzik Bonjour, warszawski Dzik Bonjour.
1: Na 23 z kolei Populares i Wieszcze.
0: Też lubię ten utwór. MSV Durań, 21.
1: Ale na 22 jeszcze, Sławku, Diuli i Nadal chcesz.
0: No, dobrze, że ty mnie pilnujesz.
1: No tak? Właśnie,
0: no, kurczę, Diuli, to by mi Dzik Bonjour by mi przeszedł pod wrocławską tutaj siedzibę Radia Wnet, bo chociaż jeden polityk powiedział ostatnio, że pewna roślina ryje beret. Nie wiem, o co chodziło.
1: Też nie wiem.
0: No, ja też nie wiem.
1: Lepiej się nie dowiadywać.
0: Nie dowiadujemy się. Tak jest na kolei zawiadowca, to ten, co się dowiaduje, to jest dowiadowca, nie?
1: No właśnie. Albo nosacz tak zwany. Wścibski nosacz.
0: No, chociaż mordę dostanie.
1: O właśnie, też można.
0: No i teraz, drodzy Państwo, Igor ma coś ważnego do przekazania, że nasz WKS...
1: Że nasz WKS jest górą, aczkolwiek teraz jest wykonywany rzut wolny przez Niemców i oczywiście WKS się świetnie broni. Mamy 41 minutę, która właśnie się rozpoczęła, a WKS Wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa 1-0 z Niemcami, proszę Państwa. No, sensacja pierwszej połowy,
0: czy
1: jak dotychczas.
0: To sobie przyswajacie?
1: Że... Ja się bardzo cieszę.
0: Że Niemcy przegrywają z WKS-em.
1: No i cudownie. Tutaj znowu jakaś... Ale Niemcy też tutaj cały czas szturmują bramkę Wybrzeża Kości Słoniowej, ale świetnie Fofana tutaj na bramce stoi, obrona też niczego sobie. No i przede wszystkim wykorzystana okazja pod polem karnym Niemców.
0: Słuchaj, są teraz takie trzy reprezentacje, które mi się mylą. Jak ich widzę, wszystkie trzy grające, to mi się wszystkie trzy mylą. To jest WKS, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal i Francja.
1: To mi się mylą Niemcy z Francją. To wszystko jakby jedno i to samo troszkę.
0: No, to w takim razie dodajmy emocjom sportowym pomiędzy WKS-em a Niemcami takiej, powiedział, muzycznej, lekkiej strawy. A myślę, że ta piosenka będzie idealną, która będzie mówiła o dwóch krajach. Wykonuje to wykonawca z kraju, który gra w tej chwili, natomiast dotyczy to kraju, który jest gospodarzem, współgospodarzem.
1: Tak. Rammstein
0: dla was.
1: I Ameryka.

0: No i tak, drodzy Państwo, chciałem serdecznie dzisiaj podziękować Wam za udział w tym programie i tych z Państwa i artystów, którzy się, że tak powiem, udzielali głosowo. Jak to w filmie Rejs było, proszę dać, że tak powiem, dźwięk paszczą. Więc kto dzisiaj mówił paszczą, to też specjalne podziękowania, ale dziękuję wszystkim, a przede wszystkim dziękuję Igorowi za wspaniałe współprowadzenie i Państwu za uwagę i zapraszam Was wszystkich już za tydzień do piątkowego programu na godzinę 21. Natomiast słuchałem nie tak dawno, bo to piątek, czyli dzisiaj, księdza Romka Sikonia, którego bardzo lubię i jest to mój serdeczny, już taki bym powiedział, nie tylko kolega redakcyjny, ale bardzo jako człowiek miałem okazję go odwiedzić w Krakowie kiedyś. I on teraz jest w Brazylii właśnie. Igorku, tutaj taka prośba była od księdza Romka, żebyśmy kibicowali za Brazylią i w związku z tym Brazylijczycy dzisiaj zremisowali z jedną z najlepszych drużyn świata, jaką jest Maroko. Ja w ogóle upatruję sobie, że czołówka się może dokonać tej imprezy pomiędzy Norwegią a Marokiem.
1: O, no to jest ciekawa teoria, Sławku. No, ja jeszcze tutaj obstawiałbym Wybrzeże Kości Słoniowej dodatkowo. Dlaczego by nie?
0: No i tu się mogą zdarzyć różne dziwne rzeczy, nawet Senegal może w to wszystko się jeszcze wmieszać. I potem przyjdziemy do oglądać mecz i po jakichś ciężkich chwilach jak z kawą w ręku i mówimy do gospodarza telewizora, który nam udostępnia go, żeby sobie razem obejrzeć, mówimy, którzy to są Francuzi.
1: I nikt tego nie wie.
0: Drodzy Państwo, w związku z tym dziękując Wam za uwagę, specjalna wersja zespół Echo Beats, a nie właśnie Sergio Mendes, utworzy Masz Kenada i życząc Brazylii jak najlepszych sukcesów, bo ja, wiecie co, drodzy Państwo, Brazylia to ojczyzna Pelego, Rivelino, to są stare dzieje, Ronaldinho i w ogóle ja lubię, jak Brazylia gra, bo to oni grają piękny futbol.
1: To taki, prawda, to jest magiczna piłka, prawda?
0: Takie te... Z czasami się grają, to się zastanawiają, jak oni to robią. No i właśnie dla nich specjalna wersja Masz Kanady z Sergio Mendesa, ale tym razem nie w jego wykonaniu, tylko w Echo Beats. Igor, i tutaj ostatni tak, raz dziękuję Ci.
1: Ja również dziękuję Tobie, Sławku, za dzisiejszy wieczór. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej nocy. I do usłyszenia
0: ja
1: za tydzień.
0: Zapraszam do jutro do Vertigo na godzinę 19, przepraszam. Na koncert Natalii Balik z repertuaru Magdy Umer.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Będzie lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja. Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
2: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
1: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
2: No i co, na długo tu jeszcze zawinęli?
1: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
3: Stragan Nautilusa przy krakowskim przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
4: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Czołem, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Limes Inferior będziemy się zastanawiać, czy jak blisko jest wykorzystanie obliczeń kwantowych, jak blisko, jak daleko, jak dużo one mogą zmienić, jak to zmieni w ogóle świat, w którym żyjemy. Naszym gościem jest Emil Żak, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Emil Żak, o, myśmy przeszli na ty właśnie przed chwileczką, przed wejściem do studia, może przed dwoma kwadransami, więc pozwolę sobie mówić do ciebie na ty. Emil jest Head of Quantum Algorithmics w firmie Baitech. Dobrze mówię?
2: Zgadza się.
1: Firma jest bardzo interesująca. Jak to każda firma, która zatrudnia głównie matematyków i fizyków z Polski, z Kanady, z Ameryki. Firma opracowuje algorytmy, jakby pracuje nad taką efektywnością obliczeń kwantowych, żeby oszczędzać czas, żeby oszczędzać koszt, żeby przełamywać pewne ograniczenia tych urządzeń kwantowych, zwanych czasami komputerami kwantowymi, troszeczkę na wyrost już. I te rozwiązania, bo to już są takie rozwiązania z myślą o bardzo konkretnych zastosowaniach do przemysłu farmaceutycznego, do przemysłu chemicznego. No to powiedziałem tak króciutko o firmie. Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza.
1: I jeszcze będziemy to uzupełniać, a zaczniemy może te rozmowy od takiego małego trzęsienia ziemi, bo myśmy się z Emilem jeszcze wcześniej poznali podczas takiej konferencji, gdzie była mowa o tym, czy kot Schrödingera zacznie znosić złote jaje i czy te rozwiązania, czy te technologie kwantowe będą przynosić pieniądze, będą znajdować jakieś takie potężne biznesowe zastosowania. I tam Emil przytoczył dwa takie przykłady. Pierwszy na miarę właśnie takiego trzęsienia ziemi. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, czy przytoczmy taki kluczowy dla rolnictwa proces syntezy amoniaku. Czyli tak, jak się azot przemienia w amoniak po to, żeby plony rosły. No i kluczowe jest to, ten proces był efektywny, nie był tak, żeby zmniejszać energochłonność, żeby był bardziej wydajny. I tutaj jakby skrócenie, znalezienie odpowiednich katalizatorów tej syntezy, no jest takim wyścigiem po święty graal, można powiedzieć, jeśli chodzi o firmy chemiczne. No i przychodzi firma Bait i jest w stanie oszacować, że o 5 lat skraca dostarczenie pewnego nowego katalizatora. Wysymulować, zapewnić, że on jest lepszy. To jest ogromny, potężny uzysk.
2: To jest doskonałe wprowadzenie. Ja bym tutaj też doprecyzował od razu.
1: Doprecyzuj, bo ja wiesz.
2: Od razu bym powiedział, że to 5 lat to dotyczy bardziej użyteczności komputera kwantowego o danych zasobach, aby mógł
1: udźwignąć taki algorytm.
2: Żeby tak? obliczeniowo potrafił symulować cząsteczki o tej złożoności i wielkości. Ale ja bym chciał do tego 5 lat właśnie nawiązać za chwilę, ale zacząć od tego, co już wprowadziłeś, czyli ten proces konwersji azotu w amoniak. To jest niesamowicie energochłonny proces. I szacuje się, że około 2% globalnej produkcji energii idzie na produkcję tego amoniaku, a potem nawozów sztucznych. Więc, a nawozy sztuczne to jest pociąg dzisiejszego rolnictwa i łańcuchów żywnościowych. Więc obniżenie energii tego procesu i też emisji, bo to też generuje niesamowite ilości dwutlenku węgla, o co tak bardzo walczymy. Obniżenie tego kosztu wiąże się z niesamowitym wpływem na nas wszystkich, na łańcuchy żywnościowe, na obniżenie cen prawdopodobnie. Więc dlaczego to jest w ogóle trudne?
1: Ten uzysk, powiedz mi, bo jeszcze ja znalazłem tak, pamiętam z tego twojego wystąpienia, jakby potencjał tej optymalizacji, proszę państwa, to jest to do 50% zużycia na przykład energii. O to się bijemy, o takie metry, o takie sekundy w tym wyścigu i 30% podniesienie generalnej produktywności tych procesów. I tutaj wchodzą właśnie te symulacje, te metody obliczeniowe.
2: Tak. I my próbujemy niejako naśladować naturę, ponieważ istnieją w naturze, w organizmach żywych, w pewnych bakteriach, katalizatory, czyli cząsteczki, które obniżają koszt energetyczny produkcji tego amoniaku. I my próbujemy naśladować te związki, próbujemy projektować podobne związki, które wierzymy, że po prostu będą wymagały włożenia mniej energii. I teraz ten proces znajdywania nowych katalizatorów, no on wymaga długotrwałego badania laboratoryjnego, długotrwałych obliczeń. I teraz problem polega na tym, że te cząsteczki są tak złożone, mają tak zwane ciężkie atomy, że one są praktycznie nie do udźwignięcia przez współczesne komputery klasyczne. Musimy odnosić się do przybliżeń, do modeli, ponieważ tylko wartość przyjdzie tylko, gdy rozwiążemy problem dla tej cząsteczki, czyli znajdziemy jej energię, wykorzystując równania mechaniki kwantowej. A żeby rozwiązać równania mechaniki kwantowej, należy włożyć czasami niesamowite moce obliczeniowe. I dotychczas ludzie odnosili się do przybliżeń, do modeli, do uproszczeń, ale te uproszczenia powodują, że te przewidywania, który katalizator będzie dobry, są często niedokładne.
1: Obarczone coraz większym błędem.
2: Tak, tak. Dalej. Można strzelać na ślepo, wysyłać do laboratoriów przewidywania, syntezujcie tę cząsteczkę, okaże się, że ona nie działa. Więc po to potrzebujemy wysokiej jakości obliczeń. A ta wysoka jakość jest nie do osiągnięcia dla komputerów klasycznych, chociaż w tym roku była taka praca, która nieco tutaj chłodzi, przynajmniej w przypadku katalizatorów konwersji azotu w amoniak, chłodzi nasze zapędy i prawdopodobnie będzie się dało policzyć konkretnie tą cząsteczkę, tą klasę cząsteczek przy pomocy komputerów klasycznych z odpowiednią dokładnością. Ale to nie wyklucza innych obszarów. Sztuczna fotosynteza to jest też taki obszar, gdzie to jest prawie na pewno trudne dla komputerów klasycznych, czyli to są takie katalizatory, które konwertują na przykład wodę w tlen albo dwutlenek węgla do czegoś użytecznego, na przykład metanolu i dalej do procesów chemicznych. I te katalizatory wymagają obecności światła, no bo to jest naśladowanie natury. Tak jak mamy kwiatka tutaj w studiu, no to on produkuje tlen z dwutlenku węgla i wody przy pomocy światła. To my próbujemy naśladować naturę i projektować katalizatory, które będą to robiły w kontrolowany sposób dla nas. I to na pewno jest trudne, więc to nie jest koniec komputerów kwantowych z racji tego, że jeden przykład niedawno został pokazany, że raczej...
1: Że nie ma tej przewagi.
2: Albo jest malutka.
1: Albo jest malutka.
2: Nie będzie się opłacać, to pewnie.
1: Tak. Drugi taki natomiast przykład, znaczy powiedzieć ten przykład, który powiedzieliśmy o rolnictwie, okej, możemy powiedzieć, że jeszcze trzeba poszukać jeszcze lepszych algorytmów albo poczekać na te lepsze urządzenia obliczeniowe. Natomiast drugi przykład też poszukiwania takiego narzędzia, czy w zasadzie takiej platformy do wynajdywania albo do repozycjonowania leków. Myśmy tutaj gościli w Limes Inferior firmy, które takim repozycjonowaniem albo nowymi cząsteczkami się zajmują. On mówił, jakie to są potworne pieniądze, dlaczego one gdzieś na takim wstępnym etapie tylko mogą walczyć o swoje miejsce, o to, żeby wytworzyć pewne IP. To są, ty mówiłeś też w czasie tego spotkania, tego wystąpienia, 10 lat i 2 miliardy dolarów to jest czas i koszty przeciętnie na wprowadzenie jakiegoś leku. I to są i tak dosyć takie chyba optymistyczne założenia. O ile można tutaj skrócić ten czas, gdyby rozpisać to na obliczenia właśnie takie kwantowe?
2: To jest milion dolarów pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Natomiast ja bym to rozbił na etapy i na proces, który tutaj chcemy modelować. W przypadku projektowania nowych leków, szczególnie takiej klasy leków, które tworzą wiązanie chemiczne z receptorem, patogenem, białkiem, ten problem, który jest trudny dla współczesnej chemii kwantowej, to jest problem tworzenia się tego wiązania chemicznego. I taki komputer kwantowy mógłby dostarczyć wyższej dokładności, która jest nieosiągalna czasami przy pomocy współczesnych komputerów klasycznych, ale ta dokładność, ona się przełoży raczej na wiarygodność przewidywań, że my nie będziemy podejmować złych decyzji, że my nie wypuścimy kandydata leku, który później w badaniach klinicznych okaże się nieskuteczny, bo te przewidywania były fałszywie pozytywne. Więc tutaj cała gra rozchodzi się o to, żeby zmniejszyć ułamek tych fałszywie pozytywnych przewidywań na wczesnym etapie tego filtrowania leków, jeszcze w procesie cyfrowego przetwarzania tych leków, zanim one pójdą do laboratorium. I tutaj współczesna chemia kwantowa radzi sobie całkiem nieźle, bardzo dobrze, ale są obszary, i to właśnie te leki kowalencyjne, to są obszary, gdzie ewidentnie brakuje dokładności. Trzeba modelować procesy, które wiemy, że są trudne i skalują się źle. I jeszcze nie jesteśmy powiedzmy na poziomie rozwoju komputerów klasycznych, jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli być, gdzie przemysł farmaceutyczny byłby zadowolony. Więc tutaj jest ta obietnica, a o ile wcześniej, o ile szybciej, o ile krócej, to jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć. Na pewno byłaby to redukcja kosztów, no bo nie trzeba byłoby wykonywać niepotrzebnych prób laboratoryjnych, a one potem, nawet gdyby się udało wykonać, syntezować pewną cząsteczkę, to ona potem nie byłaby odrzucana na którymś etapie. Więc nawet włożenie kosztownego komputera kwantowego w ten pipeline mógłby spowodować, że to się będzie opłacało, bo z racji tych 2 miliardów dolarów. Największym kosztem w tym pipeline później są badania kliniczne, ludzie. A jest też taki aspekt moralny tego. Chcielibyśmy, żeby te komputery kwantowe wpływały pozytywnie na nas i ratowały życie. Więc jeżeli ten lek szybciej przyjdzie do nas, no to niektóre osoby mogą zdążyć.
1: To powiedz teraz, jak do tych wszystkich uwarunkowań ustawia się BEIT? Bo też pewną ewolucję przeszliście od próby jakby budowania czy optymalizowania istniejących algorytmów takich powstających z myślą na komputery kwantowe. Przyszliście na pozycję pewnej takiej hybrydy czy pomostu, ale to proszę opowiedz. To jest fascynujące właśnie rozwój czy zmiana tego modelu.
2: Jasne. Ponieważ przemysł komputerów kwantowych, tego sprzętu, nie rozwija się tak szybko, jak było obiecywane. To znaczy 5 lat temu przemysł obiecywał, że za 5 lat to będziemy mieli 300 kubitów logicznych, tak zwanych kubitów logicznych i będziemy w stanie symulować wielkie rzeczy. Tak się nie stało. Nadal ta obietnica jest przesuwana o te 5 lat, więc należy się zastanowić, czy nie podejść do tego od troszkę innej strony. I my tak zrobiliśmy. Zaczęliśmy dostarczać wartość dzisiaj. Czyli zaczęliśmy budować platformę, która rozwiązuje problemy tej chemii kwantowej, tego projektowania nowych leków na dzisiejszym sprzęcie, na kartach graficznych, na superkomputerach i innych architekturach. Natomiast ta część kwantowa u nas pozostała, bo to serce tego obliczenia może zostać podmienione na komputer kwantowy, kiedy on będzie już gotowy. I to jest nasza idea w tym momencie, że my jesteśmy w stanie już dziś dostarczać wartości i tutaj też mamy pewne sukcesy. Natomiast historycznie od wielu lat budowaliśmy portfolio algorytmów kwantowych i technik optymalizacji, które miały za zadanie rozwiązać ten problem, no ale sprzęt nie nadąża. Więc czekamy, mamy zintegrowany to portfolio algorytmiczne. No i tutaj mi się też nasuwa taka analogia. Gdybyśmy sobie tak nałożyli czapki decydentów w jakimś hipotetycznym państwie i na przykład żylibyśmy w latach 20., ale XX wieku i mielibyśmy gwarancję, że w ciągu dekady liczba samochodów na drogach tam zwiększy się dziesięciokrotnie, dajmy na to. To czy rozsądnie byłoby nie zacząć budować autostrad i całej infrastruktury? No raczej tak, bo gdybyśmy czekali do momentu, aż tych samochodów będzie 10 razy więcej, to już byłoby za późno. Więc my troszkę w podobnym tonie budujemy tą infrastrukturę i ona będzie gotowa na moment, kiedy te komputery kwantowe przyjdą do nas.
1: Taka platforma, ja przepraszam, że ci wpadnę w słowo, ale to przywołałeś te elektrony kowalencyjne, tą chemię. Faktycznie Bates zbudował taką platformę, ona się nazywa Covangelo, czyli łatwo sobie kowalencyjna, a potem jest NG, to Next Generation, nowej generacji taka.
2: Tutaj jest Angelo.
1: Od tego aspektu moralnego, skrócenia pewnie czasu.
2: Można to tak rozumieć, natomiast jest bardziej takie przyziemne tłumaczenie. My modelujemy reakcję, która się nazywa addycją Michaela. Michelangelo. I stąd się to wzięło.
1: Więc ta platforma pomyślana o właśnie odkrywaniu nowych leków albo ich repozycjonowaniu właśnie jest takim pomostowym rozwiązaniem, bazuje na pewnych, tak jak Emil powiedział, na pewnych bibliotekach czy platformie takiej CUDA całej dostarczanej przez tego najważniejszego budowniczego kart graficznych, czyli NVIDIA. I takie rozwiązanie rzeczywiście dostarczyli. Jak ona działa, jak jest odbierana, czy to macie na to klientów?
2: Ta platforma ma za zadanie dawać bardziej wiarygodne przewidywania co do tego, który lek ma iść do laboratorium. I ona działa na zasadzie warstw. Najgłębsza warstwa to jest ten rdzeń, który jest najbardziej wyzywający obliczeniowo. Tutaj rozwiązujemy problem chemii kwantowej na dzisiejszych architekturach, ale docelowo na komputerze kwantowym. Warstwa zewnętrzna, która modeluje białko i większe otoczenie tego aktywnego miejsca, gdzie się tworzy to wiązanie między lekiem a białkiem, modelujemy to dynamiką molekularną i niższej jakości chemią kwantową. I architektury, na których jest to obliczenie jest wykonalne, one się rozpinają od zrównoleglonych procesorów typu CPU, kart graficznych, aż do dzisiejszych sprzętów kwantowych, które są niezbyt użyteczne, oraz właśnie tej integracji ze sprzętem odpornym na błędy z przyszłości.
1: To są dwa takie pojęcia, to może Emil jeszcze je wyjaśni. Ta obecna jakby generacja komputerów kwantowych nawet ma taki akronim NISQ, czyli tłumaczą takie zaszumione komputery kwantowe średniej skali, prawda? A czekamy na ten FTQC, czyli taki fault tolerant, taki odporny na błędy, prawda? Tak. Tą generację.
2: Tak, zdecydowanie. Także tutaj jesteśmy gotowi, tak jak z tymi autostradami. I w tym momencie jesteśmy na etapie benchmarków, na etapie walidacji, na etapie współpracy z firmą farmaceutyczną, również we współpracy z NVIDIA. Jesteśmy w NVIDIA Startup Inception Program, gdzie dostajemy wsparcie, gdzie dostajemy zasoby obliczeniowe i wspólnie robimy taki proof of concept. On już został sukcesem zakończony i teraz pora przeskalować się i pokazać wiarygodność tej platformy na faktycznych lekach, które biorą udział w badaniach klinicznych. I to się teraz dzieje. Więc na klientów jeszcze jest za wcześnie, natomiast lada moment będziemy mieli więcej danych benchmarkowych, no bo to od tej strony trzeba.
1: No, Bait jest jeszcze startupem, więc częściowo to jest walka o klienta pierwszego, kolejnego, następnego, a częściowo to jest o finansowanie takie z od po prostu od funduszy. Tak się jeszcze zastanawiam. Myślę, że naszym jeszcze słuchaczom przydałoby się jakby wyjaśnienie, porównanie tej mocy, żeby nie zostało takie wrażenie, że komputer kwantowy to jest taka brutalna po prostu siła, bezmyślna trochę, trochę tak jak to się kojarzy z obecnym etapem powiedzmy tych wielkich modeli obliczeniowych i sztucznej inteligencji, że to jest takie siłowe, ogromne przetwarzanie pewnych zbiorów. To troszeczkę inaczej można by to opisać. Czy tobie by się udało taką dobrą analogię albo prosty sposób wyjaśnić, czym ta różnica, jeśli chodzi o przetwarzanie kwantowe. Na czym ona polega?
2: Tak. Fundamentalna różnica polega na tym, że komputer kwantowy operuje na qubitach, nie na klasycznych bitach, tak jak mamy w laptopie. I ten qubit, on może być zmierzony w dwóch stanach 0 lub 1, natomiast on w tym obliczeniu może występować niejako w superpozycji, mówimy, czyli równocześnie w stanie 0 i 1. I to mu daje nominalnie taką przewagę, że gdy sobie złożymy dwa qubity, to nasza zdolność, przestrzeń obliczeniowa mnoży się 2 razy 2. 3 qubity, 2 razy 2 razy 2. Ta przestrzeń obliczeniowa, którą generujemy, rośnie eksponencjalnie z liczbą qubitów. I my jesteśmy w stanie operować tą ogromną przestrzenią 2 do potęgi, dajmy na to setnej, gdy mamy 100 qubitów. To jest już niewyobrażalna prawie ilość. Tych qubitów może być więcej. I dzięki temu, że te qubity występują równocześnie w stanie 0 i 1 oraz możemy je splątywać między sobą na zasadzie splątania kwantowego, my jesteśmy przynajmniej co do zasady w stanie wykonywać obliczenia, które są zupełnie poza zasięgiem klasycznych obliczeń. Natomiast problem polega na tym, jak zaprojektować algorytm, jak sprawić, żeby ten zestaw qubitów robił to, co chcemy. I no i tutaj tym się zajmuje Bait. Czyli my staramy się wymyśleć, jak przekształcić te qubity, jak sprawić, żeby one współgrały ze sobą, żeby ta ogromna przestrzeń została tak pokierowana, to obliczenie zostało tak pokierowane, że na końcu wyjdzie nam coś znaczącego. Coś znaczącego na przykład dla chemii. I tutaj mamy cały szereg algorytmów, które opublikowaliśmy. No i tutaj ja bym wrócił do tego początkowego pytania o katalizatory konwersji azotu w amoniak. Mamy taki jeden algorytm, który docelowo symuluje taką cząsteczkę. Jest to tak zwana kwantowa estymacja fazy i udało nam się zredukować koszt tego procesu. Ten algorytm liczy energię tej cząsteczki, bo to o to chodzi. Udało nam się zredukować koszt około 20-krotnie. I to 20 razy, 20-krotnie względem powiedzmy ówczesnego, czyli powiedzmy około rok temu stanu rzeczy na świecie. I te 20 razy, powiedzmy tak, jak sobie szybko przeliczyłem, mogłoby przekładać się na to, że 5 lat wcześniej taki algorytm kwantowy mógłby być użyteczny na danym sprzęcie. Jak sobie założymy tam, że 80% rocznie poprawiają się zasoby kwantowe sprzętowe, no to, to można by powiedzieć, że w przybliżeniu właśnie to jest to 5 lat. Więc to jest też gra o to, kto stworzy krótszy, bardziej oszczędny w zasobach algorytm. Bo ta firma będzie gotowa pierwsza, żeby wprowadzić, wdrożyć komputery kwantowe na ścieżkę czegoś użytecznego. Same w sobie one no, nie są w stanie nic policzyć. Co z tego, że mamy przestrzeń 2-setnej, jak nie umiemy jej nią manipulować.
1: To powiedziałeś jeszcze o tym, znaczy ja wywołałem jeszcze ten temat tych kolejnych generacji, tego, że mają się te odporne na zakłócenia komputery kwantowe pojawić. No, wy na to bardzo czekacie, ponieważ budujecie algorytm, który na to będą mogły pracować, czyli komputery, które dłużej jakby utrzymują ten stan taki, kiedy można te bramki kwantowe wykorzystywać. Jaka to jest perspektywa, powiedz mi, czasowa? Trudno powiedzieć, czy można jakoś oszacować to?
2: Trudno powiedzieć, natomiast są dane i przesłanki. Dane są takie, w zeszłym roku była demonstracja od Google, chipu kwantowego, który posiada około 100 qubitów fizycznych, na czym zostały zrealizowane 2 qubity logiczne. I w tym momencie nic się nie wydarzyło do tego do dziś, co by przebiło ten wynik. Więc powiedzmy, że jesteśmy na etapie, kiedy mamy ten 1-2 może kilka qubitów logicznych, które też nie do końca są doskonałe. Na nich można wykonać o wiele więcej operacji, zanim one, mówimy, zdekoherują, czyli po prostu stracą swoją użyteczność obliczeniową. Natomiast one są zdecydowanie jeszcze poniżej progu, który byłby użyteczny dla jakiejkolwiek chemii. I teraz są obietnice teraz z drugiej strony od producentów sprzętu. Tam IBM obiecuje 200 qubitów logicznych przez rok 2029 i 100 milionów, z tego co pamiętam, bramek kwantowych. 100 milionów to nie jest dużo. Inne oszacowania tam mówią, że w 2030 to będziemy mieli coś rzędu kilkuset logicznych qubitów. Więc można by, jeżeli się wzorujemy na tych oszacowaniach ludzi, którzy znają problemy sprzętu, no to przełom dekad to będzie taki moment, kiedy powinniśmy osiągnąć niskie kilkaset logicznych qubitów, jeżeli im wierzyć, a to niskie kilkaset logicznych qubitów jest już wystarczające, żeby policzyć coś naprawdę wartościowego. I o to chodzi z przesuwaniem tej granicy użyteczności o ileś tam lat. Z drugiej strony przychodzą algorytmy kwantowe i teraz naszym zadaniem jest zmniejszyć liczbę tych bramek, zmniejszyć liczbę tych qubitów, żeby w 2030...
1: Potrzebny do wykonania.
2: Tak, tak. Więc to jest zadanie algorytmiczne, matematyczne już, żeby doprowadzić algorytm, który liczy coś wartościowego do tak zwięzłej postaci, żeby on się zmieścił na tym komputerze. I to jest wartość. I ona jest ukryta w tym momencie w naszych patentach, w naszych publikacjach.
1: Bo to jest ciekawa też rzecz, proszę Państwa, że jakby wartość firmy mierzy się też liczbą algorytmów takich na komputer kwantowy, na tą przyszłą architekturę,

0: równań algorytmów w coraz bardziej sprytny sposób, jakby optymalizując, czyniąc te obliczenia efektywnymi. Ona się, Bejt się na przykład musi uwiarygadniać właśnie tymi patentami, ale też publikacjami w pismach naukowych. No i to się dzieje, prawda?
1: Tak, tak. To się dzieje, natomiast no, z racji, że nie ma tego sprzętu, my musimy dostarczać tą wartość dziś. No i tutaj też mamy pewne sukcesy po tej stronie klasycznej. Po tej stronie klasycznej to ja bym przywołał taki przykład z Covangelo. Ten rdzeń Covangelo jest oparty na teorii kwantowej informacji, który też technika, do której złożyliśmy wniosek patentowy, który redukuje zasoby obliczeniowe, ale po stronie klasycznej. I tutaj właśnie we współpracy z Michałem Szczepanikiem i Grzegorzem Reichelem Jeldziociem udało nam się tą technikę doprowadzić do użyteczności, bo to z jednej strony można taką technikę na papierze wyprodukować, natomiast my ją teraz włożyliśmy do tego całego pipeline'u, który ma kontakt z firmą farmaceutyczną i będzie walidowany, czy to faktycznie działa.
0: No, czyli jakby wychodząc od poprawiania czy udoskonalenia tych algorytmów na przyszłe urządzenia, Bejt wróciło do pracy nad algorytmami takimi, które obsługują te superkomputery, tak nie wiem, jak są w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, czy w Warszawie też mamy przecież świetną jednostkę. I całość jest takim modułem, jakby, który można w ten proces obliczeniowy włożyć, zobaczyć, czy on działa, lub wyjąć i czekać, a jeszcze doskonalić, porównywać cały czas, czy szybciej zrobi superkomputer, czy szybciej tą część zadania na przykład da się tym urządzeniu.
1: To jest bardzo ważna obserwacja, tak. Mimo że pewne problemy będą rozwiązywalne przez komputer kwantowy, to może się tak stać, że będzie to nieopłacalne. Na początku będzie to bardzo, bardzo drogie obliczenie i tylko najważniejsze problemy będą możliwe, żeby je tam wrzucić na taki komputer kwantowy. No nie każdego będzie stać na to. I też nie wszystko się będzie opłacało. Ten bilans włożonego kosztu w wpuszczenie tej kampanii obliczeniowej na komputerze kwantowym może po prostu się sprawić, że on wyjdzie ujemny, że nam się nie opłaca tego robić, tylko może się bardziej opłacać wykonać badania laboratoryjne jeszcze. Jeżeli ten komputer kwantowy będzie drogi. No i tutaj znowu przychodzi ta wartość tych algorytmów kwantowych, bo jeżeli zmniejszymy zasoby niezbędne, żeby coś wartościowego policzyć, no to naturalnie będzie to trwało krócej, będziemy potrzebowali mniej bramek, będzie to wymagało mniej kubitów, więc będzie dostępne naturalnie wcześniej. Przez co to powinno być w jakiś sposób bardziej przystępne. Tak.
0: Czyli w zasadzie jeszcze powstaje cała taka warstwa, czy cała taka metodyka szacowania, ile w danym momencie ze względu, nie wiem, na zużycie właśnie energii, na koszt, dostępu do urządzenia, na ryzyko jakby przerwania dostępu do tego urządzenia, jeżeli to jest właśnie w takim modelu chmurowym ten komputer kwantowy dostępny. Cała taka bardzo interesująca metodyka, żeby uczynić tą hybrydę taką pragmatyczną, czymś użytecznym dla dużych firm, dla dużego przemysłu.
1: Tak, tak. Także tutaj są trzej gracze. Są producenci sprzętu, którzy starają się te komputery po stronie fizycznej ulepszać, poprawiać błędy. Z drugiej strony jest przemysł, taki przemysł farmaceutyczny, logistyka, czy przemysł chemiczny, którzy mają problemy, które są nierozwiązywalne, mają swoje bóle. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby zrozumieć te bóle, sformułować je matematycznie i odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli my rozwiążemy ten problem, to czy my faktycznie rozwiążemy ból danej branży, bo to niekoniecznie musi tak być. Więc to jest, musimy być bardzo krytyczni i ostrożni w formułowaniu, w komunikacji i formułowaniu tych problemów. I teraz my sformułujemy sobie ten problem I naszym zadaniem jest przetłumaczenie tego problemu na algorytm kwantowy, jeszcze oszacowanie zasobów, ile będzie potrzeba tych qubitów.

0: I tak naprawdę przekazanie tego w końcu producentowi sprzętu, pewnie we współpracy z producentem sprzętu, żeby zademonstrować, że faktycznie to się da policzyć na tym sprzęcie i czekać. I czekać.
1: Bo to, proszę Państwa, przyszłość to nie będzie taka, jeśli chodzi o tą informatykę, że cały park maszynowy, cała wiedza, praca i całe oprogramowanie też na te urządzenia pójdzie jednym ruchem w ciągu powiedzmy roku czy pół do śmietnika, a wszystko zastąpią komputery kwantowe. To będzie taka integracja, wkładanie, wmontowywanie w proces nieustanny też walidowanie, współistnienie tych...
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. Ta tranzycja raczej będzie gładka i tam mogą być jakieś skoki, ale to będzie proces, który będzie wymagał właśnie walidowania. Jeżeli my wyjdziemy poza obszar zdolności klasycznej, to co to, jak interpretować wynik komputera kwantowego? No będzie trzeba go odnieść jakoś do eksperymentu, a eksperyment sam ma swoje niedoskonałości i tutaj to będzie bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby benchmarkować te rozwiązania komputerów kwantowych, uwiarygadniać je też, bo też nie wiadomo. Dlatego też naszym zadaniem jest, żeby na kartce papieru sprawiać, że te algorytmy dają gwarancję, że ta odpowiedź jest dobra. To też jest pewna wartość. My przychodzimy z algorytmem, mówimy, my gwarantujemy, że on da dobrą odpowiedź i będzie wymagał tyle i tyle zasobów.
1: Dlatego w Bates są matematycy, fizycy i tak. To jeszcze dwa słowa. Trochę żeśmy się rozhulali, ale wiem, że po nas nie ma żadnej dzisiaj rozmowy, a Państwo na pewno też to docenią, żeby troszeczkę, żeby nam się utrwaliła ta nazwa Bates, żebyśmy zrozumieli, jak ona działa. Skąd się firma wzięła? To też ma ciekawe korzenie. Z jednej strony duży taki desant z Allegro na przykład. Mm-hmm.
0: Bates został założony przez Wojtka Burkota, Paulinę Mazurek i Witka Jarnickiego. Wojtek Burkot był dyrektorem siedziby Google R&D w Krakowie. Paulina Mazurek również współpracowała i zakładała z nim ten oddział. Witek też pracował w Google, więc...
1: Bardziej Google niż...
0: To jest oryginalnie Google, a jeszcze wcześniejsze, z tego co wiem, jeszcze wcześniejsze współprace. Potem nasi founderzy przenieśli się do Allegro i Wojtek był przez chwilę tam CTO. Paula też zajmowała się programami technologicznymi. I wówczas w 2017 roku, z tego co mi wiadomo, powstał pomysł założenia Bates'a jako firmy, która będzie projektowała, wymyślała algorytmy kwantowe, rozwiązywała problemy optymalizacyjne. I to chyba było na skalę Polski unikatowe, z tego co wiem. Zostali przyciągnięci ludzie też i z Google i została uruchomiona rekrutacja nastawiona na matematyków wysoce wyselekcjonowanych.
1: Ty jesteś fizykiem, matematykiem.
0: Jestem, powiedziałbym, fizykiem. Tak. Natomiast ci pierwsi bejtowcy, to są wszyscy konkursowiczem, olimpijczycy matematyczni i informatyczni, wybitne umysły. Od pewnego czasu, kiedy idziemy w stronę farmaceutyki, sami matematycy, mimo że rozwiązują trudne problemy, nie mają wiedzy domenowej i rozszerzyliśmy się na ekspertów od chemii leków, chemików kwantowych i to tworzy ciekawe połączenie, że z jednej strony mamy informatyka, który programuje fenomenalnie. Z drugiej strony mamy matematyka, który potrafi zweryfikować, że ten algorytm to będzie poprawnie działał. A z trzeciej strony mamy tam chemika. I ten chemik jest w stanie powiedzieć, a ta reakcja chemiczna to jest ważna i ona przebiega tak i tak i tak. No i my sobie tak się komunikujemy. I do tego jeszcze powstaje produkt z tego wszystkiego. Więc początkowo to był bardziej research, no ale teraz jesteśmy firmą produktową zdecydowanie.
1: Macie po drugiej stronie też jakby z kim rozmawiać, bo firmy, wiadomo, że banki od dawna już stawiają jakieś departamenty czy poddepartamenty takie kwantowe, ale w przemyśle chemicznym też już macie chyba z kim po drugiej stronie rozmawiać.
0: Tak, zdecydowanie. Tak, aktywnie rozmawiamy, szukamy.
1: Czyli nie jest to, proszę Państwa, żadna ułuda, skoro wielkie koncerny stawiają na technologie kwantowe. To słusznie Bejt poświęca na to wysiłki, żeby w odpowiednim miejscu podstawić swoje zaproponowane rozwiązania.
0: Tak. Także powiedziałbym, że Bejt stworzył takie środowisko, czyli Wojtek, Paula i Witek, oni stworzyli takie środowisko, taką scenę, gdzie można rozwijać najbardziej śmiałe pomysły. Ja bym powiedział, że jednym z takich dość śmiałych pomysłów właśnie jest to Covangelo, że ci matematycy, fizycy, chemicy dostali pewną swobodę kreatywnego działania. I to jest lekko przykręcane i sprowadzane do ziemi rzeczywistością rynkową i biznesową, bo to też powinno dostarczać jakieś wartości. I to generuje taki balans. Z jednej strony są ludzie kreatywni, matematycy, lekko abstrakcyjni, a z drugiej strony jest ta potrzeba rozwiązywania bólów, problemów klientów. No i jesteśmy tak po środku teraz.
1: I tutaj postawimy kropkę. Kojarzy mi się to właśnie jeszcze ta sygnalizowana, czy opowiedziana przez Emila w trakcie historia o tym, że od tego koncentracji na, powiedzmy, algorytmach dla urządzeń, dla komputerów kwantowych, na coś, co byłoby użyteczne już teraz, czyli coś, co wręcz na przykład optymalizowałoby algorytmy dla tych architektur takich klasycznej informatyki, dla superkomputerów, ale z zapewnieniem, że jest to pomostem, że w odpowiednim momencie będzie można podstawić inne urządzenie. Czyli jednym słowem, wróbel w garści jest bardzo ważny po to, żeby patrzeć i w odpowiednim momencie złowić tego słowika, tą nową generację komputerów kwantowych odpornych na dekoherencję, na błędy.
0: Tak. No,
1: życzymy wszystkiego najlepszego. Życzymy, żeby ten pięcioletni horyzont stale przesuwany, no żeby to się zaczęło kurczyć. To wspaniale, że co roku ma się świadomość, że jest się równie młodym, bo 5 lat nas dzieli od pewnego wydarzenia, ale tutaj czekalibyśmy na to, żeby ziściły się te wielkie obietnice i nadzieje związane z komputerami kwantowymi.
0: Też trzymam kciuki za to.
1: Bardzo serdecznie, proszę Państwa, dziękuję. Emil Żak, Head of Quantum Algorithmics w firmie Bejt, był naszym gościem. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia. Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Nocne powtórki w net.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Dzisiaj Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich będzie w zmiennym składzie. Na razie jesteśmy w składzie klubowiczów, czy Piotr Nowak.
3: Dzień dobry.
2: Nie jest szefem żadnego stowarzyszenia, nie jest szefem żadnej organizacji. Tomasz Zdzikot z kolei.
4: Dzień dobry.
2: SET, tak to się nazywa.
4: Fundacja.
2: Dzisiaj wielkie spotkanie i wielka dyskusja intelektualna. No i Szczepan Ruman, prezes Cyfrowego Okręgu Przemysłowego. Stowarzyszenia na razie jeszcze tego Okręgu Przemysłowego nie ma, ale jedną rzecz warto zauważyć i być może dojdzie do nas pan Maciej Wilk. To jest stowarzyszenie tak dla CPK i tak dla obywateli, więc będziemy w rozszerzonym składzie, ale na razie jesteśmy w składzie klubowym i muszę powiedzieć, że teraz wrze, mam wrażenie, nie wiem, czy dlatego, że jest czerwiec i wszyscy się szykują do miesięcy letnich, czy dlatego, że tyle udało się osiągnąć, bo rozmawialiśmy o raporcie, którą przygotowało Polskie Towarzystwo Gospodarcze, raporcie na temat energetyki, raporcie, w którym jest opisane, jak zrobić, żeby energia kosztowała 300 zł za megawattogodzinę, żeby nie było tak, jak jest do tej pory, czyli mamy najdroższą energię w Europie, a jedną z najdroższych pewno na świecie, czy najdroższą na świecie.
3: Jesteśmy w pierwszej dziesiątce pośród 200 krajów świata, stabilnie tam.
2: No to właściwie powinniśmy stworzyć takie G10 i zaprosić wszystkich tych
3: państwa najdroższej energii na świecie.
2: Państwa i wtedy byśmy poznali tych polityków, zrobić ładne zdjęcie i powiedzieć, to są nasi bohaterowie i poprosić premiera Donalda Tuska, żebyśmy byli pierwsi w tym rankingu, gdzieś musimy prowadzić, bo
3: my często jesteśmy pierwsi, a tych polityków znamy, bo to są politycy europejscy, to znaczy narzędzie, jakim jest ETS, który jest narzędziem do podbijania cen energii w Europie, danym do rąk spekulantom spoza Europy. Kapitał chiński, amerykański, każdy, który konkuruje z Europą, może dowolnie podbijać cenę ETS-u i patrzeć, czy Europa jeszcze sobie radzi, a mówi, 70 euro, 80 euro. Aż te zakłady przemysłowe w Europie padną. No, to jest konstrukcja, w zasadzie mówiąc krótko, której głupoty daleko szukać. Jak ktoś tworzy narzędzie, które daje zagranicznym podmiotom do rąk, żeby niszczyć konkurencyjność jego gospodarki.
2: No nie, to my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musimy szukać, bo to mamy. To jest tak, że nie musimy rozpocząć żadnego poszukiwania, ale powiedziałem o raporcie PTG, ale dzisiaj konferencja zorganizowana przez SET, też najpoważniejsze tematy, energetyka, bezpieczeństwo i nowoczesność, czyli centralny okręg przemysłowy, czyli trzy poziomy tematyczne, ale tych raportów, tych myśli na temat tego, jak należy Polskę urządzić, jest bardzo dużo, ale to zacznijmy od Tomasza Zdzikota, który zorganizował dzisiaj, albo współorganizował konferencję. Czego można było się na tej konferencji dowiedzieć?
4: Można powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, w środowiskach konserwatywnych trwa takie twórcze napięcie. Rzeczywiście tych wydarzeń jest bardzo dużo, jest dużo pracy intelektualnej, dużo się dzieje. Dzisiejszy dzień to faktycznie myślę, że niezwykle owocny i ciekawy kongres podsumowujący rok działania fundacji, której jestem współzałożycielem, fundacji SET, Security, Energy, Technology, czyli trzy filary naszej działalności, bezpieczeństwo, energetyka, technologie, ale to też wydarzenie, które tutaj wszyscy, jak w tej chwili w studiu się spotkaliśmy, współtworzyliśmy w jakimś zakresie, Piotr Nowak także jako panelista, a także członek Rady Programowej naszej fundacji, Szczepan Ruman był dziś moderatorem bardzo ciekawego panelu, który miał odpowiedzieć na pytanie, jak to sprawić, żeby Polska była Doliną Krzemową, a nie Doliną Poległych, czy Doliną Cieni, jak to nazwaliśmy. A Radio Wnet było jednym z najważniejszych patronów medialnych tego wydarzenia. Myślę, że ostrożnie możemy mówić, że wydarzenie było sukcesem. Było mniej więcej, kolega mi to ładnie sformułował, 3 osoby na 1 miejsce. Faktycznie tak było. Mieliśmy zdecydowanie nadpodaż zainteresowanych udziałem i bardzo się z tego cieszymy. wszystkim dziękujemy. 7 paneli, blisko 50 prelegentów, zaczynając od decydentów, czyli gościliśmy zarówno szefa Kancelarii Prezydenta, pana ministra Boguckiego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Grodeckiego, jak też liczne grono parlamentarzystów, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak też z Konfederacji, na czele z wiceprzewodniczącym klubu Konfederacji, panem posłem Wawerem, któremu również bardzo dziękujemy za udział. Szerokie grono ekspertów, naukowców i ludzi biznesu. Myślę, że to była unikalna dyskusja i właśnie ona także dotykała tych wątków, o których tutaj mówimy, ale nie tylko energetyki na wprost, ale także energetyki w powiązaniu z innymi dziedzinami, w ogóle energetyki jako warunku rozwoju gospodarczego, warunku rozwoju technologicznego. Tego też w klubie tutaj, o tym w klubie wielokrotnie rozmawialiśmy, że nie będzie rozwoju nowych technologii bez dostępu do taniej, skalowalnej, bezpiecznej energii. O tym także było dzisiaj wiele mowy podczas paneli technologicznych. O tym, że energia jest ważna dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego, była mowa w panelach poświęconych obronności. No i wreszcie sama energetyka sensu stricte, tam mówiliśmy o tym, że nie możemy w Polsce mówić sobie poważnie o tym, że stworzymy sobie system energetyczny oparty na miksie takim jak Hiszpania, która ma 300 dni słonecznych w roku, a my mamy ich kilkadziesiąt. Już abstrahując od wszystkich innych uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem takiego systemu, czy z kosztami jego stworzenia. Szczepan wielokrotnie moderując panel mówił o kosztach transformacji energetycznej i mówił o tym bardzo słusznie, że gdybyśmy sobie nieco uszczknęli z tego wielkiego worka przeznaczonego na transformację, to i na nowoczesne technologie kwantowe i AI by starczyło.
2: Ale czy nie, czy może jest czas, bo to jest więcej tych fundacji, więcej tych konferencji, bo są i konferencje belwederskie, i jakieś inne konferencje i bardzo wiele takich podmiotów, które chcą uczestniczyć w tym myśleniu, czy nie powinno się zwołać alternatywnego sejmu tak na dobrą sprawę, żeby zacząć uchwalać i mówić, jak ta Polska powinna wyglądać. No bo jak jest jeden raport, to po co po raz kolejny dyskutować coś, co jest przedyskutowane, skoro można zebrać się, przeczytać krytycznie raport, wprowadzić poprawki i te wszystkie fundacje przegłosują, dobrze, to jest nasz raport, to jest kierunek, w którym chcemy, żeby rozwijała się Polska. Czy to nie jest pomysł?
4: To ciekawy pomysł na rozwój naszej demokracji przedstawicielskiej. Myślę, że na tyle jest płodne życie w tej chwili konserwatywnej stronie naszej sceny think tankowej, że tych fundacji na pewno znalazłoby się całkiem sporo. Ostatnio przekonałem się o tym bardzo namacalnie, bo pracujemy, jeszcze nie powiem nad jakim, ale bardzo ciekawym pomysłem związanym z technologiami i mamy już w tej chwili 13 organizacji, które ten pomysł popierają. Ogłosimy go wkrótce, myślę, że pod koniec
2: nad czerwca. Nowymi technologiami?
4: Tak. Tak, pracujemy bardzo kreatywnie jeszcze przed wakacjami.
2: Ale jak? Ale wydarzeń. Jako raport, czy jako nowa technologia? Że będziemy mieli coś nowego.
4: Pomysł programowy. To przedstawimy, jak będziemy na to przygotowani. Myślę, że to będzie pod koniec czerwca.
2: Nowe technologie, no to wchodzicie, przepraszam. To będziecie konkurencyjne dla Centralnego Okręgu Przemysłowego. No tak, bo te nowe technologie powinny do prezesa, do akceptacji pójść, a nie, że 13 jakichś niezależnych organizacji.
3: Ja dzisiaj prowadząc panel zadawałem pytanie i to była dyskusja całkowicie otwarta i bardzo ciekawa. Wiele osób wskazywało na kapitał ludzki przede wszystkim jako ważny dla Cyfrowego Okręgu Przemysłowego. Inak kształcenie dzieci już od szkoły podstawowej, tak? To znaczy, jeżeli w tych, mówiąc krótko, w tych gospodarkach, które odnoszą sukcesy, jest nacisk na kształcenie matematyczne, techniczne i na to, żeby młodzi ludzie odbierali kierunki techniczne jako atrakcyjne, ciekawe, tak? U nas trochę to poszło inaczej, powiedziałbym, tak? Matematyka w tej podstawie programowej jest po macoszemu traktowana coraz bardziej. Debaty są jakieś takie właśnie humanistyczne o tym, czego ma być więcej, czego ma być mniej i tak dalej. A jednak dla przemysłu i no nie wiem, no na przykład takie kraje jak Chiny, no tam jest po prostu co roku miliony absolwentów kierunków technicznych, którzy zasilają rozwój gospodarczy tego kraju, innowacyjność. Natomiast u nas raz, że w podstawie programowej to nie jest wspierane. Natomiast druga rzecz jest taka, ja będąc w różnych sytuacjach międzynarodowych, prowadząc rozmowy z podmiotami międzynarodowymi, widziałem jakby taki no niesłychany zapał u nich i entuzjazm w kierunku tego, co się nazywa brain drain, czyli żeby młode talenty z Polski brać, że w ogóle super fajnie, ale tych inżynierów tam jądrowych i tak dalej, przyślijcie do nas, oni tam tu się nauczą i tak dalej. Oczywiście ten człowiek domyśle w swojej głowie, myśli i nigdy do was nie wrócą, a my ich potrzebujemy, tak? Ale będzie mówił, że tu przyjadą, zdobędą doświadczenia, to dla was będzie dobre i tak dalej, nie? No i taka jest prawda, że cała ta rewolucja sztucznej inteligencji też jest budowana w dużej mierze przez Polaków, tylko poza Polską. Więc raz, że strzelamy sobie w kolano, bo nie doceniamy tej ścieżki edukacji matematycznej, technicznej na poziomie szkoły podstawowej i liceów, ale na szczęście są jeszcze dobre licea i to gdzieś, gdzie niegdzie się odbywa. Ale dwa, że nie ma systemowego takiego wsparcia, żeby ci ludzie faktycznie mogli osiągnąć sukces w Polsce. I tu jest coś, co ja chciałem powiedzieć, może trochę monotonnie, ale krótko to powiem, że tak jak jakby system energetyczny może wspierać, żeby były lokowane centra danych i tak dalej, bo jest nadpodaż taniej energii, to jest to, czego potrzebujemy, tak też system energetyczny może wręcz szkodzić i rzucać kłody pod nogi innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu kraju. I to robi oczywiście system proponowany w Krajowym Planie na rzecz, czy tam w dziedzinie energii i klimatu. Nie tylko dlatego, że to jest system, w którym będzie energii mało i ona będzie droga, ale również dlatego, że tam są mechanizmy takie jak kontrakty różnicowe, które dla tych inwestycji, które mają obejmować setki miliardów czy tysiące miliardów złotych, tworzą preferencyjne warunki, że są gwarancje państwowe, więc ryzyko jest zdjęte i są wysokie zwroty z inwestycji. I potem ktoś, kto robi faktycznie innowacyjną rzecz w dziedzinie sztucznej inteligencji, technologii kosmicznych, satelitarnych, kwantowych, on potrzebuje kapitału. On idzie na rynek po kapitał, a na rynku słyszy, że słuchaj, ale przecież my tam mamy zwroty 15% bez żadnego ryzyka w zielonej transformacji. A ty masz projekt jakiś taki realny, rynkowy, który ma ryzyko innowacyjne, który może się udać, no ale to jest ryzyko, tak? To ile my będziemy od ciebie żądali? 20% zarobku rocznego? No to żaden biznesplan się nie zepnie. Czyli ten bagaż wydatków, które mają być poniesione na tą zieloną transformację, podparte gwarancjami państwowymi i tak dalej, on ma de facto całkowicie wydrenować rynek z kapitału, tak? Żeby na przedsięwzięcia innowacyjne dla polskich startupów i tak dalej nie było już środków, tak?
2: To jest zabójcze. Zapytamy się Piotra, czy ta analiza, co ja nie mam co do tego wątpliwości, ale czy ona jest poprawna?
5: Nie, no to ja też się zgadzam. Pan redaktor, czy...
2: Nie, bo to jest naprawdę, bo trochę się uśmiechamy, ale to są bardzo poważne, istotne i najbardziej istotne problemy, z jakim mierzy się Rzeczpospolita. Mówimy o tym łagodnie, ale doskonale wiemy, że ta lokomotywa, która ciągnie w tej chwili Rzeczpospolitą, jest generalnie rzecz biorąc popsuta, tak? I ciągnie nas nie w tym kierunku, w którym powinna Polska jechać, w tym momencie historycznym, w tym momencie geopolitycznym, tylko właściwie jakąś siłą bez ładności ciągnie nas w coraz ciemniejszy zaułek.
5: Więc nas ciągnie jak kotwica.
2: Więc,
5: do piwnicy w Berlinie. No,
2: do piwnicy w Berlinie. I to w Berlinie, jakby to było w Paryżu, to przynajmniej wino byłoby, ale w Berlinie to nie wiem, co jest w piwnicy. No dobrze, no to...
5: Nie, no zgodzę się. W sensie jest problem, tak? Ja tu już dyskutujemy po raz kolejny. Jest problem z tym, że ta transformacja energetyczna, czyli cały ten zielony ład, jest wymysłem ideologicznym, bez podstaw ekonomicznych. Dlatego urynkowiono ceny ETS-u, bo te ceny ETS-u miałyby być wysokie, bo to jest tak jakby kara po to, żeby cię zmusić do tej transformacji, bo nikt sam z dobrej własnej woli nie chce, więc stworzono mechanizmy karania, żeby no, ekonomika w cudzysłowie się spinała, no bo bez tego by to było bez sensu zupełnie. Natomiast ekonomia ma to do siebie, że prawa ekonomii wcześniej czy później biorą górę. Jeszcze nie było czegoś takiego, żeby no jednak kiedy komunizm był, tak, no i nie wiemy jak się skończył. Wszyscy, oczywiście to jest kwestia tego, jak długo będziemy cierpieli jako społeczeństwo. Natomiast to nie ma racji bytu. To już pokazuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie cofnięto różnego rodzaju dotacje. Ostatnio było też, że te kolejne kolejne energie, te elektrownie bazujące tylko i wyłącznie na panelach słonecznych są zamykane, bo to nie ma racji bytu. W Niemczech też, jak przestawiono, gdzie była aukcja chyba, tak, bez dotacji państwowych, to nikt się nie pojawił. To pokazuje, że to nie ma racji bytu. Im szybciej my to zrozumiemy, tym lepiej. Jest to fundamentem dla całej technologii, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, komputery kwantowe, o cały przemysł generalnie energochłonny. No, bez tego nie pojedziemy. I tu jest problem. Jednym z elementów, tak jak tu Szczepan powiedział, podczas tych paneli przebijało się, że czynnik ludzki de facto jest najważniejszy. Bo my możemy tworzyć raporty, możemy tworzyć rozwiązania, ale ktoś musi je po prostu wdrożyć, ktoś musi podjąć decyzję. I bardzo często, jeżeli rozmawiamy o rozwiązaniach systemowych dotyczących czy to systemu energetycznego, czy przemysłu, czy różnego rodzaju gałęzi gospodarek, o których możemy sobie tylko myśleć, czy o edukacji, czy o nauce, no to po to jest rząd. To się bierze od góry i wydaje mi się, że dopóki nie będziemy mieli większej ilości polityków, ponieważ po prawej stronie coraz więcej polityków jest, którzy idą w tym kierunku, czy zachowują się w ten sposób. Ja to podkreślam, że chciałbym, moim takim obrazem polityka, abstrahując od poglądów, to są cechy takie polityka, że on jest na tyle odważny, żeby zatrudnić ludzi, którzy są, czy otoczyć się ludźmi, którzy są mądrzejsi od niego, ma w sobie tyle pokory, żeby ich słuchać i ma tyle mądrości, żeby odróżnić lojalność od kompetencji. I jeżeli ten wzór przyłożymy, abstrahując od poglądów, bo wiadomo, jedni mają poglądy bardziej lewicowe, inni prawicowe, wszyscy musimy znaleźć sobie miejsce w naszym kraju, no bo mamy różne poglądy i powinniśmy znaleźć, ale jeżeli to będzie wzór polityka, który ma tego typu cechy, to ja będę spokojny o naszą przyszłość.
2: Ale jest, to wzór jest, tylko
5: z mówię, tego wydaje mi się, że coraz więcej...
3: Wzór odwrotny, dobierny, mierny, ale wierny.
5: Nie, wydaje mi się, że coraz więcej, czy podczas tej debaty również, w których uczestniczyliśmy, czy podczas poprzednich debat, tego typu głosy już zaczynają się przebijać, ponieważ bardzo często głosy polityków również mówią o czynniku ludzkim, o tym, że brakuje właśnie potem wdrożenia, że to się rozmywa, więc ja mam wrażenie, że to powoli gdzieś idzie w tym kierunku.
2: Ale powoli, to jest bardzo ważne.
5: No tak, bo to bardzo ważne słowo, od nas zależy, dlatego, tak?
2: Dlatego, że no tak jak sobie rozmawiamy i wielokrotnie o tym mówiliśmy, to nie jest tak, że mamy tego czasu bardzo dużo i możemy, tak jak przeczytałem w jednej z gazet, że tak, będziemy mieli najsilniejszą armię w tym samym momencie, w którym Niemcy będą mieli najsilniejszą armię, czyli w
3: 1939
2: roku. I tak mówimy, że po kolei, no my kupimy, mamy zamiar, kupimy to już a propos naszego bezpieczeństwa, to kupimy baterie Patriotów w 2034 roku, a potem czytamy artykuł, że właśnie w 2028 to pewnie nas Rosja zaatakuje i takim jesteśmy, ja bym powiedział, w dziwnym momencie, z którym z jednej strony uważamy, że mamy dużo czasu i niewielkie awarie, a z drugiej strony mówimy, że mamy mało czasu i bardzo poważną awarię systemową i bardzo poważną awarię państwa.
4: Ja bym powiedział, że obserwuję takie dwa zjawiska.
2: Tomasz Dzikot.
4: Pierwsze zjawisko to jest niestety brak ambicji. Na tym poziomie takim meta, o którym tutaj Piotr Nowak mówił, na tym poziomie strategicznym, to wydaje mi się, że jednak ja to oczywiście tak żartobliwie nieco ujmuję w ten sposób, że musimy sobie zadać pytanie, jak w tej komedii, prawda? Musimy sobie zadać pytanie, co chcemy robić i zacząć to robić później. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy my jako Polska byli w stanie formułować własne, narodowe, ambitne cele, z naciskiem na ambitne. Dlatego też nasz kongres nazywaliśmy Polska Ambitna. Ale mamy z tym kłopot i przekonałem się o tym też bardzo namacalnie, nie dalej jak wczoraj, bo miałem okazję brać udział w takiej debacie panelowej poświęconej cyberbezpieczeństwu z przedstawicielami obecnego rządu i w żaden sposób nie byłem w stanie wytłumaczyć im, ani uzyskać od nich informacji, jakie oni stawiają cele przed Polską, przed naszą suwerennością technologiczną, nie Unii Europejskiej, nie Europy, Polski. Jakie są nasze narodowe cele w obszarze wysokich technologii i cyfryzacji? To jest cały czas rozmowa o Europie. Padło nawet takie stwierdzenie, że suwerenność Polski jest niemożliwa bez suwerenności Unii Europejskiej. Ja się z tym dogmatycznie nie zgadzam. Uważam, że ten sposób myślenia zabija nasze możliwości rozwojowe. Ale w ogóle nawet nie ich zabija, bo w ogóle nie ma czego zabijać. One po prostu nie powstają. One są w zarodku od razu kasowane. I to jest pierwszy problem. Musimy sobie stawiać ambitne cele, mieć świadomość tego miejsca, w którym jesteśmy, mieć świadomość naszego potencjału, który nie wszędzie pozwoli nam oczywiście być potęgą, ale są takie obszary, gdzie możemy nią być. I to jest pierwsze zjawisko. Drugie zjawisko, na które dzisiaj podczas naszego kongresu zwracają uwagę niektórzy paneliści, jest akurat być może pozytywne. Ono może być sprowadzone do takiej frazy kropla drąży skałę, to znaczy wielokrotne powtarzanie chociażby tego, że powinniśmy stawiać na polskie technologie, polskie firmy, polski biznes sprawiło, że do nawet tej liberalnej mentalności przebiło się w jakiejś formie i zaowocowało hasłem local content. No co to jest local content? Przecież local content to jest jakaś nowomowa korporacyjna. Fajna oczywiście, prawda? Ale to sprowadza się do tego, że co do zasady, no stawiajmy na nasze, stawiajmy na polskie, ale nie możemy tego tak nazwać. Nazywamy to local content. Oczywiście on jest tylko hasłem na razie, prawda? Nie jest obudowany w żaden sposób prawnie, nie ma pod to żadnych regulacji, ale przebiło się także do narracji liberalnej. Myślę, że to jest akurat pozytywne, że przynajmniej w sferze oddziaływania w komunikacji strategicznej jakieś sukcesy odnosimy, niewystarczające, ale zawsze coś. No,
2: no dobrze, ale czy jest tak, że w politykach, którzy należą do innego pokolenia niż do Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i politycy, którzy rządzą Polską od 1991 roku, trzech mogę wymienić tych, którzy byli najważniejsi, czyli wyszło na to, że Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński to trzech najwięcej oddziaływujących na polską rzeczywistość, czy gospodarczą, czy polityczną. Czy nie ma czegoś takiego jak bunt, tak? To znaczy powiedzieć sobie, no dobrze, to jest potrzebny człowiek zbuntowany, czyli krótko mówiąc, już nie lewo-prawo, tylko pragmatyka powinna zwyciężyć, a nośnikiem pragmatyki i pragmatycznego postępowania może być inne pokolenie, które odejdzie od tego, co mamy do tej pory, tak?
4: Jednym zdaniem tylko powiem, bo na pewno koledzy się do tego odniosą, ale my z Piotrem Nowakiem jesteśmy równolatkami. Myślę, że nie czujemy się jeszcze staro, Piotr, jak sądzisz?
2: Właśnie chciałem powiedzieć, wy, młodzież Polska, tak chciałem zacząć, ale po prostu.
5: Dzieci rosną, a my ciągle młodzi.
4: Ale to było wprowadzenie do czegoś może mniej optymistycznego, bo dzisiaj podczas kongresu głosiliśmy całkiem sporo polityków, którzy prawie wszyscy byli młodsi od nas. Nie wszyscy oczywiście, ale znaczne grono z tych parlamentarzystów, którzy zechcieli wziąć udział w tych dyskusjach dotyczących zwłaszcza kwestii przemysłowych czy technologicznych, byli młodsi od nas i to znacząco. I myślę, że to nie jest źle. Myślę, że to dobrze rokuje.
2: No, dobrze rokuje. Może i dobrze, może... Nie, no dobrze rokuje. No to właśnie o tym buncie mówię. Buncie, bo to jest tak, że w wielu miejscach to jeszcze jedną rzecz powiem, ale za dużo tego. Ale jestem w klubie, to mogę mówić ile chcę. Prawda, Szczepanie?
6: To ja później też spróbuję.
2: Ale nie ile chcesz.
6: No ty nie, możesz. To już nie, do końca.
2: No dobrze, bo...
6: Tylko krótko, jednozdaniową wypowiedź.
2: Nie, bo to się po prostu się gdzieś się gotuje, tak? No, znaczy jest dużo miejsc i taki jest opis sytuacji, który mam wrażenie, że takie prawdziwe zdjęcie rzeczywistości próbujemy zrobić i robimy w klubie. No i co z tego, tak? I co z tego wynika? Co z tego wynika dla przyszłego obozu władzy, jeżeli ten obóz władzy się zmieni? Bo dla tego obozu władzy już to oczywiście nic nie wynika, bo oni rządzą, tak? Już wiemy, co oni chcą zrobić. No tak, to tyle chciałem powiedzieć właściwie, że co wynika? Co wynika z tego wszystkiego? Gdzie akcja, panowie?
3: Ja myślę, że zmienią się takie tak zwane po polsku megatrendy, tak? I że to już widać. Ten trend zielonej transformacji, on jest wciąż opłacalny dla tych, którzy tam robią pseudodziennikarskie różne materiały i tam cały czas popularyzują, prawda, tą zieloną transformację. Ostatnio to już mnie szokowało, jak zobaczyłem, że pani Agnieszka Staniewska-Bolesta, żona wiceministra klimatu, które to ministerstwo tworzy, regulacje prawne, które de facto po prostu określają, ile te firmy wiatrakowe zarobią, ile zyskają i tak dalej. Ona jest szefem Orsted Polska, czyli firmy zagranicznej wiatrakowej i mówi, że to było w lidzie artykułu, że ten offshore jest nam potrzebny bez względu na to, ile będzie kosztował. No to jest bardzo taka śmiała postawa, ale symptomatyczna. Na szczęście to się kończy, dlatego że tak jak powiedział Piotr, prawa
6: ekonomii wyznaczał kres tego.
2: Ale nie, prawo, że... nie, nie ma praw ekonomii w Unii Europejskiej. Tych praw ekonomii w ogóle już nie ma nigdzie, tylko jest po prostu zawłaszczenie przestrzeni poprzez banki centralne.
6: Ja studiowałem, zaraz się rozpocznie wojna o nasze złoto, czuję, tak? Ale w każdym razie ja studiowałem ekonomię akurat, więc szanuję tę dziedzinę i bliski jest mi pogląd, że prawa ekonomii to są po prostu prawa natury, tak jak grawitacja i tak dalej, że one to nie są, że ludzie nie stworzyli ekonomii, tylko ją odkrywają, tak? Tam, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, różne takie te prawa są, nie da się ich oszukać, w sensie mogą różne systemy prawne, ideologie próbować iść pod prąd, ale to zawsze ma swój kres. No i tak Unia Europejska szła pod prąd z tą zieloną transformacją i to było coś, co łączyło ponad podziałami cały mainstream europejski. Muszę też z przykrością powiedzieć, że to łączyło ponad podziałami całą klasę polityczną polską i w zasadzie do tej pory ją łączy, dlatego że ustawa wiatrakowa, jak już wielokrotnie mówiłem, ta ostatnia, która otwiera drogę do wydatkowania, jakby no... udzielenia gwarancji państwowych na kwoty rzędu kilku bilionów złotych dla programów offshore, ona została przegłosowana głosami 418 posłów z Sejmu. To jest 91% wszystkich posłów, którzy są w Sejmie, także bardzo karnie stawili się na to głosowanie, bardzo karnie popierali dalej wiatraki. I od 20 lutego 2015 roku, kiedy to rząd Ewy Kopacz wprowadził ustawę o OZE, która zaczęła dewastować system energetyczny. Wszystkie regulacje wprowadzane przez ostatnie 11 lat tylko i wyłącznie pogarszają sytuację. Więc to jest taki, powiedziałbym, trend ponadpolityczny, który każdy do tego złego trendu dołożył jeszcze swoją cegiełkę, żeby coś pogorszyć, ale on już się kończy, bo po prostu kończą się pieniądze na to, tak? Tak, skończyły się pieniądze w Stanach Zjednoczonych, skończyły się pieniądze w Niemczech, właśnie są aukcje bez wsparcia i okazuje się, że bez wsparcia to nie ma chętnych. Niestety my jesteśmy w tym ogonku, który tam już wszyscy wiedzą, że to nie ma sensu i się wycofują, a my jeszcze napieramy dalej, bo jeszcze tą ostatnią partię wiatraków od Ørsted ktoś jeszcze musi kupić, więc okazuje się, że my musimy zrobić ten offshore bez względu na to, ile to nas będzie kosztować. No.
2: To wspólnie ze Szczepanem, chociaż o tym nie rozmawialiśmy, popieramy politykę prorodzinną i właściwie jesteśmy pod wielkim wrażeniem rodziny, bo to jest bardzo dobry układ, kiedy szefową firmy, która buduje wiatraki, jest przy okazji żoną ministra klimatu, który tworzy albo współtworzy ustawy. To jest taki bardzo zdrowy, rodzinny system.
6: Rodzina na swoim.
2: Rodzina na swoim. To na marginesie krótka uwaga. Ten 1 600 000 dla 28-letniego lekarza to też dobrze, żeby udziałał Platformy Obywatelskiej, bo to zawsze...
6: Jest przykro pracowitego człowieka z pokolenia Y i nagle wszyscy go hejtują.
2: No właśnie, 11 godzin dziennie, 7 dni
6: przez tygodni. Przez 365 dni w roku
2: pracował. To idealny pracownik doskonały. Właściwie order powinien dostać.
6: Ja myślę, że powinniśmy go do Chin wysłać na parę lat.
2: Tam
6: z taką pracowitością na pewno.
5: Ja bym go zrobił ministrem zdrowia, może by uzdrowił służbę finansową.
2: Ale to w ogóle jest problem, bo jeżeli jest prawdą, że około 600 lekarzy zarabia mniej więcej ponad 1 000 000 złotych rocznie, to oznacza, że to
6: tylko
2: jest...
6: Tylko 600?
2: No ponad, nie, że ponad 1 000 000, to jest ponad między 100 a 200 tysięcy złotych, tak? Ja nie wiem, czy to jest taka informacja uzyskana ze źródeł zbliżonych do Radia Wnet, tak bym te źródła nazwał.
6: Ja bym powiedział, że 600 to mało.
2: Ale to jest 600 milionów złotych, tak? Przy takim zadłużeniu szpitali 600 milionów złotych to nie jest tak. To jest to są pieniądze.
5: 30% jakieś. Podatku dla państwa. to niech zarabiają więcej. Nie, ale generalnie ja nie jestem przeciwnikiem tego, że lekarze zarabiają dużo, czy ktoś zarabia dużo. Jeżeli ktoś świadczy pracę uczciwie i ma na to pomysł, zbudował biznes, nie wiem, czy jest lekarzem, czy aptekarzem, czy nauczycielem, niech zarabia tyle, ile mu rynek na to pozwala. Natomiast bardzo często są praktyki wśród lekarzy wykorzystywania publicznego sprzętu, publicznego miejsca pracy do prywatnej praktyki. I to są patologie, które trzeba ukrócić. Natomiast jeżeli lekarz otworzy sobie, nie wiem, prywatny gabinet i nie korzysta z publicznej służby zdrowia, z publicznych instrumentów, że jest ordynatorem na oddziale i z prywatnego gabinetu kieruje sobie lekarzy poza kolejką i wykorzystuje, no to tak, to jest patologia. Jeżeli tego nie robi i zbudował sobie, nie wiem, stuprocentowo prywatną klinikę, no to niech zarabia nawet i więcej. No,
6: to są stawki na SOR-ach, są po kilkaset złotych za godzinę, ale prawda jest taka, że też nie za bardzo kto chce tam pracować, bo to jest bardzo ciężka praca, bardzo tak. wymagająca, to trzeba powiedzieć.
5: Odpowiedzialna, ryzykowna i
6: dokładnie, a potem są pretensje, jakby no jest duże ryzyko, że będą pretensje, że coś na SOR-ze poszło nie tak i potem rodzina będzie oskarżać lekarza i tak dalej, więc stawki są wysokie, a chętnych wcale nie ma aż tak dużo. Dlatego ja się zdziwiłem, że tylko 600, bo wydaje mi się tak jak myślę sobie o tym, ile jest w Polsce szpitali i tak dalej, to myślę, że więcej niż 600 lekarzy zarabia w Polsce powyżej miliona
2: złotych. Ale ja szczerze powiem, ten moment mi umknął, bo byłem przy protestach lekarzy, którzy mówili, że zarabiają stawki głodowe i że wyjeżdżają z Polski, a nagle dowiadujemy się, że tych 100 tysięczników i tych...
6: Są jest, bardzo duże nierówności na pewno.
2: Tak, że jest bardzo dużo i gdzieś ten system tak naprawdę coś przespał, tak no, ale mam wrażenie.
5: To jest trochę tak samo jak z prawnikami, tak? Są prawnicy, którzy są medialnie znani, którzy zarabiają grube miliony rocznie, a jest stado prawników, którzy nie ma z czego żyć i jeżdżą na Uberze. No więc wydaje mi się, że to jest, z lekarzami jest tak samo. Jest pełno młodych absolwentów medycyny po zdanym egzaminie, czy robiących specjalizację, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a jest duża część osób, nazwijmy to, ustawionych w systemie, które no spija tą śmietankę. No, tu jest problem.
4: Znaczy, tak patrząc Tomasz Dzikot, szerzej, to jest też kolejny dowód na to, o czym już tutaj kilkukrotnie mówiliśmy, że to jest namacalny dowód na to, że jesteśmy niezwykle bogatym krajem po prostu, tak? No bo stać nas. No stać nas na takie marnotrawstwa, stać nas na to, żeby pojedynczemu człowiekowi zapłacić 1,5 miliona złotych, bo to oczywiście jest tak, jak Piotr mówi, że wszystko się zgadza, o ile to jest właśnie kwestia biznesu, ale tu mówimy o publicznych pieniądzach, z tego co ja rozumiem. No nie wczytywałem się w tą sprawę jakoś bardzo wnikliwie. Rozumiem, że mówimy o publicznych placówkach służby zdrowia, czyli te pieniądze są twoje, moje, nasze, co do zasady. I one nie są zarobione, tylko one są pochodzą z podatków po prostu naszych. I teraz, a to jest jakiś przypadek jednostkowy, ale on jest dowodem. No jest kolejnym dowodem na to, że no Polska jest krajem niezwykle bogatym. Stać nas na to, stać nas na fundowanie stypendiów różnym artystom, którzy się tego domagają. Stać nas na to, żeby przepłacać za inwestycje albo żeby takie, które się rozpoczęły, wyrzucać do kosza, bo komuś się odwidziało. No to są generalnie pomysły złe. No i co zrobić?
2: No dobrze, to a propos stać nas na to, to nowe pomysły przedstawił pan profesor Czarnek na temat nowego systemu podatkowego. Stać nas na to, panie Piotrze, ministrze, czy nie stać nas na to?
5: Jak będziemy rządzić, to będzie nas stać. Obecny rząd nie. Znaczy, stać nas na to, jedna rzecz, może w ten sposób. Obecny system finansów publicznych, obecna ekipa rządząca zdewastowała finanse publiczne.
2: Ale jak oni to zrobili?
5: Znaczy, nieudacznictwem, dużo pieniędzy wycieka, system podatkowy jest nieszczelny. No proszę, nie wiem, śledzić...
6: transfer 100 miliardów z budżetu centralnego do budżetów największych metropolii.
5: Tak, no zmiana
6: żeby struktury prezydenci PIT też... Żeby mogli się wykazać, temu w Krakowie nawet... Całkiem pomoc nie pomogła. No.
5: Dlatego potem się też słyszy o tym, że w spółkach samorządowych tych dużych miast różnych, dużych, średnich, przyszedł taki zalew pieniędzy, że podniesiono bardzo mocno pensje w tych spółkach komunalnych różnego rodzaju, tak? Gdzie zarabiają potężne pieniądze jak w spółkach Skarbu Państwa dużych korporacji typu, nie wiem, PZU, KGHM, tego typu. Może nie aż tyle jedno do jednego, ale no
4: Blisko,
5: bardzo blisko. Więc to pokazuje, gdzie te pieniądze są marnotrawione. Natomiast, tak jak rozmawialiśmy, co się zmieni, ponieważ no, bardzo dużo się rozmawia o różnych rzeczach, a potem mamy tą bolączkę jako nasze państwo, niezależnie kto rządzi trochę, z wdrażaniem tych pewnych rzeczy, tak? Z budowaniem. No CPK było, jest, nie ma. Elektrownia atomowa było, jest, nie ma. Wydaje mi się, że społeczeństwo bardzo często budzi się czy edukuje, niestety, ale w sytuacjach kryzysowych. I wydaje mi się, że rząd, który będzie tworzony po 27 roku, po wyborach z 27 roku, czyli za rok, zderzy się z kryzysem finansów publicznych. Czy to będzie 29 rok, czy 28, trudno oszacować, bo to różne sztuczki jeszcze można kombinować, też nie znamy przyszłości, ale najprawdopodobniej w przyszłej kadencji dojdziemy do ściany, jeśli chodzi o finanse publiczne i wtedy, mam nadzieję, społeczeństwo przejrzy na oczy, zrozumie, o co chodzi i że nie możemy marnotrawić środków. Można wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji do przeglądu wydatków, do sprawdzenia tego, czy wydatki państwowe, które są, a ich jest po prostu no, bardzo dużo, przynoszą założone rezultaty. No tylko obecny rząd nie chce tego robić, zakładam, ponieważ no, wyszłoby ile pieniędzy, no, w pewnym sensie sprzeniewierzanych. I gdybyśmy te wszystkie rzeczy pouszczelniali, dlatego też warto słuchać na przykład, co mówi bardzo często, alarmuje o tym przewodnicząca Związku Zawodowych z Krajowej Administracji Skarbowej, do jakich nieprawidłowości, czy nie wiem, marnotrawienia, czy na jakie patologie de facto są przymykane oczy przez kierownictwo tej służby, czy Ministerstwa Finansów, no to pokazuje, co się dzieje obecnie w systemie, no i stąd te pieniądze uciekają. Natomiast przyszły rząd zmierzy się z tym problemem finansów publicznych, ponieważ dojdziemy do limitu zadłużeniowego i nie będzie możliwości, no chyba, że ktoś powie, okej, no jest konstytucja, łamiemy sobie ten próg i co nam zrobicie? Bo też można sobie wyobrazić coś takiego.
2: No dobrze, a my rozmawiamy o rozwoju Polski i właściwie rozmawiamy o kolejnym wydawaniu pieniędzy, a tych pieniędzy, rozumiem, nie będzie, więc te pieniądze...
5: Jeżeli się uszczelni system, to pieniądze się znajdą, bo zauważmy jedną rzecz. Rząd Zjednoczonej Prawicy, przejmując pod koniec 2015 roku rządy, dług do PKB wynosił w granicach 51. Ten taki general government, czyli z różnymi tymi funduszami. Na koniec 2023 roku wynosił 49 tam koma coś. Czyli mniej więcej 1,5, niecałe 2 punkty procentowe udało się zmniejszyć dług do PKB. Przy COVID-zie, przy wojnie na Ukrainie nie było problemu. I de facto na wszystko starczało. Więc przy dobrym zarządzaniu można te rzeczy robić. Natomiast to, co było w roku 2008-15, nie ma pieniędzy i nie będzie, widzimy teraz. Zadłużenie co roku, pamiętamy jaka była dyskusja na temat tego tak zwanego safe. 200 miliardów złotych w ciągu 5 lat. A nikogo nie obchodzi, że rząd generuje nowe zadłużenie na 300 miliardów złotych rocznie w 24, 25, 26. Te pieniądze gdzieś wyciekają. Nie widać ich we wzroście gospodarczym. Jeżeli deficyt PKB, czyli pożyczamy więcej niż wydajemy, 7 punktów procentowych PKB, a wzrost jest na poziomie 3 czy 4, no to gdzieś te pieniądze nieefektywnie działają. No i to się rozchodzi właśnie w tego typu różnych. To nie jest tak, że ktoś zgarnął, nie wiem, 100 miliardów, tak? Ale jeżeli spojrzymy na 38-milionowy kraj i temu tam milionik w lewo, tam milionik w prawo, to tego się nazbiera i to są miliardy, które wyciekają w sposób nieefektywny. Artystom, różnego rodzaju innym rzeczom, dotacje. No spójrzmy, co się działo z KPO. My możemy się pośmiać, że tam jakiś dom publiczny, czy co tam było, jakieś dostawały pieniądze, no ale to są realne pieniądze, które my tracimy, a o ilu rzeczach nie wiemy.
4: I to jest szerszy problem, nie tylko Polski, akurat w tym przypadku jest to problem Unii Europejskiej, przez nią zresztą spowodowany w dużej mierze. No bo w zasadzie w większości, na co wskazywał już raport Dragiego. No bo jeżeli mówimy, że ta kołdra finansowa jest coraz krótsza i faktycznie, tak jak Piotr mówi, ona się robi w perspektywie lat ekstremalnie krótka, to powinniśmy także stawiać na takie dziedziny, które będą dla nas inwestycją. Czyli tą inwestycją, która no jeden wydany dolar przyniesie nam kolejnych kilka. O tym też dzisiaj mówiliśmy podczas konferencji, jakie mogą być perspektywy w obszarze AI, a to może potem jeszcze dwa zdania na ten temat. Natomiast generalnie raport Dragiego mówił o tym, że w Europie nie brakuje innowacyjnych pomysłów nowych na przedsięwzięcia gospodarcze, na kreowanie biznesów. I one nawet powstają. Tylko zaraz jak powstaną, one są tak przytłoczone reżimem regulacyjnym, który Europa wprowadza, że uciekają do innych legislacji jak najszybciej tylko mogą. Gdzie uciekają? Do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim uciekają. Uciekają generalnie poza Unię Europejską po prostu. Jeżeli nawet powstaną tu, robią wszystko, żeby ich siedziba i jurysdykcja prawna była gdzie indziej. Europa dzisiaj produkuje specjalistów od regulacji, a nie innowacji. Produkuje ekspertów od compliance, a nie inżynierów. I to jest problem, i to jest problem rosnący, dlatego że Unia Europejska wcale nie zatrzymuje się w tym szaleństwie. Niestety są kolejne kroki. Nawet jeżeli mówi, że coś ułatwia, to tak naprawdę utrudnia. To jest paradoks. Nie wiem, dlaczego tak jest. Niektórzy z ekspertów, którzy brali udział w dzisiejszym kongresie, tłumaczą to oczywiście w przypadku na przykład ETS-u, no bo to jest też dobry wątek. Tłumaczą to analizą obiegu tych instrumentów finansowych jako instrumentów podlegających obrotowi na rynkach po prostu finansowych. To znaczy, kto korzysta? Zawsze na końcu jest pytanie cui bono, tak? Kiedyś taki raport powstał, okazuje się, że od momentu, kiedy stało się to instrumentem finansowym uwolnionym do obrotu, większość z nich nabywają firmy zarejestrowane w rajach podatkowych różnego rodzaju, na jakichś wyspach Huka, na różnych innych Kajmanach. I to nie są wyimaginowane sytuacje, tylko absolutnie prawdziwe, potwierdzone. Więc być może w pozostałych obszarach jest podobnie, bo to szaleństwo musi skądś się brać. Znaczy, to jest nieuzasadnialne. Nie da się tego w sposób racjonalny wytłumaczyć. Wiemy, że nam się pali dom i podlewamy go benzyną. To po prostu jest absurdalne.
6: I wydaje się, że jedynym rozwiązaniem tego jest to, co w elitach europejskich jest całkowicie znienawidzone, czyli takie rozwiązanie na wzór tego departamentu, który przez parę miesięcy miał Elon Musk w administracji Donalda Trumpa, który po prostu tam setki czy tysiące osób mailem zwalniał.
2: Ale czy efektywnie zwolnił, to tego nie jestem pewny.
6: Tam wydaje mi się, że co znaczy pewne rzeczy zostały zrealizowane na pewno od początku do końca, tak jak po prostu likwidacja programu tego USAID, który zajmował się propagowaniem różnego rodzaju propagandy na całym świecie, ale a nie realną pomocą. Jakieś zwolnienia zostały przeprowadzone, natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to naprawdę jest tak, że albo zwolnimy, nie wiem, 50 tysięcy europejskich urzędników, ich trzeba realnie zwolnić, oni muszą poszukać sobie innej pracy, bo jeżeli się ich nie zwolni, to jedyne, co oni potrafią, to produkować kolejne regulacje, tak? I nawet gdyby został przeprowadzony jakiś kosmiczny pakiet deregulacyjny, który by zderegulował i anulował 90% europejskiej regulacji, to ten rak zacznie odrastać na nowo następnego dnia, jeżeli ci ludzie będą na swoich stanowiskach.
2: Ale to zatem nie mogą deregulować ci, którzy regulowali, bo ta deregulacja jest zawsze regulacją, która jest podwójna. Potrzeba zderegulować tak, żeby się jeszcze bardziej coś uregulować, tą deregulację, i jest błędem tą regulacji.
6: To są ciekawe debaty, szczególnie w energetyce. Tak jak powiedziałem, tam dewastowanie energetyki zaczęło się od ustawy z 20 lutego bodajże 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, tak ona się nazywa, bo ona to miała swoją dłuższą nazwę. I chodzi o to, że i w zasadzie mamy całą taką, niektórzy się w ogóle czują urażeni, tak, kiedy ja napisałem taki artykuł, który Rzeczpospolita opublikowała, w którym napisałem, że jak europeista zajmuje się energetyką, to ja się czuję tak samo dziwnie, jakby finansista usiadł na miejscu lekarza i miał się zajmować leczeniem mnie, prawda?
5: Mogę się podjąć.
6: To zobaczymy, z jakim skutkiem, ale
5: zobaczam, kardiochirurg. Jestem skłonny podjąć to ryzyko.
6: Znaczy z tych zarabiających te miliony, to są też na przykład kardiochirurdzy, i to też jest takie pytanie, no ile zapłacimy komuś, żeby nam zrobił operację serca? No i w zasadzie jakby tak zapytać każdego, kto ma mieć operację serca, to by powiedział, że zapłaci dowolną ilość, byle się udała, tak? Więc to są rzeczy, które jakoś tam muszą być regulowane. Natomiast wracając, mamy całe pokolenie, nawet w Polsce, tak zwanych ekspertów, absolwentów, prawda, europeistyki, politologii, czasem prawników, którzy są ekspertami energetycznymi, i oni wchodzą w tą dyskusję, że no co prawda, prawda, tam opłata mocowa jest 219 zł od megawattogodziny, ale w większości przypadków są rabaty od tej opłaty, jeżeli się coś tam i tak dalej, i dla nich nie ma końca, nie ma żadnego końca horyzontu, jak bardzo można coś przeregulować. W sensie tworzymy problemy, potem tworzymy dodatkowe regulacje, które mają rozwiązać te problemy, te regulacje powodują inne problemy, więc tworzymy kolejne regulacje i bez końca, tak? W związku z czym albo stracimy w Europie 50 milionów miejsc pracy w przemyśle, i to już się dzieje, albo wylejemy po prostu 50 tysięcy europejskich urzędników. To jest taka różnica.
4: Muszę jedno zdanie powiedzieć, bo pokażę wam to na przykładzie i on jest po prostu moim zdaniem, znaczy do mnie trafia, jest znakomity po prostu moim zdaniem, no bo to jest dowód na to, jak to europejskie pranie mózgów się przyjęło także w naszym kraju. Zobaczcie, rozmawiamy tutaj wielokrotnie, rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, no więc ona jest uregulowana przez Unię Europejską.

0: Dlatego to jest aktualne. W Polsce postanowiliśmy przejąć ustawę o systemach sztucznej inteligencji. To jest projekt rządowy. W zeszłym tygodniu chyba Sejm przyjął przytłaczającą większością głosów. I teraz ja bym rozumiał, gdyby posłowie tłumaczyli to w ten sposób, że no trudno, znaczy jest i tak europejska regulacja, ona i tak bezpośrednio obowiązuje, no więc musimy przyjąć jakieś polskie ramy, żeby po prostu w naszym kraju dokonać tej implementacji, wskazać organy właściwe i tak dalej, to jest po prostu konieczność. Ale nie. Nasi parlamentarzyści mówili, że po to przyjmujemy tę ustawę, żeby dołączyć do grona światowych liderów sztucznej inteligencji. Że jak tą ustawę przyjmiemy, to my do tego grona dołączymy. Wtedy będziemy właśnie ścigać się ze światem, będziemy ścigać się z Ameryką, będziemy ścigać się z Singapurem i Tajwanem, które w ogóle nie planują takich regulacji. Stany Zjednoczone na czterech stronach przyjęły taki dokument, ramy legislacyjne dla sztucznej inteligencji za prezydenta Trumpa, z czego jedna strona to okładka, pozostałe trzy treści. Tam mówią dużo o energetyce, o tym, że trzeba generować energię blisko centrów przetwarzania danych i mówią o tym, że ma być deregulacja. Nawet te regulacje stanowe, które zaczęły tam pączkować, mają być usuwane z federalnego porządku prawnego, bo przeszkadzają w rozwoju technologii. A my w Europie wdrażamy ustawę, bo chcemy dołączyć do grona liderów. No, jak to skomentować?
1: No tymi 50 000 urzędników, bo to jest ten pomysł, jeżeli każdy z nich zarabia pewno średnio około 5 000. Gdyby zaproponować, że po zwolnieniu taką roczne całe uposażenie by poszło do Komisji Europejskiej w zamian za zrobienie tego, myślę, że można by było negocjować, bo nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale uważam, że to jest dużo pieniędzy. Panie ministrze.
2: Nie, ale to nic nie zmieni. Znaczy...
1: Jak to, że jak... To jest jako postulat. Czy to może być jednym z postulatów klubu metali ziem rzadkich, zwolnić 50 000? Tylko trzeba wiedzieć, czy jest tam 50
2: tysięcy.
3: Obawiam się, że 50 tysięcy to może być za mało. Poza tym trzeba było... 50 000 w centrali w Brukseli i potem oczywiście na przykład w Polsce też jakbyśmy mieli realną deregulację robić, to pozwalałoby na duże odchudzenie aparatu urzędników centralnych.
1: No tak, profesor Kierzun zawsze mówił o tym, że na początku, kiedy wchodziliśmy w świat transformacji, było około 100 000 urzędników w Polsce, nie mówię o tajnych współpracownikach, co aparacie służby bezpieczeństwa i tym wszystkim, bo to nie było niewliczone. Urzędników, tak?
2: Kulturę wliczał, artystów.
1: 100 000, potem było 500, a teraz jest myślę, że dużo ponad 1 000.
0: Na pewno.
1: To jest taki świat urzędu.
3: Ale to się bez takiej głębokiego wstrząsu społecznego nie odbędzie, dlatego
1: ale
3: że po
1: nie
3: prostu...
1: Nie ma miejsca na wstrząs społeczny.
2: Nie, no kryzysy właśnie, no kryzys finansów publicznych będzie wstrząsem i tak samo dużo wskazuje na to, że obecna formuła funkcjonowania Unii Europejskiej również dobiega końca. Bo jeżeli Bruno Le Maire, były minister finansów gospodarki we Francji publicznie już zaczyna mówić o tym, co zawsze Francja i Niemcy jednak byli wstrzemięźliwi o tego typu rzeczach, ponieważ no te mniejsze kraje nie chcieli nigdy na forach, nazwijmy to otwartych, nigdy nie mówili tak otwartym językiem, że oni chcą rządzić, oni chcą więcej władzy, no bo de facto to było takim, że no łatwo wtedy pobudzić w mniejszych krajach te nastroje takie hamujące integrację. To taki był zamysł. I oni zwykle tego nie mówili. Natomiast jeżeli on w tym tygodniu, czy w zeszłym, nie pamiętam, w mediach już mówi otwarcie, że trzeba stworzyć przywództwo w Unii Europejskiej bazujące na tych 6 krajach, czy 7, z przywództwem Niemiec i Francji, a reszta no to jest z jakimiś takimi satelitami. Polska jest w tej liczbie 6 czy tam 7 krajów.
3: Pełni rolę listka figowego.
2: Tak, ale to pokazuje, że no już oni otwarcie mówią o tym, że formuła obecna wyczerpała się. Raport Dagiego również to mówi, że trzeba między wierszami stworzyć super państwo. Zobaczymy, co się stanie. Będą wybory we Francji, AfD dobrze, niedobrze rośnie i poparcie w sondażach w Niemczech. Wygląda na to, że coś nas czeka. I pytanie jest takie, czy my jako Polska jesteśmy gotowi na to, ponieważ też o tym rozmawialiśmy. Jest problem z naszą dyplomacją, z naszą mentalnością rozumienia roli Polski w ogóle w strukturach Unii Europejskiej na naszej arenie międzynarodowej. U nas wszystko dzieje się poprzez taką no, bardzo pasywną i reagowanie na zdarzenia, które gdzieś tam do nas spadają. Nie ma takiej aktywnego wyjścia z pomysłami, aktywnego próbowania adresowania różnego rodzaju spraw, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy to w kwestiach NATO, czy w kwestiach Unii Europejskiej. I tylko działamy reaktywnie. Toczą się dyskusje na temat wieloletnich ram finansowych. To jest 7-letni budżet Unii Europejskiej i my w Polsce niestety, ale no nie wiemy, co się dzieje, ponieważ rząd tak jakby w ogóle o tym nie dyskutuje. Nie ma tematów

0: publicznie nie jest to dyskutowane. Mamy polskiego komisarza, który za to odpowiada. Ja bym oczekiwał, że tym bardziej powinniśmy więcej wiedzieć szczegółów, detali, a nic nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie to pokazywane, ponieważ no, są różne... Dowiadujemy się z prasy niemieckiej, że kanclerz Niemiec jest niezadowolony z budżetu i wtedy możemy wyczytać szczegóły, o co tam chodzi, co mu się nie podoba. Nie dyskutuje się o nowych środkach własnych, które mają być stworzone po to, żeby spłacić te tak zwane granty, gdzie niektórzy myśleli, że to są darmowe pieniądze z KPO, które poszły na te różne jakieś domy publiczne, statki, jachty i tam jeszcze, nie wiem, kotlety, ale generalnie będą nowe środki własne, które będą nowymi podatkami. To będą podatki nie na 5-7 lat, tylko będą podatki tak jakby na zawsze. I nikt nie dyskutuje o tym, jakie to będą podatki, jaki będzie udział Polski w danym podatku, tak? Bo jeżeli on będzie przekraczał procentowy udział naszej składki do Unii Europejskiej, czy udział w budżecie, to znaczy, że my jesteśmy obciążani coraz bardziej. Rząd unika tych dyskusji. Przykro mi jest to, że społeczeństwo też nie porusza tych tematów, nie dociska, czy dziennikarze nie dociskają rządzących na konferencji. No to jest z tym problem. I to są ważne, najważniejsze rzeczy, które gdzieś nas dotyczą. Ale tak jak mówimy, w 96 roku, mniej więcej 30 lat temu, poziom w światowym PKB, całym globalnym wytwarzanym, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych był mniej więcej na podobnym poziomie. 25-26%, jedni i drudzy.
1: A potem Unia Europejska zainwestowała 600 miliardów, żeby przeskoczyć Stany Zjednoczone.
0: Unia Europejska w tym czasie... poszerzyła się o wiele krajów, tak? A mimo to PKB, udział w PKB, w globalnym PKB spadł do, nie wiem, tam 16-17%, a Stany Zjednoczone utrzymują na poziomie 26-27%. Przy tym, że Unia się rozszerzyła. No więc to pokazuje, jakim skansenem się stajemy. Oczywiście zasoby materialne rodzin w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii są potężne, w Holandii, tak? No to są bardzo bogate kraje. I to nie jest tak, że oni uderzą w ściany dzisiaj, jutro, za rok, za pięć i nagle tutaj będzie... Nie, oni mogą długo pociągnąć. Natomiast my uderzymy dosyć szybciej i musimy się zastanowić, jak przy tych regulacjach, bo ja nie wierzę w to, że Unia Europejska nagle zmieni się, wytnie się 50 tam tysięcy urzędników czy ileś i nagle to się zmieni. Nie, nie. Unia Europejska nie ma czegoś takiego genu przedsiębiorczości w sobie, który wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Nawet to pokazuje, jak mentalność Stanów Zjednoczonych, oni mają w sobie ten gen. To, co się dzieje z prezydentem Trumpem, nazwijmy to, cały ten chaos, co być może my nie rozumiemy, to jest tak, niektórzy mówią, no, odnajdywanie się Stanów Zjednoczonych, przeformatowywanie całego kraju i znalezienie się w nowej rzeczywistości. Jestem przekonany, że Stany Zjednoczone w perspektywie 5-10 lat będą jeszcze silniejsze niż są dzisiaj. Natomiast Europa niestety nie ma czegoś takiego. Bardzo dobrze to widać z punktu widzenia prowadzenia biznesu. U nas przedsiębiorstwa, u nas w Unii Europejskiej bazują tylko i wyłącznie na dotacji, a nie na konkurowaniu rynku. Gen przedsiębiorczości został ubity. Poza tym również proszę zauważyć, jak wygląda sektor finansowania gospodarki. W Stanach Zjednoczonych większy udział mają venture capital, private equity, rynek kapitałowy. Tam, gdzie są podejmowane, ryzyko jest podejmowane, nikt się tego nie boi. W Europie 80% gospodarki jest przez sektor bankowy. To musi być finansowanie konserwatywne, musi być zabezpieczenie kredytu, bez żadnych tutaj figli, ponieważ my musimy to robić ostrożnie. No i widzimy, gdzie my jesteśmy, a gdzie oni. I trudno sobie wyobrazić, żeby nagle to podejście zmieniło się pstryknięciem. My w Polsce mamy jeszcze ten gen przedsiębiorczości. On też jest, brzydko mówiąc, gaszony tymi dotacjami, ale mamy jeszcze to podejście ryzykowne i mi się wydaje, że powinniśmy zacząć zastanawiać się, czy powoli nie powinniśmy te regulacje, troszeczkę dywergencje robić odnośnie tych unijnych rzeczy, które nam przysyłają i tworzyć same swoje ramy regulacyjne, ponieważ przyjmując to, co nam przychodzi, a jeszcze bardzo często dociskając sobie, sami sobie robimy krzywdę.
2: O tym dzisiaj podczas konferencji, także o tym, o czym tutaj...
1: Wiadomo, muszę powiedzieć, Tomasz Dzikot.
2: Ja przepraszam, że tak się tutaj...
1: Nie, tylko akurat nie powiedziałem Piotr Nowak, Szczepan Ruban milczy, Tomasz Dzikot.
2: Ale faktycznie o tym, o czym Piotr mówił na poziomie strategicznym, w takim wymiarze praktycznym dokładnie o tym, mówił dzisiaj podczas panelu, w którym też tutaj koledzy brali udział, prezes polskiej innowacyjnej firmy, która próbuje wdrażać technologię AI, człowiek z praktyki mówił. Mówił, że tak, no właśnie dokładnie są braki w finansowaniu rozwojowym pozwalającym na skalowanie tej jego inwestycji. I oczywiście są środki publiczne, szeroko rozumiane, różne. No ale tak, po pierwsze sama procedura aplikacyjna jest tak skomplikowana, że w zasadzie trzeba ją outsourcować, czyli trzeba wziąć kogoś, kto umie przygotować taki wniosek i go napisać. To kosztuje, zależnie od kwoty dotacji, jaką się ubiega, to kosztuje kilkadziesiąt, może kosztować kilkaset tysięcy złotych napisanie wniosku. Nie wiadomo, czy będzie skuteczny. Potem trzeba zagwarantować, że ten projekt się uda, czyli on to ujął w ten sposób, że no my jesteśmy ludźmi sukcesu w Europie, dlatego że zakładamy, że udadzą się wszystkie po prostu projekty. Wszystkie się muszą udać, bo on ma zagwarantować, że w ciągu 5 lat ten projekt zachowa swoją trwałość, będzie sukcesem, a on tego nie wie, no bo on jest startupem i on dopiero tą technologię rozwija i on będzie chciał zbadać, czy to, co on planuje, będzie sukcesem, czy się uda, czy się nie uda. On musi to zagwarantować, będąc prezesem, właścicielem spółki, swoim majątkiem prywatnym, w ogóle prawie, że swoim życiem, serograf, podpisując na to. W Stanach Zjednoczonych na jeden projekt, który się uda, nie udaje się 9. Po prostu jest inny model ryzyka, inny model finansowania, inny model podejścia do tej kultury innowacyjności. U nas tego nie ma. To jest zarówno już nasze krajowe, przyszło z Europy. No, czujemy się w tym znakomicie. Ja miałem okazję z wiceministrem cyfryzacji na ten temat właśnie rozmawiać w panelu i mówiłem o tym, że bardzo fajnie, że zrobiliście strategię cyfryzacji na 220 stron, a ja bym chciał, żeby z tego było 20 albo 2, ale takie, żeby było wiadomo, o co w tym chodzi i co chcecie naprawdę dowieść. I że podałem za przykład te strategie amerykańskie. No co odpowiedzią pana ministra było to, że no nasze kultury są zupełnie inne. No Polska to nie Ameryka, Europa to nie Ameryka, Amerykanie robią tak, a my robimy tak, to jest element naszej kultury i tak będziemy dalej robić i tyle krok.
0: I oni latają w kosmos, mają sztuczną inteligencję, mają big techy, a my mamy co?
1: Mamy kulturę.
0: Kapsle przytwierdzone do butelki, ale zadziałały w sumie, zimno.
2: Dlatego Amerykanie zawsze mówią, że wy nie potrzebujecie żadnej wojny, was te własne segregatory pozabijają.
1: A, pan profesor Andrew Michta, to zapraszamy w takim razie. Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi.
3: Ale pan profesor obiecywał, że w przyszłym tygodniu do nas dołączy.
1: Ale też dołączy. To jest miła niespodzianka.
3: Już stanie się stałym klubowiczem.
1: Tak, ale to zmienimy na chwilę temat. My rozmawiamy, panie profesorze, od wielu posiedzeń klubowych. Rozmawiamy na temat tego, co się dzieje w Polsce. Tym razem nie w Ameryce, czy Polska jest krajem. Nie wiem, nie muszę streszczać tej rozmowy, że...
4: Jakim jest krajem.
1: Jakim jest, panie profesorze?
4: Bardzo ciekawym.
1: To prawda. To jeszcze jedno określenie dla Polski.
4: No, ja myślę, że jest również krajem o ogromnych możliwościach w tej chwili.
1: Ogromnych i niewykorzystywanych możliwościach,
4: no to
1: dodajmy.
4: Doda, to pan dodał.
1: No to dodałem, a pan profesor...
0: Czyli już osiągnęliśmy maks?
4: No, mam nadzieję, że nie. Myśmy się właśnie z panem Piotrem widzieli na konferencji teraz i była rozmowa o tym.
0: Tak.
1: O czym?
4: No, o polskich możliwościach tutaj na temat tego, jak rozwijać gospodarkę, jak pan mówił o tym, w jaki sposób dual use technologies powinny być robione, jak podnieść research and development w Polsce.
1: Ale my w Polsce to mamy już, wprawdzie miał większy talent niż by, ale to od Adama Mickiewicza, taki talent do tego, żeby ładnie pisać i ładnie mówić. Natomiast nie wiem, czy mamy talent do tego, żeby cokolwiek zrobić. Pan profesor odnajduje jakiś talent i taką możliwość tego, że zaczniemy wykorzystywać to, co, o czym mówimy, robić to, co, o czym mówimy, czy też takiej możliwości pan profesor nie widzi.
4: Ja oczywiście, że widzę, wie pan, przyjeżdżam regularnie do Polski od 1989 roku i to, co kiedyś było taką ruiną z okresu komuny, no proszę spojrzeć dookoła siebie. Gdybym ja miał dzisiaj wybierać, czy mam mieszkać w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Warszawie, wybrałbym Warszawę. Jakość życia, poczucie kohezji społecznej, przedsiębiorczość ludzi.
3: Ale oni chcą nam Warszawę zamienić na Paryż i Berlin.
4: No to...
3: Wiesz, niebawem może się udać.
4: To trzeba się opierać, no po prostu.
1: No dobrze, ale panie profesorze, to ja wykorzystam to pytanie. I tak miałem zamiar zadać to pytanie, czyli okay. Krótko mówiąc, to co się zdarzyło, to porozumienie między Nie wiem w ogóle, czy jest to porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy tam te żaglowce już pływają po tej cieśninie, czy jeszcze nie pływają, czy już ta ropa jest dostępna, czy jej nie ma, czy będzie, czy nie będzie, kto wygrał tą wojnę, kto przegrał tą wojnę, czy w ogóle możemy jakoś to opisać?
4: No, rozumiem z tego, że prezydent ogłosił, że już jest po wszystkim, czyli teraz będą negocjacje przez następne 3 miesiące.
1: Czyli podpisano coś, czego w czym nie rozwiązano żadnych problemów, tylko...
4: To znaczy nie, no z tego, co jest raportowane, nie wszystko zostało jeszcze ogłoszone, nie wiemy dokładnie, jakie są detale tego, ale prezydent podkreślał, teraz też będąc na G7, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej i że... No, właściwie konflikt zakończył się zwycięstwem Stanów Zjednoczonych i wszystko jest zamknięte. No. Natomiast ze strony Iranu słyszy pan trochę różnych rzeczy na ten temat, także...
3: Marek Magierowski jest reprezentantem Iranu i tak, pisze, jest? Że Stany Zjednoczone przegrały.
4: No, ja uważam, że no, spokojnie. Ja też znam różnych ludzi, którzy ogłaszali, prawda, różne zwycięstwa innych krajów. Sprawa jest niezwykle skomplikowana, dlatego że jesteśmy kilka miesięcy tak naprawdę od wyborów tych międzyterminowych. A to jest wszystko związane z polityką wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Wojna nie jest popularna wśród społeczności amerykańskiej, jak pan wie, zwłaszcza jeżeli chodzi o trzon MAGA, to no, tak naprawdę ludzie mówią, że nie to było obiecywane, że było obiecywane zajęcie się krajem wewnątrz. Więc bardzo ciekawe będzie, co się będzie dziać z partią republikańską z powodu tej wojny. No i co się stanie z prezydentem Donalda Trumpa z powodu tej wojny również. To znaczy, gdyby on rzeczywiście osiągnął te wszystkie cele, które sobie ogłaszał na początku, no byłby historycznym prezydentem. Dlatego, że rozwiązuje jeden z największych problemów. No, a w tej chwili jest kwestia tego, do jakiego stopnia szklanka jest pełna, szklanka jest pusta i jakie są konsekwencje tego dla regionu. Te spotkania, które pan widzi, zwłaszcza z arabskimi przywódcami, dla mnie są bardzo ważne, dlatego że to jest kwestia jednak utrzymania pewnych podstawowych relacji z państwami z Zatoki Perskiej.
3: Ja myślę, że to narracje będą dwie, na pewno. To no znaczy, są. Tak, no, tak. Będzie Marek Magierowski będzie do końca pisał, że wszystko poszło źle, najgorzej, Trump popełnił same błędy i tak dalej. Donald Trump nie będzie się zgadzał z Markiem Magierowskim, będzie mówił, że wygrał. Natomiast myślę, że od strony politycznej to będzie akurat łatwe do zaobserwowania. To znaczy albo ceny ropy spadną i za chwilę ceny paliwa na stacjach benzynowych w Stanach będą niższe niż były przed wojną, niższe niż były za prezydentury Bidena. I w związku z tym okaże się, że Republikanie wygrywają midterms i Donald Trump de facto umacnia swoją pozycję polityczną i wtedy będzie można powiedzieć, że ta wojna od strony politycznej została wygrana. To znaczy te wybory, te midterms w Stanach będą taką odpowiedzią. Oczywiście, że dalej będzie można prowadzić dwie narracje i tak dalej. Natomiast jeżeli wybory od strony politycznej potwierdzą poparcie i wzmocnią Donalda Trumpa, to będzie należało powiedzieć, że od strony politycznej on tą wojnę wygrał po prostu, tak? Także odpowiedź, niezależnie od narracji, myślę, że za parę miesięcy będziemy mieli odpowiedź, a w międzyczasie będziemy mieli taki indykator już, który będzie wskazywał, to znaczy albo ceny paliw pójdą gwałtownie w dół, albo nie pójdą, tak? Jeżeli ropa z państw Zatoki poprzez OPEC trafi na rynek, po pierwsze, jeżeli Zjednoczone Emiraty Arabskie będą wprowadzały, bo wyszły z OPEC, będą wprowadzały większe ilości ropy na rynek poza OPEC, ropa irańska bez sankcji trafi na rynek, ropa wenezuelska bez sankcji już trafia na rynek. Jeżeli to doprowadzi do tego, że ceny ropy spadną do takich, powiedzmy, niespodziewanie czy nadspodziewanie niskich poziomów rzędu w kierunku, nie wiem, $50 za baryłkę i tak dalej. I okaże się, że ceny w sierpniu, wrześniu, październiku, ceny paliw na stacjach w Stanach Zjednoczonych są po prostu super niskie, co Donald Trump będzie mówił, wygrałem, widzicie, że wygrałem, okej, okay, chwilę było parę miesięcy trudnych, ale mamy zwycięstwo i myślę, że ludzie jakby wtedy zagłosują na jego korzyść, także będziemy to obserwować, jeżeli przegra wybory, to znaczy, że przegrał wojnę, no.
1: Przegrał wojnę i przegrał swoją prezydenturę. Tak jest, jak mówi Szczepan Ruban, panie profesorze, czy jest troszeczkę to bardziej...
4: To znaczy, co jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj na pytanie jednego z reporterów właśnie Trump odpowiedział, że, bo pytanie było, czy on odnowi te sankcje na Rosję, na rosyjskie źródła energetyczne, które on zniął, kiedy rynek się chybotał dosyć mocno. On powiedział, że tak, tylko nie było żadnej konkretnej daty podanej. A druga sprawa to jest taka, że rzeczywiście, jeżeli te wybory w listopadzie okażą się być zupełnie inne niż przewidują wszyscy mędrcy w tej chwili, że no, standardowa narracja jest, że on przegra niższą izbę, że będzie miał impeachment przez demokratów, a że wyższa izba, czyli Senat, nie będzie miała dostatecznej ilości głosów, żeby go skazać, się wszystko zakleszczy. To znaczy, to jest tego rodzaju narracja, która jest standardowa w tej chwili, zwłaszcza w liberalnych mediach. Natomiast i bardzo wiele będzie zależeć od tego, w jaki sposób po tym weekendzie analitycy zaczną patrzeć na skutki tego, na rynek, na ceny, na postrzeganie Donalda Trumpa, bo jego approval rating spadł do jakichś 30% w czasie tej wojny. I dla mnie najciekawszą rzeczą jest, co się stanie w ruchu MAGA, dlatego że w tej chwili jedni z największych akolitów są już po drugiej stronie. Mówimy o takich infotainment dziennikarzach jak Tucker Carlson, który jest z drugiej strony, Marjorie Taylor Greene, którą on rzeczywiście zbeształ strasznie i zagroził jej wyborami prymarnymi, więc ona w ogóle wyszła z kongresu, jest teraz niezwykle głośną taką panią z drugiej strony. Więc to jest największa historia, dlatego że to, czym będzie Partia Republikańska w pozostałym okresie Trumpa, jest jednym z największych pytań.
3: A ja mam takie pytanie, jeżeli mogę troszeczkę zmienić temat z Iranu. Nie wiedziałem, że pan profesor dzisiaj będzie z nami, ale to jest dobra okazja, żeby zadać to pytanie.
4: Ja też nie wiedziałem, ale przyszedłem.
3: To znaczy, dlaczego gala UFC? Dlaczego gala tych sportów walki? Czy można z tego wyciągnąć jakieś większe...
4: Prezydenta.
3: Nie, no ja rozumiem, ale można urodziny świętować konkursem szachowym, koncertem fortepianowym, a można galą UFC. Czy z tego można wyciągnąć jakiś głębszy sens, czy po prostu musimy się pogodzić, że gala UFC i tyle?
4: No tam faceci motocyklami jeździli, robili takie różne... Te. No Teddy Roosevelt organizował bokserskie zawody u siebie. To jest to... Mnie się wydaje, że prezydent Trump się trochę tak modeluje właśnie na takich rodzajach ludzi, czyli człowiekiem pełnym krzepy, siły. Niech pan pamięta, że Teddy Roosevelt wygłaszał przemówienie, strzelono do niego z pistoletu i tam ta kula mu utknęła w jakimś notesie i on skończył przemówienie, więc to był facet, który nie mógł widzieć więcej niż 5 cali przed nosem, a prawda, zrobił kompanię wojska, więc jest element w kulturze politycznej Stanów Zjednoczonych, który w Europie się po prostu nie przekłada.
3: Ale ja właśnie muszę powiedzieć, że o tym myślałem, to znaczy, że ta gala jest takim... W sytuacji, kiedy powiedzmy sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej napięta i się kładzie nacisk na bezpieczeństwo, na wojsko, Ministerstwo Wojny już jest, a nie Ministerstwo Obrony i że, prawda, no, rozwiązania siłowe zaczynają dominować, to jest takie... Również przez tą galę, że to jest polityczny wybór, że pokazanie, że jakby siła, agresja wraca do łask i musimy ją uwzględniać po to, żeby być w stanie konkurować z innymi, czy w przyszłości obronić swoje interesy. Tak?
4: Ponieważ bawimy się w taką trochę psychologię, to ja zaryzykuję, dobrze? Mnie się wydaje, że Trump kończy 80 lat. Joe Biden był postrzegany jako właśnie taki schorowany starszy pan, który nie bardzo wiedział, co się z nim dzieje. I to też jest, mi się wydaje, taki osobisty message pana prezydenta Trumpa do jego wspierających i jego krytykujących. Zresztą w czasie tej konferencji prasowej dzisiaj właśnie z przywódcami państw arabskich, kiedy tam siedział chyba z Emiratów, o ile pamiętam, i został zapytany, no a co gwarantuje, że ta zatoka, że ten Hormuz będzie otwarty? On mówi, no gwarantuje to tylko i wyłącznie wybieranie silnego prezydenta. Więc ten rzeczywiście jest takie podkreślanie, że mimo wieku on jest nadal niezwykle energiczny, prawda? I tutaj chyba jest w tym trochę racji. Natomiast niech pan przypomni sobie, ile tysięcy ludzi przyszło na tą zabawę. Więc to znów zaryzykuję szerszy taki komentarz, że większość elit w Europie, którzy mówią, że znają Stany Zjednoczone, z Waszyngtonu, Nowego Jorku, San Francisco, a to naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, jak wygląda Heartland. I tu jest różnica, że w przeciwieństwie do szeregu państw w Europie, które ja widziałem, Polski do tego nie zalicza, bo mi się wydaje, że tu jest nadal kohezja społeczna i taka odporność trochę narodowa. Ja się nadal czuję, kiedy jestem w Polsce, że istnieje ten naród jako podstawa demokracji. Większość państw Europy Zachodniej, ja spędziłem 12 lat pracując dla Departamentu Obrony USA w Niemczech, tego już po prostu nie rozumie, nie łapie. Natomiast przeniosłem się jakieś 11 miesięcy temu na Florydę i tak dzielę życie między Waszyngtonem i Florydą, no więc muszę panu powiedzieć, że to jest dzień i noc. To znaczy miałem możliwość wystąpienia z takim wykładem przed legislaturą. Tam był szereg posłów stanowych, tych kongresmenów, deputies. I to jest zupełnie inna rozmowa niż w Waszyngtonie. To są ludzie, którzy znają swoich konstytuentów po nazwisku, którzy się zajmują sprawami tego, czy drogi są naprawione, czy jest linia energetyczna, czy jest granica bezpieczna. Więc ta taka tokwilska demokracja, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, jest trzonem tego wszystkiego, ona się nie rejestruje w głowach ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, wchodzą po ten balon Waszyngtonu i opowiadają, że już koniec Stanów Zjednoczonych, już zostaliśmy pokonani. Ostatnio, ja pamiętam, przez Wenezuelę chyba byliśmy pewni, tak, rzeczy się działo.
3: Tomasz Dzikot.
2: Mnie właśnie zawsze wzrusza ta globalna troska o Stany Zjednoczone i to ogłaszanie co kilka lat, bo już nawet teraz co kilka miesięcy czy tygodni, jak bardzo Stany Zjednoczone przegrały kolejną potyczkę, jak bardzo są pokonane. Myślę, że Stany Zjednoczone mają dosyć dużo frajdy, czytając te wszystkie bardzo mądre analizy i komentarze. Życzyłbym każdemu takiej serii porażek. Myślę, że Stany Zjednoczone poradzą sobie znakomicie, bo Stany Zjednoczone z dwóch perspektyw chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, są mistrzami, jeżeli chodzi o komunikację strategiczną. I myślę, Szczepan, że twoja intuicja dotycząca tej gali UFC nie jest chybiona, no bo bardzo doceniam to, że Stany Zjednoczone zawsze komunikują się w taki sposób, że mamy zdolności i nie zawahamy się ich użyć. Wydaje mi się, że to jest cenne, tego w Europie Europa nie potrafi. Uczy się tego NATO, też jeszcze niekoniecznie jest w tym dobre. My w Polsce mamy bardzo rozbudowaną dyskusję na temat tego, czy będziemy w stanie używać naszych zdolności do działania w cyberprzestrzeni. Więc do kinetycznych jesteśmy jeszcze w ogóle bardzo daleko, bo dyskutujemy o tym, czy to jest zgodne z prawem. Miałem też bardzo ciekawą dyskusję z ekspertami od prawa międzynarodowego, którzy cały czas na tysiące godzin swojej pracy poświęcają na rozważanie tego, jak zgodnie z prawem międzynarodowym działać właśnie w obszarze cyber, czy też w obszarze infosfery, a po prostu kraje takie jak Stany Zjednoczone ogłaszają w swojej cyberstrategii, że użyjemy całej siły naszego kraju, zarówno tej cyfrowej, jak i tej kinetycznej, ażeby zniszczyć naszych wrogów, jeżeli poczujemy się zagrożeni. To jest komunikacja strategiczna, która mi odpowiada. Uważam, że powinniśmy potrafić się tak komunikować, powinniśmy traktować to jako element prewencji ogólnej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, polskie, uważam, że bardzo ważne jest to, o czym dzisiaj się dużo mówi w naszej infosferze, w naszych mediach i o czym mówił dzisiaj także podczas naszego kongresu minister Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli kwestia rozmów dotyczących stałych baz Armii Stanów Zjednoczonych na terenie naszego kraju. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe. Wiem, że dzisiaj na ten temat miała także rozmawiać Rada Ministrów w formule Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Nie wiem, jakie zapadły ustalenia.
4: Pan Siemoniak był na Twitterze i powiedział, że przyjęto zdecydowanie właśnie stworzenie baz stałych Stanów Zjednoczonych.
2: I o ile są jakieś sprawy, które moglibyśmy spróbować traktować jako te poza sporem politycznym, to wydaje mi się, że tutaj synergia działań między prezydentem Rzeczypospolitej a rządem powinna być stosunkowo naturalna. Chyba w naszym wspólnym interesie wszystkich Polaków i naszego kraju jest to, żeby to mocarstwo, niezależnie od tych głosów, które tutaj Szczepan słusznie podnosił, jak bardzo ono jest upadające, jak bardzo ono wszystko przegrywa, to z tych miejsc, gdzie przegrywa, niech te przegrywające zasoby w naszym kraju dyslokuje. Myślę, że my będziemy szczęśliwsi.
3: Ja chciałem zwrócić uwagę a propos tej komunikacji strategicznej, bo tu znowu Tomasz jakby tak poruszył temat, który...
1: Szczepan Roman.
3: Który wczoraj leży mi na sercu. To znaczy, został w Polsce z broni palnej w biały dzień w Białymstoku bodajże zastrzelony Rosjanin, który robił karykatury Putina, Stalina i tak dalej. No wiadomo, że było nie po drodze obecnym władzom Rosji z tym człowiekiem. I teraz ja bym powiedział tak. Ja bym oczekiwał od naszych władz, że jeżeli u nas są podpalane przez ludzi rekrutowanych przez wywiad rosyjski, są podpalane jakieś hale i tak dalej, a była seria takich wypadków i wiemy o tym, tak? Potem wysadzony kawałek torów, gdzie mógł się wykoleić pociąg i mogły być ofiary śmiertelne, tak? W tej chwili w biały dzień z broni palnej na ulicy jest zabijany człowiek, prawdopodobnie można powiedzieć, że na zlecenie rosyjskiego wywiadu. To dialog między państwami polega na tym, że każda akcja rodzi reakcję, tak? I jeżeli były te sytuacje w czasie nawet wojny, teraz tej aktywnej fazy wojny, która trwała kilkadziesiąt dni w Iranie, to wiemy o tym, że jak Iran tam strzelił w jakiś cel w ZEA albo w Arabii Saudyjskiej, to później samoloty tego kraju dołączały do nalotów i niszczyły coś w Iranie. I to wypłynęło sobie tam trochę później, te informacje wypłynęły, tak? Ja rozumiem, że akcje realne rosyjskich służb na terenie Polski, które najpierw były niszczenie mienia typu hala produkcyjna, ale potem były akcje zagrażające życiu ludzi, a teraz są akcje, które de facto ludzie są zabijani już, tak? W Polsce. To z naszej strony powinny być robione akcje odwetowe. Tak? Ja o tym nie słyszałem, być może dobrze, że o tym nie słyszałem, bo czasem takie akcje się robi po cichu zazwyczaj, ale chciałbym spać spokojnie, że każda tego typu akcja rodzi akcję odwetową z naszej strony, bo jeżeli nie, to nie wiadomo, jaki jest finał tego, tak? To znaczy, no bo będzie można zabijać więcej osób na ulicach w Polsce, skoro nie ma żadnego odwetu, tak?
1: Ale co masz na myśli, mówiąc akcje odwetowe?
3: No, polskie służby czy polski wywiad powinien na terenie kraju agresora adekwatnej odpowiedzi udzielać, proste to jest.
2: Nie, ale rozmawialiśmy o tym chwilkę, że zmienia się dzisiaj paradygmat funkcjonowania służb specjalnych. One są oczywiście bardzo ważnym narzędziem bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa państwa poniżej progu wojny, ale coraz mniej, powiedzmy sobie szczerze, poza tymi służbami takimi jak NSA czy tam GCHQ, które służą do pozyskiwania informacji w infosferze, wszystkie pozostałe oczywiście mają zadania wywiadowcze sensu stricte, ale coraz bardziej mają zadania ofensywne, tak? Czyli służby są przeznaczone do tego, żeby nie wojska specjalne, tylko w czasie pokoju właśnie służby specjalne wykonywały zadania ryzykowne, różne na terenie kraju wrogiego, na terenie kraju, który jest naszym przeciwnikiem. No, wydaje się, że to jest także droga rozwoju dla polskich służb specjalnych. Oczywiście zawsze będzie pytanie o gotowość do ich użycia, bo w niektórych obszarach my zdolności mamy, a i tak ich nie używamy, więc zawsze będzie pytanie o to, czy ich użyjemy, ale w ogóle dobrze je mieć.
4: Jeśli mogę tutaj dodać, bo pan Szczepan bardzo ważną rzecz powiedział, to znaczy, że appeasement. Ja, o ile pan Piotr pamięta, ja o tym mówiłem na konferencji dzisiaj, że przez 20 lat w stosunku do Rosji to był de facto appeasement, to znaczy rosyjska agresja kończyła się na tym, że on wygrywał geopolitycznie, zabierał kawałek Gruzji, zabierał Krym, a dostawał tylko takie lekkie trzepnięcie po mankiecie. I przypomnę, że była historia już taka, kiedy kilka rosyjskich samolotów w pełni uzbrojonych w Estonii wisiało w pobliżu Talina przez jakieś 15 minut. Podejrzewam, że cały rząd się musiał ewakuować, bo nie wiadomo było, co ten będzie robił. Po czym sekretarz generalny NATO powiedział, że odpowiedzią sojuszu będzie eleganckie wyprowadzenie ich stamtąd i to jest pokazem naszej siły. No to są brednie. Dlatego, że jeżeli pan pozwala na to, eskalacja następuje. Pan mówi tutaj o różnych akcjach, które prawdopodobnie były robione przez rosyjski wywiad, no a teraz dochodzi do strzelanin. Pytanie jest, jak dalej to pójdzie? Turcy kiedy mieli naruszyli przestrzeń powietrzną, no wsadzili pocisk pod ogon temu Putin krzyczał, ten samolot się został rozbity. I na tym się to skończyło, dlatego ja uważam, że będzie bardzo trudno. Ja nie znam w historii wypadków, kiedy lata appeasementu mogą być przemienione w odstraszanie bez jakichś kinetycznych działań. Ale na to potrzeba woli politycznej. Odstraszanie, kiedy pan mówi, że Polska ma zdolności, ma, ale jeżeli nie ma woli politycznej, ja to mówię o całym świecie zachodnim, tak naprawdę cała Europa się zachowuje w taki sposób, zwłaszcza te państwa na zachodzie kontynentu, no to z punktu widzenia ludzi takich jak Putin, to jest, prawda, zachęcenie do dalszego działania.
0: Tak, no całkowita zgoda tutaj. Ten case był przecież od lat. Samoloty, czy to bombowcy, czy myśliwcy naruszają przestrzeń NATO i nic się z tym nie dzieje. W Turcji było raz. Dostali ostrzeżenie, że jeśli jeszcze raz wlecą, to zostaną zestrzeleni. Wlecieli jeszcze raz zestrzeleni, byli dokładnie. Putin traktuje tylko, respektuje siłę Putin, ale i całe to otoczenie. Natomiast tu, co Szczepan mówi, no zauważmy, przecież podobne sytuacje miały miejsce kiedyś w Berlinie. W parku został zastrzelony przez Rosjan najprawdopodobniej. Reakcja Niemiec była, wydaje mi się, bardzo taka, no troszeczkę jak nasza, bez chyba reakcji. Natomiast jeśli chodzi o to, co się działo w Wielkiej Brytanii, tak? Był Litwinienko zabity Polonem i potem próba zabicia Skripala. No i przecież odpowiedź Wielkiej Brytanii była zupełnie inna. Było zebranie służby międzynarodowe, community, całe intelligence community wydało oświadczenie, Polska w tym uczestniczyła również, było dochodzenie, wykazanie, czy to coś zmieniło? Nie wiem, ale była w pewnym sensie reakcja. Czy nasze służby są zdolne do jakichś kontrdziałań wewnątrz? Mam nadzieję, że tak. Natomiast ja nie słyszałem, żeby rozpoczęto jakiś, powołano zespół, rozpoczęto jakieś śledztwo bardzo szybko. Ja nie słyszałem, żeby nasz MSZ wezwał ambasadora, nie wiem, Białorusi czy Rosji, ktokolwiek to dokonał, żeby była jakakolwiek reakcja. I wydaje mi się, że no, jeżeli nie ma tu reakcji na poziomie nawet tym dyplomatycznym pokazującej, tak, czy nawet spotkania szefów służb, żeby tutaj jednak Polska coś próbowała również jakąś solidarność intelligence community tutaj osiągnąć, to co myśmy byli w sprawie Skripala pokazaliśmy, tak, Brytyjczykom, mimo że oni nam tylko pokazali, myśmy to na czystą kartę uznali, że oni mają rację i poświadczyliśmy z nimi tak jakby, że domagamy się od Rosji tam różnych innych rzeczy, no to my nawet tego nie mamy. Natomiast po całych tych aferach z respiratorami ja mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o działalność naszych służb, tego typu rzeczy, więc tutaj my nie działamy jako państwo. Również zauważmy, co się działo z człowiekiem, który zabił polskiego żołnierza na granicy. Do tej pory tak jakby nie ma jakichś, nie wiem, naszych działań, które mogłyby tą sytuację, jeżeli polskie służby, nie wiem, mają kompetencje, to niech, brzydko mówiąc, sprowadzą tego człowieka do kraju. Więc państwo jest objęte tak jakby paniką decyzyjną. Ona, tak jak mam powiedział, to nie jest, to od lat było, tak? To jest dziesiątki lat, gdzie już też dyskutowaliśmy. Liderzy europejscy to są osoby, które się nie nadają do rządzenia. Zmienił się świat, oni żyją cały czas w poprzedniej rzeczywistości. Prezydent Trump, nie wiem, tą galą pokazuje, tak jak był i minister wojny teraz, tak? Mówił o tym, że żołnierze mają być wojownikami. Całe nawiązanie do tej kultury takiej, może się to komuś nie podobać, może ktoś uznawa, że to jest prymitywne, no, ale ten świat niestety polega na sile. Jeżeli przyjdzie ktoś silny i nam, że tak powiem, podbije oko, to co my innego możemy zrobić, tak? No niestety to jest coś, co...
4: Elegancko pójść do domu.
0: No właśnie. Prezydent Trump pokazuje kontrast de facto. Widzimy potężny kontrast między przywództwem europejskim, nieudolnym na wszystkich polach. Czy to wzrost gospodarczy, czy to kwestia właśnie obronności. No trudno jest mi sobie znaleźć, może, nie wiem, gdzieś kultura, nie wiem, wino, może, nie wiem, no, ale to nie rządzi światem. Prezydent Biden był inny kontrast, ponieważ był starszy i miał problemy, gdzie w żywe oczy kłamano, ale prezydent Biden, rozumiem, i jakoś to nie było dyskusji, zapraszał mężczyzn ubranych za kobiety i robił te spotkania, gale przecież były te przez całe te spotkania tych mniejszości. Prezydent Trump nie jest, że on ich, brzydko mówiąc, nienawidzi, ale przywraca pewien porządek i toleruje też, tak? Bo mniejszości seksualne są, były i będą i tych ludzi trzeba tolerować, normalnie traktować, w sensie tak jak każdy z nas. Przecież Scott Bessent żyje z mężem i tu nikt nikomu nie robi przecież wyrzutów i to jest normalne, prezydent Trump to akceptuje i wszystko jest okej, więc tylko nie róbmy z tego afirmacji. No więc to pokazuje, gdzie my jesteśmy, my cały czas idziemy w tym kierunku takim błędnym, natomiast rzeczywistość się zmieniła i my możemy, czy nasze państwo rządzący w Europie, czy w Polsce odwracać głowę i udawać, że to się nie dzieje, ale widzimy, że ta rzeczywistość siły, przebiegłości, brutalności wkracza do nas. I mam nadzieję, że nasze państwo się obudzi jednak
3: Ale to ja bym dodał, akurat ostatnio miałem okazję prowadzić rozmowę z generałem Maciejem Materką, byłem szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który był też naszym gościem jakiś czas temu. I on przypomniał mi wypowiedź, którą przyznam się szczerze, że aż tak nie pamiętałem, że faktycznie nawet ten prezydent Biden, z całym szacunkiem dla niego, on powiedział, że jeżeli jeden żołnierz amerykański przekroczy żołnierz rosyjski przekroczy granicę Ukrainy, to Nord Streamu nie będzie. No i przekroczyli i Nord Streamu nie ma. Czyli jest zarysowanie pewnej jakby konsekwencji i spełnienie później tego. I teraz taką agresję najprościej jest powstrzymać właśnie w Zalążku, czyli to, co zrobiła Turcja, tak? Jedno naruszenie przestrzeni powietrznej, drugie naruszenie, samolot zestrzelony. I jest spokój, tak? Jak ta agresja się rozkręci, to dużo ciężej później ją zatrzymać, tak? Więc ja chcę wierzyć, że nasze służby mają możliwość tego, żeby odpowiedzieć. Mamy agencję wywiadu, mamy służbę wywiadu wojskowego. Natomiast jest tak, jak mówi Tomasz Dzikot, że jest to decyzja polityczna. To znaczy taka służba zaprezentuje